0: Europejskim dla Rozwoju Społecznego 1000 szkół w Polsce się zgłosiło do tego programu. Natomiast 200 wytypowano i wśród tych 200 jest 42 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. I to właśnie liceum dzisiaj reprezentują pedagog Anna Grzeląska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A także psycholog Anna Osiecka.
2: Dobry wieczór.
0: Druga pani Anna jest także pedagogiem specjalnym, który również w poradni tu i tam spotyka się z młodymi ludźmi. I w studiu także Przemysław Patora, który jest w ramach tego programu schoolworkerem w 42 Melo. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: A łączymy się telefonicznie z Anną Wzorek z zarządu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Słyszymy się, pani Aleksandro.
4: Dobry wieczór, jestem.
0: Ta fundacja nadzoruje oczywiście obok Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, nadzoruje ten projekt? Pani Aleksandro, czy partneruje temu projektowi?
4: My jako fundacja jesteśmy partnerem projektu. Bardziej niż nadzorujemy, to wspieramy. Wspieramy tak merytorycznie, podpowiadamy naszym szkołom, jak działać, żeby ten projekt jak najlepiej nam wspólnie wyszedł. Więc my widzimy w sobie partnera i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również wszystkich szkół, które biorą w tym projekcie udział.
0: Pani Anno, to same Anny w studiu, poza panią Aleksandrą i Przemkiem. Anna Osiecka, co takiego jest w tym programie niezwykłego, że aż 1000 szkół aplikowało, żeby ten program był realizowany?
2: Ja myślę, że przede wszystkim sama idea zaszczepienia w młodych ludziach umiejętności pobierania wsparcia od tych osób, które są im najbliżej, czyli rówieśników, tak? W tej chwili rówieśnicy, młodzież są bardzo samotni i bardzo często widzimy na korytarzach dzieci, które siedzą same albo zgłaszają wręcz informacje, że są same. I teraz, jeżeli my możemy dać im narzędzie w postaci przeszkolonych osób, a te osoby są przeszkolone do niesienia pomocy, do rozmowy, no to myślę, że to samo w sobie było takim bonusem, tak? Tego całego projektu. No i przede wszystkim możliwość robienia czegoś innowacyjnego, czego dotychczas nie było, co może wspomóc walkę z trudnościami zdrowia psychicznego w tej chwili dzieci i młodzieży.
0: A mówi się o kryzysie psychicznym.
2: Mamy kryzys,
0: dzieci i młodzieży.
2: Mamy kryzys, sądząc po tym, ilu jest pacjentów też, ile osób zgłasza się do gabinetu psychologa w szkole.
0: W skali świata 1 na 7 młodych osób doświadcza kryzysu, jakiegoś trudności psychicznych.
2: Ja myślę, że to są niedoszacowane jeszcze informacje.
0: Ja bym chciała teraz oddać głos młodemu człowiekowi, naszemu Przemkowi, bo program wystartował we wrześniu.
3: Tak, dokładnie.
0: Natomiast trochę trwa to przygotowanie. Co ty dostałeś? Jaki bagaż informacji czy szkoleń, abyś czuł się przygotowany do tego, żeby być takim rówieśnikiem do wspierania?
3: No, ten bagaż był bardzo duży. Bardzo wiele informacji było bardzo przydatnych i no, od podstawowych informacji, jak mamy podejść do rówieśnika, jak o niego zadbać, żeby on się czuł komfortowo przy właśnie schoolworkerze, jak w moim przypadku, jak słuchać uważnie, żeby nie oceniać drugiej osoby, żeby nie sugerować swoich pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu, tylko po prostu wysłuchać i z grzecznością się zapytać, jak już, czy ktoś chce tej pomocy. Jeżeli nie, no to my pełnimy funkcję osoby, żeby wysłuchać jakiś problem i później po prostu podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić, czy zgłosić to do koordynatora całego pomysłu, całego programu i zobaczenie, co z tym dalej, czy po prostu wysłuchać i na tym się cała sytuacja zakończy.
0: Bo być może ktoś po prostu potrzebuje rozmowy. Tak, też
3: dokładnie.
0: Może być. I ty musisz podjąć bardzo ważną decyzję.
3: Tak. Jeżeli to nie jest jakiś problem na zasadzie zagrożenia życiu osoby, z którą rozmawiam, bądź osoby drugiej, to jestem tylko po to, żeby wysłuchać i w razie W zaproponować jakieś rozwiązanie, jeżeli druga osoba o to poprosi. Jeżeli nie, no to wysłuchać drugą stronę i żeby jej ulżyło, żeby mogła wiedzieć, że ktoś ją wysłuchał i może poczuje się wtedy lepiej.
0: Ja myślę, że nieprzypadkowo tyle razy słowo słuchać padło w tej wypowiedzi, bo to jest chyba najważniejsze. Do drugiej pani Anny Grzeląskiej teraz zwracam się z pytaniem, prawda? To słuchanie jest najważniejsze.
1: Myślę, że to bycie z drugą osobą i słuchanie takie aktywne, danie siebie po prostu komuś.

0: jest predestynowany do tego, żeby rozwiązywać daną sprawę. Dlatego Przemek musi podejmować właśnie takie decyzje. Pani Aleksandro, czy to jest tak, że jeśli powiedzie się, ten pilotażowy projekt, przypomnę, realizowany w 200 szkołach w Polsce, to jest szansa, że on się rozprzestrzeni?
1: No mamy taką nadzieję, jak najbardziej. Tak naprawdę ten projekt to jest tak zwany projekt systemowy i pilotażowy, innowacyjny, więc zakładamy, że testujemy tutaj jakieś bardzo konkretne rozwiązanie, konkretną metodę we współpracy właśnie z naszymi szkołami. Przyglądamy się, jak to działa, jak to wychodzi, co działa, co ewentualnie nie działa. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby słuchać i uczyć się na tych wnioskach. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby jakiś rodzaj wsparcia systemowego później z tego powstał już na kolejne lata. Więc idea nasza nie jest taka, żeby zamknąć projekt na koniec 2028 roku, tylko żeby on trwał, żeby on przetrwał w naszym systemie oświaty i żeby kolejne szkoły, kolejni nauczyciele, kolejni koordynatorzy szkolni brali w nim udział. I prawda jest taka, że już po tym pierwszym roku wsparcia, pierwszym tym roku wdrożenia projektu mamy takie efekty. Zgłaszają się do nas szkoły, które mówią: powiedzcie tylko nam, jak to robić, a my już będziemy próbowali na własną rękę, bo widzimy, słyszymy, że to działa, bo gdzieś się spotkaliśmy ze szkołą, która to wdraża i podoba się to nam. A słyszymy też od naszych koordynatorów, że pojawiają się efekty tego wsparcia, tego pomysłu, tego wsparcia rówieśniczego, których wcześniej się nie spodziewali. Na przykład poprawienie się wyników edukacyjnych u uczniów, czy na przykład to, że jest ich lepsza obecność w szkole, czyli poprawiona frekwencja.
0: Takie bardzo wymierne wyniki, no ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie kłopoty psychiczne mogą zaowocować gdzieś w dalszym planie takim efektem, że się pogorszą wyniki w nauce, że ktoś będzie unikał właśnie obecności w szkole. Powiedzmy jeszcze, właściwie ty powiedz, Przemku, dlaczego zgłosiłeś się do tego programu? To rozumiem, że nikt cię nie przymuszał. Nie to, że wychowawca, wychowawczyni, ktoś cię wytypował.
2: Nie, nikt mnie nie wytypował. Zgłosiłem się sam po pięknej reklamie, którą zrobiła pani Grzeląska na początku roku. Myślałem nad tym dużo, dlatego że jednak jestem w klasie maturalnej i jednak no, trochę obowiązków na mnie też spadło z tego tytułu, więc miałem dużo za i przeciw, ale dlatego, że też rola bycia liderem szkolnym dało mi dużo predyspozycji do tego, żeby właśnie pracować z rówieśnikiem. To był bardzo też duży czynnik, który wpłynął w ogóle na to, żeby się zgłosić do tego programu i żeby jednak nieść pomoc rówieśnikom, bo to jest dla mnie dosyć ważne, bo jak śledzę na bieżąco to, co się dzieje w szkołach i to, że młodzież boi się sięgnąć po tą pomoc, to mnie to osobiście przeraża, bo to nie jest nic złego, a sięganie po pomoc czasami potrafi uratować życie, powiem to wprost.
0: 42. Liceum Ogólnokształcące ma pedagoga, bądź pedagogzkę, jak już w tej chwili mówimy, ma psycholożkę, a jednak wprowadzamy ten stopień pośrednika jeszcze, pośrednika właśnie nastoletniego. Dlaczego?
3: Ja myślę, sądząc po tym, że właściwie drzwi u nas się nie zamykają, bo jedna osoba wchodzi, druga wychodzi, Przemek kiwa głową, bo faktycznie tak jest, że no jest jakieś szaleństwo, tak? Jest ogromna potrzeba bycia wysłuchanym, opowiedzenia nawet o swoim problemie, trudności. I czasem uczeń przychodzi i mówi, albo to taka, przepraszam, pierdoła, tak? Albo to taka głupota. No nie, dla nich jest to ważna rzecz, tak? Skoro przyszła ta osoba, skoro potrzebuje znów bycia wysłuchaną, to słowo się faktycznie powtarza, realnie potrzebuje czasem wsparcia, a czasem wręcz pokierowania dalej, tak? Co z tym zrobić? Jest bardzo dużo uczniów olekowanych, czyli uczniów, którzy mają diagnozy, już mają rozpoznania, a jednocześnie nie radzą sobie realnie ze swoimi trudnościami na tu i teraz w szkole, kiedy mają problemy chociażby z podejściem do nauczyciela i zapytaniem, w jaki sposób mogą poprawić oceny, albo uczennica, która ma problem z regularnym snem, tak? I no, cóż takiego, tak? No ale skoro mają na miejscu wsparcie bezpłatne, gdzie mogą zawsze zastukać do drzwi i no jeśli akurat nie ma u nas innej osoby, to od nas to wsparcie otrzymają, no to uważam, że my swoją rolę robimy tutaj bardzo dobrze. Natomiast schoolworkerzy w tym wszystkim pomagają, chociażby

0: samą obecnością i właśnie tym wsparciem takim typowo rówieśniczym. Nikt tak nie powie rówieśnikowi, jak drugi rówieśnik, jak podejść na przykład do nauczyciela, jak ten nauczyciel się zachowuje na swoich lekcjach, jak do niego zagadać, żeby coś załatwić, a u tego to uważaj, tak, no bo jest na przykład srogi. Więc myślę, że to jest dobre, żeby po prostu dzieciaki wiedziały, że mogą podejść do innego ucznia, który im pomoże.
1: A jeśli chodzi o ten program, to nie tylko Przemek przeszedł specjalne przygotowanie, ale obie panie też.
2: Tak, miałyśmy szkolenie na samym początku tego projektu. Poza tym jesteśmy bardzo mocno wsparte różnymi materiałami, z których możemy korzystać na stronie właśnie Instytutu. Są to specjalne materiały dla koordynatorów i dzięki tym materiałom po prostu też możemy to realizować jakby we wszystkich szkołach w jednakowy sposób. Czyli to troszeczkę jest tak, że nie każdy robi to w sposób, w jaki uważa, że jest słuszny, tylko po prostu jesteśmy w pewien sposób prowadzeni i dzięki temu możemy po prostu wymieniać się doświadczeniami, dlaczego na przykład to zafunkcjonowało i jest dobrze, a tutaj na przykład mamy jakąś trudność, więc to rzeczywiście te materiały bardzo pomagają.
1: Panie Aleksandro, 1000 szkół się zgłosiło, nie można było w 1000 zrobić takiego programu?
3: Idea jednak jest taka, że pilotaże staramy się realizować w mniejszej liczbie szkół, żeby najpierw zobaczyć, co działa, a co nie działa.
1: I żeby to ogarnąć w ogóle. Wyobrażam sobie teraz koordynowanie, ale też i analizowanie wyników z 1000 szkół. Słuchamy.
3: Zdecydowanie. Trochę mnie pani teraz przeraża, jakbym miała te 1000 szkół ogarnąć, a przyznaję się, że nam bardzo zależy też na dobrej relacji z każdą ze szkół, z którymi współpracujemy. Dlatego oprócz mnie i mojej koleżanki Renaty Wiśniewskiej, które jesteśmy ekspertkami merytorycznymi z Instytutu, które czuwamy nad tymi kwestiami merytorycznymi. Jest jeszcze 10 liderów merytorycznych, takich osób, które obejmują swoim wsparciem około 15 do 30 szkół. I już indywidualnie spotykają się z każdą z tych szkół, do każdej jeżdżą, rozmawiają o tym, co jest aktualnie potrzebne, słuchają tego, co się dzieje na bieżąco, konsultują. Bardzo nam zależy na tym, żeby przyjrzeć się problemom i ewentualnie osiągnięciom, również sukcesom i przede wszystkim dobrym praktykom, które dzieją się we wszystkich szkołach, bo powiem szczerze, że często mówimy, jak mówimy o zdrowiu psychicznym, to bardzo dużo jest o tym kryzysie, o tych trudnościach, ale też bardzo ważne jest to, że w tym projekcie też bardzo stawiamy na właśnie profilaktykę, na to, że tu chodzi o zbudowanie dobrego klimatu w szkole, na to, żebyśmy się dobrze w tej szkole czuli i dużo łatwiej jest zacząć z tym budowaniem dobrego klimatu jednak z 200 szkołami, a nie z 1000.
1: Ja przypomnę, że fundacja nazywa się Instytut Edukacji Pozytywnej i czytamy, że jednym z celów jest zmiana myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce. Z bardzo dużą krytyką często spotyka się polski system edukacyjny, a tutaj chodzi o to, żeby oczywiście nie wizerunkowo zmieniać stan rzeczy, pani Aleksandro, tylko chodzi o faktyczne działania.
3: My mniej krytykujemy, bo krytykować zawsze można. My przede wszystkim szukamy rozwiązań, żeby pomyśleć i działać z innej perspektywy, żeby być elastycznym. I nawet w tym systemie, który mamy, możemy robić naprawdę niezwykłe rzeczy. I tacy koordynatorzy, jak dzisiaj są w audycji, i tacy, których mamy w całym naszym projekcie i w wielu innych naszych projektach, pokazują, że można. I można zmienić to myślenie nie tylko u dorosłych, ale też u dzieciaków, że edukacja i w ogóle dbanie o siebie w szkole może istnieć.
1: Przemek tutaj w jednej ze swoich wypowiedzi wprowadził taki wątek dramatyczny i bardzo dobrze, że taki brak wsparcia, brak osoby, która będzie blisko, która będzie rozumiała, może skończyć się wręcz tragicznie. Nie pamiętam, czy takiego użyłeś sformułowania, ale to właśnie o to chodziło w tej wypowiedzi, bo mamy szokującą w ogóle liczbę samobójstw właśnie bardzo młodych często ludzi i taka rozmowa to może być coś, co odwiedzie młodego człowieka od takiej myśli. Przemku, powiedzmy jeszcze, że to nie jest tak jak u obu pani psycholożki i pani pedagogzki, że się drzwi nie zamykają, w sensie tyle osób do ciebie przychodzi, bo tak naprawdę po tych przygotowaniach to od 2 miesięcy jest taki stan rzeczy, że mogą się do ciebie zgłaszać rówieśnicy. I zgłosiła się jedna osoba. I teraz słuchacze mogą powiedzieć, jak to, tylko jedna. Ale my powiemy, świetnie, bo już komuś Przemek pomógł. Masz taką świadomość, taką dobrą myśl w sobie, że coś się udało dobrego?
4: Tak, mam, ponieważ to bardzo pokazuje, że jednak ta pomoc rówieśnicza będzie bardzo przydatna w przyszłości, bo też pokaże, że jednak młodzież nie będzie się bała sięgać po pomoc właśnie do rówieśnika, bo najczęściej, dam tutaj przykład swój, słyszałem nieraz u rówieśników, że była mowa, że nie pójdą do, tam nie wiem, psycholog, pedagog, ale też nie porozmawiają z rówieśnikiem, bo zaraz będą wyśmiewani z tego, że ktoś ma jakieś problemy, powiedzmy, rodzinne bądź jakieś na innej warstwie.
1: Czyli pokaże swoją słabość,
4: tak? Tak, dokładnie.
1: I będzie wyśmiany.
4: Mhm. Albo też, że będą komentarze typu inni mają gorzej, albo weź nie przesadzaj, bo to jest bardzo często spotykane sformułowania do rówieśników.
1: Nie przesadzaj. Dokładnie. Weź się w garść.
4: Dokładnie.
1: Weź się ogarnij. Nie wiem, czy tak się mówi? Mówi
4: tak,
1: się.
4: Tak, mówi się. Bardzo często się tak mówi i to jest nadal spotykane i ja mam wielką nadzieję, że do rówieśników, do młodzieży dotrze, że jednak sięganie po pomoc nie jest ciężkie i naprawdę jest pomocne. I żeby też sobie nawzajem pomagali, a nie jeszcze sobie dogryzali w tym tytule.
1: Ale w ogóle to nie tylko jeśli chodzi o młodych ludzi, ale bardzo często problemy psychiczne wiążą się z taką reakcją otoczenia właśnie. Ogarnij się, stań na nogi, co się z tobą dzieje, rozejrzyj się. Właśnie, tak jak Przemek mówi, inni mają gorzej. Anna Grzeląska, spotykają się i dorośli z takimi reakcjami na swoje problemy.
2: Oczywiście się spotykają i to jest bardzo przykre, ponieważ tak naprawdę takie komunikaty kompletnie nie pomagają, tylko po prostu zniechęcają drugiego człowieka do tego, żeby powiedział tak naprawdę, z czym przychodzi. Natomiast w naszej szkole też rola skórokrylów polega na tym, że oni po prostu mają rówieśników w taki sposób wesprzeć, że czasami rówieśnik po prostu przyjdzie do swojego kolegi czy koleżanki i więcej powie niż dorosłemu, bo przed dorosłym po prostu czuje jakąś barierę. I to jest właśnie ich rola, żeby oni po prostu mogli na spokojnie ze swoim rówieśnikiem porozmawiać, który żyje w tym samym świecie, w tym samym klimacie, co oni, rozumie ich lepiej. Natomiast też tutaj warto podkreślić, że school worker pomaga, ale na bardzo określonych zasadach i te zasady po prostu są znane tej osobie, która przychodzi po taką pomoc. Natomiast też istotne jest tutaj w tym całym procesie, że wchodząc w ten projekt, my powiem, że oswajamy naszą młodzież z możliwością skorzystania z takiego wsparcia, ponieważ wcześniej takiego projektu nie było i myślę, że musimy też troszkę dać im czas, żeby oni po prostu do tego się przyzwyczaili i myślę, że jeżeli jedna osoba skorzysta, druga, trzecia i powie, że to było fajne, że było warto, że mieli do tego odpowiednie warunki, to myślę, że też w przyszłym roku będziemy mieli więcej osób chętnych, które będą z tego korzystały.
1: Przemku, ty nie jesteś jedynym school workerem w 42 MLO?
4: Nie, poza mną jest jeszcze 6 osób.
1: A nie masz takiego wrażenia, że jeżeli ty uczestniczyłeś w tym szkoleniu, bierzesz udział w takim programie koordynowanym przez ministerstwo i ważne fundacje, to, że jesteś rówieśnikiem, ale takim trochę namaszczonym przez dorosłych, to nie powoduje dystansu kolegów, koleżanek?
4: Osobiście nie wiem, nie odczułem żadnej właśnie takiej różnicy, nie słyszałem złego komentarza na swój temat. Ja też się tym jakoś nie wyolbrzymiam, nie pokazuję tego. Jestem bardzo naturalny.
1: Nie stałeś się ważniakiem.
4: Dokładnie. Po prostu robię to w godnym celu i po prostu chcę pomóc młodzieży.
1: To właściwie była jedyna moja wątpliwość, kiedy czytałam o programie, o tym pomyśle pani Aleksandro, że ci rówieśnicy jednak są w jakiś sposób przeszkoleni przez dorosłych. No ale z tego, co mówi Przemek, nie stają jakby się przedstawicielami dorosłego świata.
3: Myślę, że chodzi o to, że przy szkoleniach chcemy przede wszystkim pokazać im taki dobry model komunikacji, który, no powiedzmy sobie szczerze, my jako dorośli jednak to modelujemy. To, co powiedzieliście przed chwilą, że nawet my jako dorośli słyszymy często, że właśnie nie przesadzaj, niektórzy mają gorzej od ciebie, weź się w garść. To są te komunikaty, które dzieciaki przyjmują. Dzieciaki, bardzo przepraszam cię Przemku, młodzi ludzie przyjmują, ponieważ my jako dorośli je stosujemy. W związku z tym ktoś musi też pokazać ten dobry model i po to są nasi koordynatorzy szkolni, którzy pokazują te dobre modele, pokazują też metody już poparte naukowo, jak pracować z drugim człowiekiem, jak rozmawiać. Więc my ich uczymy. Ale to jest też tak, że oni muszą się odnaleźć w tej społeczności szkolnej jako oni, jako właśnie trochę liderzy w swojej społeczności, bo ten model liderstwa również ma duże znaczenie, że to będą osoby, do których ktoś będzie chciał przyjść, będzie chciał porozmawiać i podzielić się swoimi trudnościami. W związku z tym ja też nie postrzegam tego jako namaszczenie przez dorosłych, bo bardzo często jest tak, że też osoby, które mają być schoolworkerami, bardziej będą wskazani właśnie przez swoich kolegów i koleżanki, bo mogą na przykład to koledzy i koleżanki powiedzieć, o, ona byłaby fajnym schoolworkerem, czy fajną osobą wspierającą innych. I to też będzie ważne, że zostaliśmy docenieni przez swoich rówieśników. Zwracam tu też uwagę, że ten projekt cały czas się dzieje, uczymy się. To, o czym mówiliście, że jedna osoba do wsparcia. Ja wierzę w to, że powoli będzie tych osób więcej, bo dokładnie tak jest, jak powiedzieliście, to jest bardzo długotrwały proces, w którym nasze szkoły będą się uczyły, nasi uczniowie, uczennice będą się uczyli tego, że to wsparcie rówieśnicze działa i jest czymś fajnym, czymś, co tak naprawdę powoduje, że te relacje rówieśnicze w szkole stają się nagle bardziej realne, mniej internetowe, mniej sieciowe, a bardziej oparte na rozmowie twarzą w twarz, do której znowu chcemy wracać i o której mówimy, że jest tak ważna.
1: A da się, Przemku, w twojej ocenie wrócić do częstszych rozmów twarzą w twarz? Są badania przeróżne w Polsce, z których wynika, że średnio nastolatki trochę ponad 4 godziny spędzają w sieci, ale bywa, że i ponad 8, czyli właściwie życie przenosi się do tego życia, w którym uczestniczymy za pomocą jakiegoś ekranu. Tak? Da się wrócić do rozmów twarzą
4: powiem
1: w twarz?
4: Pani tak, że ja jestem jeszcze tym rocznikiem, który preferuje spotkania twarzą w twarz i ja też wychodzę właśnie z tego, że ja się wolę spotkać z drugą osobą niż pisać przez różne media społecznościowe, bo jednak spotkanie z drugą osobą twarzą w twarz pokazuje bardziej prawdziwy wizerunek tej osoby, bo jednak telefon, różne właśnie media społecznościowe działają jak kartka. Wszystko przyjmie, a nie zobaczymy emocji bądź
1: no, takich reakcji po prostu.
4: Tak, dokładnie. Mhm. Drugiej osoby.
1: Emotikony nie wyrażą wszystkiego.
4: Dokładnie.
1: Pytam właśnie o te rozmowy twarzą w twarz, dlatego że mówiąc o kryzysie psychicznym, kryzysie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, możemy mówić o wielu przyczynach, bo to i bardzo trudny świat, w jakim żyjemy, wojny i presja rówieśnicza, hejt w sieci, wysoki poziom stresu, także i COVID-19, izolacja miały też swoje skutki, ale czy w tym wszystkim też nie odgrywa, i to jest do wszystkich pytanie, czy w tym wszystkim nie odgrywa też bardzo ważnej roli fakt, że po prostu spędzamy razem, koło siebie, fizycznie, ze sobą coraz mniej czasu. Przeczytałam takie sformułowanie, zanika kultura wspólnego spędzania czasu. To dotyczy zarówno rówieśników, jak i rodzin. Pani Aleksandro.
3: Na pewno coś w tym jest i badania cały czas nad tym są prowadzone. Na pewno zmieniliśmy trochę sposób swojego spędzania czasu, sposób komunikowania się. Wiele bardzo na to wpływa, ale jednocześnie właśnie słyszymy od naszej młodzieży, tak jak zresztą powiedział Przemek, że ta potrzeba komunikacji bezpośredniej z drugim człowiekiem jest bardzo duża. Czasami mamy takich młodych ludzi, którzy mają taką potrzebę i nie umieją jej spełnić i w związku z tym tak naprawdę to wsparcie rówieśnicze nagle staje się trochę wybawieniem, w szczególności dla osób, które są nieśmiałe, które mają trudności w chodzeniu w pewne relacje, dla których często właśnie świat internetowy, świat elektroniczny jest bezpieczniejszy, bo mogą pewne rzeczy napisać, nie muszą ich powiedzieć otwarcie, na przykład wśród osób, którym nie ufają. A my tutaj chcemy zbudować taką okazję do tego, żeby mieć zaufanie do drugiego człowieka, móc z nim porozmawiać. To, co powiedział Przemek, często młodzi ludzie nie zwracają się z prośbą o pomoc do drugiego człowieka, dlatego że boją się, że ktoś wygada, opowie. A tu każdy schoolworker musi napisać, podpisać zasadę, że jednak o rzeczach, których słyszą, nie plotkują, nie opowiadają, mają zasadę poufności. Więc wracając do tego pytania, na pewno nam się zmienił sposób komunikacji, zmienił sposób spędzenia wolnego czasu, ale jednocześnie młodzi ludzie, zresztą tak samo jak starzy, bardzo łakną tego kontaktu z drugim człowiekiem, który jest niezapośredniczony technologią.
1: Jak łakną, to dlaczego nie można tego zrealizować, drogie panie? Chcą, mają potrzebę rozmowy, a jednak głównie siedzą w internecie. Coś tu nie gra.
0: Siedzą w internecie, bo mogą. Tak, bo to jest dostępne narzędzie, mają z nim kontakt właściwie już w tej chwili od urodzenia.
1: I tak jak powiedziała pani Aleksandra, to jest prostsze napisać coś w internecie.
0: No jest oczywiście, że jest prostsze. Tutaj pani Aleksandra też powiedziała, że zmienił się ten sposób komunikacji, ale to też no, można by zerknąć na to, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują rodziny. Nie ma rodzin wielopokoleniowych. Nie żyjemy w domach, mieszkaniach, w którym żyje babcia, dziadek.
1: A czasem prababcia.
0: Czasem prababcia, gdzie w tej chwili dziecko, jak jest chore, zostaje często samo w domu, bo rodzice idą do pracy. No więc co ma robić to dziecko? Zostają mu różnego rodzaju media i do tego stopnia te media społecznościowe stały się istotne dla młodzieży, że wręcz niemożność skorzystania i zerknięcia, co się dzieje na TikToku, na Instagramie, jest odbierane jako realny lęk, że utraci się kontakt z ludźmi, którzy tam są i na przykład są w jakiejś rozmowie, tak?
1: Tak, lęk przed utratą kontroli, tak. Albo że mnie coś ominie.
0: Coś mnie ominie, ewidentnie coś mnie ominie, dlatego dzisiaj ten telefon jest źródłem wiedzy wszelakiej na temat tego, co się dzieje u naszych rówieśników. No i mówmy sobie wprost, nie zawsze ta wiedza jest prawdziwa, tak? No bo młodzież przekazuje tę wiedzę często już w jakiś sposób przekształconą. Z tego się rodzą konflikty. Jak się rodzą konflikty, no to później trudniej pójść do innego rówieśnika i temu rówieśnikowi powiedzieć coś w tajemnicy, bo znów to może wyciec w sieci. Mówimy o bardzo dużych, wielu niebezpieczeństwach, prawda, związanych z informacjami, które wyciekły gdzieś w sieci i jak duże konsekwencje kończące się nieraz tragicznie.
1: A tutaj Przemek jest po prostu dyskretny, tak? To jest takie zobowiązanie, tak. Zasada poufności.
4: Tak, dokładnie. To, co jest między rozmówcami, zostaje między rozmówcami. Jedyne osoby trzecie, które mogą o tym się dowiedzieć, to koordynatorzy całego projektu.
1: Jeżeli oczywiście
4: jest zagrożenie życia.
1: Jest zagrożenie życia, albo jeżeli nie, to jeśli ta osoba chce, tak, żeby to poszło dalej. Ale jeszcze do drugiej pani Anny Grzeląski, wrócę z takim pytaniem o to, o czym wcześniej panie mówiły. Że są takie sytuacje, że na przerwie ci młodzi ludzie siedzą sami, nieotoczeni gronem, z którym rozmawiają, albo że się wygłupiają, tylko siedzą sami, no to pewnie sami z telefonem.
2: No niestety stwierdzę, że bardzo dużo jest takich sytuacji. My od 2 lat wprowadziliśmy u nas w szkole taką zasadę, że uczniowie wchodząc na lekcję odkładają telefon na ławkę, ponieważ widzieliśmy, że ten problem się po prostu pogłębia i że jest im bardzo trudno skoncentrować się na lekcji, na tym, co się dzieje, ponieważ ta chęć zaglądania do telefonu po prostu była bardzo duża. Dlatego wprowadziliśmy to i no, uczniowie wychodząc zabierają ten telefon. Chcielibyśmy, to by było nasze marzenie, żeby oni po prostu w grupach rozmawiali ze sobą i byli ze sobą. Natomiast rzeczywiście jest bardzo duża grupa osób, która jednak wybiera telefon, siada z nim i po prostu jest w tym telefonie z własnego wyboru, tak?
1: Wydaje mi się, że zmienił się sposób komunikowania, zmienił się sposób spędzania czasu, ale zmieniły się też nasze predyspozycje. Mam na myśli to, że jesteśmy już przyzwyczajeni do wielu komunikatów, wielu informacji, do szybkiego przebiegu różnych rzeczy i bardzo często nawet moi znajomi dorośli, nawet i bardzo dojrzali jak ja, komunikują, że podczas oglądania filmu skrolują tam, no, bo już za wolno się ten film toczy. Albo jeśli oglądają ów film na przykład na laptopie swoim, to już przyspieszają tam 10 sekund do przodu, bo już za wolno. No to dotyczy nas wszystkich.
0: No tutaj proszę zobaczyć, w jak krótkim czasie możemy zyskać wiele informacji na bardzo różne tematy. Rozmawiając z drugą osobą, mam informacje tylko od tej drugiej osoby. Natomiast w momencie, kiedy mnie coś zainteresuje, mogę wpisując w czata GPT chociażby w tej chwili, dostać ileś propozycji rozwiązań danej sytuacji.
1: Natomiast chcę przy tej okazji zauważyć, że co prawda ten program nie wpisuje się może w taką ogólną modę powracania do analogu w różnych obszarach naszego życia, ale jest w tym coś, że ta rozmowa jest ważna, to o czym Przemek mówił, spotkanie twarzą w twarz, a my teraz tak, wracamy do czarnych płyt, bo nic nie zastąpi tego odtwarzania z drobnym trzaskiem niepowtarzalnego, każda płyta jest inna. Ludzie wracają do kaset, ludzie nawet wracają do filmów z taśmy 16-milimetrowej, akurat w Łodzi właśnie w kinie Charlie, takie spotkania. Nie wiem, czy twoi rówieśnicy, Przemku, wracają też do czarnych płyt winylowych, pewnie nie.
4: Nie słyszałem takich propozycji, ale na pewno zauważyłem, że duża część rówieśników powraca do książek, do czytania książek. Mimo tego, że teraz książki moim zdaniem są lekkim schematem i książki są powtarzalne, ale tutaj nawiązując do pani słów o tym przyspieszaniu tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, ja tutaj dam swój przykład. Zacząłem doceniać to, jakie życie jest i to, że czasami naprawdę warto jest zwolnić i zobaczyć, co jest dookoła, bo czasami naprawdę cudowne chwile potrafią nam przelecieć koło nosa ze względu na to, że człowiek jest cały czas w biegu, zawsze coś, praca, dom, jakieś kursy, nie wiem, jakieś studia, a czasami najpiękniejsze chwile mamy na wyciągnięcie ręki, ale my ich nie potrafimy ani zauważyć, ani dotknąć, bo zawsze stawiamy jakieś inne rzeczy na, no po prostu wyżej niż powinniśmy.
1: Cały czas stawiamy sobie jakieś cele, zapominając o chwili obecnej.
4: Dokładnie.
1: Czyli byś apelował o uważność wobec tak. każdego dnia.
4: Bo jednak życie jest krótkie i warto je doceniać.
1: Tu bym tylko chciała, Przemku, wtrącić, że książki to jest cały świat i wcale nie jest tak, że są schematyczne, bo to jest taka rozpiętość przeróżnych pomysłów pisarzy i poetów i poetek, że tam się zawsze znajdzie coś zupełnie innego niż cała reszta. Natomiast to jest tylko taka moja dygresja. Ja myślę, że też często jest tak, że umykają nam te chwile, Przemku i drogie panie, ponieważ my je ciągle dokumentujemy. I zamiast przeżywać te chwile, to my robimy zdjęcia, relacje na żywo, nie na żywo. I trochę też i z tego wynika to nasze przegapianie różnych rzeczy. Mam rację? Panie Anny.
0: Panie Anny, tak. No, tak to wygląda w tej chwili. Kiedyś to ta możliwość nagrania czegoś na szybko, czy posiadania zdjęcia od razu, bez konieczności czekania na wywołanie tego zdjęcia, powoduje, że przestaje uważać na to, co się dzieje w realnym świecie i ludzie przez telefon oglądają przedstawienie swojego dziecka na przykład. Tak? Nie biorą w nim czynnego udziału, tylko później sobie to odtwarzają, nie widząc tak naprawdę tego wszystkiego, co się dzieje na scenie. To jest duża strata. A jak słuchałam Przemka, to się uśmiechałam, bo to ja uwielbiam po prostu słuchać młodzieży. Dzisiaj się można tyle nauczyć od młodzieży i myślę, że moje pokolenie, rodzice dzieciaków, które dzisiaj mają po 20 kilka lat, kilkanaście lat, powinno słuchać, tak? Ponieważ no my jesteśmy odpowiedzialni za to, kim są dzisiaj ci 20-latkowie, 16-15-latkowie. I mimo tego, że robimy tak, jak umiemy, jak nas uczono, jakbyśmy chcieli, żeby te dzieci miały jak najlepiej, to warto słuchać, że właśnie oni mają potrzebę rozmawiania. I sama, nie wiem, taka kultura zjedzenia wspólnie obiadu raz w tygodniu, ja nie mówię, tak, ale wprowadźmy jakieś takie rytuały. Pobądźmy ze sobą, wyjdźmy gdzieś razem, nie do marketu, tylko wyjdźmy gdzieś razem na zewnątrz, na spacer, porozmawiajmy. I to nie ma być rozmowa w stylu, a jak ci minął dzień w szkole?
1: Tylko... O matko, jak młodzież nie lubi takich pytań, jak tam w szkole? Ojejku,
0: ale
1: prawda?
0: To pokazuje, że trochę nie mamy o co pytać. Tak jakby nic więcej nas nie interesowało, tylko jakie oceny dzisiaj dostałeś, jak ci poszedł sprawdzian, czy zjadłeś kanapki ze szkoły.
1: Czasem jest tak, że mało wiemy o życiu najbliższych.
0: Właśnie, mało wiemy o życiu naszych najbliższych osób. No i teraz, jeżeli przychodzi uczeń, który ma realny problem, jakąś trudność rodzinną, czy z kolegą, z rówieśnikiem, z pierwszą miłością, no to z kim ma pogadać, jeżeli pierwsze pytanie, które słyszy, jak było w szkole i co dostałeś z polskiego.
1: To już lepiej, nawet jeżeli nie mamy pomysłu, to zapytać, jak się dzisiaj czujesz?
0: Tak, no takie pytanie wyjściowe. Fajnie dzisiaj wyglądasz, tak? Albo widzę, że miałeś udany dzień, bo się uśmiechasz.
1: Przemku, nie lubią młodzi ludzie tego pytania, co tam w szkole?
4: To prawda, bo czasami, powiem to wprost, czasami rodzice przekładają swoje ambicje na dzieci, co dla mnie jest osobiście bardzo złym podejściem, bo rodzice wymagają, ale właśnie nie zauważają niektórych bardzo ważnych problemów młodzieżowych. Jak, nie wiem, syn, córka siedzą w pokoju po 24 godziny bądź 48, jak to jest weekend, bądź przez całe przerwy świąteczne, nie wychodzi z domu, nie wychodzi ze znajomymi. Widać, no, na pierwszy rzut oka, że coś jest nie halo, to oni nie zapytają wprost, co jest, jakie masz problemy, bo właśnie przekładają swoje ambicje na dzieci. A jeżeli
1: czyli
4: dziecko,
1: że uczy się tylko, jak się uczy dobrze i ma dobre wyniki, to wystarczy. Tak.
4: A jak na przykład samo dziecko już powie, że mamo, słuchaj, bo jest taka i taka sprawa, to czasami dostajemy bardzo negatywne komunikaty zwrotne typu nie przesadzaj, jak ja chodziłam do szkoły, to mieliśmy więcej nauki, było gorzej. Teraz jak wy się uczycie, to w sumie wy się mało uczycie i nie macie na co narzekać. Takie komunikaty są ciężkie do przyjęcia, no i przez to dzieci też, młodzież, przepraszam, też...
1: I dzieci, i młodzież.
4: No, dzieci też. Popadają właśnie w różne, nie powiem, że choroby, ale właśnie w takie różne stany przeddepresyjne, na zasadzie wmawiania sobie, że sobie w życiu nie poradzę, że matura nie jest dla mnie, studia nie są dla mnie, bo jak dostanę gorszą ocenę, to oczywiście od rodziców będzie takie gadanie, że dostanie się w ciągu dnia, nie wiem, dwie dobre oceny, jedną złą, no to rodzice powiedzą ci super, gratuluję za te dwie oceny, ale już za tą złą to kara na komputer i kara na najbliższe wychodzenie ze znajomymi przez 2 tygodnie na przykład.
1: Ale choroby też mogą być wynikiem takiego długiego obniżenia nastroju, stresu, bo to mogą być bóle głowy, bóle pleców, brzucha, takie psychosomatyczne rzeczy, pani Aleksandro.
3: Tak, to co widzimy w ogóle u młodzieży, to to, jak bardzo oni są zmęczeni. I jeżeli słuchają nas dzisiaj jacyś rodzice, nauczyciele, to proszę zwróćcie na to uwagę, że wasze dzieci czasami naprawdę są zmęczone i czasem lepiej jest trochę im odpuścić. To, co powiedział Przemek, to nie jest tylko narzekanie młodzieży na dorosłych, ale trochę też taka informacja dla nas, bo te słowa, które my mówimy jako dorośli, często wynikają z tego, że się martwimy, że się boimy. Boimy powiedzieć, oj, za moich czasów było gorzej, bo chcemy, to my się pocieszamy. Pocieszamy siebie wewnętrznie, że mojemu dziecku wcale nie jest też tak źle, bo ja pamiętam, że było gorzej. Dałam radę. To często mówią rodzice. Jeżeli ja dałam radę, to dlaczego moje dziecko miałoby nie dać rady? Ale my żyliśmy to w innych czasach. Naprawdę mniej zabieganych, naprawdę mniej zestresowani byliśmy. Na niektóre rzeczy może byliśmy też mniej wrażliwi. Teraz młodzież jest bardziej wrażliwa i to jest dobrze. To jest dobra rzecz, ale jednocześnie jest naprawdę bardzo przepracowana i ma bardzo dużo zajęć. Ja rozmawiam często z młodzieżą, z którą pracuję. Jak słyszę, że oni kończą zajęcia o 19, 20 dodatkowe, potem wracają do domu i jeszcze się uczą. Ja się zastanawiam, kiedy oni mają czas dla siebie, dla swojego spokoju, dla swoich przyjemności chociażby. Więc proszę wszystkich rodziców, usłyszcie to, co powiedział Przemek, bo tak, jak najbardziej, ciągłe zmęczenie, ciągłe bóle głowy, ciągłe złe samopoczucie mogą być dokładnie objawami tego, że waszemu dziecku dzieje się trudność, a to, że daje radę, to, że ma dobre oceny, to nie oznacza, że nie potrzebuje pomocy i wsparcia.
1: To bardzo ważne. A wcześniej padł też temat pierwszej miłości. Często są to zranienia. To już niezależnie od pokoleń zawsze byliśmy i będziemy na to bardzo wrażliwi. Czy pierwsza miłość albo złamane serce to jest taki temat, z którym się idzie do rówieśnika, Przemku? Czy do którejś z pań Ann?
4: A to bardzo dobre pytanie jest, bo to w zależności w sumie od tak naprawdę preferencji i do tego, komu się szybciej zaufa, jeżeli chodzi o młodzież. Ale ja jestem w sumie świadkiem tego, że czasami jednak młodzież wybiera rówieśnika takiego naprawdę bliskiego sobie, żeby przyjść i powiedzieć, że słuchaj, bo generalnie to ona złamała mi serce i nie wiem, czuję się z tym źle i tak dalej. Aczkolwiek znam kilka przypadków, też to było w moim liceum, że poszli do do pani Anny Grzelonskiej w tej sprawie. Wiem o tym, że poszli. Ostatecznie jak się ta sytuacja rozwinęła, nie mam pojęcia.
1: Bo nie dopytywałeś?
4: Nie dopytywałem, bo jednak nie jestem na tyle dociekliwą osobą, żeby się pytać o sprawy prywatne, które mnie nie dotyczą.
1: Chyba, że ktoś opowiada o tym.
4: No chyba, że tak.
1: A to jest też bardzo ważna rzecz, to jest ogromne przeżycie. Dorośli też bywa, że bagatelizują takie pierwsze miłości i pierwsze zawody miłosne. Pani Anno, wywołana do odpowiedzi.
2: Myślę, że to są bardzo poważne problemy młodych ludzi i oni po prostu potrzebują w tym momencie wsparcia, wysłuchania. Poza tym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pomyślałam sobie o czymś takim, że jak my byliśmy młodzi, to jeżeli dotknęła nas jakaś sytuacja w szkole, czy mieliśmy jakiś konflikt z kimś, czy po prostu jakąś wymianę zdań, to mieliśmy taki czas na to, że jeżeli poszliśmy do domu, odpoczęliśmy, te emocje opadły, to na drugi dzień przychodziliśmy z zupełnie innym nastawieniem i spojrzeniem na tą sprawę. Przez media społecznościowe, przez to, że oni mają możliwość bez przerwy podbijania tych emocji, czują się tym po prostu bardzo zmęczeni i myślę, że to też wpływa na ich samopoczucie, na nastrój. I to myślę, że to jest bardzo powiązane z tym, że oni bardzo często mówią, że czują się zmęczeni, bo nie dosyć, że tymi zajęciami dodatkowymi, które trwają bardzo długo, to na dodatek właśnie tym emocjonalnym takim wyczerpaniem. I to jest, wydaje mi się, niedostrzegane przez rodziców albo bagatelizowane, a to ma naprawdę moim zdaniem duży wpływ na takie ogólne samopoczucie i na to po prostu, jak oni funkcjonują i przeżywają pewne sprawy.
1: I na zakończenie, bo już nam się czas skończy, nie wiadomo kiedy upłynął. Pani Aleksandro, wiemy o tym, że mamy bardzo potężny niedobór psychologów i pedagogów poza dużymi ośrodkami miejskimi. Bardzo często w mniejszych miejscowościach szkoła nie ma takiego psychologa, albo bywa bardzo rzadko. Czy to jest program, który może zapełnić taką lukę, czy to jest zupełnie odrębne działanie?
3: To na pewno nie jest program, który zapełnia lukę braków specjalistów, ponieważ młodzi ludzie nie mają być specjalistami, nie mają zastąpić terapeuty czy psychologa. Mają natomiast zapełnić inną lukę. Lukę polegającą na tym, że brakuje czasami przepływu informacji między właśnie młodymi a dorosłymi specjalistami. Oni mają być tym punktem, łącznikiem, który nas wesprze w tym, żeby szybciej dotrzeć do osoby, która potrzebuje pomocy. Czyli w tym zakresie oni wypełniają pewną lukę, którą mamy w systemie, to znaczy nie zawsze wystarczająco szybko do specjalistów docierają te informacje, docierają te osoby, które potrzebują do nich dotrzeć. Natomiast oni nie mają zastępować dorosłych, ponieważ to jest też bardzo ważny element tego programu, gdzie uczymy młodych ludzi, że oni mają nie brać na siebie tych trudności, nie mają brać na siebie wyzwań, nie mają brać na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to nie jest ich zadanie. A właśnie to jest ten błąd, który często młodzi ludzie popełniają, że jak ktoś im się coś zwierza, to oni zachowują to dla siebie, mimo że to są bardzo czasami poważne i trudne sprawy i na to się nie zgadzamy, tego nie chcemy, tego ich uczymy, żeby właśnie tego nie robili.
1: Peer Support, tak się nazywa program wsparcia rówieśniczego, który wystartował w 200 szkołach w Polsce. W mojej ocenie, laika, dziennikarza, jest bardzo potrzebny i że to jest świetny pomysł, tak myślę, po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Może rzeczywiście uda się go realizować w coraz większej liczbie szkół, a dzisiaj 42. Liceum Ogólnokształcące w Łodzi reprezentowali Anna Grzelonska, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Anna Osiecka.
0: Dziękuję.
1: Przemek Patora.
4: Dziękuję.
1: Który dzisiaj bardzo dużo ważnych rzeczy, wszyscy powiedzieli dużo, ale Przemek naprawdę zwrócił uwagę na różne kluczowe kwestie oraz Aleksandra Wzorek z Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Dziękuję bardzo.
3: Dzięki.
1: A ja nazywam się Anna Groblińska, kłaniam się i mówię Państwu do usłyszenia.
5: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami adwokat Piotr Paduszyński. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: A zaczynamy od tematu, którym żyje nie tylko cała Łódź, całe łódzkie, ale wydaje się, że cała Polska. Mecenas od trumny na kółkach jest poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, chodzi o Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata, który według sądu jest za to skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia. Miał on, to znaczy doprowadził on do wypadku 5 lat temu niedaleko Olsztyna, w którym zginęły 2 kobiety. Według śledczych przekroczył on podwójną linię ciągłą i doprowadził do zderzenia czołowego. Został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Wnioskował o wstrzymanie wykonania kary oraz o odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego. Wniosek o wstrzymanie wykonania tej kary został odrzucony. Nie stawił on się, aby karę odbyć. Policjanci też go w domu nie zastali. W związku z tym został wystawiony list gończy, jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego. Skazany nie unika kary, ale wnioskuje o to, żeby ją odbyć w trybie dozoru elektronicznego, a to postępowanie się przedłuża. Zrobiło się głośno o tym mecenasie po tym, kiedy o wypadku powiedział, że to była konfrontacja bezpiecznego samochodu, czyli jego pojazdu, z trumną na kółkach, czyli z pojazdem ofiary. To jest największy kryzys w historii łódzkiej palestry, tak jak przynajmniej mówią teraz łódzkie media.
2: Trudno mi się wypowiadać.

0: doświadczenia sądów.
1: A on dzisiaj szkodzi adwokaturze? Czy Izba powinna go wydalić ze swoich szeregów?
0: Panie redaktorze, ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy ktoś szkodzi adwokaturze, czy nie szkodzi. Mogę jedynie przedstawiać własne poglądy. Moje poglądy są takie, że adwokatura posiada własne procedury, które nie są szybkie. Tak? To nie jest na zasadzie takiej, panie redaktorze, że dzisiaj ktoś przyjdzie i powie, pan od dzisiaj nie jest dziennikarzem. To jest zawód, to są uprawnienia zawodowe. Jest procedura, są postępowania temu służące. Nie wydala się w trybie administracyjnym, tylko za występki dyscyplinarne. Występkiem dyscyplinarnym może być przestępstwo lub też nieobyczajne zachowanie lub też niegodne wypowiedzi, niewłaściwe, niestosowne
1: to
0: wypowiedzi.
1: To chyba tą wypowiedź możemy zakwalifikować pod to lub być może nawet
0: wyjątkowo
1: nieobyczajne zachowanie.
0: Ale myślę, że kolega, tak mówimy u siebie w adwokaturze, pan mecenas Kozanecki, już sam się na ten temat wypowiadał, że to była wypowiedź wysoce niemożliwa. To on refleksję miał.
1: Ale mówimy o sprawie i o słowach, które padły 5 lat temu. Pan powiedział, że procedury w Izbie Adwokackiej, Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi nie są być może najszybsze, ale 5 lat to jest, jest zawieszony w wykonywaniu zawodu. Ale pytanie, czy nie powinien także... Czy nie powinien mieć odebranej także tej furtki, żeby później wrócić? Czy nie powinien zostać wydalony z szeregów?
0: Z tego, co wiem, procedura w zakresie tej jednej wypowiedzi została przeprowadzona, kara została wymierzona, sprawa podlegała ocenie i rzecznika dyscyplinarnego i w tym wypadku mógł się wypowiedzieć minister sprawiedliwości. Można z tym było iść do Sądu Najwyższego, więc zakładam, że wszystkie organy, które się tym zajmowały, uznały, że taka reakcja dyscyplinarna jest jak najbardziej adekwatna. Znaczy, ja powiem tak, panu mecenasowi Kozaneckiemu udało się stać jedną z osób szczególnie nielubianych w tym kraju, chwilowym takim wrogiem publicznym, czego ani jemu, ani jego rodzinie nie życzę. Skądinąd wiem, że jedno z dzieci z tej rodziny w tym roku za chwilkę będzie zdawało egzamin ośmioklasisty i całej rodzinie głęboko współczuję, bo to są decyzje i zachowania, które dotyczyły jednej osoby, tak? Też udało mu się z człowieka stać się tematem. Niestety, tak to możemy określić.
1: Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa, także prawną, także tą karną, także tą moralną. Ja, pan, politycy, każdy, kto funkcjonuje w naszym społeczeństwie.
0: Bezdyskusyjnie, ale facet jest zawieszony od 2024 roku. Tak, od 2024 roku nie wykonuje zawodu. Wyobraźmy sobie, że dotyczyłoby to mnie, czy pana redaktora, czy kogokolwiek ze słuchaczy. I jeżeli jesteśmy adwokatem zawieszonym, to nie jest tak, że możemy iść podjąć pracę na etacie. Nie.
1: A to jest normalne, że ktoś, komu odrzucono wniosek o wstrzymanie wykonania kary i nie rozpatrzono jeszcze wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, nie stawia się i jest wystawiony list gończy? To jest częsty kazus?
0: Standardowa procedura.
1: A on unika kary? Według pana, patrząc na nawet nie na tego konkretnego człowieka, tylko na całą sytuację.
0: Nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo to jest za dużo danych, które musiałby mieć. Tą wiedzę może ocenić sąd, kto posiada dane szczegółowe w tej sprawie i tą wiedzę może posiadać jego obrońca. Ja nie jestem w stanie się na ten temat wypowiadać. Z komunikatu dziekana wynika, że w związku z podejrzeniem takiej sytuacji wszczęto postępowanie wyjaśniające przez rzecznika dyscyplinarnego. No ale adwokatura nie może bazować w postępowaniu dowodowym tylko i wyłącznie na doniesieniach medialnych.
1: Także nie jest trochę tak, że zawsze, jeżeli ktoś unika tego spotkania z wymiarem sprawiedliwości czy odbycia kary, widzę Sebastian M., głośny przypadek z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zginęła cała rodzina w płomieniach. Ja pamiętam, jak wtedy też on zbiegł z Polski, ale mecenas Bartosz Tytuniuk, jego pierwszy pełnomocnik, przekonywał, że jego klient nie unika stanięcia przed wymiarem sprawiedliwości, tylko są wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości procesu. W związku z tym czeka na to, aż będą dogodne do tego warunki. Czy nie jest tak, że zawsze możemy jakoś wyinterpretować, że ktoś wcale nie ucieka, tylko sytuacja jest taka, a nie inna?
0: Znaczy, ja nie porównywałbym tej sytuacji. Też nie chcę się wypowiadać w imieniu adwokatury, tak? Bo to tym się zajmuje rzecznik prasowy i dziekan. Natomiast nie porównywałbym sytuacji pana Sebastiana M. z panem mecenasem,

0: Kozaneckim. Z tego co wiem, pan mecenas Kozanecki stawiał się w sądzie, nie utrudniał postępowania sądowego. Jest tak naprawdę jedna sytuacja na etapie postępowania karnego wykonawczego. Dlaczego takie decyzje podjęte, a nie inne? To są pytania do jego obrońcy, do niego samego. Ja mam za mało danych, żeby się wypowiadać.
1: Przypomnę, naszym gościem jest łódzki adwokat mecenas Piotr Paduszyński. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. W skład tego gremium, w którym znaleźli się eksperci, tacy jak choćby konstytucjonalista, prawnik, profesor Ryszard Piotrowski, ale też byli politycy i osoby wprost związane z Prawem i Sprawiedliwością, profesorowie Ryszard Legutko, Zdzisław Krasnodębski, czy była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. To jest to grono, które ma pracować nad nową ustawą zasadniczą, ale w gościu niedzielnym członek tejże rady, właśnie wspomniany profesor Piotrowski, powiedział, że nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić i zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno. Pańskim zdaniem pan by się podpisał pod tym, co powiedział profesor Piotrowski, czy jednak jesteśmy tak głęboko już w tym kryzysie państwa, sądownictwa, że potrzebujemy twardego resetu i powrotu do ustawień fabrycznych?
0: Tylko gdzie były te ustawienia fabryczne? To jest pierwsze pytanie, tak? Jeśli w konstytucji PRL-owskiej, to ja nie chcę tego powrotu. Natomiast myślę, że pan profesor Piotrowski powiedział jedną mądrą rzecz, że to nie śpieszmy się nadmiernie ze zmianą konstytucji. Po drugie, to gremium, które zostało tam wybrane, według mojej oceny i obserwacji życia politycznego, życia prawnego, naszych dyskusji w środowiskach prawniczych, to jest mocno wybiórcze, w niektórych przypadkach wręcz kontrowersyjne. Więc nie wydaje mi się, żeby to było coś więcej niż inicjatywa jednej strony politycznej. A do uchwalania konstytucji trzeba konsensusu całego narodu.
1: Natomiast co jest,
0: przepraszam, że tak powiem, naiwne w wypowiedzi pana profesora Piotrowskiego, bo to trudno inaczej nazwać. To ludzie się powinni zmienić. Ludzie mają określone cechy, nie mówię indywidualnie, tylko jako społeczność i jako społeczność się sami w sobie nie zmienią. Dlaczego ja uważam jednak, że ta wypowiedź jest w istotnej części trafna? Konstytucja została uchwalona nie tak dawno temu, ledwie niewiele więcej niż 20 parę lat będziemy mieli, tak? I w tym momencie, co chcemy natychmiast ją zmieniać, bo doszło do jakiegoś kryzysu w zakresie interpretacji. Przecież jesteśmy w trakcie kształtowania się praktyki konstytucyjnej. Każdy kolejny kryzys na etapie kształtowania się praktyki konstytucyjnej będzie powodowało, że będziemy chcieli od razu zmieniać akt stanowiący fundament naszego państwa. To jest kwestia przede wszystkim kultury politycznej, kultury stosowania konstytucji. Nie zapomnijmy o tym, że mamy do czynienia z inicjatywą obozu, który jako pierwszy tą konstytucję, niestety nie jestem w stanie tego inaczej powiedzieć. Zaczął tłamsić. No, nie da się inaczej określić tych, którzy jako pierwsi zaczęli odmawiać publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jedynego organu w naszym systemie, który może stwierdzić, czy coś jest zgodne, czy niezgodne z konstytucją.
0: Tak jest. Z drugiej strony konstytucja rzeczywiście ma ten feler, że jeżeli zbiorą się w jednym obozie politycznym prezydent i parlament, to Trybunał Konstytucyjny okazał się być bardzo łatwy do rozmontowania i to było widać, jak tą konstytucję czytałem po raz pierwszy. Od razu się zastanawiałem, super fajnie, jak mamy rozdrobnienie polityczne w parlamencie, 5 partii tworzy rząd, prezydent jest zazwyczaj z innego obozu, no to mamy fajne gwarancje, ale co będzie, jeżeli nastąpi konsolidacja? No i pokazała praktyka konstytucyjna, że konsolidacja władzy wykonawczej w rządzie, w ustawodawczej, w parlamencie, no i drugiej części władzy wykonawczej, jeżeli chodzi o prezydenta głowy państwa, powoduje, że ranga i rola Trybunału Konstytucyjnego spada bardzo istotnie w dół.
1: To może jednak by się przydały jakieś zmiany, choćby kosmetyczne, być może, jak Lewica proponuje wpisanie do Konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Konfederacja wpisania prawa do korzystania z gotówki, Polski, czy być może jednak jest potrzebna pewna gruntowna zmiana?
0: A to jest coś innego. Nie, jeżeli mówimy o określonych poprawkach do konstytucji, a nie o gruntownej właśnie zmianie, czyli przyjęciu
1: pytam,
0: nowej
1: konstytucji.
0: Pytam,
1: czy potrzebujemy tego, czy tego?
0: Jeśli już, to kosmetyka, tak, no proszę, panie redaktorze, jeżeli wybudujemy sobie dom, to tak należałoby traktować konstytucję z perspektywy życia człowieka, jakaś ta konstytucja jego funkcjonowania. Wybuduje sobie dom, wprowadzi się do niego i się okaże, że pewne rzeczy zamierzone wcześniej, wyidealizowane przez niego, wyrysowane z małżonką, z dziećmi, z architektem oczywiście, się okazują nie tak funkcjonalne, jakby chciał, no to małe przeróbki, małe poprawki jak najbardziej są zasadne. Wtedy to jest co innego. No przecież Konstytucja Stanów Zjednoczonych też miała poprawki. I spójrzmy, co
1: ale
0: jest
1: nie wszystkie
0: tam.
1: Weszły w życie.
0: To nie wszystkie weszły w życie, tak. Ale spójrzmy na to, co się dzieje. Mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i też dalej mamy dyskusję na temat tego, czy jego zachowania są zgodne z Konstytucją, czy nie są. I tak kończąc tą wypowiedź, największym nieszczęściem prawa jest to, że każdy może sobie powiedzieć, aha, dzieje się źle, to ja będę udawał, że coś robię, bo zmienię prawo. A to prawo później zacznie żyć swoim życiem i się okaże, że to wcale nie był sukces.
1: A jest jakaś inna opcja niż zmiana konstytucji do tego, żeby rozwiązać ten potężny kryzys, który jest w sądownictwie, związany z tak zwanymi neosędziami powołanymi przez tak zwaną neokrajową Radę Sądownictwa. Przypomnijmy, chodzi o system, w którym część sędziów nie uznaje innych sędziów, co prowadzi do różnych sytuacji także w drugiej instancji, gdzie są uchylane wyroki pierwszej instancji z powodu właśnie na ten wadliwie powołany skład, krótko.
0: Większość konstytucyjna jest większością wyższą niż większość potrzebna do przyjęcia ustawy lub odrzucenia prezydenckiego weta. Jeżeli parlament nie jest w stanie się dogadać na poziomie 60%, czyli tak, 3/5, to przepraszam, w jaki sposób ten parlament, czy zgromadzenie narodowe, czyli Sejm plus Senat razem wzięte i razem wspólnie obradujące, będą w stanie wykrystalizować jeszcze większą większość. Więc czy jest jakaś inna ścieżka? Ja powiem w ten sposób. Zestawienie tych cyfr, że większość konstytucyjna jest z większością wyraźnie wyższą niż większość niezbędna do odrzucenia prezydenckiego weta, czy też jeszcze bardziej wyższą niż większość niezbędna do przyjęcia ustawy, co to oznacza? To oznacza, że to działanie polegające na projektowaniu jakiejś zmiany konstytucji jest działaniem w realiach obecnych, stricte nastawionym na jakiś PR, na jakiś obraz, że niby coś robimy, ale prędzej jest to jakaś deklaracja polityczna niż zmierzające do czegokolwiek z szansami na powodzenie działanie w celu uchwalenia nowej konstytucji.
1: Łódzki adwokat Piotr Paduszyński, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia, tygodnia, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: nas już nie połączy nawet bluetooth.
1: Nie.
0: Żadnego kochania nad życie, gdy miłość zamawiasz jak pizzę, choć ona ma rysy anielskie. Ja rysy mam trochę głębiej. Filmy na Netflixie wszystkie są o nas. Nasze obietnice to

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest medioznawca dr Krzysztof Grzegorzewski.
2: Kłaniam się Pani i Państwu.
1: Dzisiaj wrócimy do zbiórki Łatwo Ganga, co prawda mówiliśmy o niej tydzień temu w kontekście zbiórek, a dzisiaj skupimy się na słowach jednego redaktora naczelnego dużego serwisu, Przemysława Pająka, który powiedział, że zbiórka Łatwo Ganga pokazała środkowy palec tradycyjnym mediom. Żeby to troszkę wyjaśnić, według niego chodzi o to, że część dużych redakcji długo nie potrafiła ocenić, czy to jest ważny news, czy on nie jest ważny, i też część takich większych redakcji w ogóle się tym tematem nie zajęła. I tutaj właśnie kluczowe pytanie do medioznawcy, do pana Krzysztofa. Czy dzisiaj to właśnie tradycyjne media ustalają hierarchię tego, co jest ważne, czy wyznacza to właśnie internet i popularność?
2: Wydawałoby się, że teoretycznie tak powinno być, tak? Że media tradycyjne, jedną z ich funkcji, no już nie misji, bo ja już tego słowa bym dawno nie używał, ale funkcji, jest w pewnym sensie jakieś, można było powiedzieć, weryfikowanie rzeczywistości, pewna normatywność, tak? Czyli to wszystko, do czego myśmy, starsi troszkę słuchacze, widzowie, no, są przyzwyczajeni do tego, że jednak ta funkcja mediów jest sprawcza w tym sensie, że weryfikuje rzeczywistość, weryfikuje ważność, ustala agendę. To nie jest tylko moje zdanie. Przypomnijmy, profesor Marek Palczewski, też postać bardzo znana, uważa, że agenda nie jest manipulacją. Agenda jest potrzebna, bo my cierpimy na przebodźcowanie, bo my cierpimy na całą masę różnego rodzaju teraz przypadłości, które powoduje, ja często o tym mówię także i na Państwa antenie, trzecia rewolucja medialna. Na czym to polega? Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której każdy może być nadawcą, każdy może narzucać pewną hierarchię ważności, to oczywiście sytuacja się komplikuje. Ale tak, z jednej strony ja się bardzo cieszę, że zainteresowania ludzi są tak bardzo zdywersyfikowane, zróżnicowane. Ja to widzę po moich studentach. Każdy się interesuje czymś troszeczkę innym i znajduje gdzieś dla siebie jakąś niszę. Ale tu bym się upierał, że jeżeli chodzi o sprawy społeczne, o sprawy społeczno-polityczne, czyli takie, które w pewnym sensie decydują, powiem tu bardzo górnolotnie, o losach, że tak powiem, jednostki, ale i narodu, państwa, jego dorobku, jego kultury, jego życia społecznego i politycznego, wymagają faktycznie jakiejś medialnej sprawczości. Ja tak uważam. Co oczywiście nie znaczy, że ktoś, kto dobrze wyczuje moment i ktoś, kto dobrze wyczuje nie tylko nastroje społeczne, ale kieruje się jakąś etyką, bardzo ładne słowo, choć dzisiaj chyba coraz rzadziej w słowniku wielu ludzi występuje, może taką funkcję pełnić, niezależnie rzeczywiście od tego, czy jest dużą, poważną redakcją, czy jest na przykład jakimś prężnym portalem albo kanałem YouTube'owym, bo to nie w tym rzecz. Ja z jednej strony cieszę się, że w różnych mediach mogę usłyszeć o różnych rzeczach. To jest budujące, ale uważam, że jednak potrzebny jest pewien kręgosłup, pewna hierarchia wartości. Słowa ważne, bardzo ważne, mniej ważne, zjawiska istotne, mniej istotne. Zbiórka Łatwo Ganga w tym sensie pokazała środkowy palec, nie nadużywajmy tego gestu, proszę, tradycyjnym mediom, ale nie ze względu na to, że zburzyła hierarchię wartości. Tu chodzi o coś innego. Ze względu na to, że pokazała niebywałą sprawczość tego młodego chłopaka. Że pokazała taką prostą rzecz, prostą zależność. Często się pojawiają w tym dyskursie porównania do Jerzego Owsiaka. Uważam, że skądinąd słusznie.
1: Tutaj też są oburzenia. Pewnie też pan doktor się z tym spotkał.
2: A to proszę bardzo, to niech się oburzają. To ja zacząłem te porównania, w fakcie. Oburzajcie się dalej, a ja sobie pójdę. Natomiast już tak mówiąc zupełnie szczerze, chciałbym powiedzieć, że porównania są zasadne o tyle, że Jerzy Owsiak, choć ja uważam, że on dużo dobrego zrobił w Polsce, choć też uważam, że zaczął mocno upolityczniać swoją działalność i generalnie swój taki byt publiczno-medialny, co już mi się nie podoba, ale fakt faktem, że on potrzebował w owych czasach, kiedy zaczął, to był 92 rok, wprowadzenia. To był człowiek mediów, przecież to już był dziennikarz muzyczny. To był człowiek, który faktycznie w tej elicie, w tej tkance, że tak powiem, medialnej, on się poruszał, a przecież media były wtedy zamknięte. Co to znaczy? To znaczy, że wejście, przekroczenie progu Polskiego Radia, także Radia Łódź, telewizji, to było, z całą świadomością to mówię, jakby człowiek Pana Boga za nogi złapał. I ja też byłem w takiej sytuacji, o tym koniecznie chcę powiedzieć, kiedy podwoje tego radia otworzył mi Adam Kołaciński.
1: No.
2: Mówię o tym z całą świadomością Państwu tutaj,
1: Adam
2: słuchaczom.
1: Wrócił.
2: Słuchaczom Polski. Tak, to jest dobra wiadomość dla słuchaczy, myślę, że dla nas wszystkich. Pozdrawiam serdecznie, no, serdecznego kolegę i nauczyciela mojego. I poproszę, żeby te pozdrowienia były nadane. Natomiast chcę powiedzieć, że To jest sytuacja, w która już dziś nie ma racji bytu. Bycie w mediach, tworzenie mediów, to już nie jest nic, że tak powiem, niesłychanego, nic nadprzeciętnego, tak? To, że kogoś się zobaczy gdzieś tam jeszcze w telewizji, w radiu, czy powiedzmy nadal może robić wrażenie, ale już nie tak duże. Natomiast wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Powiedziałem, że taki owsiak wymagał przebicia, wymagał obecności w tych sferach, obracania się w nich, kapitalnego, dużego uwierzytelnienia, ogromnego kapitału, jakim te media służyły. Potrzebował wejścia do nich i korzystania z ich potencjału i mocy, bo żaden zwykły człowiek nie miał takich możliwości. Dziś te proporcje się całkowicie odwróciły, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Ta zbiórka została zorganizowana nie tylko w ogóle bez tego całego potencjału, ale też bez ogromnych kosztów, które cała akcja charytatywna ze sobą niesie. I to jest, no, można nawet powiedzieć, nie przytyczek, a taka fanga bardzo potężna w nos owych organizatorów. No żal trochę, ale niestety, jak to trzeba się starać, żeby w tej nowej rzeczywistości się nie pogubić, prawda?
1: Tutaj myślę, że została bardzo ważna kwestia poruszona. Może to jest właśnie kwestia tego, że ten młody chłopak nie potrzebował tego nagłośnienia, bo media też służą do tego, żeby właśnie nagłaśniać, nie tylko informować, ale coś współtworzyć. Tu daliśmy radę bez tego, więc tak mam wrażenie, że można, ktoś mógłby pomyśleć, że 1-0 dla mediów społecznościowych.
2: Zdecydowanie, przy czym ja bym tutaj powiedział, że dla mnie żenującym faktem było tam pojawienie się rozmaitych celebrytów, tak? Już nawet nie chcę wskazywać po nazwiskach, ale moim zdaniem, mimo wszystko miejmy swoją godność. Jeżeli zachowujemy pewną hierarchię, to Monika Olejnik zaprasza na przykład tego chłopca do swojego programu, a nie odwrotnie. Coś tu się komuś, z całym szacunkiem, proszę Państwa, pozajączkowało. Zdaje się, że chyba Dorota Ceran powiedziała, że owi celebryci, gdzieś tam ludzie kultury, jak się okazuje, mediów nie mieli wyjścia. Nie, ja tak nie uważam. Ja uważam, że można mimo wszystko było zachować te proporcje, mówić o tym, bo to jest ważne wydarzenie. To jest ważne społeczne wydarzenie rzeczywiście, które się w tej nowej mediosferze odbywa i przemilczanie tego byłoby błędem, bardzo dużym błędem, bo to wszystko są zjawiska, które fascynują. No, to zjawisko jest ewidentnie fascynujące. Natomiast to, co oglądaliśmy później, czyli przylepianie się różnego rodzaju, no, nawet publicystów, no to mnie boli, tak? Gwiazd, można byłoby powiedzieć, tego całego medioskłonu, no mnie już trochę osobiście ubodło. To gdzieś tak, moim zdaniem, gdzieś godność tych ludzi jakoś została tam zredukowana w ten sposób. I tak jak mówię, myślę, że przynajmniej nie tak dawno jeszcze spodziewałbym się teoretycznie tego, że bohater takiej zbiórki będzie przez te media zapraszany, jeżeli będzie chciał przyjść, że będą do niego dzwonić, że będą z nim rozmawiać, ale oni się pod to podpięli w dość, myślę, upokarzający dla nich samych sposób. No kiepsko, fatalnie.
1: To już na koniec wrócimy do tego środkowego palca, od którego wszystko się zaczęło. Nie możemy mówić, że to jest jakiś taki atak w tradycyjne media, bo ten środkowy palec tak trochę wymierza, że stawia niżej te tradycyjne media, ale one wciąż mają sprawczość.
2: Ale też zapewne o to chodzi, że one mają swoją autorytatywność, tak? Czy autorytet, powiedzmy to prościej. Ja powiem tak, fajnie się takie rzeczy mówi, bo one są efekciarskie, że ktoś komuś środkowy palec pokazał, tak? To po prostu efekciarsko brzmi. Ja się nie czuję co do tego przekonany. Fakt, że pewien mit, że trzeba mieć dużą organizację, że gdzieś jest autorytet, który jest nieprzejednany, niestrącalny i niezużywalny, rzeczywiście zostało tutaj sfalsyfikowane w dużej mierze przez tego młodego chłopaka. Natomiast ja bym nie sprowadzał tego zjawiska do jakichś przytyczków, pokazywania środkowych palców. Natomiast ja bym powiedział, że w tej sytuacji my mamy wciąż, uważam, do czynienia z jakąś sprawczością mediów, taką, jakiej byśmy jej oczekiwali. Myślę, że duża część z nas. Bo jednak ci, którzy oglądają, nie wiem, Stanowskiego, Mazurka, jakichś innych jeszcze ludzi, nie tylko, że chcą wiedzieć, co tam się dzieje, bo to czasami jest zabawne albo śmieszne, w sensie takim ridiculous, jak mówią Anglicy. Natomiast ja bym powiedział, że mimo wszystko jednak my tam sięgamy, chcąc coś sensownego usłyszeć i czegoś się dowiedzieć. Ale ja uważam, że mimo wszystko całe zjawisko siedzi tu, w głowie, tego, jak my zarządzamy swoim projektem, co my chcemy z niego zrobić, jakie my medium tworzymy, jakie jakości i treści jednak wciąż ludziom proponujemy, tak sądzę. Ja pokazując nawet czasami studentom na zajęciach bardzo klasyczne formy, no dziś oglądali Teresę Torańską, jej wywiad, oglądali Grzegorza Miecugowa, no to są takie legendy, zresztą już oboje nieżyjący niestety, to są takie legendy dziennikarstwa, wciąż doceniają te treści. Dlaczego? Bo ci ludzie mieli coś do powiedzenia, nawet jeżeli można się było z nimi nie zgadzać i nie zgodzić. I tu o to chodzi. Tak długo, jak duże media będą starali się gdzieś tam w tej nowej mediosferze zabłysnąć i jakoś zaistnieć, nawet niekoniecznie zabłysnąć, i będą proponowali po prostu ciekawe treści, to nadal będą wygrywać, bo zmieni się technologia, zmieni się technika, natomiast z całą pewnością nie zmieni się sedno mediów, czyli treść, jakość i etyka.
1: I mamy puentę, mamy kropkę, dlatego że lepiej pokazywać choćby studentom wartościowe treści, niż pokazywać sobie środkowy palec, a moim i Państwa gościem był dr Krzysztof Grzegorzewski.
2: Dziękuję serdecznie za uwagę.
0: To jest powtórka programu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Radio Łódź. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

wymyśliłaś chyba, że tu mylasz. Że siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Radio

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w serwisie łódzcy strażacy w akcji gaszenia lasów pod Biłgorajem. Wyrok w głośnym procesie śmierci 8-letniego Kamilka i unieważnione egzaminy maturalne w regionie. W tej chwili w pogodzie za oknem pochmurno i mokro, ale w miarę ciepło. Na termometrze mamy 13 stopni. Ponad 20 strażaków z województwa łódzkiego pomaga na Lubelszczyźnie. Wyjechali z województwa do Biłgoraja, aby brać udział w akcji gaśniczej gaszenia lasów w województwie lubelskim. Płonie 250 hektarów lasów. Strażacy z województwa łódzkiego będą gasić pożar pieszo, głównie przy użyciu narzędzi ręcznych, a w mniejszym stopniu wody. Jak podkreśla Tomasz Kozioł z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, zapowiada się duże wyzwanie.
3: Jesteśmy przeszkoleni, wykwalifikowani do takich działań. No, będziemy robić to wszystko, co w naszej mocy, żeby tam jak najlepiej tą robotę zrobić, żeby ten pożar zgasić.
2: Jednym z powodów trudnej sytuacji jest susza, która sprawia, że ściółka jest wysuszona i wystarczy iskra, aby wywołać pożar. My o suszy hydrologicznej, która już jest odczuwalna w całym kraju, będziemy rozmawiać z naszym gościem po godzinie 8:00, ekohydrologiem z Polskiej Akademii Nauk, doktorem Sebastianem Szklarkiem. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. 8-latek zmarł niemal 3 lata temu po tym, jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała. Mówi Przemysław Koziński, mediator i specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci ze Stowarzyszenia Szczęśliwe Dziecko.
4: Mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu Polski Kodeks Karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd nie skorzystał z tego rozwiązania w tym przypadku i tu uważamy, że to jest niesprawiedliwe.
2: Sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie reagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Dwie matury z języka polskiego w województwie łódzkim zostały unieważnione. Uczniowie wnieśli na salę egzaminacyjną telefony komórkowe. Jak podkreśla dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Marek Szymański, takie sytuacje są bardzo ryzykowne i mogą skutkować unieważnieniem egzaminu.
5: Mieliśmy sytuację taką, że telefon po prostu zadzwonił podczas egzaminu, zdający miał go w kieszeni. Prawdopodobnie zapomniał oddać i niestety postępy procedury i prawo tutaj przewiduje przerwanie unieważnienia egzaminu dla takiej osoby.
6: Nauczyciele się pytają, czy mamy jakieś urządzenia, czasami mówią, żebyśmy my sprawdzili.
7: No jest to bardzo ryzykowne i jest to też nie fair względem innych osób piszących maturę.
2: Tak mówią zdającym, teraz przyłapani maturzyści nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym. Na kolejną maturę będą musieli poczekać do przyszłego roku. A rok temu unieważniono w sumie egzaminy maturalne 244 zdającym. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Nakazał Polsce, aby nie utrudniać pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Relacjonuje Sylwia Białek.
8: Reprezentująca sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, Sylwia Gregorczyk-Abram uważa, że decyzja Trybunału nie podlega już żadnym interpretacjom.
9: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich.
8: Sędziowie rano do pracy się wybierają, biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania. Tak mówił Krystian Markiewicz.
10: Znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
8: Trybunał Konstytucyjny w komunikacie zaznaczył, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnego zdania jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Premier Donald Tusk uważa, że orzeczenie Europejskiego Trybunału zamyka sprawę i nie wyobraża sobie, aby Polska nie respektowała tego rozstrzygnięcia. U nas w serwisie za godzinę zapraszamy na podsumowanie wydarzeń sportowych.
0: Dzień dobry. Chmurze nieduże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, zwłaszcza na południu i wschodzie naszego regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 14 stopni na północy do 20 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych, na barometrze 985 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Wszystko się zgadza. 5 minut po godzinie 6. Poranna ekipa melduje się na posterunku. W składzie Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia. Słyszymy się do godziny 9. A jeszcze dodam, że mamy czwartek. To jest 7 dzień maja.

9 minut po godzinie 6, pochmurno, ale ciepło, taką pogodę wita nas poranek, do tego delikatnie kropina, ale deszcz, jak słyszeliśmy w naszym serwisie, potrzebujemy bardzo. Dziś go niewiele, tego deszczu, no ale zawsze coś. Czy jakaś muzyka idealnie zgra nam się z tym, co za oknem? No może ta propozycja muzyczna. 44 lata temu grupa Depeche Mode wystąpiła po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. Amerykański debiut zespołu za oceanem miał miejsce w Nowym Jorku i był częścią trasy koncertowej See You Tour. No to sprawdzamy, jak depesze pasują do czwartkowego poranka.

14 minut po godzinie 6. 44 lata temu grupa Depeche Mode po raz pierwszy wystąpiła w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie ten koncert odbył się w Nowym Jorku. No na razie niestety grupa Depeche Mode nie wybiera się w trasę. My zaglądamy jeszcze do naszego kalendarium. Wschód słońca dzisiaj 3 minuty po godzinie 5. Słońce zajdzie 16 minut po godzinie 20. Dzień potrwa 15 godzin i 33 minuty. No i będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 26 minut. Najlepsze imieninowe życzenia dzisiaj dla Róży oraz Gizela. A na zegarze już prawie 16 minut po godzinie 6. Radio Udział do Ciebie Poranne.

0: 18 minut po godzinie 6, słuchamy Radio Ucie, audycji porannej. No to teraz w kilku słowach o tym, co przed nami do godziny 9, jak kilka ciekawych wątków się pojawi, między innymi z porannej prasy, a w niej taki tytuł: Polska jest seniorką. No pytanie, czy się Państwo z tym zgadzają? O co chodzi? Wokół nas jest coraz więcej osób starszych, coraz mniej dzieci. To stawia coraz większe wyzwania oświacie, ochronie zdrowia, także oczywiście opiece nad samymi seniorami. Prawie nie ma Polaka, który tego by nie zauważał. Czytamy o poranku w Rzeczpospolitej, no i także do tego wątku i do tego tekstu z Rzeczpospolitej wrócimy w naszej audycji. Oczywiście nie zabraknie także prasy lokalnej. Jeżeli chodzi o sprawy związane z Łodzią i okolicami, no to właśnie władze Łodzi chcą sprawdzić poziom hałasu w mieście, no i stworzyć taką dźwiękową mapę stolicy regionu. A zatem jak jest? Za głośno, a może tak jak w każdym dużym mieście?
1: Czy w Łodzi jest za głośno?
2: Nie wiem, czy za głośno. No głośno jak w każdym dużym mieście.
3: Hałas drogowy, hałas szynowy, czyli kolej, tramwaj, oraz hałas przemysłowy, jak i lotniczy.
2: Skoro mieszkamy tutaj, ludzie mieszkają i żyją, no to chyba idzie się przyzwyczaić. Ale czy to jest dobre przyzwyczajenie, to nie wiem.
0: Co Państwo na to? Zapraszamy do rozmowy. Jak Państwo oceniają pod tym względem Łódź? Czy jest to miasto głośne, a może wcale nie? Proszę pisać studio@radiowodzi.pl, także 606-78-78-78. Także oczywiście można przesłać do nas wiadomości głosowe, to za pośrednictwem naszego portalu radiowodzi.pl. Wspominaliśmy o tym w serwisie. Na Lubelszczyźnie nadal trwa walka z pożarem ponad 250 hektarów lasu. Sytuacja jest dramatyczna. Do akcji włączyli się także strażacy z województwa łódzkiego.
4: Do tej akcji w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie zadysponowany został także nasz piotrkowski dromader.
5: Od 1 maja takich pożarów lasu w województwie łódzkim mieliśmy 66. Łącznie spłonęło ponad 18 hektarów.
6: Zastanówmy się, bo 9 na 10 pożarów niestety powodują ludzie.
0: Do tego tematu także wrócimy po godzinie 8 w naszej rozmowie. Dzisiejszym gościem Radia Łódź będzie ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk dr Sebastian Szklarek. Polecamy to spotkanie. To po godzinie 8, już teraz na nie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Na zegarze 21 minut po godzinie 6.

23 minuty po godzinie 6. No i jeszcze ważne informacje dla kierowców. Zakończyło się właśnie utrudnienie na autostradzie A1 między węzłem Łódź Południe a węzłem Tuszyn w kierunku Katowic. Tam w nocy nad ranem trwały roboty drogowe, konkretnie naprawa nawierzchni. Zablokowany był pas prawy. Teraz już A1 na tym odcinku pojedziemy bez większych utrudnień. 24 minuty po godzinie 6. Niebawem skrót najważniejszych informacji.

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Śniadanie, klucze, telefon, odwieźć dzieci, zrobić zakupy, obiad, przywieźć dzieci. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
2: Zwolnij, złap oddech i wybierz kierunek, który naprawdę jest twój. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloc.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony, przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
4: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzys.

0: kryzysy.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
0: I tych, którzy działają razem dla Polski.
1: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
4: Strażacy z województwa łódzkiego ruszyli na ratunek Puszczy Solskiej. Do gaszenia pożaru na ponad 250 hektarów lasów na Lubelszczyźnie wysłano specjalistyczną grupę przygotowaną do gaszenia z ziemi bez użycia pojazdów. W walce z ogniem używa się też samolotów i śmigłowców. Gaszącym najbardziej doskwiera wysoka temperatura, susza i silny wiatr. Do akcji gaśniczej pojechało z regionu 28 strażaków, w tym 9 z Komendy Miejskiej w Łodzi. Jest wyrok za znęcanie się nad 8-letnim Kamilkiem. Dziecko zmarło w 2023 roku. Śledztwo wykazało, że chłopiec był bity i polewany wrzącą wodą. Miał też poparzone 25% powierzchni ciała. Chłopiec zmarł po miesiącu w szpitalu. Jego ojczym usłyszał wyrok 25 lat więzienia, a matka, która nie reagowała na przemoc, 16 lat. Sąd w Częstochowie skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie reagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Nakazał Polsce, aby nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta, chociaż nie w jego obecności. Premier Donald Tusk uważa, że to zamyka sprawę, ale innego zdania jest prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i Kancelaria Prezydenta. Łódź sprawdzi, gdzie w mieście jest najgłośniej. Magistrat ogłasza przetarg na przeprowadzenie badania hałasu. Takie zadanie jest zlecane raz na 5 lat. Ostatnie badania wykazały, że najwięcej hałasu w mieście generował ruch na głównych drogach. Na przykład na trasie WZ, Aleje Włókniarzy czy wschodniej obwodnicy miasta. Więcej piszemy o tym na naszym portalu, na kolejny serwis za pół godziny.
3: W regionie pochmurny, deszczowy, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach mamy 13 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 20 stopni, to na południowym wschodzie województwa łódzkiego, a na barometrze 985 hektopaskali.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Teraz nas zgarza 28 minut do godziny 7, a my niebawem poszeleścimy poranną prasą.

0: Simon. W Radiu Cieparanku, a na zegarze 23 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i to jest ten moment zazwyczaj, kiedy zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki tutaj o tym, że 3 400 000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia przyznał Sąd Okręgowy w Łodzi radcy prawnemu, który spędził w areszcie tymczasowym 9 miesięcy. Mężczyzna był oskarżony o pedofilię, a sąd prawomocnym wyrokiem uniewinnił go od tego zarzutu. I to finał głośnej sprawy sprzed kilku lat. Wicedziekan jednej z okręgowych rad radców prawnych w Polsce został zatrzymany w pracy, skuty i wyprowadzony w kajdankach z urzędu. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Aresztowani mężczyzna był podejrzewany o pedofilię. W areszcie śledczym, w którym radca prawny został osadzony, były szczury, jak relacjonował, które wchodziły do celi przez styropianowe ścianki. Osadzony przez 7 miesięcy mógł kontaktować się jedynie ze swoim obrońcą. Choć został osadzony w czteroosobowej celi dla niepalących, to jeden ze współosadzonych palił. Strażnicy zwracali się do niego ty, ale on musiał mówić do nich pan. Jeden ze strażników wymagał także, aby osadzony mu się kłaniał. Funkcjonariusze nie ukrywali, z jakiego powodu jest osadzony. Zdarzało się, że z powodu zarzutów, jakie na nim ciążyły, dostawał tylko 1/3 porcji żywieniowej. O jego zatrzymaniu i powodach, z jakich trafił do aresztu, wiedziało wiele osób. Spotkał się z ostracyzmem w środowisku zawodowym. Nawet gdy 2 lata później został prawomocnie uniewinniony, to niektórzy uznali, że skoro miał postawione zarzuty, coś musiało być na rzeczy. 3 400 000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia dla radcy prawnego, który spędził w areszcie tymczasowym 9 miesięcy. Ten temat dzisiaj na czołówce Dziennika Łódzkiego. My zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej i tutaj wspomniana przeze mnie już sprawa. Polska jest seniorką, czytamy. Wokół nas więcej osób starszych, mniej dzieci, tak jak wyglądają realia. To stawia coraz większe wyzwania o świecie, ochronie zdrowia, także oczywiście opiece nad seniorami. Prawie nie ma Polaka, który by tego nie zauważył i te obserwacje potwierdza także twarda statystyka. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale tego roku Polaków było 37 milionów 200 tysięcy, czyli o 155 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Systematycznie rośnie odsetek seniorów. Pod koniec ubiegłego roku stanowili oni niemal 21% społeczeństwa, a więc około 8 milionów. Polska jest seniorką. Ten tytuł dzisiaj do odnalezienia w Rzeczpospolitej. Na zegarze 21 minut do godziny 7.

Zegar 18 minut do godziny 7. My polecamy radiouciech.pl. Tam na bieżące informacje z Łodzi, z regionu, także z naszego kraju. No i między innymi fotorelacja z wczorajszego spotkania w Radiu Łódź z zespołem Sacrivensum. Proszę koniecznie zajrzeć, no i poczytać, no i także zobaczyć to spotkanie, jak wyglądają zdjęcia właśnie z tego wydarzenia. To na radiouć.pl. Coś więcej dla fanów ciężkich brzmień. My niebawem zaglądamy do naszego historycznego kalendarium.

0: Tu Radio Ucie na zegarze 14 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: 159 lat temu, a więc 7 maja 1867 roku w Kobielach Wielkich koło Radomska urodził się Władysław Reymont, jeden z najważniejszych pisarzy polskich, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową epopeję chłopską Chłopi, w której opisał społeczność Lipiec w powiecie skierniewickim. Pisarz swoją powieścią Ziemia Obiecana rozsławił także XIX-wieczną przemysłową Łódź. Pisarz zmarł 5 grudnia 1925 roku. 106 lat temu, a więc to był rok 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej, Wojsko Polskie wspólnie z oddziałami ukraińskimi wkroczyło do Kijowa. 22 lata temu, a więc w roku 2004, w Iraku zginął Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizji polskiej, reporter także, korespondent wojenny. Z kolei 2 lata temu, a więc w 2024 roku, 7 maja, odszedł Jan Ptaszyn-Wróblewski, wybitny muzyk jazzowy.

Jesse Ware w Radiu Poranku. Teraz na zegarze 9 minut do godziny 7. Niebawem nas najważniejsze informacje. W nich m.in. o tym, że strażacy z województwa łódzkiego już są na Lubelszczyźnie i już działają, walczą z pożarem ponad 250 hektarów lasu. Ta informacja i więcej na ten temat u nas w serwisie punktualnie o godzinie 7. Powiemy także o unieważnieniu matur w Łodzi. Także niebawem najważniejsze informacje sportowe. Pierwszy o poranku raporty drogowe. Zajrzymy także do prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
5: To jest XXI wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
3: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drodze.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Zbliża się godzina 7, a więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu, a konkretnie robi to Adam Urzyński. Dzień dobry, Adam, jak teraz wygląda sytuacja?
16: Dzień dobry. Na ulicę Łodzi wyjeżdża coraz więcej aut. Około 5 minut stracimy czekając w korku, między innymi przy Dworcu Kaliskim, przed Rondem Solidarności i na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Kopcińskiego. Mamy też coraz więcej aut na drogach dojazdowych do Łodzi. Już teraz trochę dłużej może zająć dojazd od strony Pabianic, Nowosolnej i Andrespola. W Zgierzu 5 minut straty na światłach w centrum. W Kutnie korkuje się wylot krajową 60 w kierunku Piątku. Za pół godziny raz jeszcze zajrzymy na ulicę Łodzi.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
17: Obserwuje się wyrok za znęcanie się nad 8-letnim Kamilkiem, gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie i przerwane egzaminy maturalne. W regionie pochmurno i mokro, ale w miarę ciepło. Na termometrze mamy 13 stopni. Jest wyrok za znęcanie się nad 8-letnim Kamilkiem. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał jego ojczyma Dawida B. na 25 lat więzienia, a matkę chłopca na 16 lat za pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Relacjonuje Mariusz Pieśniewski.
1: 25 lat więzienia to kara za wiele przestępstw, mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.
5: Spowodował małoletniego Kamila ciężkie obrażenie ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim Kamilem.
1: Ale prokuratura chciała, żeby Dawid B. odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a nie tylko za znęcanie się, mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
6: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja.
1: Również siostra Kamilka, Magdalena Mazurek, liczy na surowszą karę dla sprawcy.
8: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale kary powinny być surowe.
1: Na karę w zawieszeniu sąd skazał też dwoje krewnych, którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
17: 8-latek 3 lata temu zmarł w szpitalu, gdzie trafił w wyniku pobicia i oparzenia przez ojczyma. Trwa gaszenie wielkiego pożaru lasów pod Biłgorajem. Wczoraj na pomoc ruszyli strażacy z naszego regionu, którzy będą gasić pożar z ziemi bez użycia wody. W akcji biorą udział samoloty dokonujące zrzutów wody z powietrza, wspierane przez śmigłowce. Wyzwaniem dla lotników walczących z ogniem jest teraz temperatura, susza i silny wiatr. Mówi o tym Maciej Szefer.
18: Dla lotników silny i ciepły wiatr jest szczególnie niebezpieczny, mówi Maciej Lewandowski, pilot samolotu Dromader z leśnej bazy lotniczej w Kremsku pod Piłą.
19: Do zrzutu tą bombą wodną do pożaru trzeba zejść nisko.
18: A niewielki Dromader może zabrać jednorazowo nawet ponad 2 tony wody. Załadowany wymaga jednak szczególnej uwagi podczas lotu.
19: Im bardziej schodzimy niżej, tym bardziej odczuwa się właśnie skutki tego wiatru, bo on już nie jest laminarny nad lasem, tylko to jest zaburzona masa płynącego powietrza i to ma wpływ na sterowanie samolotem, no bo on zaczyna się po prostu huśtać na boki i trzeba z tym dodatkowo walczyć.
18: W gaszeniu pożaru na Lubelszczyźnie strażaków wsparła też policja. Wysłano tam 2 śmigłowce Black Hawk. Maciej Szefer, Polskie Radio.
17: A my po 8 będziemy rozmawiać o tym, jak brak opadów wysusza kraj, przyczynia się do powstawania pożarów i utrudnia ich gaszenie. Naszym gościem będzie ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Szklarek. Unieważnione matury z polskiego w regionie łódzkim. Jak co roku komisja i nauczyciele przypominają o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną, a w regionie 2 osoby złamały ten zakaz, wnosząc telefony, które zadzwoniły w trakcie egzaminu. Ustawa o systemie oświaty precyzuje 2 przypadki, w których dyrektor może przerwać egzamin i mówi o tym dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Marek Szymański.
20: Pierwszy z tych przypadków to jest właśnie wniesienie na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych. Drugim przypadkiem to jest oczywiście próba ściągania lub przeszkadzania innym zdającym w prawidłowym i spokojnym przeprowadzeniu egzaminu.
17: W całym kraju egzamin zdaje rekordowa liczba uczniów i to jest efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla 6-latków i likwidacji gimnazjów. Brutalne pobicie na terenie ogródków działkowych. Mieszkaniec Altanki miał skatować swojego znajomego, a w wyniku obrażeń mężczyzna zmarł. Wczoraj oskarżony stanął przed Sądem Okręgowym w Łodzi, informuje o tym prokurator Adam Latuszkiewicz.
21: A po zakończeniu ataku pozostawił pokrzywdzonego leżącego na trawie bez udzielenia wyżej wymienionemu jakiejkolwiek pomocy, nakłaniając osoby trzecie, aby również i one nie udzieliły wyżej wymienionemu jakiejkolwiek pomocy, w wyniku czego spowodował u pokrzywdzonego 12 ran tłuczonych.
17: Oskarżonemu mężczyźnie może teraz grozić nawet kara dożywotniego więzienia. Jeszcze o tym, że dzisiaj startują konsultacje dotyczące wprowadzenia nocnej ciszy alkoholowej na terenie całej Łodzi. Od ubiegłego roku na terenie 7 osiedli w centrum obowiązuje już zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, czyli od 22 do 6 rano. Konsultacje w sprawie rozszerzenia tego zakazu potrwają do 7 czerwca, a jak wziąć w nich udział, można sprawdzić na naszym portalu radiołódź.pl.
15: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Piłkarze rezerw Widzewa Łódź pokonali Wartę Sieradz w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski 2026. Do przerwy gospodarze rozgrywanego na boisku Łodzianki meczu prowadzili 2-0 po 2 golach Szymona Sołtysińskiego. Oba padły po dośrodkowaniach ze stałych fragmentów gry, co jest problemem Warty w tym sezonie, przyznał trener sieradzan Marek Przybył.
23: Bramka ta pierwsza z rzutu różnego była przede wszystkim dla nas taka trochę dziwna, trochę nam podcięła skrzydła, mieliśmy trochę inny plan na ten mecz. Chcieliśmy trochę przeczekać ten moment, ale niestety te stałe fragmenty gry zauważyły, że przegrywaliśmy po pierwszej połowie.
24: Pierwszą połowę wykorzystaliśmy 2 stałe fragmenty, natomiast mieliśmy jeszcze 2-3 bardzo dobre sytuacje i wydaje mi się, że w pierwszej połowie bardzo mocno kontrolowaliśmy przebieg gry, byliśmy stroną mocno dominującą, natomiast w drugiej połowie Warta nie miała już nic do stracenia.
22: dodał trener Widzewa Paweł Ścibura. Gola kontaktowego dla Warty strzelił kwadrans przed końcem meczu Ukrainiec Oleg Trubnikow. Warta walczyła, żeby wyrównać, ale to Widzewiacy doprowadzili do kolejnej bramki. Skuteczny kontratak wykończył Filip Przybułek i ustalił wynik spotkania na 3-1. Rezerwy Widzewa w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski zagrają ze zwycięzcą drugiego meczu półfinałowego, w którym zjednoczeni Stryków podejmować będą Pelikana Łowicz. Przeciwniczką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Rzymie będzie Katy McNally. Amerykanka, 63. zawodniczka listy światowej, pokonała w pierwszym pojedynku w imprezie reprezentującą Australię Darię Kasatkinę. Mecz Świątek-McNally odbędzie się w piątek. A w środę w spotkaniach pierwszej rundy w Rzymie grało troje Polaków i wszyscy zeszli z kortu pokonani. Magdalena przegrała z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Ealą, a Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hoffmanowi. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym wyjazdowym meczu półfinału zremisowali z Bayernem Monachium 1-1. W pierwszym spotkaniu francuski klub zwyciężył na swoim boisku 5-4. Broniący tytułu Paryżanie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Arsenalem Londyn, który dzień wcześniej wyeliminował Real Madryt, a finałowy mecz odbędzie się w Budapeszcie. Następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź natomiast po godzinie 9.
15: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny i deszczowy dzień, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach nadal 13 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 20 stopni, to na południu i południowym wschodzie naszego regionu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to ciśnienie powoli rośnie. Teraz na barometrze 986 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: 7 minut po godzinie 7, przed nami druga godzina porannego spotkania. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. No i cóż, muzycznie zaczynamy od grupy Hej, drugą godzinę naszego spotkania. No i jako rasowy pośpiech muszę powiedzieć, że tytuł tego utworu bardzo mi się podoba. Prędko, prędzej. I raz jeszcze grupa Hej.

0: 10 minut po godzinie 7 słuchamy radio w audycji porannej. Łódź chce sprawdzić, czy w stolicy regionu jest za głośno. Magistrat ogłosił przetarg na realizację badań poziomu hałasu w mieście. Na mapie akustycznej można zobaczyć, gdzie na danym obszarze jest najgłośniej, gdzie są przekroczone normy hałasu, no i co go generuje. Ruch drogowy, kolejowy, tramwajowy, a może ten hałas generuje przemysł. Takie badania są przeprowadzane co 5 lat, a ostatnia taka mapa Łodzi pokazuje stan z 2022 roku. Tym tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Czy w Łodzi jest za głośno?
2: Nie wiem, czy za głośno. No głośno jak w każdym dużym mieście, ale czy za głośno, to ciężko mi powiedzieć.
3: Jest za dużo samochodów, za duży ruch i rzeczywiście to trochę czasami przytłacza. Wydaje mi się, że powinno być rzeczywiście więcej zieleni, więcej terenów zielonych. Mamy za dużo niestety betonu w mieście.
1: A co jest najgłośniejsze?
4: Chyba samochody.
1: Lepiej, żeby było ciszej?
4: Tak, żeby było ciszej.
1: A dlaczego?
4: Bo jak słychać, zwierzęta się stresują i tak dalej.
2: Taki duży hałas nie jest dobry, ale czy się da zrobić, to już nie wiem. To ciężko mi powiedzieć. Natomiast jeśli jest jakaś możliwość, to jak najbardziej.
1: W Łodzi jest za głośno, a jeżeli tak, to gdzie?
5: Mapa akustyczna wyraźnie wskazuje obszary, które są w tym momencie narażone na emisję, na przekroczenia. Jacek Zieliński, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Jest to informacja publiczna, tak? W związku z tym każdy może sobie to zweryfikować i sprawdzić. Ewentualnie pod tym kątem również podejmować pewne swoje decyzje życiowe. W tym momencie przygotowujemy postępowanie, które lada dzień zostanie ogłoszone. Będzie to pomiar hałasu na obszarze Łodzi. Ten hałas będzie zarówno badana jego emisja, jak i przekroczenia, czyli będziemy mieli aktualną informację na ten rok. Badania będą prowadzone po wakacjach. Będzie to badany hałas zarówno drogowy, hałas szynowy, czyli kolej i tramwaj oraz hałas przemysłowy, jak i lotniczy. Te badania zostaną zweryfikowane i zamodelowane zostanie hałas na cały obszar miasta Łodzi. No i zakładamy, że taka mapa akustyczna w finale, która będzie odpowiedzią, jaki mamy stan na dziś, jeżeli chodzi o hałas w mieście, to będzie gdzieś przyszły rok, powiedzmy, że pierwsze półrocze. I będziemy mogli w tym momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki mamy stan na dziś sytuacji w mieście,

0: oraz na podstawie współpracy z ekspertami będziemy mogli podjąć działania zmierzające do przede wszystkim do ograniczenia tego chaosu w mieście. No ale oczywiście to jest jakby diagnoza, na podstawie której możemy zastanowić się nad przedsięwzięciami, jakie w mieście mogą być podejmowane, aby ten hałas ograniczyć.
1: A jeżeli chodzi o te działania, które można podjąć, żeby zredukować ten hałas, to są takie tradycyjne rzeczy, o których myślimy, na przykład właśnie ekrany akustyczne, nasadzenia dużej zieleni, która też tłumi ten hałas, czy jeszcze coś innego?
0: My jakby tylko dajemy narzędzie dla innych jednostek, jak zarząd dróg, tak, żeby ewentualnie zdiagnozować te miejsca, znaleźć najlepsze, optymalne rozwiązanie, aby redukować hałas.
1: Jest to uciążliwe na co dzień?
2: Czasami.
1: Co jest najgłośniejsze? Co tworzy najwięcej tego hałasu?
3: No myślę, że ten ruch miejski, tramwaje, autobusy, samochody. Skoro mieszkamy tutaj, ludzie mieszkają i żyją, no to chyba idzie się przyzwyczaić, ale czy to jest dobre przyzwyczajenie, to nie wiem.
4: Na mapie akustycznej Łodzi na lata 2017-2022 najwięcej hałasu generował ruch na głównych drogach, na przykład na trasie WZ, Alei Włókniarzy czy wschodniej obwodnicy miasta. A jak to wygląda u Państwa? Jeżeli chodzi o hałas, proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. studio@radiowłodzi.pl to mailowo 606 78 78 78. To oczywiście kontakt telefoniczny, także za pomocą nagrań głosowych, za pośrednictwem radiowłodzi.pl to nowa możliwość. O niej przypominamy. Proszę zajrzeć na nasz portal. No i także tym sposobem można z nami się kontaktować i komunikować. 15 minut po 7 teraz.

0: 19 minut po godzinie 7. Słucham Radio Ucia audycji porannej. No i teraz na moment przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Tam, jak się okazuje, problemy w więzieniach, no i sporą grupę osadzonych, jak się okazuje, stanowią Polacy.
1: Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane, z których wynika, że w zakładach karnych w Anglii i Walii przebywa obecnie 683 Polaków. Więcej jest tylko Albańczyków, blisko 1000, oraz Irlandczyków, 718. Dalej są Rumuni i Hindusi. Średni koszt utrzymania jednego więźnia wynosi ponad 60 tysięcy funtów rocznie. Wszystkich więźniów, obcokrajowców, ponad 600 milionów funtów. Brytyjskie media podkreślają, że koszty utrzymania zagranicznych więźniów są dziś najwyższe od lat. Sprawa znów wywołała polityczną dyskusję w Wielkiej Brytanii. Coraz częściej pojawiają się głosy, że zagraniczni przestępcy powinni być szybciej deportowani. To efekt rosnących kosztów i problemów z miejscem w brytyjskich więzieniach. Brytyjski rząd zapowiada już kolejne zmiany, które mają odciążyć system więziennictwa i przyspieszyć deportację cudzoziemców skazanych za przestępstwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Polacy w pierwszej trójce zagranicznych osadzonych w Wielkiej Brytanii są na trzecim miejscu. Wyprzedzają ich Albańczycy i Irlandczycy. Tak to niestety wygląda. Prawie 20 minut po godzinie 7. Teraz słuchamy Radio Ucia audycji porannej.

0: 22 minuty po godzinie 7. Łódź chce sprawdzić, czy w stolicy regionu jest za głośno. W tej sprawie głos naszego słuchacza.
1: Otóż ja mieszkam w bardzo ruchliwym miejscu, róg Sierakowskiego i Limanowskiego. Tutaj jest ciągły ruch samochodów i dwa tramwaje jeżdżą. I muszę przyznać, że do tego ruchu to ja się już przyzwyczaiłem i prawie go nie słyszę. Nie przeszkadza mi to na przykład w nocy czy nad ranem, jak zaczynają jeździć tramwaje, czy się zwiększa ten ruch. Natomiast najgorszy jest ten ruch, jak ten hałas, jak jadą karetki albo policyjne samochody, to takie nagłe wyskoki tego hałasu, to ja wtedy się budzę albo słyszę to doskonale.
0: Bardzo panu dziękuję za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie. 23 minuty po godzinie 7. Niebawem u nas same dobre wiadomości.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się 7.30, czas na raporty drogowe i Adam Łużyński.
11: Przejazd przez Łódź staje się coraz trudniejszy. Jadąc ulicami w centrum, trzeba być przygotowanym na kilkunastominutowe opóźnienie. Około 10 minut stracimy stojąc przed rondem Solidarności. W tej okolicy podobnie długo postoimy też na Rutowicza i na Wojska Polskiego. 5 minut straty na Włókniarzy przy Motoarenie i ponad 5 minut poczekamy też wyjeżdżając z Rytkini przez Obywatelską lub Aleję Bandurskiego. Coraz dłużej zajmuje też wjazd do Łodzi z miast ościennych i dosyć długie korki już tworzą się na Rokicińskiej i na Pabianickiej. Na te trasy zajrzymy za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Na zegarze 7.30.
12: Same dobre wiadomości.
10: I Jarosław Turek.
13: Na stacji Opoczno-Południe powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Teraz to jest niewielka kontenerowa poczekalnia.
14: Jak najbardziej jest coraz więcej ludzi przesiadających się na tej stacji.
15: Niech pan spojrzy, ile tutaj ludzi jeździ, proszę pana, w kierunku Warszawy, Krakowa, Katowic. Także jak najbardziej potrzebny dworzec jest.
13: I to jest dobra informacja dla mieszkańców Opoczna. Nowy dworzec ma poprawić komfort podróżnych. Stacja kolejowa Opoczno-Południe obsługuje głównie pasażerów pociągów dalekobieżnych. A podwórko kamienicy przy ulicy Traugutta 8 w Łodzi zyska nowe oblicze dzięki trwającej rewitalizacji. W planach są rabaty, nasadzenia, nowe chodniki, a także ławki. Wiceprezydent Adam Pustelnik zapowiada, że zmiany obejmą także system zbierania wody. Deszczówka będzie wykorzystywana do podlewania roślin.
16: To sprawi, że zyskamy przestrzeń, która będzie miejscem do odpoczynku, do spotkań, do spędzenia czasu. Będzie tutaj naprawdę spektakularnie. Wizualizacje są niesamowite. Pokazują korespondencję takiej typowej łódzkiej kamienicy z zielenią, z wodą.
13: Prace zakończą się pod koniec maja. Ostatnie roboty potrwają do końca czerwca. Zdjęcia z postępu pracy i wizualizacje można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których w ubiegłym roku doszło do spektakularnego włamania. Galeria Apolla, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nadal jednak nie wiadomo, co stało się ze skradzionymi eksponatami. Jest o tym, że odkryty na Krecie gatunek ćmy został nazwany na cześć papieża Leona XIV Pyralis Papaleonei. Prawdopodobnie ćma jest endemiczna, czyli nie występuje w innych lokalizacjach. Według kierownika badań Petera Hemera z Tyrolskiego Muzeum Państwowego nadanie nazwy gatunkowi jest czymś więcej niż formalnym aktem naukowym. Stanowi również symboliczny apel do Kościoła katolickiego o podkreślanie odpowiedzialności ludzkości za ochronę stworzenia. po tym, tym bardziej trafne, że motyle i ćmy są w chrześcijaństwie postrzegane jako symbole zmartwychwstania, przemiany i nieśmiertelnej duszy.
10: Przed nami dość pochmurny i deszczowy dzień. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach nadal 13 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 20 stopni. Na barometrze 986 hektopaskali ciśnienie powoli rośnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut do godziny 8, a muzycznie przed nami mrozu.

0: 21 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Ciebie, audycji porannej, a przed nami kolejny temat. W regionie łódzkim unieważniono 2 matury z języka polskiego po wniesieniu na salę telefonów, a jak podkreśla dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Marek Szymański, takie właśnie naruszania zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych mogą skutkować, no właśnie, unieważnieniem egzaminu.
1: Mamy w tej chwili 3 dzień egzaminu maturalnego. Do tej pory otrzymałem informacje i zgłoszenia o 2 przypadkach przerwania i unieważnienia egzaminu przez dyrektora szkoły ze względu na wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną. W obydwu przypadkach mieliśmy sytuację taką, że telefon po prostu zadzwonił podczas egzaminu, zdający miał go w kieszeni. Prawdopodobnie zapomniał oddać i niestety postępy procedury i prawo tutaj przewiduje przerwanie unieważnienia egzaminu dla takiej osoby.
2: Łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski podkreśla, że przy tak dużej liczbie zdających pojedyncze przypadki nie mają istotnego znaczenia.
3: Cieszy mnie, że tegoroczni maturzyści z województwa łódzkiego mają raczej pozytywne odczucia. Doceniam także organizację egzaminów w szkołach i dbałość o ich właściwy poziom. Pojawiły się co prawda 2 przypadki złamania procedur przez uczniów, którym w efekcie unieważniono egzamin, ale przy 22 tysiącach zdających to naprawdę znikoma liczba.
2: Ustawa o systemie oświaty przewiduje 2 przypadki, w których dyrektor może przerwać egzamin.
1: Pierwszym z tych przypadków to jest właśnie wniesienie na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych, obojętnie jaką one mają postać, czy jest to telefon, czy jest to smartwatch, czy są to okulary z możliwością wykonywania zdjęć i przesyłania ich na zewnątrz. To nie ma znaczenia. Mówimy o urządzeniu telekomunikacyjnym, którego po prostu wnosić nie wolno. Drugim przypadkiem to jest oczywiście próba ściągania lub przeszkadzania innym zdającym w prawidłowym i spokojnym przeprowadzeniu egzaminu.
2: Konsekwencje unieważnienia egzaminu są bardzo poważne.
1: Osoby takie nie mają prawa do podchodzenia do egzaminu w terminie poprawkowym, czyli jeżeli byłby to jedyny przedmiot, którego by nie zdali, a mają ten przedmiot unieważniony właśnie z jednym z tych 2 powodów, nie mają prawa do egzaminu poprawkowego, czyli krótko mówiąc mogą podejść do tego egzaminu w przyszłym roku.
2: Tegoroczni maturzyści jednak nie chcą ryzykować.
4: Wydaje mi się, że nie unikniemy tego i że po prostu ludzie zawsze będą chcieli sobie jakoś ułatwić ten egzamin. No wiadomo, że jest takie ryzyko, że to do takiej sytuacji dojdzie, no ale też nie mamy wpływu na to, jak zachowają się inni, więc no trochę jest to ryzyko wpisane w to, że uczestniczymy w tym egzaminie. No my jako zdający chcemy mieć to za sobą, więc raczej ja tutaj z kolegami nie ryzykujemy takimi opcjami, żeby nam unieważnili egzamin, ale wiadomo, że są ludzie, którzy się nie przygotowali i chcą się jakoś uratować na ostatni moment, no ale to też wiadomo, że ryzykują tym, że po prostu zniszczą egzamin.
5: Nauczyciele się pytają, czy mamy jakieś urządzenia, czasami mówią, żebyśmy my sprawdzili.
6: No jest to bardzo ryzykowne i jest to też nie fair względem innych osób piszących maturę.
0: Tylko dodam, że w województwie łódzkim w tym roku maturę zdaje około 22 tysięcy uczniów. Te relacje przygotowała Joanna Karp. Na zegarze 19 minut do godziny 8.

15 minut do godziny 8. No i jeszcze ważne informacje infrastrukturalne, zwłaszcza dla mieszkańców Teofilowa. Rozpoczęło się asfaltowanie nowo wybudowanego fragmentu ulicy Kaczeńcowej. Chodzi o odcinek od ulicy Odrą-Wąża do Rąbieńskiej. Będzie to skrót łączący Teofilów ze Złotnem oraz planowany objazd w czasie zbliżającego się remontu ulicy Traktorowej. Nowa ulica nie tylko ułatwi komunikację w tym rejonie miasta, ale także ma stać drogą dojazdową do wyrastających na Złotnie nowych osiedli. Inne podzieli na mniejsze części wielki kwartał terenu przeznaczonego pod budownictwo deweloperskie, poprawiające dojazd do nowych inwestycji mieszkaniowych. Zakończenie robót powinno nastąpić już niedługo, bo po odbiorach ulica zostanie otwarta dla ruchu. Spodziewamy się tego w wakacje. Tak mówi Grzegorz Nita ze spółki Łódzkie Inwestycje. 15 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Audycji Porannej.

11 minut do godziny 8. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, także telefony w różnych sprawach, które pojawiają się. studio@radio.pl 606 78 78 78, także za pośrednictwem naszego portalu, więc radio.pl można z nami się komunikować. No i to jest ta nowa możliwość przesyłać wiadomości głosowe. Teraz muzycznie grupa Queen i The Invisible Man. I'm the Invisible Man.

7 minut do godziny 7 to grupa Queen w Radiu Ciąg Poranku, a niebawem nas kolejny raport drogowy, także najważniejsze informacje, nie zabraknie oczywiście wiadomości pogodowych, a po 8 spotkanie z gościem. Proszę zostać z nami.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: To jest temat.
2: I to jest czas do dyskusji. Rezerwujemy go dla Państwa.
3: Ja rozumiem, że jest to zmiana prowadzona z gruntu ideologicznego pod pewnymi naciskami pewnych środowisk.
4: To jest moje zdanie i to nie znaczy, że każdy musi mieć identyczne.
5: To nie wynika z tego, że ktoś, nie wiem, nie ma kasy. No nie na tych stanowiskach. Po prostu mu się nie chce.
6: Świetnie, że Państwo mówicie, bo to nie jest temat zarezerwowany do Afryki.
2: Nie, to są tematy dla słuchaczy Radia Łódź. 606-78-78-78 studio@radioloc.pl. Czekamy na Państwa codziennie w samo południe.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
8: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się godzina 8, czas na kolejny raport drogowy. Adam Łożyński.
14: Mamy spore utrudnienia na drogach prowadzących do Łodzi. Najgorzej jest na trasach ze Zgierza, z Aleksandrowa i na Rokicińskiej, łączącej Andrespol i Łódź. Na tych trasach trzeba sobie doliczyć dodatkowe 10 lub 15 minut. W samej Łodzi niestety też namnożyło się korków. Stoi Obywatelska, Zachodnia przy Manufakturze i Aleja Palki przy ASP. W okolicach Łodzi mamy przejściowe utrudnienia na skrzyżowaniu w Gospodarzu, niedaleko Żgowa. W Zgierzu postoimy na przedmieściach i w centrum. Tutaj łącznie kilkanaście minut straty.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Jarosław Turek.
15: A w serwisie wielka policyjna akcja przeciwko pedofilom, wyjazd łódzkich strażaków do pożarów na Lubelszczyźnie i poprawki do ustawy Lex Kamilek. W regionie w tej chwili pochmurno i deszczowo, ale w miarę ciepło, na termometrze mamy 13 stopni. ...123 zatrzymanych i przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To są efekty akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. W akcję zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa. O jej szczegółach mówi Mariusz Pieśniewski.
16: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Inny zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodni. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
15: Łącznie sądy zgodziły się na aresztowanie 47 podejrzanych. Strażacy z województwa łódzkiego wyruszyli na pomoc w gaszeniu pożaru na Lubelszczyźnie. Pod Biłgorajem płonie 250 hektarów lasów. Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna. A jak mówił przed wyjazdem w rozmowie z Radiem Łódź Bartosz Majchrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, na miejsce jedzie 28 strażaków z regionu.
17: Zabieramy typowy sprzęt dla modułu GFFF, czyli narzędzia ręczne, w mniejszym stopniu pompy oraz węże pożarnicze i prądownice.
18: Jedziemy jako GFF, czyli tak zwany Ground Forest Firefighting, jako grupa, jako moduł, który jest powołany do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych, czyli gdzieś, gdzie nie można dotrzeć ciężkim sprzętem w postaci aut.
15: Tak dodaje Tomasz Kozioł z jednostki Złowicza. Według ostatnich szacunków pożar pochłonął już około 500 hektarów lasów. A my za chwilę z naszym gościem będziemy rozmawiali o suszy, która jest jednym z powodów, że pożary lasów stają się coraz trudniejsze do ugaszenia. A kilkudziesięciu strażaków gasiło wczoraj trudny pożar bloku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Warszawy w Pabianicach. Mieszkańcy zostali w porę ewakuowani, ale akcja gaśnicza była wyjątkowo skomplikowana i wymagała rozebrania części dachu. Jak mówi młodszy brygadier Michał Kuśmierowski z Pabianickiej Straży Pożarnej.
19: Pożar rozprzestrzenił się w tą drewnianą przestrzeń dachową i był trudny do zlokalizowania, dlatego musieliśmy rozbierać częściowo dach.
15: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, a zdjęcia z akcji można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Rzeczniczka Praw Dziecka proponuje nowelizację Lex Kamilek. Chodzi o kolejne przepisy, które mają wzmocnić system ochrony nieletnich. Wczoraj częstochowski sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma i na 16 lat matkę 8-letniego Kamilka, który zmarł w wyniku znęcania się. To po tej tragedii przyjęto pierwsze przepisy Lex Kamilek. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że system ochrony dzieci się poprawił, ale chce wprowadzić jeszcze obowiązek rozmowy urzędników z dziećmi, którymi urząd się zajmuje.
20: Nadal nie ma nałożonego prawnego obowiązku rozmowy i zobaczenia dziecka, które może doświadczać przemocy. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone, instytucje pomocowe, czyli pracownicy tych instytucji pomocowych muszą zobaczyć dziecko, jeżeli jest to możliwe, żeby porozmawiali z dziećmi.
15: Nowelizacja proponuje też powoływanie sztabów, które oceniają sytuację po tragicznym zdarzeniu z udziałem dziecka. Jeszcze o tym, że dron uderzył w magazyn paliwa na Łotwie w pobliżu granicy z Rosją. Wcześniej łotewska armia zaobserwowała wlot w przestrzeń powietrzną tego kraju dwóch bezzałogowców. Maszyny nadleciały od strony Rosji. W trzech regionach Łotwy ogłoszono zagrożenie przestrzeni powietrznej. Według łotewskich mediów na miejscu upadku dronów jest wojsko, policja i straż pożarna. No i trwa dochodzenie, czy są to drony rosyjskie. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
13: Przed nami jeszcze wiadomości pogodowe. Czwartek pochmurny i deszczowy, jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj bez zmian. 13 stopni w ciągu dnia, temperatura maksymalna do 20 stopni. To na południowym wschodzie województwa łódzkiego na barometrze 986 hektopaskali.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: 5 minut po godzinie 8, 606, 78, 78, 78 w każdej sprawie.
21: Jadę w kierunku Poznania i mijając Stryków, bramki, po lewej stronie leży kaczuszka żywa. Zaraz za bramkami, nie wiem, czy Państwo moglibyście to gdzieś zgłosić. Jadę za szybko, być może ona z małymi też jest. Szkoda by było, żeby ją ktoś rozjechał.
13: Bardzo Pani dziękuję za ten głos. Zgłosiliśmy sprawę na miejscu, jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrady. I autostrad jest już patrol właśnie tej służby, także myślę, że sprawa zostanie załatwiona. No i raz jeszcze bardzo dziękuję za tę informację. 5 minut po godzinie 8, niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Już 9 minut po godzinie 8, słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski. Kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. Jest nim ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Szklarek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak Pan widzi to, co się dzieje w okolicach Biłgoraja, to ma Pan taką, można powiedzieć, gorzką satysfakcję i mówi, a nie mówiłem, że tak się stanie? Bo Pan od dawna ostrzega przed suszą, przed jej konsekwencjami, przed tym, co może się dziać. A umówmy się, że taki pożar w takiej skali, do dawna nie mieliśmy takiego pożaru, jest chyba konsekwencją tego, co się dzieje w pogodzie.
2: Tak, znaczy my przez lata rozbudowywaliśmy, jeżeli chodzi o lasy, dość dobrze system ostrzegania przed pożarami, dodatkowo OSP dobrze działają w całym kraju, więc oczywiście liczba pożarów rosła, natomiast nigdy nie mieliśmy jeszcze, znaczy w ostatnich latach nie mieliśmy tak wielkoobszarowego pożaru. Chociaż akurat z tego, co zdążyłem wyczytać, tam był problem taki, że jednak tam samemu troszeczkę proszono się o ten pożar, bo jakieś były działania odwodnieniowe terenów podmokłych w tych lasach, więc to zobaczymy, jak to dalej będzie, jak się informacje, jakieś potencjalne śledztwo będzie rozwijało, tak? Natomiast no, to też pokazuje, bo samo wybuchnięcie pożaru to jedno, ale jego rozprzestrzenianie się jednak no, jest już efektem skutków suszy.
1: To widać chociażby w województwie łódzkim, bo jeżeli słuchacze myślą, że rozmawiamy sobie o Biłgoraju tak z przypadku, to są w błędzie, dlatego że no, od początku maja, to jest tydzień raptem, już prawie 70 pożarów wybuchło, 66 pożarów lasów wybuchło w województwie łódzkim i prawie 20 hektarów lasów się spaliło. To też jest konsekwencja tego, że po prostu ściółka leśna jest sucha jak papier, jak rozumiem.
2: Dokładnie. Bo
1: czy tak, nawet niektórzy mówią, że bardziej sucha niż papier.
2: No pewnie już tam jak około 10% chyba jest jak papier, a jak już spada mniej, no to pewnie bardziej. Natomiast no to jednak jest konsekwencja nawet nie tyle tegorocznej suszy, tylko tak naprawdę wieloletniej, bo my cały czas wpadamy taką w spiralę długu wodnego. Od lat to się budowało i w tym roku to dalej trwa. Zima nie pomogła. Kwiecień, marzec był ciepły ponad normę, kwiecień troszeczkę cieplejszy, ale już też kolejny drugi miesiąc praktycznie bez opadów. I jak popatrzymy na klimatyczny bilans wodny, czyli to jeden z takich wskaźników informujący o potencjale rozwoju suszy, to my z metra kwadratowego około 50 litrów straciliśmy w kwietniu właśnie przez połączenie braku
1: opadów. Za chwilę o tym porozmawiamy. Za chwilę porozmawiamy także o tej zimie, o której pan wspomniał. No ale tak sobie pewnie ktoś nas słucha w województwie łódzkim, patrzy za okno, no i co? Pada deszcz, więc chyba pozamiatane. Już nie mamy o czym rozmawiać. Mogłem zadzwonić do pana rano i powiedzieć, no spadł deszcz, chyba już tak sucho nie będzie, więc nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Zgadza się?
2: No to jest taki kolejny kamuflaż, który nam przesłania taką rzeczywistość, bo ta wspomniana przeze mnie klimatyczny bilans wodny i ten dług, który się powiększył w kwietniu o 50 litrów, no rano sprawdzałem, w nocy Lubinek pokazał, że w nocy spadło 2 litry, no teraz może kolejne litry dopada, no ale do 50 litrów długu, który się wykształcił w kwietniu, no to jest jeszcze kropla w morzu potrzeb.
1: To ile by musiało tak padać, żebyśmy
2: no, 50 litrów powinno spać, żeby kwiecień wyrównać, tak, a jeszcze poprzednie
1: miesiące. Czyli tydzień powinno tak siąpić mniej więcej.
2: Najlepiej tak.
1: Nie zapowiada się, jutro jeszcze w nocy ma trochę popadać, chociaż też bywa tak, że w województwie łódzkim, szczególnie Łódź jest na takiej wyspie ciepła i zapowiadane są opady, synoptycy mówią, że może spaść, a w Łodzi jest sucho jak pieprz, ewentualnie spadnie pod Łodzią deszcz. Jest tak zwana wyspa ciepła. To też powoduje, że po prostu w Łodzi jest sucho i w okolicach?
2: Tu nie do końca jest mój obszar, natomiast słyszałem takie opinie, że jak jest wyspa ciepła, no to cieplejsze powietrze szybciej, znaczy przez to, że jest cieplejsze, to idzie bardziej w górę i taki trochę komin blokujący pewne opady się.
1: No dobrze, to będę czepiał się dalej w takim razie, bo wspomnieliśmy o zimie. Słyszeliśmy, w ogóle napisał pan w mediach społecznościowych bodajże przedwczoraj, że media zorientowały się, że mamy suszę. No może wcześniej się nie orientowały, bo mówiliśmy o zimie, mówiliśmy o wyjątkowo mokrej zimie, mówiliśmy o tym, że no w końcu jesteśmy w normie, widzieliśmy śnieg, już niektórzy mieli dość tego śniegu i był mróz, czyli powinno być chyba wszystko w porządku. Skoro ten śnieg był, później topniał, on wolno topniał, no to nie powinniśmy mieć problemów na przykład z niskimi stanami rzek, a jak się okazuje, zresztą to pana informacje z pana bloga, 74% stacji jest w strefie wody niskiej, czyli czyli ta zima nic nie pomogła?
2: Dokładnie, ta zima nic nie pomogła, bo ten dług, który mieliśmy z lat poprzednich, się tej zimy nie odtworzył, nie zniwelował. I tak naprawdę jakby no, patrząc na samo województwo, no tutaj głównie na stacji w Łodzi w Lublinku, to listopad był ostatnim w miarę normalnie mokrym miesiącem, a kolejne wszystkie miesiące

0: Byliśmy na deficycie, tak? Czyli owszem, trochę padało, natomiast to nie były te opady, których się należało w tym miesiącu spodziewać. Więc z miesiąca na miesiąc ten dług się budował i ten śnieg stworzył takie złudne nadzieje, bo on rzeczywiście, to co można porównać do poprzednich zim, to że był i długo się utrzymywał. To też w ostatnich latach jest rzadkością i to trochę nam przesłoniło rzeczywistość, bo jeszcze w przypadku łódzkiego to ja też obserwowałem, że najpierw wystąpiły mrozy, czyli zmroziło nam ziemię, później spadł śnieg, więc nawet jak on zaczął topnieć, to nie topniał tak efektywnie do gleby, jakby mógł właśnie przez to zmrożenie. No i też w sumie...
1: I tak źle i tak niedobrze, tak słucham. No, mróz niedobrze, za mało śniegu.
0: Tak jest.
1: Generalnie można powiedzieć, że wnioski optymistyczne nie płyną z naszej rozmowy. Będzie źle i będzie jeszcze gorzej.
0: No, ja lubię patrzeć optymistycznie, ale patrząc na to, jak się susza w tym roku rozwija, jak intensywna jest na początku wiosny, bo te wspomniane przez pana stany, że 74% wodowskazów w kraju notuje niskie stany, to jest coś, co powinien się spodziewać na koniec lata, a nie na początku wiosny. Więc biorąc pod uwagę to oraz to, że no lato jest tą ciepłą porą, kiedy wyższe temperatury jeszcze więcej wody zabierają przez parowanie i tego nie rekompensują opady, no to znaczy, że to będzie się raczej rozwijało. Tak? Jeżeli nie trafią nam rzeczywiście kilka mokrych miesięcy z rzędu, no to może być trudna sytuacja.
1: Porozmawiajmy w takim razie o portfelach, bo to najbardziej chyba zawsze elektryzuje wszystkich. No i już mieliśmy informację, że będzie drogo, jeżeli chodzi o na przykład owoce, jeżeli chodzi o owoce miękkie, takie jak truskawki. No wszyscy czekają teraz pewnie na tanie truskawki i chyba mogą się przeliczyć. Z jednej strony mamy przymrozki, z drugiej strony też brak wody. Problem polega na tym, że to nie jest nasza pierwsza rozmowa w Radiu Łódź, ani w ogóle w Radiu Łódź. Wcześniej o wiele mówiliśmy o suszy, informujemy o tym od tak naprawdę lat. Nic się nie zmieniło na przykład w rolnictwie. Polskie rolnictwo nie jest przygotowane na przykład na brak wody, czy na zmieniające się warunki. Na, tak jak pan wspominał, ten bardzo ciepły marzec i później przymrozki w kwietniu. Nikt się na to nie przygotowuje, tylko co roku narzekamy, że owoce będą coraz droższe, bo to ja sobie przypominam, chyba w zeszłym roku też był taki alarmistyczny ton tych wypowiedzi.
0: No, rolnicy się przygotowują, ci co mają środki i chęci, szykują się, no bo to jest ich zawód i główny środek otrzymania, tak? Natomiast no, nie wszyscy, a no, w mediach społecznościowych to najlepiej widać te narzekania i te negatywne emocje, a nie te pozytywne praktyki.
1: Czyli jak ktoś narzeka, że były właśnie przymrozki, truskawki będą drogie, to lepiej się sprzedaje niż ktoś, kto mówi, no ale ja to jestem na to przygotowany. I na przykład susza mi nie straszna, bo na przykład nawadniam swoje pola, swoje uprawy. Czyli to się dzieje, można powiedzieć.
0: Tak, to się dzieje, te rzeczywiście dobre praktyki się rozwijają, bo rolnicy sami widzą problemy, jakie oni się od zawsze musieli z kaprysami pogody mierzyć, a dodatkowo zmiany klimatu, przekształcenia krajobrazu, te niektóre problemy jeszcze bardziej wyolbrzymiają i oni to widzą i starają się temu zaradzić.
1: Czy da się na to przygotować? No bo umówmy się, na pożary lasów nie da się przygotować, ale czy na przykład na to, że zmieni się forma uprawy, na to, żebyśmy już nie musieli mówić, że truskawki czy owoce będą co roku droższe?
0: Tak, a czy no da się na pewno, bo to jest tak, że z przyrodą nie wygramy, mimo że cały czas próbujemy. Natomiast no, możemy niwelować skutki tych właśnie najtrudniejszych zjawisk, takie jak susza czy powódź, tak? Bo te oba zjawiska są zjawiskami naturalnymi, one cyklicznie występują. Na to nakłada się nasza działalność, taka pośrednia czy bezpośrednia, ale to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Można robić, żeby ograniczać skutki takich.
1: A co można na przykład zrobić? Co rolnicy mogą robić?
0: No, starać się retencjonować wodę, jak już spadnie z nieba.
1: Czyli zatrzymywać na polu,
0: ją w glebie, rozumiem. Bo to rozwiązuje problemy wszystkich typów suszy. No i jeżeli są jakieś uprawy, no to stosować odpowiednie praktyki rolnicze, zmiana systemu uprawy, efektywniejsze nawadnianie. No, paleta rozwiązań jest spora.
1: Jest duży zasób, ale wróćmy na chwilę do miasta, ze wsi do miasta. Ja pamiętam, w zeszłym roku miasto rozkuwało beton, chociażby w centrum miasta, przy stajni jednorożców. Mówię tutaj o Łodzi. Tam rzeczywiście było sporo przy remoncie betonu wylanych, później ktoś się zreflektował, że jednak być może to wszystko spłynie do kanalizacji i wyprowadzimy to za Łódź. I rzeczywiście zaczęły się pojawiać trawniki, zaczęły pojawiać się przestrzenie, gdzie są rośliny i gdzie to wszystko może wsiąknąć. To pomaga, czy to jest tylko pudrowanie sytuacji hydrologicznej.
0: Znaczy to pomaga, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Patrząc, jak gęsto zabudowane jest centrum, to chciałoby się jak najwięcej takiej przestrzeni, a jak nie ma miejsca na takie rozwiązania, to stosować inne, które by te ryzyko powodziowe by ograniczały, jednocześnie poprawiały zdolność retencji.
1: No tak, ale w Łodzi kamienic nie wyburzymy. Jest taka zabudowa, jaka jest, czyli tutaj też nic się nie da zrobić.
0: No to zbiorniki naziemne albo podziemne, tam gdzie jest miejsce, można też stosować, żeby też tą wodę zatrzymać na jakiś czas i wykorzystać.
1: Czyli to stawy, jeziorka na przykład?
0: Beczki, zbiorniki.
1: Wyobrażam sobie jakiś staw albo jeziorko na Manhattanie w Łodzi, to jest rozwiązanie?
0: Może nie staw, jeziorko, bo to rzeczywiście trzeba by wyburzyć pewnie jakieś kamienice, no ale natomiast zbiorniki naziemne, podziemne, takie szczelne, beczki, tam gdzie się da zielone dachy wprowadzać na odnawiane budynki, czy na nowo powstawałe. Przecież w centrum dużo nowych obiektów się buduje, tak? Stare budynki są wyburzane, nowe i te nowe, w takich nowych łatwiej jest wprowadzić rozwiązania retencyjne.
1: W takim razie, czy ile takich rozkuć, ile takich przestrzeni powinniśmy przerobić na trawniki w Łodzi, żeby to cokolwiek pomogło i cokolwiek rozwiązało?
0: No jak najwięcej, żeby ograniczyło, bo to chodzi o ograniczenie tych negatywnych skutków, a nie, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie da się całkowicie wygrać z przyrodą. W przestrzeni miejskiej to jest jeszcze trudniejsze. Dlatego wszystkie takie rozwiązania dają sumę, która ogranicza ryzyko.
1: To wyjmijmy jeszcze na koniec szklaną kulę i postarajmy się powróżyć. Będziemy znowu mieli w lato do czynienia z zalaniami, podtopieniami. Znowu się na przykład spotkamy tutaj w lipcu, sierpniu i ja zapytam pana, jak to jest, że jest susza, tutaj nas zalewa. Chodzi mi na przykład o nawalne deszcze. Chodzi mi właśnie o to, że miasta nie będą w stanie odprowadzić tej wody do kanalizacji i będziemy mieli znowu zdjęcia tramwajów na przykład pod wodą albo samochodów przejeżdżających przez ogromne rozlewiska. Tak będzie w tym roku, czy być może pan przewiduje, że jednak coś się tutaj zmieni?
0: Znaczy, zdziwiłbym się, jakby
1: Pytam
0: tak nie było.
1: Pytam oczywiście z udawaną nadzieją.
0: Tak, zdziwiłbym się, jakby tak nie było. W skali kraju na pewno takie przypadki będziemy mieć. W Łodzi to zobaczymy, bo to jest kwestia, no niestety opady burzowe są dość punktowe i nawet w skali Łodzi to może być tak, że w jednym regionie nie pada, a drugi jest zalany, co mieliśmy nieraz już przykład w ostatnich latach. Natomiast no tak, w Polsce na pewno to
1: że nie wspomnę o Brzezinach, które są zawsze regularnie. To może taką kuchnię zdradzę tutaj słuchaczom, że jeżeli są nawalne deszcze i jakiś dziennikarz, reporter zastanawia się, gdzie jechać, gdzie zalało, to na ślepo może jechać oczywiście do Brzezin. Tam też oczywiście samorząd stara się coś z tym zrobić, ale nie jest to aż tak skuteczne. Czyli co, optymistycznych wniosków po naszej rozmowie nie ma, trzeba się przygotować na suszę, trzeba się przygotować na zalania. Niewiele możemy z tym zrobić, możemy tylko o tym mówić i tylko to obserwować.
0: Znaczy, no potrzeba działań wieloletnich i regularnych, żeby te skutki, czy te ryzyka ograniczyć, tak? A nie takich działań raz w roku, a później 10 lat nic nie robimy.
1: Czyli musimy jak najbardziej wziąć się za myślenie długofalowe. To w takim razie chyba trochę zaspaliśmy.
0: Nie da się odwrócić czegoś, co się robiło przez dziesiątki lat w 2-3 lata, tak? Znaczy teoretycznie się da, ale trzeba odpowiednią kasą sobie.
1: Bo ja próbuję po prostu jakimś optymistycznym akcentem zakończyć tę rozmowę, no to zapytam, no, przynajmniej zaczęliśmy iść w dobrym kierunku?
0: Kierunek, widać, że się świadomość zmienia i to, że dzisiaj pada, też jest trochę optymistyczne, bo jednak ogranicza.
1: Także, szanowni państwo, nie martwmy się tym, że nie będziemy mogli dzisiaj na przykład po południu iść na spacer. Liczmy na to, że właśnie nie będziemy
0: właśnie
1: mogli...
0: Można iść i się tym deszczem cieszyć.
1: Albo można i się tym deszczem cieszyć, tym bardziej, że taki kapuśniaczek, przynajmniej w Łodzi taki pada. Nie wiemy, jak jest w innych miejscowościach województwa łódzkiego. Tym bardziej, że taki kapuśniaczek, jak słyszymy, może być rzadkością, bo następny deszcz to może być burza, to mogą być znowu zalania. Bardzo dziękuję. Ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Szklarek, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest Galanta ulica.
5: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
11: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
13: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
12: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
14: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Zbliża się 8.30, a więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regiony, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński.
20: Dzisiaj kierowcy w Łodzi nie mają lekko. Ulice mocno się korkują od samego rana i największe utrudnienia utrzymują się przy Manufakturze, na Aleksandrowskiej i Limanowskiego, a także na Włókniarzy. Tam cały czas mocno korkują się okolice Kozin i Żubardzi. W tych korkach spędzimy od kilku do kilkunastu minut, ale ten stracony czas będzie się oczywiście nawarstwiał. Jeśli w ciągu jednego przejazdu utkniemy jeden raz, dwa lub trzy razy. Odrobinę szybciej przejedziemy już przez Pabianicką i Zgierską, ale wciąż korkuje się Nowosolna i Rokicińska. Czy na tych drogach prowadzących z miejscowości Ościennych do Łodzi coś się poprawi, to sprawdzimy za pół godziny.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
21: 123 zatrzymanych i przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty szeroko zakrojonej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W zatrzymaniach i przeszukaniach zaangażowanych było 500 policjantów i żandarmeria wojskowa. Łącznie sądy zgodziły się na aresztowanie 47 podejrzanych. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu interweniuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Nakazał Polsce, aby nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Premier Donald Tusk uważa, że to zamyka sprawę, ale innego zdania jest prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i Kancelaria Prezydenta. Samolot gaśniczy M-18 Dromader z Piotrkowa Trybunalskiego został wysłany do akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Do 400 strażaków walczących z ogniem w Puszczy Solskiej dołączyło też 28 strażaków z Łodzi i Łowicza. To wyspecjalizowana grupa przygotowana do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia pojazdów. Według szefa MSWiA, który dzisiaj wystąpił na konferencji prasowej, sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Poznaliśmy nazwisko nowego dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Decyzją zarządu województwa łódzkiego funkcję tę będzie pełnił znany dyrygent Rafał Kłoczko. To dyrygent i menadżer kultury, który współpracował z wieloma orkiestrami i zespołami w Polsce, a także za granicą. W 2025 roku Rafał Kłoczko otrzymał medal zasłużony dla kultury polskiej. Dwie matury z języka polskiego w województwie łódzkim zostały unieważnione. Uczniowie wnieśli na salę egzaminacyjną telefony komórkowe. Za złamanie zakazu nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie powtórkowym. Na kolejną maturę będą musieli poczekać do przyszłego roku. A dzisiaj maturzyści piszą egzamin z języka angielskiego. Więcej o tym powiemy w serwisie za pół godziny.
19: A przed nami jeszcze wiadomości pogodowe. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach nadal 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 20 stopni na barometrze 986 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: 28 minut do godziny 9, to ja tylko przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8 w formie podcastów dostępne na naszym portalu radiołódź.pl. Proszę zaglądać.

0: Radio Uświadecznie Poranna, na zegarze 24 minuty do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No to teraz jeszcze krótko zaglądamy do gazet, a konkretnie do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że obce wywiady są mocno aktywne nad Wisłą. Polska znajduje się nie tylko na celowniku służb rosyjskich i białoruskich, ale coraz aktywniejszy jest także wywiad chociażby chiński. Niepokojąca jest również radykalizacja młodzieży. Na to wskazuje najnowszy raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i to jest raport opublikowany po 12 latach przerwy i raport jest jawny. Każdy ma do niego dostęp. W nim czytamy między innymi, że niektóre działania rosyjskich służb mogą być odczuwane na co dzień w związku z prowadzoną przez Rosję wojną informacyjną. Koncentrują się one na dyskredytowaniu Polski na arenie międzynarodowej, podważaniu zaufania społeczeństwa do państwa poprzez budowanie prorosyjskiej narracji, podsycania nastrojów antysystemowych, antyeuropejskich i antynatowskich. Rosja wykorzystuje do polaryzacji społeczeństwa między innymi historyczne antagonizmy. No i głównie tutaj chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Analitycy ABW nie mają wątpliwości, że od 2022 roku Rosja znajduje się w stanie niewypowiedzianej wojny z Zachodem, a rosyjski wywiad coraz częściej stosuje metody charakterystyczne dla wojsk specjalnych, czyli rozpoznanie i dywersję. Swoje przedsięwzięcia realizując w sposób planowany i skoordynowany, a sposób działania wskazuje, że wykorzystuje doświadczenia z wojny na Ukrainie. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, a na zegarze 23 minuty do godziny 9.

0: Teraz na zegarze, teraz do godziny 9:00. O tym, jak zmienia się nasz klimat, opowie teraz Izabela Berkowska.
1: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
2: Zmiany klimatu. Co już się dzieje i co nas czeka? O tym porozmawiamy z ekspertami, z naukowcami, samorządowcami, a także z kierowniczką zespołu doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Magdaleną Jankowską-Kostrzewą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie są zmiany klimatu? Co jest główną przyczyną tych zmian?
3: Zanim zaczniemy mówić w ogóle o tym, co to są zmiany klimatu, może należałoby powiedzieć, co to jest klimat, bo bardzo często mylimy pojęcie pogody i klimatu. Pogoda to jest stan aktualny dziś, tak? Dzisiaj w Łodzi mamy słoneczny dzień z niewielkim wiatrem, tak? Temperatura około 14 stopni. Natomiast klimat opisujemy również za pomocą tych samych wartości, ale już w znacznie dłuższym ujęciu czasowym, minimum 30 lat, a więc to są średnie temperatury, średnie opady deszczu. A zmiany klimatyczne to zmiany właśnie tych danych statystycznych, właśnie w tym długim ujęciu czasowym. I to, co teraz obserwujemy, to ocieplanie się klimatu. A przyczyną tego jest emisja gazów cieplarnianych. Wśród tych gazów cieplarnianych dwutlenek węgla oczywiście i metan.
2: No i skutki tych zmian właściwie chyba wszyscy obserwujemy.
3: Oczywiście, po pierwsze widzimy je rzeczywiście każdego dnia. Potwierdzają to również badania. Ostatni raport Klimat w Polsce w 2024 roku, to jest raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wskazuje, że w 2024 roku średnia temperatura była wyższa o 2,2 stopnia Celsjusza niż średnia temperatura z 30 lat, biorąc pod uwagę okres od 1991 do 2020 roku.
2: Więc czyli to się dzieje. Wzrost.
3: To jest bardzo duży wzrost. Jeżeli nie będziemy podejmować żadnych działań, które te zmiany klimatu, no myślę, że to jest bardzo trudne, żeby powstrzymało, ale jednak chociaż przystopowały, zminimalizowały, no to ten wzrost temperatury będzie jeszcze większy. A to, co już możemy zobaczyć, to na pewno długie fale upałów, występowanie coraz częściej nocy tropikalnych, które są zjawiskiem normalnym dla klimatu zwrotnikowego, ale nie dla umiarkowanego, no to są również zjawiska gwałtowne. Tak, czyli nawalne deszcze i lokalne podtopienia, ale też tutaj dramatyczne skutki również, z którymi mieliśmy do czynienia w 2024 roku, czyli powodzie. I tutaj, które zostały dotknięte województwa opolskie, śląskie i dolnośląskie. Jeżeli chodzi o ziemię łódzką, to tu na pewno bardzo dużym problemem i zagrożeniem jest na pewno susza.
2: Mamy jeszcze wpływ w ogóle na tę sytuację? Czy możemy jakoś przeciwdziałać tym zmianom?
3: Tak, to jest dobra wiadomość, że mamy na to wpływ. I wpływ na to ma każdy z nas. Zaczynając od takiego poziomu właśnie indywidualnego, poziomu mieszkańca, poprzez samorządy, które również takie działania mogą podejmować. To są bardzo proste rzeczy, jeżeli mówimy o nas, o mieszkańcach województwa łódzkiego, czy w ogóle mieszkańców Polski. Bo to jest racjonalne gospodarowanie wodą, to jest oszczędność energii, to są codzienne, proste decyzje, takie jak właśnie zastąpienie podróży samochodem do pracy, a wybranie transportu miejskiego.
2: O tych prostych także metodach mówiła Magdalena Jankowska-Kostrzewa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To porozmawiajmy jeszcze o praktyce.
4: Iwona Wagner, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Jest bardzo dużo dokumentów strategicznych, które pokazują kierunki działań. Tutaj, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, no to przede wszystkim w kwestii przeciwdziałania klimatu to zmianie klimatu mamy Europejski Zielony Ład i po stronie przystosowania się do zmian klimatu mamy wiele regulacji. Mamy Europejską Strategię Bioróżnorodności 2030, która wyznacza bardzo konkretne cele. Mamy rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, które znowu daje bardzo konkretne wskazówki, do czego powinniśmy dążyć. No to są takie najważniejsze rzeczy. W tej chwili Komisja Europejska też przygotowuje strategię europejską adaptacji. Powstaje Krajowy Plan Adaptacji. Powstały już 10 lat temu miejskie plany adaptacji dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili od 2 lat w tym procesie bardzo intensywnie są mniejsze miasta od 20 tysięcy mieszkańców, właśnie też w związku ze zmianą ustawodawstwa. I widzę, że jest bardzo duży ruch po stronie miast.
5: Jakub Paduch, kierownik oddziału do spraw polityki klimatycznej w Urzędzie Miasta Łodzi. Na pewno największym wyzwaniem, jakie spotyka samorządy, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie samorządu miasta Łodzi, tylko w ogóle wszystkich samorządów w Polsce, to jest kwestia finansowa, dlatego że transformacja, szeroko pojęta transformacja klimatyczna, w tym też adaptacja do zmian klimatu, ona jest strasznie droga. My w Łodzi szacujemy, że to jest sumaryczny koszt zarówno dla administracji publicznej, jak i dla sektora prywatnego na poziomie 6,5 miliarda euro. To jest kwota, która przy 8-miliardowym budżecie miasta na całe funkcjonowanie, to jest kwota, która jest nie do zabezpieczenia w ramach środków własnych, no bo musimy przecież zapewnić funkcjonowanie szkół, przedszkoli, więc kwestia pozyskania środków, najlepiej bezzwrotnych, czyli środków dotacyjnych, to jest największe wyzwanie dzisiaj, w momencie, w którym gro funduszy przestawia się na instrumenty zwrotne. To wymaga od nas jeszcze większego poszukiwania, jeszcze lepszego poszukiwania nowych źródeł finansowania tych działań, które też są trudne z perspektywy infrastrukturalnej, dlatego że chociażby infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie miasta. To są często instalacje, które mają po kilkadziesiąt lat i były projektowane w oparciu o średnioroczną chociażby sumę opadów, która była wtedy. Dzisiaj mamy do czynienia z bardziej gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które powodują zjawiska powodzi błyskawicznej. I ta infrastruktura zaprojektowana te kilkadziesiąt lat temu, ona dzisiaj jest niewydolna.
6: Katarzyna Hoffman, inspektor Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią Ochrony Środowiska. Doświadczenie na pewno mamy w kwestii zwalczania niskiej emisji. Od 2019 roku na terenie miasta Zduńska Wola realizujemy program dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania. Mamy już wymienione ponad 1000 takich źródeł. W tej chwili szykujemy się do wymiany źródeł ogrzewania na osiedlu Karsznice i tam będzie do likwidacji ponad 300 starych źródeł ogrzewania, więc tu już będzie efekt bardzo widoczny. Ponadto na pewno idziemy w stronę zazieleniania miasta i likwidowania wysp ciepła i myślę, że te działania już zaczynają przynosić efekty. Mamy utworzone nowe parki, nowe zieleńce, las mieszkańców, więc tu idziemy w stronę jak najbardziej zazielenienia miasta, tak jak powiedziałam, i redukcji tej niskiej emisji.
4: Taka najważniejsza rzecz w tym wszystkim, skoro już wiemy, co mamy robić, mamy jakieś zaangażowanie lokalnych społeczności, no to są środki. Tutaj są przede wszystkim uruchomione w tej chwili duże środki na finansowanie tego typu działań i jest dla mnie jakoś niezwykle ważne, żeby uczulić samorządy, że nikt za nich nie zrobi tej pracy w terenie.
1: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
0: Tu Radio Łódź, audycja poranna, 6 minut do 9 teraz. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
3: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
2: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
4: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku, przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
6: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się godzina 9, czas na raport drogowy. Jada Murzyński.
10: W Łodzi mamy już zauważalną poprawę na drogach dojazdowych do miasta. 10 minut straty na Konstantynowskiej i Rokicińskiej i 5 minut na Pabianickiej i Brzezińskiej. W samej Łodzi najdłużej postoimy na Alei Palki. Tu od samego rana bardzo mocno się korkuje, jest duże natężenie ruchu i w tym miejscu stracimy co najmniej kilkanaście minut. Na Łódzkim Teofilowie stoją tramwaje 2, 5, 8 i 16, ale skorzystać można z podstawionych autobusów zastępczych. W Wieluniu kilka minut straty złapiemy na przedmieściach od strony Złoczewa. W Zduńskiej Woli korkuje się główna trasa biegnąca przez miasto. Tutaj mamy remont, 3 sygnalizacje tymczasowe i kierowców stojących w korkach. O sytuacji na drogach informujemy cały czas na naszej antenie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Tu Radio Łódź, minęła 9. Czas na najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
11: Na serwisie poprawa sytuacji pożarowej w Puszczy Solskiej. Problem z suszą hydrologiczną, którego nie rozwiążą niewielkie opady i budowa parkingu przy dworcu kolejowym w Łowiczu. W regionie w tej chwili pochmurno i deszczowo, na termometrze około 13 stopni. Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą, tak zapewnił przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Według ministra zmniejszyło się też zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
12: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas ta sytuacja może być dynamiczna.
11: Wciąż płonie kilkaset hektarów Puszczy Solskiej. Z ogniem walczy około 500 strażaków, do których dołączyli też strażacy z Łodzi i Łowicza, a także samolot dromader wysłany z Piotrkowa. Akcję gaśniczą powinny ułatwić opady deszczu. Na terenie objętym pożarem zaczęło padać, a według prognoz opady mają występować również jutro. A lasy w Lubelskiem, ale także w naszym regionie są teraz wyjątkowo suche. Tylko w ostatnim tygodniu paliły się prawie 70 razy. W sumie spłonęło 20 hektarów. W studiu jest Maciej Trajanowski, który przed chwilą rozmawiał o tej sytuacji z ekohydrologiem z Polskiej Akademii Nauk, doktorem Sebastianem Szklarkiem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jestem.
11: Czy zdaniem twojego gościa takie pożary staną się już normą?
0: No, nie można tego wykluczyć, bo to nie jest kwestia jednego roku czy dwóch suchych lat. Z suszą mamy do czynienia o wiele dłużej i teraz widać tego efekty.
13: To jednak jest konsekwencja nawet nie tyle tegorocznej suszy, tylko tak naprawdę wieloletniej, bo my cały czas spadamy taką w spirale długu wodnego. Od lat to się budowało.
0: Na szczęście, zdaniem mojego gościa, w Polsce mamy dobrze rozwinięty system ostrzegania przed pożarami lasów, dlatego do tak rozległych jak do tego w Lubelskiem dochodzi bardzo rzadko.
11: A nie pomogła mokra i mroźna zima?
0: No w żaden sposób, jak mówi gość Radio Łódź, to był tylko kamuflaż.
13: Ta zima nic nie pomogła, bo tak naprawdę jakby patrząc na samo województwo, no to listopad był ostatnim w miarę normalnie mokrym miesiącem.
0: Co więcej, nie pomoże nawet ten deszcz, który teraz od rana przechodzi przez województwo łódzkie.
11: A ile czasu miałoby padać, żeby susza przestała być problemem? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: W Łowiczu powstaje nowy parking przy stacji kolejowej przy dworcu Łódź Przedmieście. Dobiega końca budowa parkingu z miejscami dla 34 pojazdów, a o szczegółach tej inwestycji mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
14: Teren w pobliżu stacji kolejowej na przedmieściach miasta od dawna był zaniedbany i wymagał remontu. Mieszkańcy Łowicza doczekali się jego przebudowy.
15: Będzie gdzieś stanąć, zajechać, także myślę, że to się przyda dla mieszkańców i dla wszystkich.
16: Trudno to nazwać parkingiem wcześniej. Jak odnowili nitkę do Łodzi, ludzie, którzy przyjeżdżali, nie mieli gdzie parkować.
17: Lepiej niż ten bałagan, jaki był.
14: Parking już niedługo zacznie służyć mieszkańcom, mówi burmistrz Łowicza Mariusz Siewiera.
18: Bardzo sprawnie ta inwestycja poszła. To miejsce zmieniło swoje oblicze. Prace już są bardzo mocno zaawansowane. W zasadzie kończymy otoczenie, czyli dosadzamy roślinność, drzewa i przygotowuje wykonawca inwestycje do przekazania nam, czyli do oddania.
14: Ze stacji korzystają m.in. łowiczanie podróżujący do Łodzi. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: Miasto prowadzi rozmowy z PKP PLK o planie wyremontowania budynku dworca, który obecnie jest też w opłakanym stanie. Amatorzy z całej Polski napiszą dzisiaj egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To początek egzaminów dodatkowych, a każdy maturzysta musi wybrać minimum jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Mówi o tym Martyna Szymczakowska.
19: Matura na poziomie rozszerzonym jest bardziej wymagająca niż podstawa. W przypadku języka angielskiego zdający muszą po prostu lepiej znać ten język.
20: Trzeba bardziej się rozpisywać, bardziej myślę formalnie niż na zwykłym podstawowym.
21: Na rozszerzeniu mamy rozprawkę na końcu zamiast maila i jest też mniej zadań, ale są troszkę trudniejsze.
22: Na rozprawce jest tam jedno więcej pytań i można się bardziej rozpisać.
19: Od lat to właśnie angielski jest przedmiotem dodatkowym, najchętniej wybieranym przez zdających. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
11: A o godzinie 14 rozpoczął się egzamin z jednego z najrzadziej wybieranych przedmiotów, czyli z historii muzyki.
9: A przed nami jeszcze wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak.
23: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego odrobią dzisiaj zaległości w lidze. Zagrają z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To będzie trzeci z rzędu mecz na stadionie przy Alei Unii. Gospodarze po dwóch zwycięstwach awansowali do czołowej szóstki rozgrywek. Na miejsce, które daje możliwość gry w barażach o ekstraklasę. A rywal z Mazowsza ostatnio nie prezentuje dobrej formy, ale trener Grzegorz Szoka przestrzega przed lekceważeniem rywala.
24: Zespół oparty na wielu młodych zawodnikach, którzy czy są wypożyczeni, czy awansowali z tym klubem z niższych lig. I na pewno tam jest bardzo duża taka chęć pokazania się indywidualnie i zostania w tej lidze, czy w Pogoni, czy transferu do lepszego klubu. Więc na pewno zespół, który gra bez kompleksów, który chce grać do przodu i nie będzie kalkulował.
23: A jesienią ŁKS przegrał wyjazdowy mecz 0-3, będzie więc okazja do rewanżu, a spotkanie rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 18 na Stadionie Króla. Szczypiorniści Wiotrkowianina przegrali trzeci z czterech meczów w grupie spadkowej Ekstraklasy. W środę wysoko ulegli w Legionowi tamtejszemu KPR-owi 20-36. Mimo to zachowali jeszcze szansę na utrzymanie. Poniedziałkowy ostatni mecz z drużyną z Puław zdecyduje, która z tych drużyn spadnie obok Zagłębia Lubina, która zagra jeszcze w barażu o utrzymanie w Ekstraklasie. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajmował się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A na nagrody czekają Władimir Semirunny, który w Mediolanie zdobył srebrny medal olimpijski, jego trener Roland Cieślak. Pan czenista i szkoleniowiec wciąż nie otrzymali obiecanych premii. Wicemistrz olimpijski czeka na 200 tysięcy złotych, a jego szkoleniowiec na 75 tysięcy. Nagród nie otrzymali także skoczkowie Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek oraz ich trener Maciej Maciusiak. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym wyjazdowym meczu w półfinale zremisowali z Bayernem Monachium 1-1, a w pierwszym spotkaniu Francuzi wygrali 5-4. Broniący tytułu Paryżanie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Arsenalem Londyn, który dzień wcześniej wyeliminował Real Madryt. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: To jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. Przed nami dość ciepły, pochmurny dzień. Przelotnie w regionie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta nieznacznie nam spadła, bo teraz na termometrach 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 20 stopni. Na barometrze 987 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranne spotkanie. Teraz 7 minut po godzinie 9. No i w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. Jak dobrze, że pada, prawda?
9: Jak dobrze, że pada. Też ta pogoda bardzo mi się dzisiaj podoba.
2: Bardzo, bardzo. Parasol trzeba było zabrać z domu obowiązkowo. Jeżeli ktoś zapomniał, to współczuję.
9: Ja w kapturze.
2: No to widziałam parę osób zakapturzonych dzisiaj, ponieważ Adam Miksa, który za chwilę będzie realizował program, również w kapturze dzisiaj, bez parasolu. Czyli to jest tak, że mężczyźni jednak kaptur, a kobiety elegancko, tak, z parasolką i tak dalej. Matura z muzyki, zdawałbyś, z historii muzyki, czy tak nie?
9: Tak.
2: Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo. Następne
2: prawidłowa
9: pytanie.
2: Odpowiedź, szóstka.
9: Dziękuję, do usłyszenia.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.

I już 15 minut po godzinie 9, jak dobrze, że pada, powtórzę raz jeszcze i pewnie niektórzy już się zastanawiają, jak długo będzie padać i tutaj deszcz naprawdę jest potrzebny, także nie narzekajmy dzisiaj, cieszmy się tym dniem, zdecydowanie tak, a w związku z tym już tak na dzień dobry będzie pewna niespodzianka. Wymyślanka, Teatr Komedii Impro w Łodzi, podwójne zaproszenie przygotowane, deszcz i radio. Poproszę o krótką, rymowaną historię. Studio@radiołódź.pl. Najciekawsza naszym zdaniem zostanie nagrodzona. Dzień dobry raz jeszcze.

18 minut po godzinie 9, radio i deszcz. Krótka rymowanka, historia po prostu taka właśnie. studio@radiowłodzi.pl. Zaproszenie do teatru czeka, a Wymyślanka to jest bajka improwizowana, także tutaj można pomyśleć o sobie i o kimś nieco młodszym. Ja czekam na wiadomości w tej sprawie, a w planie dzisiaj, w środku dnia, także literackie opowieści. Jeżeli ktoś już zaglądał do kalendarium, to wie, że jest taka pewna wyjątkowa okoliczność, ale o tym jeszcze zdążymy sobie opowiedzieć. Będą też dzisiaj zaproszenia do kina i jeszcze jedna mała niespodzianka, także polecamy się do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: 28 minut po godzinie 9. Deszcz i radio. Rymowanki już przeczytane, także będzie informacja, kto nas dzisiaj zauroczył, ale jeszcze poproszę o chwilę cierpliwości. Najpierw w Radiu Łódź magazyn Po prostu to proste, czyli praktyczne porady. Dzisiaj kilka podpowiedzi, jak segregować śmieci. Czasami są wątpliwości co do opakowań na przykład. Zapraszam w imieniu Agaty Zielińskiej.

0: 25 minut zostało do 10.
1: Po prostu to proste. Dziś w programie Karolina Baranowska z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła wyjaśni, jak właściwie segregować śmieci. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Okazuje się, że sortowanie śmieci w dalszym ciągu jest dla nas problemem i chciałabym Cię poprosić dzisiaj o króciutki instruktaż. Chciałabym zapytać o takie rzeczy, które mam wrażenie, że w dalszym ciągu sprawiają nam trudność, jak opakowania papierowe po na przykład mleku czy napojach.
3: To rzeczywiście już powinna być wiedza powszechna i cały czas się trochę dziwię, że nadal to segregowanie kuleje u nas. Jak to robić odpowiednio? Jeśli chodzi o tak zwane kartony, bo to nie do końca jest czysty karton, tylko on jest połączony jeszcze z warstwą folii aluminiowej i czasem jeszcze z warstwą folii plastikowej, ale pomimo tego, że to jest takie tworzywowe opakowanie, to ono się nadaje do przetworzenia, tylko nie wrzucajmy go do niebieskiego pojemnika na makulaturę na papier. Takie opakowania powinny trafić do żółtego pojemnika na plastik i metal, na tworzywa sztuczne i na metale. I każde takie kartonowe opakowanie po soku, mleku spokojnie można zgnieść, pamiętajmy o tym, żeby je zgniatać, odkręcić, zgnieść i wrzucić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.
2: Jeśli chodzi o szkło, to też widzę, że czasami są takie dylematy. Jeśli to na przykład są butelki albo słoiki zakręcane, to co zrobić z metalowymi albo plastikowymi zakrętkami?
3: Zakrętka nie jest szkłem, więc nie trafia do pojemnika na szkło. Zakrętki trzeba odkręcić i wyrzucić osobno. Niezależnie od tego, czy są plastikowe, czy metalowe, wrzucamy je do żółtego. Bo do żółtego wrzucamy zarówno plastik, jak i metal. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, jakie błędy często popełniamy właśnie, jeśli chodzi o szkło. Te pojemniki na szkło to są tylko i wyłącznie pojemniki na szkło opakowaniowe. Czyli do tych zielonych pojemników powinniśmy wrzucać tylko słoiki, butelki i nic więcej. Nawet jeśli one będą z naklejkami, tymi papierowymi czy plastikowymi jakimiś etykietami, to nie szkodzi, nie musimy tracić energii na to, żeby je zdejmować. Ale pamiętajmy, że wrzucamy tam tylko szkło opakowaniowe. Czyli jeśli stłucze nam się talerz, który jest ceramiczny, to nie wrzucamy go do pojemnika na szkło, ponieważ to nie jest szkło, to jest inny materiał i nie da się go przetworzyć razem ze szkłem. Taki potłuczony talerz czy kubek wrzucamy po prostu do zmieszanych. To samo, jeśli chodzi o szkło takie okienne. To też jest inny rodzaj szkła i ono się topi w innej temperaturze niż szkło opakowaniowe, więc nie przetwarza się go razem. Jeśli, nie wiem, stłucze nam się szyba, to te resztki też powinniśmy wrzucić do zmieszanych, nie do pojemnika na szkło. Nie wyrzucamy też do pojemnika na szkło szkła żaroodpornego. Nie wyrzucamy takiego szkła zbrojonego, luster potłuczonych, też nie. Wszystkie takie inne rodzaje szkła powinny trafiać do zmieszanych, nie do zielonego pojemnika.
2: A jeśli stłucze nam się słoik?
3: To też powinniśmy wyrzucić stłuczony słoik do zmieszanych. Mimo tego, że jest to szkło opakowaniowe, do zielonego pojemnika wyrzucamy tylko niepotłuczone słoiki i butelki. Niezależnie od ich koloru, to też jest istotne.
2: Czy papier do tego opakowania dedykowanego papierowi wrzucamy każdy, czy czysty tylko, czy brudny też, czy zadrukowany też?
3: Do pojemnika na papier wrzucamy papier, może być zadrukowany, może być pokolorowany, ale to może być tylko papier taki jak papier do drukarki, czy blok rysunkowy, albo papier gazetowy, ewentualnie stare książki, chociaż one w ogóle nie powinny trafiać do śmieci, tylko raczej do antykwariatu, albo do biblioteki, albo do jakiegoś innego czytelnika. Ale każdy rodzaj papieru, takiego gazetowego, czy takiego jak używamy w codziennym życiu, kartek, takich zwykłych kartek po prostu, niezależnie od ich grubości. Czy to jest Bristol tak zwany, czyli trochę grubszy papier o większej gramaturze, czy taki papier jak do pisania, czy drukowania do drukarki. Zadrukowany, zarysowany może trafiać do pojemnika na makulaturę. Ale nie wrzucamy tam na przykład papieru laminowanego, ani papieru lakierowanego. Czyli jak coś ma taką bardzo ładną, błyszczącą okładkę, taką, że widać, że ona jest jeszcze pociągnięta albo warstwą takiego lakieru, albo warstwą folii po prostu.
2: Jak są magazyny kobiece?
3: Takie po magazynach kobiecych to myślę, że tak. Wprawdzie ten papier jest taki kredowy i on się trochę trudniej przetwarza, ale można taki magazyn wrzucić do pojemnika na makulaturę. Natomiast jeśli coś jest tak wyraźnie pociągnięte warstwą folii, że jak próbujemy to rozedrzeć, to się nie da, bo nam się ta folia ciągnie, no to tego już nie. To taki papier połączony z folią już wyrzucamy po prostu do zmieszanych. I do makulatury nie wyrzucamy też ręczników papierowych, chusteczek takich do nosa jednorazowych, podpasek, ani papieru zatłuszczonego, czyli taki papierek po maśle, to się nie nadaje na makulaturę. Generalnie zatłuszczony, zabrudzony tłuszczem papier nie nadaje się już na makulaturę. Więc jeśli nam się na przykład na kartkę papieru wyleje olej, to już takiego papieru zabrudzonego olejem do makulatury nie wrzucamy. I to samo dotyczy papieru śniadaniowego. On też się nie nadaje do makulatury.
2: Karolina, jak w tej chwili wygląda sytuacja z myciem opakowań? Czy to jest obowiązkowe, czy już nie?
3: W tej chwili to już nie jest obowiązkowe. Kiedyś rzeczywiście uczyliśmy się tego, żeby te opakowania umyć. One teraz już nie muszą być umyte, ale muszą być puste. To znaczy trzeba z nich po prostu wydobyć te resztki, które tam są. Jeśli te ścianki, naczynia będą trochę brudne, to nie szkodzi. Nawet jeśli to jest opakowanie po oleju albo po margarynie, takie plastikowe, jak mamy na butelkę po oleju, to taką butelkę po oleju też możemy wyrzucić do żółtego pojemnika na plastik. Kiedyś tego nie można było robić, bo zatłuszczony plastik trzeba było wyrzucać do zmieszanych, a teraz już możemy taką butelkę po oleju wrzucić do pojemnika na plastik. Więc nie musimy tego myć, tylko powinny być puste te opakowania. I jeszcze, jeśli mogę, bo często na przykład sama się nad tym zastanawiałam, co zrobić z takim opakowaniem po aerozolu. Na przykład jak mamy opakowanie po odświeżaczu powietrza, czy po lakierze do włosów. Teraz już można takie opakowania, pod warunkiem, że są całkowicie opróżnione, wyrzucać do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metal. Wyjątkiem są puszki po farbie w sprayu. Taką puszkę po farbie w sprayu trzeba już wywieźć po prostu do PSZOK. Podobnie jak na przykład kubełek po farbie do ścian, też nie powinniśmy go wrzucać do pojemnika na plastik, tylko powinniśmy go odwieźć do PSZOK-u.
2: Baterie też nie wrzucamy w domu do pojemników żadnych, tak?
3: Odpady niebezpieczne i teraz to już nie jest problem, bo właściwie w każdym markecie są takie pojemniki na baterie i można je sobie po prostu zbierać w domu i wynosić, jak nam się zbierze więcej, do takiego specjalnego pojemnika, ale nie wyrzucajmy ich do zmieszanych, ani w ogóle do żadnego takiego śmietnika, który mamy pod blokiem, bo to jest odpad niebezpieczny, tam w środku znajduje się kwas, który jest bardzo trujący i trzeba to zbierać osobno i zabezpieczać odpowiednio. I jeszcze myślę sobie o takim małym AGD, jak mamy jakieś takie rzeczy typu zepsuta ładowarka do telefonu, czy jakiś taki drobny sprzęt, to też pamiętajmy, że to się nie nadaje do zwykłych śmieci i to też powinniśmy wrzucić do takiego pojemnika na elektroodpady. Ale na szczęście ta dostępność pojemników na elektroodpady jest coraz większa, więc właściwie już chyba nie ma problemu, żeby się takich rzeczy pozbyć bezpiecznie.
2: Mam taki dylemat, jeśli chodzi o opakowania po perfumach albo na przykład dezodorant w kulce, bo tu jest część szklana i część plastikowa albo metalowa.
3: To jest rzeczywiście problematyczne opakowanie i ja zwykle robię tak, że jeśli mam taki dezodorant w opakowaniu trochę szkła, trochę plastiku, to wszystko to, co dam radę wyciągnąć, to zdejmuję i wyrzucam osobno. Ale jeżeli nie dam rady zdemontować tej kulki, to wyrzucam to do zmieszanych po prostu. Nie wiem, czy tak to się powinno robić, nigdzie nie znalazłam informacji na ten temat, ale jeśli możemy coś w domu rozłączyć i porozdzielać te surowce, to zróbmy to. Jeśli nie, to trudno, to już takie problematyczne opakowanie wyrzućmy do zmieszanych. Chciałam powiedzieć o odpadach bio, bo to jest też duży problem. Jak zaglądam u siebie pod blokiem do tego śmietnika na bio, jak wyrzucam swoje odpady bio, to widzę, że bardzo wiele osób popełnia błąd taki podstawowy, to znaczy wyrzuca te odpady bio w foliowym worku. Ja rozumiem, że w domu sobie to zbieramy w foliowym worku, ale jak już to wyrzucamy do tego zbiorczego pojemnika, to wysypujmy to po prostu z tej foliówki. Albo kupmy sobie w sklepie takie woreczki biodegradowalne. One są przeznaczone specjalnie na odpady bio i one są małej pojemności. Można kupić takie 5-10-litrowe woreczki biodegradowalne. One są oznaczone takim specjalnym symbolem. kompostowalności. To jest taki, no nie wiem jak to określić, taki listek. Ale jest też napisane, że to jest po prostu folia biodegradowalna. I wtedy, jeśli zbieramy sobie w domu odpady do takiego woreczka, to możemy je wyrzucić razem z tym woreczkiem, bo on się kompostuje, bo on jest zrobiony ze skrobi kukurydzianej. I nie rozpada się na żaden mikroplastik, tylko po prostu się kompostuje razem z innymi rzeczami, które wrzucamy do tego pojemnika. I pamiętajmy, że do odpadów bio nie można wrzucać żadnych resztek pochodzenia zwierzęcego, czyli ości, skóry po rybach na przykład, kości kurczaka, w ogóle żadnych resztek mięsnych. Wrzucamy tam tylko resztki roślinne, czyli na przykład obierki, ewentualnie skorupki jaj. Natomiast wszelkie inne resztki jedzenia, pieczywo, mięsa, wędliny, sery i tak dalej wrzucamy do zmieszanych. To się nie nadaje na kompost. Jeśli chodzi o leki, to pamiętajmy, że jeśli jakieś leki zostały w opakowaniu, a lek już jest przeterminowany, to nie można tego wyrzucać do śmietnika. Trzeba to wynieść do apteki. W aptekach są specjalne pojemniki, gdzie to wyrzucamy. Ale jeśli mamy puste opakowania po lekach, na przykład te papierowe pudełka i ulotki, które są w środku, wrzucamy do pojemnika na papier. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że do tego pojemnika na papier oczywiście możemy też wrzucać pudełka kartonowe. Takie kartonowe naprawdę, czyli po prostu tekturowe pudełka, tak? Nie tylko kartki. Natomiast jeśli chodzi o leki, te blistry, które nam zostają po tabletkach, już wrzucamy do zmieszanych, dlatego że to jest połączenie plastiku i folii aluminiowej i to się nie przetwarza w takiej postaci, w jakiej to jest wyprodukowane, więc puste blistry do zmieszanych, takie buteleczki plastikowe po lekach do plastiku.
2: Przypomniała o tych wszystkich zasadach Karolina Baranowska z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Dziękuję.
1: Pamiętaj, do zielonych worków wrzucamy tylko szklane słoiki i butelki. Lustra, potłuczone szkło i ceramikę umieszczamy w workach ze śmieciami zmieszanymi. Zatłuszczony papier, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki wędrują do odpadów zmieszanych, podobnie puste blistry po lekach. Do worków z bio wrzucamy tylko roślinne odpady. Nie wrzucamy tam odpadów zwierzęcych, kurzych kości czy resztek wędlin.

To Kaśka Sochacka w radiu. 10 minut zostało do godziny 10. Ja pozwolę sobie przeczytać wiadomość od pani Agnieszki w wiadomej sprawie. Jak to było? Deszcz i radio. Zadanie bojowe na dzień dobry, krótka rymowanka. I pani Agnieszka napisała właśnie tak. Nad Łodzią chmura, deszcz w okno puka, radio Łódź pogody ducha szuka. Gdy asfalt lśni i mokną ulice, głosy z głośnika rozjaśnia dzielnicę. Wycieraczki tańczą, płynie piosenka. Z wami ta ulewa wcale nie wymięka. Niech bębni w dach, niech nas chroni od suszy, z radiem Łódź słońce masz prosto w uszy. Gratuluję, pozdrawiam.

7 minut zostało nam jeszcze do godziny 10, czyli zaproszenie do Teatru Komedii Impro na Wymyślankę przyznane, ale będą jeszcze dzisiaj inne zadania, także wszystko, co dobre, radiowe, deszczowe jeszcze przed nami. O godzinie 10 najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a potem kilka łódzkich, literackich i kawiarnianych historii.

0: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
6: A w serwisie zapowiedź dalszych regulacji cen paliw w Polsce. Wciąż niepewna sytuacja w cieśninie Ormus i konsultacji w sprawie nocnej prohibicji w Łodzi. W regionie dzisiaj pochmurno i deszczowo, z temperaturą w ciągu dnia do 15 stopni. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie przedłużony. Poinformował o tym w Polskim Radiu RDC wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie obowiązuje do połowy maja, jednak ma zostać przedłużony o kolejny okres. Jak podkreśla wiceminister Wojnarowski, Polacy zaoszczędzili już na cenie paliw kilka miliardów złotych.
7: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1 600 000 000 złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. Dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
6: Resort Energii planuje przedłużyć program, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna. Codziennie Resort Energii podaje maksymalne stawki dla benzyny i oleju napędowego. I tak dzisiaj na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za 98 i za olej napędowy 7 zł 26 groszy za litr. A co do sytuacji w cieśninie Ormus, tak ważnej dla rynku paliwowego i w regionie Zatoki Perskiej, prezydent Donald Trump twierdzi, że porozumienie z Iranem jest na dobrej drodze. Irańczycy z kolei wypowiadają się na temat o wiele bardziej ostrożnie. Mówi o tym Milena Rashid-Shehab.
8: Prezydent Donald Trump powiedział, że odbył bardzo dobre rozmowy z Iranem, dodając, że bardzo możliwe, iż dojdzie do porozumienia. Irańczycy nie są już tak optymistyczni. Rzecznik irańskiego MSZ powiedział, że propozycja Stanów Zjednoczonych jest wciąż rozpatrywana, a prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z prezydentem Francji podkreślił, że Iran dwukrotnie nawiązał dialog ze Stanami Zjednoczonymi i w obu przypadkach dostał nożem w plecy, bo podczas tych negocjacji został zaatakowany militarnie. Masoud Pezeszkian zaprzeczył również, żeby to Iran stał za poniedziałkowym atakiem na Zjednoczone Emiraty Arabskie, podczas którego doszło do dużego pożaru obiektów petrochemicznych. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
6: Iran podkreśla, że warunkiem trwałego zawieszenia broni i rozmów pokojowych jest zdjęcie amerykańskiej blokady z irańskich portów. Dzisiaj startują konsultacje dotyczące wprowadzenia nocnej ciszy alkoholowej na terenie całej Łodzi. Jak informuje Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi, konsultacje te potrwają do 7 czerwca.
9: W trakcie konsultacji mieszkańcy będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy takie ograniczenie powinno być wprowadzone, a także zgłosić własne uwagi i propozycje. Po zebraniu tych opinii będzie można mówić o jakichkolwiek dalszych krokach.
6: A obecnie na terenie 7 osiedli w centrum miasta obowiązuje wprowadzony w zeszłym roku zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, czyli od 22 do 6 rano. Jest o tym, że Łowicz dopina budowę pump tracku. To specjalny tor rowerowy zbudowany z wybrzuszeń i profilowanych zakrętów. Pozwala na jazdę bez pedałowania, wykorzystując balans ciałem do nabierania prędkości. Obiekt jest przeznaczony dla rowerów, ale także dla hulajnóg, rolek i deskorolek, zapewniając bezpieczną zabawę dla każdego. Inwestycja wygrała w łowickim budżecie obywatelskim już w 2018 roku, ale dopiero teraz udało się ją zrealizować, mówi Mariusz Siewiera, burmistrz Łowicza.
10: Inwestycja wiele lat wyczekiwana. Już jest mnóstwo młodzieży, która tam na rowerach, hulajnogach, rolkach jeździ, więc fajne miejsce nam się szykuje.
11: Dzieci same sobie robiły, pagórki wykopywały same. To, co w tej chwili widzę, jak mają wolne od szkoły, to fantastycznie się bawią. To strzał w dziesiątkę. A dla dzieci jest bardzo mało takich miejsc.
12: Dużo jest młodzieży tutaj, dużo korzysta z tego. To powinno być dużo więcej w naszym mieście. Bardzo się przyda.
13: Coś więcej, coś większego, to wiadomo, że większa atrakcja. Widać, jak jest pogoda, ile tam jest osób, dzieci.
6: Dodają sami łowiczanie. Tor oficjalnie do użytku zostanie oddany za kilka dni, ale już cieszy się ogromną popularnością wśród fanów takiej jazdy. Pump track powstał w łowickim parku Błonie, tuż obok istniejącego już od kilku lat skate parku. A piszemy o tym więcej także na radiołódź.pl.
5: Przed nami jeszcze prognoza pogody i spora różnica temperatur dzisiaj w Łódzkiem. Już to teraz widać i tak będzie przez cały dzień. Od 11 do 15 stopni teraz w Łodzi i w regionie, także potwierdzamy 15 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie regionu. I teraz temperatura maksymalnie od 13 stopni na północy do 21, także na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: Monika Borysow-Dudowicz ode mnie. Raz jeszcze dzień dobry od Adama Miksy, realizującego program. Także witamy serdecznie po 10:00.

0: 16 minut po godzinie 10, a tak przy okazji urodzinowej wracamy do barwnych opowieści o Rejmoncie, które mamy w radiowym archiwum. Doktor Karolina Kołodziej, Wydział Filologiczny, opowiedziała w radiu Łódź niejedną ciekawą historię związaną z noblistą, a dzisiaj fragment opowieści o tym, jak to było z Łodzią i Rejmontem. To jest bardzo ciekawy wątek, posłuchajmy, bo będzie kilka zaskoczeń. Podstawowe pytanie, jak dobrze Rejmont znał Łódź?
1: No my chcemy wierzyć w to, że poznają bardzo dobrze. To jest tak, że kiedy myślę, ja w ogóle kocham tą powieść. Uważam, że to jest jedna z najwybitniejszych powieści tego czasu i myślę, że to jest utwór, który można porównywać czy stawać na równi z utworami dotyczącymi tej samej tematyki czy podobnej tematyki, jakie powstawały w tym czasie w Europie. Ale co do rzetelności, no Rejmont, jak mówią historycy miasta, miał pewien kompleks związany z Łodzią. No próbował tutaj dwukrotnie zdawać do szkół, dwukrotnie mu się nie udało, ale przyjechał do Łodzi już jako znany pisarz. To znaczy, to nie był jego świadomy wybór tego tematu łódzkiego, tylko firma Geber i Wolf zleciła mu, złożyła zamówienie na napisanie powieści o dynamicznie rozwijającym się mieście. Przyjechał do Łodzi, no i tak, i teraz znowuż, prawda, a jakaś tam taka nasza imaginacja. Ja chciałabym wierzyć, że on z tym notesem, z którym siedzi na ławeczce, na tym swoim kuferku, przemierzał Łódź i notował. Tak mówi w swoich listach o tym, że miasto go pociąga, że ta energia, dynamika fabryki, ten tłum, który przemierza to miasto, jest dla niego fascynujący. Tak my byśmy go chcieli widzieć, ale ponoć ludzie współcześni Rejmontowi mówią, że częściej niż na ulicach miasta był widywany w kawiarni Rożkowskiego, że owszem, przyglądał się Łodzi, ale przez szybę. A tak naprawdę powieść zbudował z takiego materiału, który zdobył w trakcie tych kawiarnianych spotkań, tak? Czyli były takie zasłyszane plotki i tym podobny materiał. Czy to jest prawda? Wydaje mi się, że nie do końca, bo jeżeli przeczytamy tą powieść dokładnie, jeżeli przyjrzymy się temu, co Rejmont opisuje, i temu, co mógł widzieć wówczas, to jest bardzo wierny obraz miasta. Oczywiście to jest literatura. Ja zawsze mówię, kiedy ktoś pyta o to, czy to jest jeden do jednego ten obraz historyczny do powieści literackiej, to nie, tak nie jest. Ale Rejmont był pisarzem, a nie historykiem i on miał prawo kreować rzeczywistość. Niemniej jednak, kiedy weźmiemy na przykład sobie opis Pałacu Buchholca i staniemy przed Muzeum Kinematografii, no to widzimy, że to jest dokładnie ten sam budynek. Co ciekawe, Rejmont był już wówczas uznanym pisarzem, ale nie był na tyle sławnym pisarzem, żeby go wpuszczono do fabryki. On pisze w jednym ze swoich listów, że miał możliwość nie tyle nawet oglądania fabryki, co brania udziału w procesie powstawania materiału, czyli korzystania z maszyn, ale wydaje się, że to by nie jest to prawda, ponieważ nigdzie o tym nie ma w żadnej łódzkiej prasie. Jeżeli ktokolwiek z wielkich do Łodzi przyjeżdżał w tamtym czasie, automatycznie w prasie ślady tego znajdowano. Więc tutaj wydaje się, że to taka kreacja Rejmonta. Mi się wydaje, że wystarczy przyjrzeć się temu, co mógł oglądać z zewnątrz, bo to na pewno widział. Obraz ulicy Piotrkowskiej jest idealny. Nie ma chyba w literaturze łódzkiej później już utworu, który tą ulicę opisuje tak dobrze. Z takimi elementami, na które łodziani nawet nie zwracają uwagi, że ona nie jest zupełnie prosta, że ona się wznosi i opada. O tym, że jest podzielona na trzy części, o charakterystycznych budynkach, o tym takim eklektycznym stylu ulicy. O tym wszystkim pisze. Wiadomo, że też nie był w pałacach, a z kolei wnętrza pałaców rysował na podstawie tej wiedzy, którą zdobywał w innych europejskich miastach, bo to wtedy wszędzie było bardzo podobnie.
0: I takie to są właśnie ciekawostki. To tyle nie tylko o Ziemi Obiecanej. Rejmont, bardzo ciekawa postać, z pewnością warto wracać do różnych historii związanych z Rejmontem, ponieważ był bardzo barwną osobowością. Także jest obietnica, zawsze można na nas liczyć. To tyle na dziś w sprawie Rejmonta.

22 minuty po godzinie 10. Mamy informacje dla kierowców do przekazania na A2 po wypadku w miejscowości Wiktorów, węzeł Wartkowice, Emilia. Wstrzymany był przez moment ruch w kierunku Warszawy w ogóle. Teraz odblokowany jest pas prawy, a zablokowany jeszcze pas lewy. Także tam utrudnienia w ruchu właśnie. Apelujemy o ostrożną jazdę.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: I to jest czas do dyskusji. Rezerwujemy go dla Państwa.
3: Ja rozumiem, że jest to zmiana prowadzona z gruntu ideologicznego pod pewnymi naciskami pewnych środowisk.
4: To jest moje zdanie i to nie znaczy, że każdy musi mieć identyczne.
5: To nie wynika z tego, że ktoś, nie wiem, nie ma kasy. No nie na tych stanowiskach. Po prostu mu się nie chce.
6: Świetnie, że Państwo mówicie, bo to nie jest temat zarezerwowany do Afryki.
2: Nie, to są tematy dla słuchaczy Radia Łódź. 606-787-8778 studio@radioloc.pl. Czekamy na Państwa codziennie w samo południe.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
10: 28 minut po godzinie 10, a przed nami kolejne radiowe opowieści. Skoro czwartek, to za kilka minut w Radiu Łódź magazyn Zwierz się zwierz. Dzisiaj Monika Czerska porozmawia na temat starości psów i kotów. Kiedy nadchodzi ten czas? Jak wspierać nasze ukochane zwierzaki? Postaramy się podpowiedzieć.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

A ja też mogłabym teraz powiedzieć, jak ja kocham takie opowieści. 26 minut zostało do godziny 11. Ja tak prawie oficjalnie ogłosiłam zakończenie wątku Rejmonta dzisiaj, ale na Państwa zawsze można liczyć. Pozdrowienia. Najserdeczniejsze dla pana Edwarda, mieszkańca ulicy Kamiennej oczywiście, który przypomniał, że na wschodniej była kiedyś kamienica, w której Rejmont mieszkał, pisał ziemię obiecaną. Kamienica kilka lat temu została wyburzona, z planów jej odbudowy nie zostało nic, a była tam taka tabliczka. O tym pan Edward przypomniał. Rzeczywiście ja mam tę tabliczkę przed sobą. W tym domu w roku 1896 mieszkał Władysław Stanisław Rejmont, autor Chłopów i Ziemi Obiecanej. Pozdrowienia dla pana Edwarda.

0: Nasze domowe psy i koty są z nami przez lata, czasami naprawdę długie lata, a my, zdarza się, trochę nie zauważamy, kiedy zaczynają chodzić wolniej, więcej spać czy inaczej patrzeć. Starość zwierząt to temat kolejnego odcinka magazynu Zwierz się Zwierz. Temat trudny, a w takich tematach niezastąpiona jest Katarzyna Suska, klinika Cztery Łapy. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy tak naprawdę możemy mówić o tym, że nasz pies lub kot staje się seniorem?
1: Tak naprawdę wiek 7-8 lat to jest wiek, kiedy tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że nasze zwierzę zaczyna być seniorem.
0: Jakie są pierwsze objawy tej starości?
1: Tak na początku to tak naprawdę my tego nie widzimy. I przychodzi pacjent do gabinetu i opiekun mówi, że on jest jakiś taki trochę wolniejszy. Tak trochę więcej śpi. Mam wrażenie, że opiekunowie trochę zapominają o tym, albo ten czas tak szybko biegnie, że te małe szkraby, które wkraczają w nasze życie na samym początku swojej drogi, one tak jak my się starzeją. I rzeczywiście w pewnym wieku one potrzebują, tak jak starsi ludzie, trochę więcej snu, trochę więcej odpoczynku, trochę wolniej się ruszają, trochę mniej biegają za myszką.
0: Oj, chociaż tutaj z tym bieganiem to się nie zgodzę, bo nawet w starych psach gdzieś ta potrzeba ruchu, nawet jeżeli już jest taki trochę zniedołężniały, ja mam 11-letniego owczarka niemieckiego, który za piłeczką zawsze pogoni.
1: Ale ja się zgadzam z tym, w ogóle zwierzęta, które wchodzą w wiek starszy, czy nawet są już seniorami, one powinny mieć zapewniony ruch, bo to jest mimo wszystko gdzieś ruchomość stawów i ich sprawność. Im dłużej będą się ruszały, tak jak ludzie, tym dłużej będą sprawne. Natomiast jest tego troszeczkę mniej i na to zwracają opiekunowie po prostu uwagę.
0: I chyba tak naprawdę te aktywności zwierząt powinny być nieco inne. To my jako właściciele powinniśmy brać pod uwagę fakt, że to zwierzę już ma 7, 8, 10 lat.
1: Ten ruch powinien być bardziej przemyślany, bardziej dłuższy spacer, a nie bieganie i szybkie hamowanie na przykład. Więc ten ruch musi być taki przemyślany, nie za długi, tak jak ze starszą babcią, z którą idziemy na spacer, to nie od razu 10 kilometrów, bo babcia musi się ruszać, tylko na przykład te 10 kilometrów podzielmy na 3 spacery.
0: Krótsze dystanse,
1: dokładnie,
0: po prostu jak
1: krótsze,
0: z dziadkiem,
1: jak
0: z babcią,
1: tak,
0: spacerujemy.
1: Jak jest ciepło, to też z nimi oszczędzamy je. Pamiętamy, że one tak samo jak starsi ludzie potrzebują więcej nawodnienia, bo zapominają o tym, że mają pragnienie, więc muszą pić.
0: A no właśnie, zwierzęta mogą mieć objawy podobne do ludzkiej demencji?
1: Ależ oczywiście, zwierzęta mają demencję starczą. Często się zdarza, że przychodzi ktoś i mówi, albo on tak w dzień śpi, a w nocy chodzi. Albo stoi przed drzwiami w nocy i wyje do drzwi. To jest wszystko gdzieś właśnie demencja starcza. Ja miałam psa, który w swoim 17 roku życia stał pod drzwiami i szczekał. Przez całą noc potrafił szczekać.
0: To może być kłopotliwe, czy relacje człowieka ze starszym psem czy kotem seniorem zmieniają się?
1: Znaczy my patrzymy na te zwierzęta chyba przez pryzmat trochę starszych ludzi też. To, co wolno starszym ludziom, czyli pomarudzić trochę, powybrzydzać, powiedzieć, że nie pójdą na spacer, bo deszcz pada, to trochę tak podchodzimy do tych zwierząt i dobrze, bo one potrzebują takiej właśnie opieki. Potrzebują odpowiedniej diety, potrzebują odpowiedniej ilości ruchu, potrzebują zaspokojenia swoich takich normalnych potrzeb jak zabawa, okazywanie uczuć, potrzebują oczywiście odpowiednich suplementów czasem. To takie nasze staruszki, kochane.
0: Wspomniałaś o tym, że dieta też powinna się zmienić. W jaki sposób?
1: Powinien się zmienić stosunek białka trochę, bo dochodzi często do zaników mięśni. Nie jest dobrze syntetyzowane białko w organizmie i potrzebują jakiejś stymulacji do tego, żeby jednak to białko w organizmie było i żeby te mięśnie się nie rozpadały.
0: Stare zwierzęta to także choroby, to także ból. Czy ta starość współczesnych psów i kotów różni się od tego, co było lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt? Ten komfort życia starego zwierzęcia poprawił się?
1: Ja myślę, że tak. Myślę, że rozwój medycyny weterynaryjnej, farmakoterapii i różnej suplementacji, ale też umiejętność rozpoznawania różnych chorób i diagnostyka ich pokazała, że tak jak ludziom starszym możemy ulżyć w cierpieniu, jak bolą stawy, bo mają chorobę reumatyczną, tak zwierzętom też.
0: A jakie najczęściej choroby towarzyszą starym zwierzętom?
1: Niestety troszeczkę znów musimy popatrzeć tak jak na ludzi właśnie. Często dochodzi to do degeneracji na przykład zastawek mięśniowo-sercowych, uszkodzeń stawów, bóli kręgosłupa zwyrodnieniowych. Często jest tak, że zaczynają je boleć zęby. Te zaniki mięśniowe powodują, że one są takie obolałe, takie sztywne. Czasem dochodzi do niewydolności nerek. To taki sygnał, że te zwierzaczki pomału po prostu, te narządy przestają funkcjonować jak trzeba. No, ale takie systematyczne badanie tych zwierząt, diagnostyka i umiejętność jakby leczenia tego, co widzimy w badaniach i zapobiegania tym chorobom, pozwala na to, żeby te zwierzaki z nami były naprawdę długi czas.
0: Systematyczne badania tak naprawdę? To są jakieś wyjątkowe pakiety?
1: Tak, bo przy takim zwierzaku młodym to tak wystarczy nam trochę o nim wiedzieć, tak? Nie musimy wiedzieć, jak działa tarczyca od razu, a w tych senioralnych najczęściej właśnie jest na przykład poziom hormonów tarczycy. Mamy cholesterol. W związku z tym jesteśmy w stanie jakby zobaczyć też, jak wygląda gospodarka hormonalna u tego zwierzaka, która często z wiekiem też leci.
0: No, ze zwierzętami mamy jeszcze jeden problem. One nam nie powiedzą, w którym miejscu boli. Cierpią sobie w skrytości. My się trochę musimy domyślać, że coś z takim zwierzakiem dzieje się złego.
1: Zwierzęta faktycznie bardzo dobrze ukrywają ból, maskują, a mistrzami są już koty naprawdę. Potrafią ze złamaną łapą łazić i nie pokazać, że coś jest nie tak. No, ale to są kosmici, to już wiemy.
0: Powiedziała właścicielka ilu kotów?
1: 5.
0: No to wiesz, no to są, co mówisz.
1: Tak, to są kosmici. Ale jeżeli chodzi o ogólnie tak o zwierzęta, to rzeczywiście no, my jesteśmy w stanie zapobiegać różnym niedoskonałościom powstałym w związku ze starzeniem się organizmu, takim jak na przykład niedoczynność tarczycy u psów, nadczynność tarczycy u kotów, ale musimy wiedzieć o tym trochę wcześniej.
0: Dlatego te badania są wskazane. Raz do roku wystarczy?
1: Tak, myślę, że taki zwierzak powyżej 7 roku życia dobrze by było, żeby raz przynajmniej w roku miał zrobione badanie krwi, echo serca, pomiar ciśnienia krwi, wizytę u okulisty z pomiarem ciśnienia w gałce ocznej, obejrzeniem dna oka, bo częstym też schorzeniem są choroby oczu, o których mało się mówi, a ta dziedzina się rozwija bardzo fajnie i można tym zwierzakom, oczy bolą, bardzo bolą, jeżeli jest nadciśnienie i te zwierzaki cierpią, ale one o tym nie potrafią powiedzieć, więc musimy też przez te lata, kiedy one są z nami od małego, dobrze nauczyć się czytać znaki naszych pupili, żeby później na starość móc się trochę domyślać.
0: Na co szczególnie zwracać uwagę, jakie zachowania zwierząt powinny nas niepokoić, ale i o tym, czy psy i koty na starość potrzebują jeszcze więcej naszej czułości i bliskości. Z Katarzyną Suską porozmawiam już w części internetowej. Zapraszam na portal radiołódź.pl. Monika Czerska, do usłyszenia.

I już tylko 5 minut zostało do godziny 11. Czy szykuje się dzisiaj wyprawa do kina? Tak, potwierdzam oczywiście po wiadomościach Radia Łódź, między innymi ten temat.

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć.

0: no to patrz jak chodzisz. W tramwaju mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby.
1: Dzień dobry, 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć TPE.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest Galanta ulica.
5: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
11: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
12: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
13: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
14: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
12: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
13: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
1: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
15: Wypadek na A2, droga w kierunku Warszawy całkowicie zablokowana. Cały czas trwa walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Zima była w tym roku mroźna, ale nie rozwiązało to problemów z suszą. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na początek informacja dla kierowców. Zwiększyły się utrudnienia na autostradzie A2. Ruch w kierunku Warszawy został całkowicie wstrzymany. To po tym, jak między węzłami Wartkowice a Emilia zderzyły się dwa pojazdy, bus i laweta. Jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby, a utrudnienie może potrwać nawet do 13. Kolejny dzień gaszenia pożaru i walki z żywiołem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Chodzi o pożar lasu, do którego doszło 2 dni temu w okolicach miejscowości Biłgoraj. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Drogi są do dyspozycji strażaków i nie należy ich blokować, proszą właśnie o to strażacy. Apelujemy, aby nie udawać się w te okolice, jeśli nie ma takiej potrzeby, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Michał Badach.
16: Po pierwsze są ograniczenia w ruchu, bo drogi muszą być dostępne dla ratowników. Poza tym wiadomo, że ten pożar na tak dużym obszarze to jest ogromne zadymienie. Tutaj te chmury dymu rozprzestrzeniają się, więc też jest to niekorzystne dla naszego zdrowia. No musimy mieć na uwadze to, czy nie będzie konieczności prowadzenia jakiejś ewakuacji. No na razie jak nie było konieczności przeprowadzania masowej ewakuacji mieszkańców i wiele wskazuje na to, że tak nie będzie.
15: W akcji gaśniczej Puszczy Solskiej bierze udział około 500 strażaków z całej Polski, w tym ponad 20 z Łódzkiego. Na miejscu są także leśnicy, policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie przedłużony. Poinformował o tym w Polskim Radiu RDC wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie obowiązuje do połowy maja, jednak ma zostać przedłużony o kolejny okres. Jak podkreśla wiceminister, Polacy zaoszczędzili już na cenie paliw kilka miliardów złotych. Resort energii planuje przedłużyć program, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie jest wciąż niestabilna. Codziennie resort energii podaje maksymalne stawki dla benzyny i oleju napędowego. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,46 za litr benzyny 95 i 6,95 za 98. Olej napędowy kosztuje 7,26 zł za litr. Mroźna zima nie rozwiązała problemów suszy. Eksperci alarmują, że nie tylko lasy są suche jak pieprz, ale także mamy niskie stany rzek w całej Polsce. Jak wylicza poranny gość Radia Łódź dr Sebastian Szklarek, ponad 70% rzek w Polsce ma stan wody niskiej. To sytuacja, która byłaby normalna pod koniec lata, a nie na początku wiosny. Śnieżna zima tylko pozornie poprawiła sytuację.
9: Ten śnieg stworzył takie złudne nadzieje, bo jeszcze w przypadku łódzkiego to ja też obserwowałem, że najpierw wystąpiły mrozy, czyli zmroziło nam ziemię, później spadł śnieg, więc nawet jak on zaczął topnieć, to nie topniał tak efektywnie do gleby, jakby mógł.
18: I tak źle i tak niedobrze. Generalnie można powiedzieć, że wnioski optymistyczne nie płyną z naszej rozmowy.
9: Ja lubię patrzeć optymistycznie, ale patrząc na to, jak się susza w tym roku rozwija, jeżeli nie trafią nam rzeczywiście kilka mokrych miesięcy z rzędu, no to może być trudna sytuacja.
15: A na horyzoncie mokrych miesięcy nie widać. Gość Radia Łódź przypuszcza, że lato raczej będzie suche, a deszcze krótkotrwałe i bardzo intensywne. Całej rozmowy z doktorem Sebastianem Szklarkiem można posłuchać na stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zmiany w Kamieńsku. Rozpoczyna się budowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Powstanie w dawnym budynku domu handlowego znajdującego się w centrum miasta. Władze szukają teraz wykonawcy. Jak powiedział Radiu Łódź burmistrz Kamieńska Jarosław Bąkowicz, inwestycja obejmuje kompleksową modernizację tego miejsca.
19: Podziemie będzie dedykowane głównie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Będzie profesjonalna sala prób, będzie także pracownia ceramiczna. Poziom zero, ten główny, to będzie foyer wraz z salą widowiskowo-konferencyjną. Pierwsze piętro będzie dedykowane głównie dla Miejskiej Biblioteki wraz z czytelnią.
20: Jeden z głównych projektów rewitalizacji regionu, czyli utworzenie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki właśnie tutaj w Kamieńsku wchodzi w fazę realizacji.
15: Dodaje wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak. Prace związane z modernizacją budynku mają zakończyć się w październiku przyszłego roku. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam Państwa o 12:00.
4: A ja już teraz zapraszam na prognozę pogody. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oczywiście, możliwe także burze, zwłaszcza na południu i wschodzie regionu. Temperatura maksymalna, tutaj duże różnice dzisiaj w Łódzkiem. Od 13 stopni na północy do 21 na południowym wschodzie. W Łodzi maksymalnie 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
4: 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa. Od nas dzień dobry. Za chwilę czas na kulturę w Radiu Łódź i Anna Groblińska.

0: Dzisiaj tak właśnie będzie o 19:30 w Atlas Arenie w Łodzi i tam fantastyczna zabawa właśnie z różnymi gatunkami muzycznymi. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Piłsudskiego już po raz 34 przyznała swoje doroczne nagrody, czyli Złote Ex Librisy oraz Super Ex Libris. Państwo pozwolą, że bez podziału na kategorie, bo to chodzi o najlepsze książki o Łodzi i o województwie
1: bardzo
0: łódzkim.
1: Ważna nagroda dla
0: tak,
1: nas,
0: tak, ja wymienię tylko książki i nazwiska. Katarzynie Jasiołek gratulujemy, autorce monografii Do mody Telimena, co nosiły Polki. Gratulujemy Marzenie Bomanowskiej jako redaktorce albumu Chris Nidental fotografuje Łódź. Tomaszowi Włodkowskiemu, który napisał między innymi powieść Krainy Końca. Niewidzialna dziewczyna to jest z kolei powieść Katarzyny Kieleckiej, też częstej bywalczyni Radia Łódź. A Super Ex Librisy powędrowały do wydawnictwa Literatura, wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Wiesława Dworniaka, Marcina Łukasza Majewskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Dzisiaj, od dzisiaj, w bibliotece przy ulicy Gdańskiej 100/102 wystawa poświęcona nominowanym, nagrodzonym książkom, autorom i wydawnictwom, które zostały uhonorowane, a sama uroczystość odbędzie się 25 maja. Toczenie dialogu to jest cykl wydarzeń Łódzkiego Domu Kultury i dzisiaj bardzo ciekawe spotkanie z Agnieszką Tarnowską, poetką, autorką trzeciego tomu Człowieczyć, znaczy trzeciemu tomowi będzie poświęcone to spotkanie. Polecam, bardzo ciekawa autorka, która zawsze z działania gdzieś wyprowadza te swoje książki. Uliczanka wyniknęła z tego, że służyła posługą właśnie Agnieszka Tarnowska ludziom w kryzysie bezdomności, na ulicy mieszkającym. Strącasz mnie w ciało, to były kwestie egzystencjalne, metafizyczne, ale także wynikało to z głębokich przemyśleń autorki. A teraz mamy refleksję nad Biblią, ponieważ Agnieszka Tarnowska studiuje teologię i z tego wzięły się bardzo ciekawe wiersze. Dzisiaj o godzinie 18:00 spotkanie w Łódzkim Domu Kultury przy ulicy Dowborczyków 18. Pamięć o Poli. To jest z kolei hasło spotkania autorskiego z Grażyną Plebanek, zaczerpnięte od tytułu książki Pola, ukryte życie Apolonii Machczyńskiej-Świątek. Otóż znana, popularna, bardzo lubiana, ja też lubię tę pisarkę, właśnie Grażyna Plebanek napisała książkę, w której odzyskuje pamięć o swojej babci. Pola, ukryte życie Apolonii Machczyńskiej-Świątek, bo biografia babci została przechwycona, zmitologizowana, zawłaszczona dla potrzeb polityk historycznych, a oto wnuczka o tę pamięć się upomniała. I dzisiaj Iza Desperak z Grażyną Plebanek porozmawia w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, w Parku Ocalałych o godzinie 18:00. I jeszcze króciutko o tym, że Mariusz Lubomski wystąpi w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, bo ja lubię tego artystę, bardzo osobnego. Jak napisał kiedyś Michał Taciak, jest szeroko znany w wąskich kręgach i z pełną świadomością nie zamierza tych kręgów poszerzać. Bardzo ciekawy wykonawca. W Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych dziś o 19:00.
1: I to wszystko. Anna Groblińska.

0: 19 minut po godzinie 11 to teraz obiecane zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dowolnie wybrany seans filmowy, zaproszenie ważne do 7 dnia czerwca. A skoro dzisiaj wróciliśmy do Władysława Stanisława Reymonta i Ziemi Obiecanej, a ja obiecałam zaproszenie do kina, to poproszę o informację, ile razy ekranizowana była Ziemia Obiecana. Chodzi o filmy fabularne. Studio@radiouciek.pl. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: 29 minut po godzinie 11. Rozwiązanie filmowej zagadki jeszcze przed godziną 12. Obiecuję, ale najpierw zaproszenie na dzisiejsze wydanie programu To jest temat. Za chwilę Marcin Pośpiech zaprosi Państwa do dyskusji.

0: 28 minut zostało jeszcze do godziny 12. Słyszymy, że są jeszcze robione ostatnie notatki. Marcin, pośpiech w studiu. Marcin, co tam jeszcze zapisujesz na tej kartce?
1: Tak sobie tutaj skrobię.
0: Dodatkowe informacje. Tak, pora dobry, zaprosić na wydanie programu To jest temat. To tuż po godzinie 12. Na jaki temat będziemy mogli dzisiaj podyskutować?
1: No właśnie, myślę, że temat taki bardzo aktualny i to trochę takim punktem wyjścia do tej rozmowy stał się ostatni głośny wywiad Donalda Tuska, który rozmawiał z prestiżowym brytyjskim dziennikiem Financial Times. To jest dziennik czytany przez światowe elity polityczne, finansowe. No i co Donald Tusk powiedział w rozmowie z brytyjską gazetą? Otóż między innymi stwierdził, że atak Rosji na jedno z państw NATO nie jest kwestią lat, ale kwestią nawet miesięcy. No i to jest to zdanie z tej rozmowy, które wybiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. No więc w takim razie, skoro to zagrożenie jest tak poważne w ocenie szefa polskiego rządu, to czy powinniśmy zastanowić się nad przywróceniem zasadniczej służby wojskowej? A więc czy w Polsce powinien powrócić pobór, który został zlikwidowany w 2008 roku? To był ten ostatni rocznik, który trafił do wojska. No i tak, zasadnicza służba wojskowa w tej czy innej formie obowiązywała w II Rzeczpospolitej. Potem w latach PRL-u także, to nawet były 3 lata. Na 3 lata można było trafić do wojska. No i potem w latach 90. i 2000. do wspomnianego 2008 roku. Po drodze mieliśmy tak zwaną geopolityczną pauzę. Weszliśmy do NATO, weszliśmy do Unii Europejskiej. No i jak się zdaje, wszyscy poczuliśmy się dosyć bezpiecznie. Zresztą pamiętamy takie koncepcje, że to już jest właściwie koniec historii. No i ta liberalna demokracja będzie rządziła światem po wsze czasy. No i okazało się, że tak nie jest. No i z tego przebudzenia dobitnie obudziła nas ta pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku. No i co ciekawe, Polska jest jednym z niewielu państw, przynajmniej w naszym regionie, które nie posiada poboru, czyli zasadniczej służby wojskowej. No bo to są państwa bałtyckie, to są państwa skandynawskie, ale także chociażby Chorwacja taki pobór posiada. Czy Polska powinna do niego wrócić? Tutaj zdania są podzielone. 55% Polaków popiera takie rozwiązanie, przeciwko jest 36%. No a politycy chodzą wokół tematu jak wokół jeża. Nie chcą go dotknąć, no bo jest, jak się zdaje, dość niepopularny i politycznie może przynieść straty. No i my właśnie państwa chcieliśmy zapytać, czy powinniśmy powrócić do poboru tak, jak to było przed laty. Już teraz liczymy na państwa głosy, no a rozmowa po godzinie 12.
0: Ciekawe, czy te statystyki będą się zgadzać. studio@radiouć.pl. Jeśli chodzi o maile, mogą już państwo zabierać głos w tej dyskusji właśnie teraz, a tuż po godzinie 12 będzie można także zadzwonić do studia, porozmawiać między innymi z Marcinem. 426 786 786 786 787 8778. Marcin Pośpiech, zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję.

0: 17 minut zostało do godziny 12. To wracamy teraz do filmowego tematu, ale najpierw informacja dla kierowców. A2 odblokowana po kolizji, do której doszło w miejscowości Wiktorów, odcinek Wartkowice, Emilia. Utrudnienia w tym miejscu się zmieniały. Przez jakiś czas droga w kierunku Warszawy była nawet zablokowana. Jest komunikat o zakończeniu tych utrudnień. Właśnie przekazujemy informacje. A ja teraz wracam do ekranizacji Ziemi Obiecanej w wersji fabularnej. To było bardzo ważne. To podkreślałam w pytaniu. Ile ich było? Otóż dwie. Słynny film Andrzeja Wajdy, oczywiście Ziemia Obiecana, ale mamy też ekranizację z roku 1927. Tutaj zachował się jedynie fragment tego filmu, ale my w Łodzi i w regionie po prostu pamiętamy. Serial to już osobna historia, chociaż państwo też dopowiadali, że był serial, także tutaj tak jest, oczywiście potwierdzam. Dla kogo dzisiaj zaproszenie do kina? Kto był najszybszy? Pani Sylwia. Gratuluję i pozdrawiam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Nie dość, że

8 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Ja wiedziałam, że dzisiaj będą pojawiać się pytania, a kiedy, jak długo jeszcze będzie padać, to w takim razie odpowiedź tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brainrot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fyry.
1: Fyry.
3: Mamo, no, to mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
8: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.loc.pl.
9: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na kultowy monodram Kamila Maćkowiaka Diva Show. 13 lat w repertuarze, ponad 150 spektakli i kilkanaście ogólnopolskich nagród. Diva Show. Poznaj historię Tomka, który na jeden wieczór chciał się stać Tiną Turner. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
10: Jest południe.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
12: Zostawiła psy na pewną śmierć i wyjechała na urlop. Sąd w Zgierzu ogłosi dziś wyrok w sprawie Anny K. Pożar w Puszczy Solskiej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie klimatu. Za chwilę szczegóły. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Wyjechała na wakacje i zostawiła psy bez opieki. Dziś poznamy wyrok w sprawie Anny K. Oskarżona opuściła zwierzęta. Jedno z nich nie przeżyło. Była to ciężarna suczka. Drugi pies, szczeniak, po długim leczeniu znalazł nowy dom. Zgierski sąd postawił właścicielce zwierząt zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Dziś poznamy wyrok, a w Zgierzu jest nasz reporter Miłosz Warszawski, który zna więcej szczegółów tej sprawy.
13: Stoję właśnie pod gmachem Sądu Rejonowego w Zgierzu. Za nieco ponad godzinę poznamy wyrok w tej sprawie. Wszystko miało miejsce w lipcu 2025 roku w Nakielnicy, nieopodal Aleksandrowa Łódzkiego. 22-letnia Anna K. wyjechała na wakacje, zostawiając dwa psy w zamkniętym mieszkaniu, bez opieki i pożywienia. Zwierzęta były skrajnie wygłodzone i odwodnione. Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali służby z powodu odoru na klatce schodowej. Mieszkanie pełne było odchodów, a wcześniej wspomniana suczka była już martwa.
12: Relacjonował Miłosz Warszawski. Za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku szczególnego okrucieństwa od 3 miesięcy do 5 lat. Jak zakończy się ta sprawa i jaki wyrok usłyszy oskarżona z Nakielnicy, o tym będziemy informować na bieżąco w kolejnych serwisach informacyjnych.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Cały obszar objęty pożarem w powiecie biłgorajskim jest pod kontrolą, zapewnił o tym przebywający na miejscu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, chodzi o pożar lasu, do którego doszło 2 dni temu na Lubelszczyźnie. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 500 strażaków, w tym ponad 20 z Łódzkiego. Jak podkreśla minister Kierwiński, zmniejszyło się zagrożenie dla budynków znajdujących się w pobliżu płonącego lasu.
15: Jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie, choć cały czas podkreślam, że ta sytuacja może być dynamiczna. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają stałej interwencji strażaków.
12: Akcję gaśniczą mają ułatwić opady deszczu. Na terenie objętym pożarem zaczęło padać, a według prognoz opady mają występować również jutro. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślał jednak, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii.
16: Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
12: Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Polacy mieliby zagłosować 27 września. W Łódzkiem powstaną nowe żłobki i kluby dziecięce. To odpowiedź na duże potrzeby mieszkańców. Jeszcze 2 lata temu ponad połowa wszystkich gmin w regionie nie miała żadnej formy opieki najmłodszych dzieci. Teraz sytuacja ma się zmienić w ciągu kilku miesięcy. Żłobki i kluby dziecięce budują się też m.in. w gminach takich jak Brójce, Rogów, Kamińsk czy Sokolniki. O postępie prac mówi Radiu Łódź Robert Wilczak ze Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
17: Większość tych żłobków otwiera się we wrześniu, więc większość tego procesu inwestycyjnego jest już na finiszu. Część żłobków kończy już prace wykończeniowe, część żłobków i klubów jest już tak naprawdę gotowa, czekają tylko na wpisy i odbiory.
18: My w Wierzowie otwieramy klub Malucha. Otwarcie tego klubu Malucha to 12 sierpnia tego roku, więc jesteśmy już praktycznie gotowi do tego, aby zatrudnić kierownika, zatrudniać personel.
12: Dodaje burmistrz Wierzowa Mariusz Guzicki. Nowe placówki powstaną w ponad 50 gminach w województwie. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź za niecałą godzinę. Zapraszam.
10: A ja prognozę pogody zacznę od tego, że jutro też będzie padać. Są takie informacje. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza na południu i wschodzie regionu. Maksymalnie od 13 stopni na północy do 21 na południowym wschodzie regionu. Tutaj podkreślamy dzisiaj duże różnice temperatur w Łódzkiem. W Łodzi maksymalnie 15 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Pięć minut po godzinie 12, już za moment program To jest temat. Dzisiaj następujące pytanie, czy powinien wrócić pobór do wojska. studio@radiouc.pl, telefony do studia 42678788, 606-787878. Marcin Pośpiech zaprasza na dzisiejsze wydanie programu To jest temat. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz, pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: czasem wyrwią w życiorysie na wiele miesięcy. Postrach budziła też tak zwana fala. Obowiązywała w II Rzeczpospolitej, w PRL-u, a także po przemianach 89 roku. Mowa oczywiście o zasadniczej służbie wojskowej, o której dzisiaj porozmawiamy. W II RP trwała niekiedy 2 lata, w PRL-u nawet do 3 lat. W latach 90. ubiegłego wieku było to już zwykle około 18 miesięcy. W 2000 był to już rok. W końcu obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej zniesiono. Ostatni rocznik do wojska trafił w 2008 roku. Polska poczuła się bezpieczna. Korzystaliśmy z wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, także do Unii Europejskiej, a na świecie w najlepsze trwała geopolityczna pauza. Pauza, która brutalnie i na dobre skończyła się po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Ostatnio premier Donald Tusk udzielił obszernego wywiadu brytyjskiemu dziennikowi Financial Times, w którym między innymi stwierdził, że atak Rosji na jedno z państw NATO jest kwestią nie lat, ale miesięcy. Czy zatem powinniśmy powrócić do poboru? Tą drogą, co ciekawe, poszło wiele państw naszego regionu, chociażby Skandynawowie, ale także państwa bałtyckie. Polska na ten krok się nie zdecydowała. Czy to błąd, skoro zagrożenie jest tak duże, jak ocenia je szef rządu Donald Tusk? W marcu 2025 roku IBRIS, w sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej, ten sondaż pokazał, że 55% Polaków popierało przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, przeciw było około 36%. Jakie jest państwa zdanie, czy pobór powinien zostać przywrócony w naszym kraju? Czy mężczyźni, a może mężczyźni, ale także kobiety powinny trafiać na jakąś formę przeszkolenia, dłuższą, krótszą? No to jest temat do dyskusji, to jest pytanie także do naszych słuchaczy. 606 78 78 78, już teraz można do nas dzwonić. Drugi numer telefonu to 42 678 78 78. Można także oczywiście do nas napisać. Adres to studio@radiouć.pl. Także przypominamy o nowej możliwości, a więc nagrywaniu wiadomości głosowych, to za pośrednictwem naszej strony radiouć.pl. Czekamy na państwa komentarze, czekamy na głosy w dyskusji, czy pobór powinien zostać w Polsce przywrócony. Przypomnę, on został zniesiony w 2008 roku, obowiązywał w II Rzeczpospolitej, obowiązywał w PRL-u, obowiązywał także w latach 90., no i później przez pierwsze lat 2000. A o zdanie w tej sprawie Łodzian zapytał nasz reporter Adam Łużyński.
1: Co pani myśli o przywróceniu służby wojskowej? Dla mężczyzn, może i dla kobiet?
2: Uważam szczerze, że to jest rewelacyjny pomysł, dlatego że w dzisiejszych czasach jakby raz, że poczucie patriotyzmu, poczucie takiego obowiązku wobec państwa, wobec własnego kraju, myślę, że jest na w ogóle bardzo niskim poziomie. I ogólnie myślę, że mężczyznom przyda się taka szkoła życia, bo uważam, że niektórzy są bardzo nieporadni, niezaradni.
1: Czego by pani oczekiwała od takiego szkolenia? Proszę sobie wyobrazić, że jest też nie tylko dla mężczyzn. No i czegoś trzeba by się nauczyć. Czego pani chciała się nauczyć na takim szkoleniu, gdyby była taka potrzeba?
2: Przede wszystkim jak sobie poradzić w jakiejś takiej sytuacji kryzysowej, czyli na przykład, no nie wiem, pojawia się jakieś zagrożenie, alarm i się okazuje, że nie wiem, mamy kilka minut, żeby wyjść z domu, na przykład co zabrać, co spakować.
3: Strzelać może bym się chciał nauczyć, w sensie, nie wiem, jakichś takich, tak zupełnie poważnie, jakichś takich zupełnie podstawowych umiejętności, które mogą być przydatne w razie, gdyby nie daj Boże wybuchła wojna.
2: Nawet nie wiem, czy bym ja sama potrafiła namiot rozłożyć, tak?
1: O, no to już są ważne umiejętności, prawda?
2: Tak, jak byłam młodsza, no to gdzieś tak pamiętam takie biwaki i korzystanie z kuchni gazowej, ale myślę, że wszystkie takie nawet właśnie podstawowe, ale czasami bardzo praktyczne rzeczy, no myślę, żeby w dzisiejszych czasach się chyba każdemu przydały. Większości osób na pewno.
1: Jak pan to wspomina na początek? Jak było podczas tej służby? Ile to trwało? I czego się pan nauczył?
4: Zrobiłem prawo jazdy zawodowe. Teraz z perspektywy czasu bardzo miło to wspominam. Nauczyłem się strzelać, obsługiwać z bronią, a patrząc teraz na wielu młodych ludzi, którzy no, mieliby problem ze strzelaniem z procy, to by się przydało. Ale może nie w tak długim okresie.
1: Ile to trwało wtedy?
4: Ja rok. Po studiach byłem rok. Wystarczyłoby 6 miesięcy, a zasadnicza służba rok maksymalnie, no chyba, że bardzo specjalistyczne wojska.
5: Ja tylko powiem tyle, że kolega trafił na stan wojenny i tutaj nie było to dobre. Natomiast powiem,

0: ze swojej perspektywy, jak jego obserwowałem. Oczywiście jak kolega był w wojsku, to wszyscy bardzo płakali nad jego losem.
1: Dlaczego?
0: I on też płakał, no bo musiał tam robić różne rzeczy, do których nie był, że tak powiem, przeznaczony albo psychicznie tam
2: przygotowany
0: i tak dalej. No i teraz mija potem rok czy dwa, tego już nie pamiętam. Siedzimy w kuchni, kolega prasuje pieluchy, zmrużył oczka i powiedział tak do mnie: wiesz co, jakby mnie tak wzięli na miesiąc na poligon, wow!
2: Odżyłbym.
0: Także kij ma dwa końce.
3: No właśnie, także takie historie mogą się pojawiać. Prosimy o telefony w tej sprawie. Czy powinniśmy powrócić do poboru, do zasadniczej służby wojskowej w naszym kraju, jeżeli chodzi o władzę, jeżeli chodzi o rząd, to na razie takiej decyzji nie ma, nawet nie ma takiej zapowiedzi. Władze koncentrują się raczej na rozbudowie armii zawodowej, zwiększaniu liczby rezerwistów, co jest problematyczne w związku z tym, że no, chętnych aż tak wielu do wojska nie ma. Mowa także o dobrowolnych szkoleniach wojskowych i programach typu chociażby Trenuj z Wojskiem. Czy pobór w Polsce powinien zostać przywrócony? O to dzisiaj pytamy. No już pierwsza wiadomość pojawiła się od naszego słuchacza, pana Marka, który pisze, że już wolałby obowiązkową służbę wojskową, a więc szkolenie trwające minimum rok lub dwa lata, a nie pobór na ostatni moment w chwili wybuchu wojny. Jeżeli mam siedzieć w okopie, to oczekuję porządnego przeszkolenia. Inaczej dla poborowych pozostaje myśl: niczego się nie nauczę i będę służył z innymi, którzy również niczego się nie nauczyli. Świetna zachęta do wojowania. Tak pisze nasz słuchacz na studiomaoparadiu.pl. Droga telefoniczna 606 78 78 78, także 42 678 78 78 do Państwa dyspozycji. Jeżeli spojrzeć do sondaży, to one się zmieniają. Według tych ostatnich badań, to jest badanie Ibrisu na zlecenie Rzeczpospolitej, 55% naszych rodaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwko jest około 36%. Co ciekawe, im respondenci są starsi, tym wyższy odsetek popierających przywrócenie poboru. Ci młodsi respondenci raczej są przeciw. A o pobór i o konieczność, ewentualną konieczność jego wprowadzenia zapytaliśmy także historyka, politologa, profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Posłuchajmy.
4: Centralną kwestią jest kwestia niedostatku potencjału ludzkiego w strukturach obronnych państwa polskiego. 37-milionowa Polska wystawia 230 tysięcy żołnierzy, a 5-milionowa Finlandia blisko 300 tysięcy, co najlepiej świadczy o niedostatkach polskiego systemu mobilizacyjnego. W tym roku pobór przywróciła Chorwacja, położona przecież daleko od strefy zagrożenia ze strony Rosji. Wszyscy już europejscy sąsiedzi Rosji, od Rumunii po Finlandię, przywrócili albo nigdy nie znieśli obowiązkowej służby, powszechnej służby wojskowej. Polska jakby żyła w nirwanie i na księżycu, i rzeczywiście te niedostatki, o których mówiliśmy, obecności wojskowej zachodniej, czy to amerykańskiej, czy niemieckiej na Litwie, one mogłyby być wypełnione przez Wojsko Polskie, gdyby ono miało do tego zasoby, a nie ma, ponieważ dalsza rozbudowa liczebna sił zbrojnych bez przywrócenia obowiązku służby wojskowej już raczej w istotnym strategicznym wymiarze nie nastąpi, więc to jest niezbędne.
3: Jeszcze jeden głos od naszego słuchacza na studiomaparadiu.pl. Pan Daniel pisze: osobiście to mnie bawi naiwność niektórych, którzy planują się spakować i wyjechać w razie jakiegoś konfliktu w naszym kraju. No uwaga, granice będą zamknięte, granice Polski. O ile nie macie innych paszportów czy dobrych łapówek, łamane przez zwolnień lekarskich lub też dużo szczęścia, to będziecie jak większość siedzieć i czekać, aż was wylosują na front, na który z pewnością traficie. Jak chcecie mieć szczęście i wyjechać, to czas rozejrzeć się za obywatelstwem w innym kraju. To nasz słuchacz. I jeszcze głos od pana Emila. W tej chwili i w obecnej sytuacji, obserwując wrzenie świata, powszechna, obowiązkowa, podstawowa służba wojskowa powinna być przywrócona w Polsce zarówno dla kobiet i mężczyzn po ukończeniu 18 roku życia. Co państwo na to? Zapraszamy do rozmowy. studiomaoparadiu.pl, także telefonicznie 606 78 78 78, także oczywiście 42 678 78 78. 78, no i wiadomości głosowe za pośrednictwem radiouć.pl. W ten sposób można się z nami komunikować. A o ewentualnym przywróceniu poboru w naszym kraju rozmawiałem także z ekspertem do spraw bezpieczeństwa, profesorem Ryszardem Machnikowskim z Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Powinniśmy przywrócić jakąś formę masowego szkolenia, zwłaszcza młodych ludzi, do działań wojskowych. No, czy to się nazwie pobór, czy inaczej, to już jest kwestia dyskusji. No, jak wiadomo, politycy unikają słowa pobór, bo ono się źle kojarzy. No, ale trzeba brać pod uwagę, że no, to jest konieczne. Ja zawsze byłem przeciwnikiem zniesienia tego poboru no, prawie półtorej dekady temu. I uważałem, że to jest po prostu poważny błąd, który spowoduje ograniczenie rezerw osobowych na czas ewentualnego konfliktu zbrojnego. W związku z czym takie przywrócenie powinno mieć miejsce. Natomiast oczywiście trzeba opracować tę sytuację w taki sposób, żeby po pierwsze no, te osoby, które zostaną wytypowane, po pierwsze miały gdzie odbywać to przeszkolenie wojskowe, no i trzeba określić treść tego przeszkolenia wojskowego, bo powrót do takiego 9-miesięcznego czy 12-miesięcznego szkolenia, jakie było no, tych 20 lat temu, nie ma najmniejszego sensu w obecnych warunkach.
3: Jak ten pobór, czy też ta służba wojskowa, obowiązkowa służba wojskowa w pana ocenie powinna wyglądać, tak by nie była po prostu stratą czasu, jak przez wiele osób pobór był postrzegany przez lata, ten pobór, który został zniesiony w 2008 roku.
1: Tak, no oczywiście no powrót do zasadniczej służby wojskowej, prawda, branie wszystkich ludzi na 12 miesięcy do wojska no w takich warunkach, jakie wtedy istniały, nie ma najmniejszego sensu, natomiast no kilkumiesięczne przeszkolenie wojskowe, powiedzmy 6-miesięczne, no co najmniej 6-miesięczne powinno mieć miejsce i powinien je przechodzić każdy zdrowy, młody Polak, który ukończył 18 lat, natomiast oczywiście ta kwestia, w jakim momencie to wybrać, to jest oczywiście do dalszych dyskusji. Natomiast oczywiście no ja tutaj się nie wypowiadam, ponieważ nie jestem specjalistą spraw wojskowych na temat szczegółów tego szkolenia wojskowego, natomiast mamy w Polsce wystarczająco dużą liczbę specjalistów i ekspertów, którzy potrafią opracować taką koncepcję szkoleń, które no po prostu będą miały sens, tak? Nie będą wyrywaniem ludzi z domu na rok i uczeniem ich niczego, tylko po prostu przyczynią się do tego, że te rezerwy osobowe na czas konfliktu zbrojnego będziemy z powrotem mogli przywrócić. Tak jak mówię, oczywiście kwestia opracowania koncepcji szkolenia wojskowego to jest kwestia specjalistów wojskowych. Dyskusja myślę, że się toczy także chociażby w różnego rodzaju forach internetowych czy podcastach, także pomysłów nie brakuje. Natomiast to już jest kwestia prawda, specjalistów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie.
3: Czy w tym poborze powinny uczestniczyć także kobiety? Tak jest chociażby w Izraelu.
1: No, kwestia udziału kobiet jest kwestią też wydaje mi się dyskusyjną. Pytanie jest dobrze postawione. Myślę, że jakąś formę, ta kwestia wydaje mi się powinna być poprzedzona jakąś taką szerszą społeczną dyskusją. Natomiast wydaje mi się, że jakaś forma szkolenia, no powiedzmy to paramilitarnego przygotowywania także żeńskiej części naszego społeczeństwa do wsparcia w zakresie no, właśnie militarnym czy paramilitarnym, wydaje mi się też powinna być rozważana. Natomiast no tu oczywiście w dużej mierze zależy od nastawienia społeczeństwa, bo wiadomo, że politycy będą odsuwali tę decyzję na czas nieokreślony ze względu na to, że to jest bardzo niepopularny temat. Tak? Politycy obawiają się po prostu utraty popularności.
3: Tak, mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego. I my do rozmowy z panem profesorem jeszcze w naszej audycji wrócimy. Wracamy także do naszego pytania. Pytanie do naszych słuchaczy. Czy pobór powinien zostać w Polsce przywrócony? Ja przypomnę, że on obowiązywał chociażby w II Rzeczpospolitej, później w czasach PRL-u, później w III Rzeczypospolitej po 1989 roku do 2008 roku. To jest ten rok, w którym ostatnie roczniki trafiły z poboru do zasadniczej służby wojskowej w naszym kraju. No a sondaże pokazują, że mniej więcej połowa Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Przeciw jest około 36%. To najnowsze badanie przeprowadzone przez IBRIS. Na zegarze 25 minut po godzinie 12. My do naszej dyskusji wracamy za kilka chwil.

0: Oto jest temat.
1: Na zegarze 12.30, my wracamy do naszej rozmowy i pytania, czy pobór w Polsce powinien zostać przywrócony, tak jak to było do 2008-2009 roku, bo wtedy Polska zablokowała, zrezygnowała ze służby zasadniczej. To pytanie także do naszych słuchaczy, studiomaparadiuś.pl, telefonicznie 606-78-78-78. Można pisać, można dzwonić. Ja tylko przypomnę, że pobór wojskowy obowiązuje między innymi w Austrii, na Cyprze, w Estonii, Grecji, na Łotwie, Litwie, także w Turcji, a o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej w jakiejś formie dyskutuje się chociażby w Niemczech i we Francji. Jak to wygląda w Polsce? Rząd nie planuje obecnie odwieszenia poboru. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił niedawno, że zamiast tego rozwijane są szkolenia zwiększające odporność społeczeństwa. Jak mówił Adam Szłapka, nie ma na ten temat rozmowy. Wszyscy rozumiemy doskonale, że społeczeństwo musi być odporne i przygotowane na różne zagrożenia kryzysowe. W związku z tym są szkolenia. Ja z kolei przypomnę, że ostatnio w rozmowie z Financial Times premier Donald Tusk stwierdził, że atak Rosji na jedno z państw NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest kwestią nie lat, ale miesięcy. No i te słowa rozniosły się szerokim echem, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Jeżeli chodzi o opozycję, no to Przemysław Czarnek, a więc kandydat Prawa i Sprawiedliwości do objęcia urzędu premiera po ewentualnych przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, stwierdził ostatnio, że tu cytat, ja nie chcę wrócić do 2 lat zasadniczej służby wojskowej i 3 lat w marynarce, ale przeszkolenie wojskowe dla młodych mężczyzn w jakimś zakresie powinno się odbywać. Która opinia jest państwu bliższa? Czy ta przedstawiona przez rzecznika rządu Adama Szłapkę, a może przez kandydata Prawa i Sprawiedliwości do objęcia urzędu premiera po ewentualnych przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, gdyby oczywiście PiS w Polsce przejął władzę. Tak mówił Przemysław Czarnek. Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. I jeden głos naszego słuchacza, jedna wiadomość ze studio@radiu.pl. Czy ten pobór będzie także dotyczył kobiet, to po pierwsze, ale także banksterów, deweloperów i polityków, czy walczący będą mieli prawo do godnego mieszkania w rzekomo swoim kraju. To, jak się zdaje, retoryczne pytanie naszego słuchacza. I jak dodaje ta osoba, w tej chwili biedni mężczyźni mieliby bronić majątków pasożytów, a kobiety się temu przyglądać lub sobie wyjechać. Coś tu nie gra. Co państwo na to? Zapraszamy do rozmowy. A o zdanie w sprawie poboru zapytaliśmy także szefa think tanku Strategy and Future, Jacka Bartusiaka.
2: Widzę polityków po reakcji na narodową strategię amerykańską dalej uzasadniają. Mają wyparcie, że to się dzieje, tak? Mają wyparcie. Najważniejsze musimy pracę psychologiczną. A jak to zrobimy, to mam nadzieję pojawi się przywódca, lider, prawdziwy lider Polaków, który wyjdzie i powie, drodzy Polacy, musimy przywrócić pobór do wojska, selektywny. Wiem, trudne czasy, ale chcemy mieć państwowość, nie chcemy być rosyjską kolonią. Chcemy mieć państwo, które odbudowaliśmy pro PRL-u, prawda? Że ulice są ładne, trawniki istnieją, mamy poczucie bezpieczeństwa i musimy je bronić. I ktoś musi to zrobić. Nie być koniunkturalistą, patrząc na sondaże, tylko potrzebujemy prawdziwego przywództwa, które zrozumie to wyzwanie.
1: Zgadzają się państwo z Jackiem Bartosiakiem, szefem Strategy and Future. Czy takie radykalne kroki, a może nie radykalne kroki, tylko kroki, które są wymuszone przez czasy, w których przyszło nam żyć, są potrzebne? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy, a my raz jeszcze wracamy do rozmowy, które Adam Murzyński, nasz reporter, przeprowadził z łodzianami. No i także zadał właśnie to pytanie, czy powinniśmy powrócić do obowiązkowego poboru.
3: Wyobraź sobie, że jutro wybucha wojna. Co robisz w pierwszej kolejności?
4: Zabrzmi niepatriotycznie, ale pierwsze co, to bym spróbował jakoś uciec z kraju.
3: Szanuję to, nie ma problemu. A ty, co byś zrobił? Wybucha wojna, pierwsza rzecz, którą robisz.
4: Kurczę, ciężki temat, ale myślę, że też jakoś bym wolał zabrać rodzinę i ewentualnie pojechać, udać się w jakieś bezpieczne miejsce.
3: Co myślicie o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej?
4: Dla facetów najlepiej obowiązkowa, a dla kobiet już
3: na ich, no bo wiadomo, facet jest silniejszy niż kobieta, nie ukrywajmy to, więc uważam, że kobieta z wyboru, czyli może wybrać, że idzie albo nie idzie.
5: Może być silniejszy fizycznie, może tak powiedzmy. No tak. A według pani takie dobrowolne szkolenie dla kobiet czy obowiązkowe?
6: Dobrowolne, ponieważ no nie każda kobieta do tego się nadaje. Niektóre kobiety są bardzo takie wrażliwe na różne widoki i tak dalej.
5: Co pan myśli o przywróceniu służby wojskowej?
7: Myślę, że to jest niezły kierunek w dzisiejszych czasach.
8: Broń Boże.
5: No,
8: broń Boże takie pomysły.
5: Dlaczego?
8: Bo nie uważam, żeby to było coś, co by dużo pomogło. Że jest różnica pomiędzy żołnierzem, który został wyszkolony, a takim typowym po prostu z poboru, który de facto będzie po prostu mięsem armatnim na froncie co najwyżej.
9: Miałam dwóch kolegów, którzy dobrowolnie właśnie zgłosili się do wojska i na przykład oni sobie bardzo zachwalali i mówili, że bardzo fajny hajs i ogólnie im się podobało i to na przykład była dla nich wartość dodana i myślę, że też należy wziąć pod uwagę to, że dla mężczyzn jest bardziej to wartość dodana niż dla kobiet.
5: Gdyby mogła wrócić zasadnicza służba wojskowa, powinna być tylko dla mężczyzn, czy także dla kobiet? Dla wszystkich.
10: Dla wszystkich, ale dla kobiet powinien być wyselekcjonowany zakres. Mhm.
5: Jak by pan to widział?
10: Jeśli chodzi o kobiety?
5: Tak, tak.
10: No sanitarne raczej rzeczy. Sanitariuszki, pomoc medyczna, czy... No chociaż teraz to różnie bywa. Informatyka poszła tak do przodu, że pole walki związane z dronami, z informatyką, no to tych kobitek po elektronice też jest sporo i informatyce.
1: Czy zasadnicza służba wojskowa powinna zostać w Polsce przywrócona? To pytanie także do naszych słuchaczy. No i mamy kolejny głos, jeżeli chodzi o naszą skrzynkę mailową. Statystycznie większość młodych facetów jest sama, nie ma rodzin ani domu na własność. Co oni mają tu bronić? Mikrokawalerki deweloperów w Warszawie. Jak się zdaje, mamy także głos naszego słuchacza telefonicznie. Halo, halo, dzień dobry. Kto z nami? Halo, halo.
11: Tak, Krzysztof się kłania.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Kłaniamy się.
11: Ja byłem 2 lata w wojsku jako kierownik Izby Chorych i poznałem wojsko od podszewki. Było to w roku 63 do 65 w dużej jednostce lotniczej w Gdyni. I tam poznałem zarówno oficerów, zwykłe wojsko to takie szeregowe, i poznałem pilotów i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że powinna wrócić służba ta zasadnicza, wojskowa, bo w tej chwili to nie ma wojska, to jest namiastka. To, co ja obserwuję, to w ogóle nie ma nic wspólnego z wojskiem. To jest taka szamotanina i takie właściwie przymierzanie się do czegoś. Nie ma ludzi, którzy byli w wojsku i znają to wojsko takie, jakie było. A dla mężczyzn to jest bardzo dobra szkoła życia. Niweluje te ich zapędy takie we wczesnym okresie po 18 roku życia, jak młodzież ma. I potem jest mniej różnych niepotrzebnych stresów i niepotrzebnych działań takich bandyckich, jak teraz się to odbywa. Także jestem jak najbardziej za. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, no dobrze, no mogły być to właśnie kobiety w służbie medycznej. Tam akurat nie było wojskowych, ale była pielęgniarka w Izbie Chorych, która właściwie spełniała takie funkcje, jakie mogłaby spełniać teraz osoba wykształcona jednocześnie w wojsku. To takie jest moje zdanie. Dużo bym mógł mówić
1: panie
11: o tym.
1: Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękujemy. Nasz stały słuchacz, pan Krzysztof, z tym komentarzem. A może ktoś jeszcze teraz się dodzwoni? Polecamy 606 78 78 78, także 42 678 78 78. To numer telefonu do Radia Łódź. Także przypominam, że drogą mailową można się z nami komunikować. Także za pośrednictwem radiołódź.pl można nagrać wiadomość głosową, która trafi na naszą skrzynkę. No i w ten sposób będziemy mogli się komunikować. 21 minut do godziny 13. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.

0: To jest temat.
1: Na zegarze 17 minut do godziny 13. Czy Polska powinna przywrócić pobór, zasadniczą służbę wojskową? Na taki krok niedawno po 17 latach przerwy zdecydowała się Chorwacja. Swoją decyzję władze tłumaczyły wojną na Ukrainie, ale także pogorszeniem bezpieczeństwa w Europie. Pierwsza pula szkoleń ma objąć 800 osób, w tym 10% kobiet, głównie ochotniczek. Służba ma trwać 2 miesiące. W ciągu roku przeszkolonych ma zostać 4000 młodych Chorwatów. Jeżeli chodzi o Polaków, no to tutaj poparcie dla obowiązkowej służby wojskowej spada. Im młodszą osobę o to zapytamy. Najwyższe jest w grupie osób powyżej 50 roku życia. Skoro Chorwacja jednak oddalona od Rosji wprowadza zasadniczą służbę wojskową, to być może na poważnie tym tematem powinna zająć się także Polska, która z Rosją przecież graniczy. No a jeszcze mamy długą granicę, chociażby z Białorusią. Czemu politycy obawiają się tego tematu? Tak mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dlaczego ten temat w takim razie jest niepopularny? Czemu on jest tak problematyczny dla polityków? No bo warto wspomnieć, że obowiązkowa służba wojskowa funkcjonuje w wielu europejskich krajach, zwłaszcza w państwach bałtyckich, ale także chociażby w Austrii, na Cyprze, w Estonii, w Finlandii, w Grecji, na Łotwie, Litwa, Szwecja, Chorwacja. Wszędzie tam mężczyźni przede wszystkim idą do wojska, żeby takie przeszkolenie odbyć.
2: Tak, no proszę zwrócić przede wszystkim uwagę na to, gdzie to szkolenie albo zostało przywrócone, albo nigdy nie zostało zniesione, prawda? Wspomniał pan o Finlandii, o Estonii, o Łotwie, o Litwie. No to są kraje, no, tak nazwijmy to tak jak Polska frontowe, graniczące z Rosją i wiadomo, że to największe zagrożenie ze strony Rosji dla tych państw istnieje, jest ono realne i rzeczywiście zgodziłbym się tutaj z premierem, że to nie jest kwestia lat, tylko raczej kwestia miesięcy. Natomiast no, ta sytuacja jest taka, bo w ten sposób otwiera się pole do następnego, kolejnego konfliktu politycznego, prawda? Przecież w obecnej sytuacji politycznej no, nie możemy udawać, że tego konfliktu nie ma. Ta sprawa stanie się obiektem no, wielkiej krytyki ze strony opozycji, prawda? I używania także między innymi demagogicznych różnego rodzaju sformułowań, w związku z czym rząd jakoś nie kwapi się do tego, żeby to zrobić. A jest to moim zdaniem konieczne no, dla dobra całego społeczeństwa, dla dobra państwa, które chcemy ochronić przed zagrożeniami.
1: Rząd mówi o szkoleniach, które mają być organizowane przez MON, a więc przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na razie jednak w tej sprawie, jak się zdaje, niewiele się dzieje. No i kończy się to wszystko na słowach.
2: Tak, no bo u nas bardzo często wiele rzeczy kończy się na słowach. No zresztą te szkolenia, zdaje się, co do koncepcji miały trwać dość krótki okres czasu, prawda? No my mówimy tutaj w tym przypadku nie o wysyłaniu wybranych ludzi na jakieś tygodniowe szkolenia, tylko mówimy po prostu o skoszarowaniu, tak, dużej grupy młodych mężczyzn, być może kobiet na okres mniej więcej półtora roku, żeby ich no, przygotować po prostu do tych zajęć, które w czasie współczesnej wojny, konfliktu zbrojnego są najbardziej niezbędne, żeby w razie czego skorzystać z ich umiejętności. Więc to jest zupełnie inna rzecz. Dyskusja moim zdaniem na temat jakichś tam wyrywkowych szkoleń z pewnego zakresu działań, czy na przykład paramedycyny, to jest zupełnie inna kwestia.
1: Zastanawiam się, z czego wynika ten opór wobec poboru w naszym kraju, bo na przykład w państwie takim jak Izrael, po pierwsze armia cieszy się dużym szacunkiem, jeżeli chodzi o mieszkańców tego kraju, to po pierwsze, ale druga rzecz jest taka, że w tej armii rodzą się chociażby biznesy, czy też rodzą się znajomości, które później przekładają się na życie zawodowe, kiedy jest już się poza służbą wojskową. My, jak się zdaje, boimy się tego i gdzieś mamy te skojarzenia chociażby z latami fali, czy też właśnie tym poborem, który był takim wyrwaniem z rzeczywistości i właściwie nic do życia specjalnego nie wnosił.
2: Tak, no pod tym względem jest to dobry przykład pan podał, bo to jest właśnie to skojarzenie z falą, prawda? Nam się pobór kojarzy z falą, z prześladowaniami jakimiś takimi starego wojska nad młodym wojskiem i tego typu rzeczy. No tutaj zakładamy, że do takich sytuacji po prostu zwyczajnie no, nie powinno się doprowadzić. No i społeczeństwo izraelskie to jest społeczeństwo wojowników. Tak jak pan powiedział, każdy nadający się do służby wojskowej z ze względów zdrowotnych czy religijnych, młody obywatel Izraela czy obywatelka Izraela idzie do wojska i tam nikt się specjalnie już nad tym nie dyskutuje, co wynika no, oczywiście z oczywistego położenia geopolitycznego i tych wszystkich wojen, które Izrael prowadził i będzie prowadzić i prowadzi w tej chwili, prawda? Także natomiast u nas też no, należy dołożyć do tego takie przekonanie, że no, żywione przez bardzo długi czas, prawda? No bo my dopiero tak naprawdę od lutego 2022 roku mamy świadomość, że jesteśmy zagrożeni. Wcześniej, mimo konfliktu na Ukrainie, który trwa od 2014 roku, nikt tego tematu nie chciał poruszyć. Nam się wydawało, że jesteśmy bezpieczni, że żadnych konfliktów zbrojnych już w naszym otoczeniu nie będzie, że armia co najwyżej gdzieś wyjedzie na jakąś tam tak zwaną misję i że generalnie rzecz biorąc inwestowanie w wojsko, w tym także w no, siłę żywą, tak jak to się zwykle w wojsku określa, nie ma najmniejszego sensu. No, oczywiście to było błędne rozumowanie, co najmniej od 2014 roku powinno się prowadzić inną politykę, no ale nie przeprowadzono jej i teraz mamy skutki. Tak? Nie mamy rezerw na wypadek sytuacji konfliktu zbrojnego.
1: Tak mówi profesor Ryszard Machnikowski z Uniwersytetu Łódzkiego i do rozmowy z panem profesorem jeszcze na chwilę wrócimy przed godziną 13, ale teraz pytanie, czy młodzi w ogóle interesują się wojskiem? Tak mówi Paweł Mateńczuk, a więc były żołnierz jednostki specjalnej GROM, obecnie pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Posłuchajmy.
3: No, dynamika przyjęć do Wojska Polskiego jest, można powiedzieć, ciesząca nasze serca, patrząc na Ministerstwo Obrony Narodowej, bo mamy naprawdę dużo dobrych kandydatów. Ja tak patrzę z mojego punktu widzenia, weterana jednostki specjalnej GROM, który zawsze był tym ochotnikiem, a więc mając zawodową armię, mamy armię ochotników. Młodzież, która chce przyjść, nie przychodzi na siłę, tylko przychodzi z pasją i to już często posiadając dużą wiedzę taką ogólnowojskową, no bo wszelkiego rodzaju kursy proobronne, wszelkiego rodzaju szkolenie takie wojskowe prowadzone często przez weteranów, oni już mają w krwi. Co więcej, jest przecież stworzonych bardzo dużo klas mundurowych i ta młodzież często przychodzi już zarażona tym wojskowym życiem.
1: To Paweł Mateńczuk, był żołnierz jednostki specjalnej GROM. I jeszcze jeden komentarz na studiomaoparadio.pl. Osobiście nie chcę, byśmy byli podległym krajem, ale nie mam chęci do oddawania życia za kraj, gdzie politycy nie są traktowani przez prawo, tak samo jak pozostałe grupy w społeczeństwie. No i jeszcze wracamy do profesora Ryszarda Machnikowskiego i pytanie o zagrożenie ze strony Rosji. Na ile ono jest realne, tak jak przekonuje premier Donald Tusk? Co w pana ocenie powinno się tak już na teraz zmienić w polskiej armii? Bo też pojawiają się głosy, że wydajemy ogromne pieniądze właśnie na wojsko, no ale mamy też gigantyczną biurokrację. Mamy bardzo wielu wojskowych, którzy są wojskowymi, ale zza biurka, co w przypadku konfliktu zbrojnego no, mogłoby się zakończyć tragicznie.
2: No tak jest, ale no, każda armia, która pozostaje w stanie pokoju, prawda, no, ma pewnego rodzaju nadwyżki biurokratyczne. Ja wczoraj słuchałem takiego interesującego podcastu o marynarce wojennej Wielkiej Brytanii, czyli kraju, który kiedyś rządził morzami, oceanami świata, wielkim imperium i tam zdaje się z jednostek nawodnych, czyli niszczycieli fregat zdolnych do użycia bojowego jest sztuk 3. Natomiast podano taką informację ze 14 admirałów, wiceadmirałów i tych admirałów, którzy mają po prostu ten stopień wojskowy. Więc to nie jest tylko przypadłość naszego wojska, a także innych. Natomiast no, oczywiście moim zdaniem podstawowy problem to jest dokładna analiza konfliktu, który odbywa się w tej chwili na Ukrainie i wyciąganie tych wniosków z tego konfliktu, dlatego że przyszły konflikt w naszej części Europy, jeżeli do niego dojdzie, a daj Boże, żeby do niego nie doszło, w jakimś sensie pewnie będzie przypominał ten konflikt, który jest na Ukrainie. W związku z czym no, podstawowa kwestia to jest dokładne analizowanie, rozpoznanie tej sytuacji, która się dzieje na Ukrainie i zastosowanie takich adekwatnych metod. Musimy się po prostu, mówiąc otwarcie, od Ukraińców uczyć. Tak? Wiadomo, że ten konflikt nie będzie jeden do jednego przeniesiony na teren na przykład Estonii czy Łotwy, bo to jest też inny rodzaj miejsca, w którym ten konflikt będzie się toczył. Natomiast wydaje mi się, że te doświadczenia ukraińskie powinny być bardzo mocno przeanalizowane i wyciągnięte powinny być wnioski. Ale to jest oczywiście rada tylko i wyłącznie do moich kolegów z wojskowości, ponieważ ja nie mam takiej wiedzy eksperckiej, w związku z tym nie mogę się wypowiadać, jakie mają być te wnioski.
1: Panie profesorze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać, też znowu trochę wychodząc od słów premiera Donalda Tuska, czy zgadza się pan z szefem rządu, że to zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo realne i je trzeba liczyć właśnie raczej w miesiącach, a nie w latach.
2: zagrożenie ze strony Rosji zawsze było, jest i będzie realne. My nie zmienimy swojego położenia geopolitycznego, nie przeniesiemy się tysiące kilometrów od tego kraju. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że gospodarka rosyjska jest w olbrzymich tarapatach jako skutek tej czteroletniej wojny prowadzonej na Ukrainie. Wydaje się, że pozycja Putina nie jest już też tak mocna, jak była jeszcze rok czy dwa lata temu. Widzimy, co się dzieje z NATO, prawda? Pytanie, czy ten sojusz transatlantycki będzie zwarty w przypadku jakiegoś konfliktu, jest pytaniem otwartym i pytaniem, na które jest bardzo trudno w tej chwili odpowiedzieć. To może rodzić pewnego rodzaju pokusę w Rosji, żeby otworzyć jakiś tam kolejny konflikt, może nie na taką skalę jak na Ukrainie, ale jednakowoż z użyciem także wojsk konwencjonalnych, który odwróci uwagę rosyjskiego społeczeństwa od trudności ekonomicznych, umocni Putina jako przywódcę, przetestuje NATO, czy ten sojusz jeszcze faktycznie w praktyce istnieje, czy też jest tylko papierowym sojuszem. Niestety żyjemy w takim świecie, że to wszystko, o czym mówię, nie jest wymysłem, tylko jest czymś zupełnie realnym. Oczywiście mam nadzieję, że do żadnego konfliktu nie dojdzie, ale jeżeli chcemy pokoju, musimy niestety przygotowywać się do wojny. To jest strasznie stare powiedzenie, wyświechtane można by powiedzieć, ale stuprocentowo aktualne także w dzisiejszej sytuacji.
1: I jeszcze komentarz pana Krzysztofa. Rosja nie jest aż tak głupia, aby zaczynać wojnę na kilku frontach, od Finlandii po Turcję oraz ze Stanami Zjednoczonymi, więc te wszystkie działania polityków prowadzą do jednego: wprowadzić w społeczeństwie syndrom strachu i uzasadnić wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Dziękujemy za wszystkie wiadomości i kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest Galanta ulica.
5: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście poleca swoje wyjątkowe spektakle. Cudowna terapia, Misery, Diva Show, Kura na plecach czy Piosenki o miłości. Poznaj naszą pełną ofertę na stronie www.teatrmaćkowiaka.pl. Serdecznie zapraszam, Kamil Maćkowiak.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Wiktor Jamakowska.
14: Uwaga kierowcy, będzie dużo utrudnień na łódzkich ulicach, szczególnie na 2 kluczowych trasach. Za chwilę szczegóły. Nadchodzą burze, ale nie pomogą w walce z suszą, zapowiadają synoptycy. Sezon motocyklowy w pełni, a policja apeluje o rozwagę i bezpieczeństwo. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Szykuje się Armagedon na łódzkich ulicach. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia, zmiany organizacji ruchu i większe korki na 2 ważnych trasach północ-południe. Jeszcze w czerwcu ma rozpocząć się remont estakady w ciągu Alei Włókniarzy Jana Pawła II przy Dworcu Kaliskim. Z kolei w wakacje planowany jest start budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi, co będzie wiązało się z wyburzaniem wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji mówi Radiu Łódź, że takich inwestycji nie da się zaplanować, aby na siebie nie nachodziły.
15: Przy realizacji tak zwanego tramwaju w nowym centrum Łodzi mamy tutaj aspekt dofinansowań unijnych. W wakacje zakładane jest właśnie wejście wykonawcy na wiadukt. Estakada na Włókniarzy też jest konieczność już rozpoczęcia tych prac.
14: Remont estakady przy dworcu Łódź Kaliska ma potrwać rok. Z kolei budowa nowego torowiska do Łodzi Fabrycznej według zapowiedzi magistratu zakończy się w 2028 roku. Jakie jeszcze utrudnienia czekają na kierowców, o tym piszemy na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
14: Dziś przydadzą się parasole. Burze wystąpią po południu, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Prognozowane są też w centrum, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak mówi synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska, deszcz jest bardzo potrzebny, ale będzie nawalny i gwałtowny, więc niewiele pomoże w walce z suszą. Burzą mogą towarzyszyć opady gradu i porywisty wiatr. Najbliższa noc będzie chłodniejsza, zwłaszcza na północy i w centrum Polski.
16: To będzie od 5 do 9 stopni. Jeszcze ciepło na krańcach południowo-wschodnich. Tam jeszcze może być w ciągu nocy około 11-12 stopni. No i nocy nadal jeszcze niewykluczone są burze na tym południowym wschodzie. Burze jeszcze jutro mogą występować w ciągu dnia.
14: Jutro burze nie będą już tak gwałtowne. Opady deszczu osłabną. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 19 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze kraju od 11 do 15 stopni. A więcej o pogodzie na najbliższe dni po wiadomościach. Trwa sezon motocyklowy. Łódzka policja apeluje do wszystkich kierowców. Od połowy kwietnia na drogach województwa pojawia się coraz więcej motocyklistów. W ostatnich tygodniach w Łódzkiem doszło już do kilku śmiertelnych wypadków z ich udziałem. Policja przypomina, nawet dobre warunki pogodowe bywają zdradliwe, a do wypadku może dojść przez nierówność na drodze czy zalegający piach, mówi sierżant sztabowy Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
9: nawet chwila nieuwagi lub zbyt duża pewność siebie mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Przypominamy motocyklistom, aby dostosowywali prędkość do warunków, zachowali odpowiedni odstęp od innych pojazdów. Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny motocykla.
14: Motocykliści należą do niechronionych uczestników ruchu, dlatego policja apeluje również do kierowców. W trakcie sezonu motocyklowego warto częściej kontrolować lusterka czy martwe pole. Lepiej unikać także gwałtownych manewrów i sygnalizować je z dużym wyprzedzeniem. Maturzyści z całego kraju zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć ten egzamin nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 70% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzyści z Warszawy po egzaminie wychodzili zadowoleni.
17: Łatwiejsza była oczywiście podstawowa, ale rozszerzona też dobrze poszła. Rozprawka była całkiem prosta, bo było o komunikacji, o pociągach w Europie. Nie ma problemu, opisałem, czy podróżuję często, więc było prosto. I co, no, pozytywnej myśli jestem.
18: Było bardzo prosto, moim zdaniem.
19: Spoko, banalne. Myślę, że co najmniej 90%.
18: Wspaniale, super.
20: Widzę, że jesteś uśmiechnięta, tak, zadowolona.
18: Tak, lepiej niż podstawa, myślę, że mi poszło jednak.
21: Byłem pewien każdej odpowiedzi, czyli nie musiałem nic strzelać.
14: A dziś o godzinie 14 kolejny egzamin, tym razem z historii muzyki, a wszystkie matury potrwają w tym roku do 30 maja. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14. Zapraszam.
13: Tradycyjnie kilka słów o pogodzie. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie pochmurno z przejaśnieniami. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie burze. Chłodniej, na termometrze 13 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 991 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr północny i północno-zachodni.
22: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Mamy czwartek, 7 maja 2026 roku. Na naszym zegarze 6 minut po 13.

Bardzo miłe muzyczne zaskoczenie. Duran Duran, grupa kojarzona z latami 80. XX wieku, i Nile Rodgers, można powiedzieć mózg projektu Chic, amerykańskiej grupy, która odnosiła olbrzymie sukcesy na radiowych i tanecznych listach bestsellerów jeszcze w latach 70. Ale na tym się nie skończyło. Free to Love to jest ich najnowsza propozycja, która otworzyła nasze dzisiejsze radiowe spotkanie. Spotkanie, które realizuje Adam Miksa. Będziemy razem do godziny 16. Co przed nami? W pierwszej godzinie audycja Jakuba Jędrzejewskiego Uniloc. Tu zaczęła się przyszłość. Naszym gościem będzie pan Sebastian Grochala, wykładowca oraz obecny dyrektor do spraw komunikacji i marketingu Veles Airport Services. Z naszym gościem autor porozmawia o komunikacji, między innymi medialnej, strategicznej i codziennej. To oczywiście nie wszystko, co w tej godzinie się znajdzie. Będą jeszcze informacje, będą ciekawostki i jak zwykle przebojowa muzyka. Zapraszamy.

środku dnia z Radiem Łódź Kwadrans po godzinie 13. Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych, którzy podróżując, przemieszczając się przez Łódź, przez nasze województwo, są razem z nami, słuchają Radia Łódź. Życzymy oczywiście szerokiej drogi i spokojnej podróży, bezpiecznej przede wszystkim. A propos, mamy utrudnienie, które już obowiązuje od pewnego czasu na autostradzie A2 na 394 kilometrze między Skierniewicami a Łowiczem w kierunku Poznania. Tam prowadzone są roboty drogowe, wymieniane jest oświetlenie i został zajęty lewy pas ruchu w kierunku Poznania, a zatem ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. To utrudnieniem potrwa jeszcze przez jakiś czas. Proszę wziąć to pod uwagę i zachować ostrożność.

Amerykańska grupa popowrokowa Train w nagraniu The Weeknd. No właśnie, ten weekend coraz bliżej, bo dzisiaj mamy czwartek. Można te wolne chwile spędzić rozmaicie o tej porze roku, no to przede wszystkim w plenerze, jeśli tylko aura pozwoli, ale można na przykład spędzić także sobotę i niedzielę z książką w ręce. Tym bardziej, że już tuż, tuż Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi rokrocznie świętuje Tydzień Bibliotek, czyli ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. To wszystko rozpocznie się już jutro. Uwaga, uwaga, czymś absolutnie wyjątkowym z tej okazji dyrekcja Biblioteki Publicznej w Łodzi, właśnie imienia Józefa Piłsudskiego, przygotowuje wewnętrzne wydarzenie dla obecnych i emerytowanych pracowników biblioteki pod nazwą Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. W tym roku odbędzie się trzecia edycja tego wydarzenia. W programie między innymi konkurs Biblioteczne Ciacho, czyli najsłodsze odkrycie sezonu, Ciągutka Pączek i inne stworzenia na scenie, czyli Darek Staniszewski Show. Będzie to wydarzenie wewnętrzne tego dnia. Biblioteka będzie czynna tylko do godziny 12. Ale również jutro pojawi się w mediach społecznościowych specjalny materiał filmowy zatytułowany Bibliotekarze na co dzień i od święta. Ten film ukazuje pracę pracowników bibliotek jako coś znacznie więcej niż tylko kontakt z książkami. To taka opowieść o ludziach, którzy każdego dnia wspierają czytelników, pomagają odnaleźć potrzebne informacje i dbają o to, aby biblioteka była miejscem przyjaznym i dostępnym dla wszystkich. A w tym codziennym funkcjonowaniu muszą wykazywać się określonymi cechami, zaangażowaniem, cierpliwością, ogromną wiedzą. Jednocześnie materiał filmowy pokazuje bibliotekę w chwilach wyjątkowych podczas wydarzeń kulturalnych, spotkań i inicjatyw, które integrują społeczność i nadają tej przestrzeni szczególny charakter. No i w najbliższym czasie wydarzenie, na które zwróciłem uwagę, już sama nazwa tego projektu mi się podoba. Hej, miło cię widzieć w bibliotece. Pracownicy biblioteki przygotowali ciepłe i motywujące teksty, które zostaną zamieszczone przez nich na małych karteczkach. Liściki będą dołączane do wypożyczanych książek i losowo wkładane do egzemplarzy wypożyczanych w książkomacie lub będą wręczane czytelnikom podczas wizyty w bibliotece. Wydaje mi się to bardzo, bardzo sympatyczną i interesującą inicjatywą. Pamiętajmy, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz od 8 do 15 maja bieżącego roku.

0: Byli się sympatycy lat 80., jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. Brytyjski projekt Soft Cell, Tainted Love, ale to jest kompozycja, która pochodzi z lat 60., bo jeżeli dobrze sobie przypominam, to po raz pierwszy została zaśpiewana przez Gloria Jones w 1965 roku. Mark Almond i jego przyjaciel z projektu Soft Cell spopularyzowali to nagranie, skowerowali, mówiąc wprost, i odnieśli bardzo duży sukces na europejskich listach przebojów. A na naszym zegarze 27 minut po 13.
1: Reklama. Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
9: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
8: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
10: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: I tak jest oczywiście przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w edycji popołudniowej od 13 do 16. Jak zwykle jesteśmy otwarci na kontakt z naszymi słuchaczami. studio@radio.pl. Oto przykład takiej komunikacji. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Bardzo miło słyszeć i słuchać. W środku dnia z Radiem Łódź. Muzyka, interesujące słowo, ciekawostki zostaje na 99,2 FM. Pozdrawiam serdecznie całą obsadę Radia Łódź. Stały słuchacz Emil. Bardzo nam miło, panie Emilu. Pozdrawiamy pana, pozdrawiamy najbliższych. Pozdrawiamy oczywiście wszystkie nasze słuchaczki i wszystkich słuchaczy. Prosimy zostać z nami.

Melodyjne lata 70, Rock Your Baby. Na pewno wielu słuchaczy się uśmiechnęło, a co na temat właśnie tego nawyku, aby raczej być pozytywnie nastawionym, przede wszystkim pozytywnie przysposobionym, twierdził znany komik francuski Louis Define, że śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc. Pamiętajmy o tym.

0: Pierwotnie zespół Counting Crows w roku 1991 Big Yellow Taxi o dużej żółtej taksówce nasza Martyna Jakubowicz. W środku dnia z Radiem Łódź za 19 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. UniLodz. Tu zaczęła się przyszłość. Rozmowy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego.
0: A przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski.
2: Dzień dobry, witam w cyklu UniLodz. Tu zaczyna się przyszłość, w którym rozmawiamy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego. A dziś porozmawiamy o komunikacji, tej codziennej, kryzysowej, medialnej i strategicznej. Moim gościem jest Sebastian Grochala. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Dyrektor do spraw komunikacji i marketingu oraz rzecznik prasowy w LS Airport Services, praktyk PR-u i marketingu z ponad 10-letnim doświadczeniem, mentor, wykładowca, także, a raczej przede wszystkim absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Zgadza się?
3: Dokładnie tak.
2: No właśnie, jesteś absolwentem Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Jak wspominasz ten czas studiów?
3: Wiesz co, dla mnie ten czas studiów to był taki czas, w którym bardzo dużo się działo. I wynika to z tego, że z jednej strony oczywiście była to nauka i jakby rozwijanie siebie w tym aspekcie studenckim, natomiast dla mnie okres studiów to był taki czas, w którym z jednej strony rozwijałem się też w mojej drugim takim ważnej gałęzi życia, która dała mi niezwykle dużo i w którą też oddałem bardzo dużo i czasu, i serca, i zaangażowania, czyli w harcerstwie, w którym wtedy jakby pełniłem różne funkcje już na takim wyższym szczeblu, powiedzmy, i być może o tym będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. A z drugiej strony to był też taki czas, w którym podejmowałem pierwsze prace zarobkowe, więc rozwijałem się, można powiedzieć, wszechstronnie. Dużo się działo, dużo wyniosłem jakby dzięki temu okresowi. No też to był taki czas, w którym mogłem skorzystać dzięki uniwersytetowi i to jest duża lekcja i duża przygoda dla mnie chociażby z programu Erasmus, więc no, zawdzięczam temu czasowi i uniwersytetowi bardzo wiele i cieszę się, że teraz mogę gdzieś tam spłacić ten dług.
2: To może zatrzymajmy się przy tym harcerstwie, zaciekawiłeś mnie. Jak ono wpłynęło na twój rozwój w ogóle?
3: Im jestem starszy, im bardziej o tym myślę, tym bardziej dochodzę do tego, jak wiele temu zawdzięczam i życzę każdemu, każdej z was tak naprawdę tego, żebyście znaleźli takie miejsce właśnie, jakim dla mnie wtedy było harcerstwo, dlatego że no to było takie miejsce, które z jednej strony pozwoliło mi wyrwać się, mówiąc brutalnie, z takiego otoczenia, w którym no, myślę, że część dzieciaków spędzało wtedy swój wolny czas, nie do końca może w najlepszy i najbardziej taki rozwojowy sposób. Więc ja miałem coś takiego jak właśnie cotygodniowe zbiórki, to, że bardzo szybko zostałem zastępowym, czyli byłem odpowiedzialny za grupę chłopaków, którym musiałem zabezpieczyć cotygodniowe rozrywki, można to powiedzieć, czyli cotygodniową zbiórkę, ale tak naprawdę sprowadzało się to do tego, że trzeba było to przygotować i zrobić to na tyle ciekawie, żeby oni w swoim wolnym czasie chcieli na to przychodzić, mając różne inne rzeczy do dyspozycji. Wkrótce była taka sytuacja, że nasza drużyna jakby miała, powiedzmy, problem kadrowy, więc pomimo, że nie miałem jeszcze 18 lat, zostałem drużynowym, jednym z najmłodszych w Łodzi. No i miałem wtedy, pamiętam, taką dużą ambicję w sobie, żeby tą drużynę odbudować, żeby zrobić z tego rzeczywiście dobrą drużynę harcerską w Łodzi. No skończyło się tym po kilku latach, że byliśmy najlepszą drużyną w Polsce i to trzykrotnie, czego do tej pory od tamtych czasów nikt nie zrealizował. Może nie brzmi to tak, że teraz się tutaj chwalę, natomiast dla osób, które jakby działają w ruchu harcerskim, wiedzą, że to nie jest prosta robota. I też zawdzięczam to oczywiście wielu osobom, które spotkałem i wielu moim wychowanków, których znam do tej pory, bo to było kilkadziesiąt osób, które przewijało się przez drużynę, czy partnerów, rodziców i wiele zrealizowanych inicjatyw, których po prostu poza tym bym nie zrobił. I tak teraz profesjonalnie, jak na to patrzę, no to naprawdę to były duże rzeczy. Wiecie, organizacja zbiórek właśnie, organizacja biwaków, wyjazdów, dbanie o budżet. To wszystko nas już tego uczyło, czy organizacja większych wydarzeń. Tak naprawdę to było przygotowanie do tego, co teraz robię zawodowo, czyli z jednej strony właśnie prowadzenie szkoleń, wystąpień publicznych, organizacja eventów. No to generalnie właśnie tam się tego nauczyłem i to była moja taka druga noga. I z jednej strony, czyli mamy naukę na uczelni, a z drugiej strony budowanie właśnie i sieci takich kontaktów nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce generalnie, bo dzięki temu, że później już po tym, jak byłem drużynowym, zostawałem chówcowym, aż w końcu naczelnikiem całej organizacji, czyli zarządzałem kilkoma tysiącami harcerzy w całej Polsce w wieku 20 kilku lat. To był właśnie mniej więcej czas studiów. No to było bardzo duże wyzwanie i ja tam pamiętam, że bardzo dużo energii wkładałem, ale też bardzo dużo zyskiwałem.
2: A wiedziałeś już w trakcie studiów, że komunikacja, PR, media to jest ta branża, w której widzisz siebie za kilka lat?
3: Nie, to był trochę przypadek. Mhm. Aczkolwiek wydaje mi się, że moje życie całe tak jakoś mnie prowadziło w tym kierunku, tak? No bo właśnie to harcerstwo, to zaangażowanie, ta praca tam, praca z ludźmi, blisko ludzi i to, że zdawałem sobie sprawę z tego, jak ważna jest komunikacja, jak ważne jest to, żebyśmy w odpowiedni sposób się komunikowali. Też teraz to się tak ładnie nazywa inteligencja emocjonalna. Natomiast no, mam w sobie duży dar taki, który pozwala mi ocenić nastroje, emocje ludzi, zrozumieć ich, ale też zyskać ich zaufanie. To, że w taki odpowiedzialny sposób mogę zarządzać zespołami, czy te zespoły budować, no też jest pokłosiem tego, ile nauczyło mnie harcerstwo, czyli po prostu to, że wiecie, można to nazwać, że to był taki poligon doświadczalny, na którym po prostu ja mogłem testować różne rzeczy, uczyć się też różnych rzeczy, wzrastać przy wsparciu innych, bardziej doświadczonych instruktorów, którzy mogli mnie jakby korygować. No ale też w otoczeniu ludzi, którym się chciało coś robić w życiu, bo to było tak, że my w drużynie, na tym poziomie powiedzmy drużyny czy organizacji, no wszyscy działaliśmy wolontarystycznie, w naszym wolnym czasie. Poświęcaliśmy swoje urlopy, swoje wakacje na to, żeby spędzać czas wspólnie. Oczywiście dlatego, że siebie lubiliśmy, ale też dlatego, że wierzyliśmy w to, że to z jednej strony przyniesie jakby nam jakieś korzyści w formie takiej, że my się rozwijamy, ale też mogliśmy wpływać na rozwój innych ludzi. No i do tej pory mam kontakt z wieloma moimi wychowankami, z którymi jakby te relacje są niezaburzone. Spotykamy się, piszemy do siebie, mimo że minęło już bardzo dużo lat.
2: Z twoich ust padło przed chwilą jedno, myślę, że bardzo ważne słowo w twoim życiu, komunikacja. Jak wygląda praca komunikacyjna w instytucji, mam na myśli tutaj Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, która no, jest codziennie obecna w życiu tysięcy mieszkańców no miasta, ale w ogóle to jest taka instytucja, która jest obecna w życiu wielu Polaków.
3: Tak, dla mnie czas spędzony w MPK w Łodzi to było 8 lat, mniej więcej. To jest taki czas, do którego często wracam, dlatego że widzisz, pewnie to jest związane też trochę z tym harcerstwem i że ja mam takie nastawienie, że lubię w swojej pracy czuć pewną misję i czuć, że jestem potrzebny i że to, co robię, może pomóc innym ludziom. No i w MPK było to o tyle fantastyczne, że z jednej strony tymi ludźmi, którzy potrzebują, powiedzmy, mojego wsparcia, byli odbiorcy naszych usług, czyli pasażerowie, ale też dziennikarze, dlatego że byłem rzecznikiem prasowym, więc miałem kontakt z dziennikarzami, z którymi zawsze starałem się budować takie partnerskie relacje. To znaczy, z jednej strony doskonale rozumiałem, o co chodzi w ich zawodzie, czego potrzebują, jak mogę im pomóc i starałem się jakby tutaj dowozić. A z drugiej strony też miałem takie poczucie, że grupą, za którą ja jestem odpowiedzialny, też są pracownicy firmy. To znaczy, że ja jako rzecznik prasowy jestem odpowiedzialny za to, żeby ich bronić, tam gdzie trzeba ich bronić, a tam gdzie jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać, to też to nie jest tak, że to nie jest moja odpowiedzialność, tylko że ja jestem odpowiedzialny za to, jak ta firma też funkcjonuje. W związku z czym mogłem, obserwując pewne rzeczy, zwracać uwagę wewnątrz organizacji na to, że warto byłoby się czymś zająć. No i bo może to warto przypomnieć, że czas, w którym ja byłem rzecznikiem MPK, to był czas, kiedy my wchodziliśmy dopiero na Facebooka. Zaczynaliśmy pracę w social mediach. I przechodziłem ten proces, kiedy firma nie do końca była chętna i otwarta na to, żeby na przykład funkcjonować na socialach. Teraz to jest zupełnie naturalne. Wydaje nam się, że jak kogoś nie ma, to nie istnieje. A wtedy to był taki czas, że firma dość świadomie mogła decydować, czy ona chce być, czy nie chce być. No bo wiadomo, że kiedy będzie, to się otwiera na kontakt z pasażerami, taki, którym nie da się tak łatwo zarządzić. Natomiast ja zachęcałem do tego, żeby to zrobić. Wkrótce byliśmy już na social mediach. Pamiętam epizod, że byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem komunikacyjnym, które było na Snapchacie. Dlatego, że też wyszedłem z założenia, że właśnie jeżeli chcemy na przykład przybliżać komunikację miejską albo edukować pasażerów na temat tego, jak ona w ogóle funkcjonuje i z czego coś wynika, no to musimy być tam, gdzie są ci pasażerowie. Więc szukaliśmy takich dróg dotarcia. A jak pytasz o tą komunikację, to dla mnie taką wisienką na torcie, z której jestem chyba najbardziej dumny osobiście. I tutaj wielka zasługa i podziękowania też dla zarządu za to, że wiecie, to jest strasznie ważne, że masz po drugiej stronie zarząd, który też jest otwarty na twoje propozycje. I pamiętam moment, kiedy przyszedłem do pana Papierskiego z propozycją, że założę vloga jako rzecznik prasowy. No to było bardzo ryzykowne, ale spotkało się chyba z zaufaniem po prostu szefa do tego, że mogę to zrobić w sposób interesujący i że nie zaszkodzi to firmie, bo wiadomo, że zawsze taka obawa może być.
2: A czym dokładnie teraz się zajmujesz?
3: Teraz zajmuję się komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną i działaniami marketingowymi w LS Airport Services, czyli w największej w Polsce spółce, która zajmuje się obsługą naziemną statków powietrznych na lotniskach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i w Gdańsku. W skrócie, obsługa naziemna statków powietrznych to jest wszystko to, co się dzieje z samolotem w momencie, kiedy on wyląduje na lotnisku, bo większość osób nie ma świadomości, że oczywiście korzystamy z danego lotniska, korzystamy z danej linii lotniczej, ale generalnie linie lotnicze korzystają właśnie z firm handlingowych, które na danym lotnisku świadczą im usługi z zakresu chociażby obsługi pasażerów, obsługi bagażu, obsługi ładunków cargo, obsługi transportu zwierząt. I te wszystkie procesy, które się dzieją, jak będziecie na lotnisku w najbliższym czasie, na przykład właśnie w tych czterech miastach, których wymieniłem, i jak będziecie lecieć jakąś linią lotniczą, to zobaczycie na chociażby samochody czy pracowników, którzy mają oznaczenia LSR Pro Services, to są właśnie nasi pracownicy, którzy obsługują te samoloty. Najczęściej to są tacy bohaterowie drugiego planu, tak trochę o tym mówimy. Natomiast to jest taka sytuacja bardzo pokrewna z myśleniem o komunikacji, to znaczy jak jest wszystko dobrze, to mało kto mówi o tym, że coś jest zasługą komunikacji albo że coś jest zasługą handlera. A jak coś jest źle, to wtedy zauważcie, i to tak całkiem poważnie, jak rozmawiam w różnych gronach przy różnych okazjach, no to bardzo często jest tak, że co zawiniło? No zawiniła komunikacja. Albo właśnie zawinił handler. Nie? Czyli nas widać, albo wskazuje się nas w momencie, kiedy coś jest nie tak. Jak ktoś zgubi bagaż, coś się popsuje, coś się, że tak powiem, opóźni, to wtedy najczęściej jest tak, że o nas się ludzie dowiadują.
2: To już na koniec chciałbym zapytać, jaką radę dałbyś młodym ludziom, którzy no, gdzieś tam widzą siebie w komunikacji, PR-ze, ale może nie tylko.
3: No żeby próbować przede wszystkim, znaczy żebyście nie bali się tego, żeby próbować i wykorzystać ten czas studiów, jeżeli teraz jesteście na studiach, do tego, żeby zdobywać już pierwsze takie szlify i doświadczenie i rozejrzeć się, znaleźć właśnie albo koło naukowe, albo jakąś organizację charytatywną, jakiś wolontariat, cokolwiek, gdzie po prostu będziecie mogli wejść, tylko ważna gwiazdka znowu, żeby wejść tam i wziąć na swoje barki jakąś odpowiedzialność za coś. To znaczy bardzo łatwo jest być członkiem jakiejś organizacji i podpisywać się, że ja jestem tutaj, działam w jakimś kole, ale chodzi mi o to, żeby iść na frontline, żeby podjąć się tego, że dobra, jestem w tej organizacji, wymyślę jakąś inicjatywę i ją zorganizuję. I ja to dam i dam radę, żebyście też uwierzyli w siebie, w swoje możliwości, a jak nawet macie wątpliwości, to znaleźli dookoła siebie ludzi, którzy wam po prostu pomogą, doradzą, podzielą się doświadczeniem.
2: I tego się trzymajmy. Sebastian Grochala, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Jakub Jędrzejewski, do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem

0: to na pewno jeden z najpopularniejszych utworów w jego karierze, All This Time, w roli głównej Gordon Matthew Sumner, czyli Sting. W serwisie informacyjnym o 14:00 m.in. o walce z wielkim pożarem w Puszczy Solskiej. Do tej pory spłonęło kilkaset hektarów lasu. Powiemy również o kontrolach remontów w Łodzi. Serdecznie zapraszamy. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
8: Po reklamie.
0: Zbliża się 14. Przed nami najnowszy serwis informacyjny i Wiktoria Makowska.
14: Walka z wielkim pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nadal trwa. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, zagrożona jest turystyka. Powiemy też o kontrolach remontów w Łodzi i o trzecim wniosku o immunitet Daniela Obajtka, bo prokuratura zarzuca byłemu prezesowi Orlenu oszustwa skarbowe na 1 000 000 zł. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Walka z żywiołem na Lubelszczyźnie trwa. Pożar Puszczy Solskiej to zagrożenie dla działalności turystycznej i gospodarczej. Przypomnijmy, chodzi o pożar lasu, do którego doszło 2 dni temu na Lubelszczyźnie i według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Znaczna część mieszkańców tych obszarów żyje z turystyki. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych do końca sierpnia wprowadziła czasowy zakaz wstępu do lasów. A ten pożar wybuchł w centrum Roztocza. Spaliła się duża część puszczy, mówi starosta biłgorański Andrzej Szarlip.
15: Tereny bardzo atrakcyjne turystycznie. W sąsiedztwie Osuch, gdzie my wybudowaliśmy ostatnio Muzeum Partyzantów Polski w Osuchach. Ten ruch turystyczny, szczególnie rowerowy, w tamtych okolicach jest bardzo rozwinięty, więc no, to jest na pewno cios dla wszystkich działalności gospodarczych, dla mieszkańców okolicznych, którzy tak naprawdę w tej chwili rozpoczynają ten sezon.
14: Pożar wybuchł we wtorek. Na miejscu pracuje ponad 500 strażaków, w tym ponad 20 z Łódzkiego.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Kostka może zniknąć z kolejnych dróg w Łodzi. Chodzi o problematyczne ulice Jaraczaj Cmentarną. Po decyzji konserwatora zabytków umożliwiającej rozbiórkę kostki brukowej na Placu Wolności, miasto chce pójść za ciosem. Przypomnijmy, że problem niszczącej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza ciągnie się od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana. Ostatnie prace prowadzone były w ubiegłym roku, a mimo to na kostce widoczne są już pierwsze uszkodzenia. W najbliższych latach na ulicy Jaracza miałby pojawić się asfalt, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Łódzkiego Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
17: Jesteśmy po wstępnych rozmowach z konserwatorem zabytków i tak, będziemy robić zmiany do planów i będziemy te drogi trwale naprawiać. Z pewnością będziemy iść w najprzyjemniejszy materiał, który bardzo lubimy w Łodzi, czyli asfalt.
14: Zamiana kostki na asfalt miałaby być możliwa dzięki zmianom w miejscowych planach zagospodarowania. Remonty w Łodzi pod stałą kontrolą. Inwestycje na drogach przechodzą regularne badania. Pozwala to na zwiększenie jakości remontów łódzkich dróg. Odwiert sprawdzający jakość prac wykonano dziś na ulicy Szparagowej, gdzie trwa ostatnia faza remontu. Jak podkreśla miasto, kontrole prowadzone są na każdym etapie. Już od prac rozbiórkowych, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
18: Badamy grunt, następnie podbudowę z kruszywa, dalej jest to podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, możemy zlecić dodatkowe badania lub taką płytą naciskową sprawdzamy nośność tej drogi.
19: Jest to też wybiórcze, wskazywane miejsca, można powiedzieć, zaskoczenia dla wykonawcy, tak żeby mieć pewność, że na całym obszarze tej inwestycji te wszystkie wymagania, parametry dla danej drogi zostały spełnione.
14: Dodaje Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji. Materiały pobierane podczas odwiertów trafiają do laboratorium, gdzie poddawane są badaniom dynamicznym i obciążeniowym. Jak dodaje miasto, wśród ubiegłorocznych remontów badań w trakcie inwestycji nie przeszły jedynie pojedyncze realizacje. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnia, że Daniel Obajtek nie zgłosił przychodów w wysokości 3 milionów złotych. Miało to związek z nakładami na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo.
20: Prokurator natomiast będzie procedował natychmiast, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji z Parlamentu Europejskiego. My otrzymamy tę dokumentację, wówczas procedujemy jak w każdej innej sprawie. Te zachowania są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 lub i karą grzywny. Mówię lub i, ponieważ tutaj w tym przypadku sąd może wymierzyć obie te kary jednocześnie.
14: Śledczy szacują, że należny podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 000 000 zł. Danina solidarnościowa to dodatkowy podatek płacony przez osoby fizyczne od dochodów przekraczających 1 000 000 zł rocznie. Jest to 3 wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Poprzednie skierowane zostały do Parlamentu Europejskiego w grudniu 2024 roku oraz w lipcu 2025. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
0: Polska znajduje się przeważnie w zasięgu niżu z nad Białorusi. Z kolei nad północno-zachodnią część kraju nasuwa się klin wyżowy z nad Skandynawii. Tak zwana strefa przejściowa, w której ścierać się będą właśnie te dwie skrajne masy powietrza, przebiega przez Wielkopolskę, Mazowsze i ziemię łódzką. Dlatego w ciągu dnia możliwe dalsze przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. No i wyraźnie chłodniej nam się zrobiło od wczoraj. Mamy w tym momencie 13 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 992 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby, umiarkowany wiatr, głównie z północy i północnego zachodu. Biometr neutralny.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam raz jeszcze w czwartek, 7 maja 2026 roku, 6 minut po 14.

I właśnie dla takich krótkich momentów warto żyć, proszę Państwa. Daria Zawiałow o tym śpiewała, a mnie przypomniała się taka sentencja mówiąca o tym, że najpiękniejszych chwil w życiu nie sposób zaplanować, że nie zaplanujemy tych właśnie momentów. One przyjdą same, a sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem i warto o tym pamiętać na co dzień. W środku dnia z Radiem Łódź 10 minut po godzinie 14. W tej godzinie programu dowiemy się, nad czym dzisiaj pracują reporterki i reporterzy Radia Łódź. Myślimy tutaj w kontekście audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz po 16. O 14.40 program dla miłośników poprawnej polszczyzny, czyli kolejny odcinek magazynu Nawiasem Mówiąc pod redakcją Anny Groblińskiej. Autorka razem ze swoim gościem postara się wytłumaczyć znaczeniową różnicę pomiędzy wyrazami dysydent a decydent.

Podobno do tej pory sprzedali na całym świecie prawie 200 milionów swoich płyt. Amerykańska formacja Aerosmith dziś w kompozycji Ragdoll, 17 minut po 14. Dobra informacja dla tych, którzy podróżują autostradą A2. Już nie ma utrudnienia pomiędzy Skierniewicami a Łowiczem. Tam trwały prace drogowe, które spowodowały poruszanie się, konieczność poruszania się tylko jednym pasem ruchu.

zespół w tej chwili jest już droga otwarta. Można jechać swobodnie, ale proszę zachować ostrożność. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać o zagadnieniach, które pojawią się dzisiaj po godzinie 16 na naszej antenie. Mogę tylko zdradzić, że służby drogowe zapowiadają no właśnie drogowy Armagedon, dlatego że w drugiej połowie czerwca bieżącego roku ma się rozpocząć m.in. remont estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Alei Jana Pawła II. No już teraz możemy sobie wyobrazić, jakie będą tego konsekwencje. Z drugiej strony kiedyś ten remont musi się dokonać, musi zostać przeprowadzony. Słuchajmy dalej.

0: Swoją przebojową piosenkę przypomniała Ania Dąbrowska. W naszym studiu pojawiła się już Agata Zielińska. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że dzisiaj dużo ważnych zagadnień, zróżnicowanych tematycznie, czasami nawet bym powiedział kłopotliwych, problematycznych.
1: Problematycznych i kłopotliwych. I rzeczywiście, tak jak mówisz, bardzo zróżnicowanych tematycznie, bo chociażby wiem, że zapowiadałeś, a my też będziemy po godzinie 16 mówić o tym, że szykują się duże utrudnienia na dwóch ważnych trasach, północ-południe w Łodzi. Jeśli łodzianie myśleli, że remonty będą już może na finiszu i nic w kwestii utrudnień drogowych nas nie czeka, to się bardzo mylili. W drugiej połowie czerwca ma rozpocząć się remont estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Alei Jana Pawła II. W podobnym terminie ma ruszyć budowa nowego torowiska. Estakada w kierunku górnej zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Z kolei w przypadku nowej trasy tramwajowej ma być wyburzany wiadukt tramwajowy na Kopcińskiego. Będzie się działo i będziemy już informować o tym i przestrzegać. Będziemy także mówić o tym, że w Sieradzu po raz pierwszy wystartował budżet obywatelski, ale są duże problemy techniczne ze stroną internetową i mieszkańcy nie mogą oddawać głosów, czyli można powiedzieć, że to taki falstart budżetu obywatelskiego w Sieradzu. Czy uda się pokonać te trudności, dowiemy się dzisiaj po godzinie 16. Będziemy także mówić, ile kosztuje organizacja komunii w Łodzi z raportu Pierwsza Komunia 2026, oczekiwania i wydatki wynikające. Wynika, że najliczniejsza grupa rodziców, stanowiąca 41% badanych, planuje przeznaczyć na ten cel od 5 do 10 tysięcy złotych.
0: Ho, ho, ho.
1: Ho, ho, ho. No właśnie, kto bogatemu zabroni takich...
0: Kiedyś wystarczyły, Agato, jeśli chodzi o te upominki, nie wiem, czy podzielisz moje zdanie, dobre słodycze, jakieś owoce, których nie było
1: jakaś
0: na cel.
1: Jakaś biżuteria drobna,
0: aparat
1: rower.
0: Aparat fotograficzny, taki tak, niezwykły,
1: tak,
0: prosty.
1: Tak, tak, tak. A bywało jeszcze wcześniej, bo rozmawiałam z jeszcze starszym pokoleniem, to wtedy na przykład wyjście na lody było z rodzicami takim wyjątkowym akcentem właśnie w dniu pierwszej komunii. Będziemy dzisiaj także mówić, miałam powiedzieć, że będziemy mówić o wyroku, ale o wyroku nie będziemy mówić, bo dzisiaj miał zapaść wyrok w sprawie mieszkanki na Kielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim, która w lipcu ubiegłego roku wyjechała na wakacje, pozostawiając dwa psy w zamkniętym mieszkaniu, bez opieki i pożywienia. Przypomnę, że jeden pies, to była ciężarna suczka, nie przeżył, a drugi został znaleziony w stanie skrajnego wychudzenia. Dzisiaj nie zapadł wyrok, ponieważ sędzia ogłosiła, że zmieni kwalifikację prawną czynu. Tutaj należy się domyślać, że zmieni ją na łagodniejszą, bo ostrzejszej już nie ma. Pani była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, więc można się domyślać, że najprawdopodobniej nie będzie tego szczególnego okrucieństwa. Ja tylko dodam, że prokurator i strona społeczna domagali się 3 lat więzienia dla pani i co ciekawe, na początku procesu strony miały się dogadać, bo i obrona, i oskarżona zgodzili się na ten wyrok, natomiast sąd nie przystał na tę umowę, którą strony chciały zawrzeć, nie wdając się w proces. No i dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Będziemy oczywiście na wyroku. Wyrok zapadnie 11 czerwca i również poinformujemy o tym, jaki będzie ten wyrok. A dzisiaj też zapraszam do słuchania po 16, ponieważ kolega spróbuje wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj nie doszło do ogłoszenia wyroku i dlaczego ta kwalifikacja czynu może być niższa. Dodam jeszcze tylko, bo dowiedziałam się, że pani nie stawia się na te rozprawy. Wyjechała podobno z Nakielnicy i przebywa gdzieś na drugim krańcu Polski. I nie wiadomo, czy na przykład nie posiada kolejnych zwierząt.
0: Wyjątkowo bulwersująca postawa, wyjątkowo bulwersująca sprawa. Powiem szczerze, jako wielkiemu miłośnikowi psów, to aż ciarki chodzą mi po plecach. I przypomina mi się takie stwierdzenie, że właśnie nasze podejście do zwierząt, nasz stosunek do braci mniejszych...
1: Świadczy o człowieku, prawda?
0: To jest taki papierek lakmusowy naszego człowieczeństwa. Dokładnie. Nie wiem, nie potrafię znaleźć słów do takich postaw i do takich zachowań. Agata Zielińska była gościem programu W środku dnia z Radiem Łódź. Te wszystkie zagadnienia dziś po godzinie 16 w audycji Słuchasz i Wiesz. Agato, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Radio Nocą.
4: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radiolot.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.
5: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: Jak zwykle od 13 do 16 jesteśmy z naszymi słuchaczami, przesyłając serdeczności tym, którzy właśnie nas słuchają, pracując, przejeżdżając przez nasze miasto albo po prostu odpoczywając.

Za 25 minut 15 ucieszyłem się, czytając informacje o tym, że ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w Łodzi wzbogacił się właśnie o nowoczesny ambulans do ratowania dzikich zwierząt. Specjalistyczny pojazd został zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Na pokładzie znajdują się m.in. nosze, podbieraki, haki, chwytaki, siatki oraz skrzynie transportowe. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zabezpieczenie zwierzęcia i przewiezienie go do ośrodka, powiedziała Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta w Łodzi. W akcjach ratunkowych uczestniczą lekarz weterynarii oraz pracownicy ośrodka. Zwierzęta przewożone są następnie do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, gdzie otrzymują specjalistyczną pomoc ratującą zdrowie i życie. Uff. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia oczywiście zawsze Państwa zapraszamy, www.radio.pl. A teraz rok 1983, krążek Buddy Wishes i Rod Stewart w przeboju Baby Jane.

0: Fani tego wykonawcy uwielbiają, kiedy śpiewa tę piosenkę na swoich koncertach. Baby Jane z 1983 roku, Rod Stewart. W środku dnia z Radiem Łódź za 19 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Ciekawe, o czym porozmawia dzisiaj Anna Groblińska ze swoim gościem.
2: Znów o kilku nieoczywistych słowach porozmawiamy z profesor Joanną Satową-Staśkowiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Czasem słyszymy w wiadomościach o dysydentach, o dysydentach, na przykład o rosyjskich dysydentach, ale niektórzy mylą to słowo z innym słowem decydent, a to zupełnie dwie różne osoby są.
3: O tak, to są dwie różne osoby. Myślę, że błąd polega na tym, że te słowa bardzo podobnie brzmią. A jeśli do końca nie wiemy, co one znaczą, jaka jest ich właściwa definicja, no to łatwo je pomylić. To trochę tak jak z tym adaptowaniem i adoptowaniem. To też te słowa bardzo podobnie brzmią, a jednak znaczą zupełnie co innego. Wracając do pani pytania, dysydent nie ma nic wspólnego oczywiście z decydentem, czyli taką osobą, która ma prawo decydować o jakichś sprawach, to wtedy jest decydent, a dysydent, proszę państwa, to właściwie takie słowo historyczne, które pierwotnie oznaczało odstępcę od dogmatów kościoła panującego na jakimś obszarze. Zatem w dawnej, jeszcze przedrozbiorowej Polsce takim określeniem nazywano inowierców. I z czasem oczywiście zmieniło się znaczenie. To słowo zlaicyzowało, rozszerzyło znaczenie. Zaczęło oznaczać takiego człowieka, który czynnie przeciwstawia się jakiejś zasadzie, jakiejś ideologii. Na przykład ideologii komunistycznej, bo z tym kojarzymy też dysydentów. No i człowieka, który naraża się oczywiście na różnego rodzaju represje, bo to jeszcze konotuje dodatkowe znaczenia. Jeżeli rozszerzyło się pojęcie, rozszerzyły się też funkcje, które to pojęcie łączy. No ale najczęściej używamy tego słowa w znaczeniu opozycjonista po prostu. I opozycjonista również musi liczyć się z tym, że zostanie na przykład ukarany, jakoś źle potraktowany, prawda?
2: Czasem musi uciekać z kraju.
3: Czasem musi gdzieś
2: mieszka poza ojczyzną.
3: Tak jest, właśnie. Można powiedzieć, że to ostatnie znaczenie właśnie jest zupełnie już akceptowalne, jeżeli chodzi o normę słownikową, bo też nie zawsze tak było, bo pamiętajmy, jakie jest pochodzenie tego słowa. Dziś jednak dysydent i opozycjonista to są takie, może nie całkowite synonimy, ale jednak synonimy. No i z pewnością te dwa są do siebie podobne, a decydent od nich stoi z daleka.
2: A dysydenci to są osoby, które też często dyskutują na temat stanu świata, stanu kraju. Dyskutowanie i dywagowanie. Zestawmy takie dwa słowa. Dyskutować i dywagować.
3: Dywagować, popularne też w polszczyźnie, ale niestety często używane niezgodnie z jego znaczeniem. To tak sobie dzisiaj kojarzę. Nie wiem, czy pani ma też takie wrażenie, że ludzie mówią, używają tego słowa, nie dywaguj już, albo po co tyle dywagować. Natomiast nie wiem, czy do końca wiedzą, co to dywagowanie znaczy, bo wcale nie znaczy dyskutować, rozważać. To nie jest to. To nawet nie jest to, żeby mówić długo czy obszernie. Bo dywagować to jest mówić, pisać rozlegle i nie na temat. To jest pierwsze znaczenie tego słowa. I odbiegać w ogóle od tego tematu. Czyli ktoś nie tylko mówi długo, nie tylko prowadzi jakiś taki wywód rozwlekły, to jeszcze do tego nie na temat, o którym chcemy porozmawiać.
2: Czyli dywagacje to są takie rozważania, które odbiegają od tematu pierwotnego.
3: Tak, i proszę zauważyć, że to dywagować ma w użyciu raczej negatywną konotację i używa się go wtedy, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z czyjegoś zdania, z czyjejś wypowiedzi. To też tutaj we współczesnym języku zauważamy, że to dywagowanie nie jest tożsame z rozmową, czy też z wypowiedzią po prostu. To są słowa neutralne. Jak ktoś dywaguje, to często może pan przestać już dywagować, prawda? Czyli nie tyle przynudzać, mówić niezgodnie z prawdą. No różne jeszcze dodatkowe rzeczy sobie tutaj włączamy w nasz proces myślenia. Natomiast pierwsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to jest to, że nie tylko ktoś mówi, może nam się to nie podobać, bo mówi na przykład rozwlekle, to mówi nie na temat. Nie ma związku ta jego wypowiedź z tematem. No właśnie. I nie jest to słowo, które jest tożsame ze słowem dyskutowaliśmy.
2: I dywagacje nie sprzyjają dobrej dyskusji, która ma posuwać naprzód
3: Wspaniała
2: naszą
3: puenta,
2: rozmowę.
3: Pani redaktor.
2: A to jest puenta spotkania z profesor Joanną Satą-Staśkowiak. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani. Dziękuję państwu.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się.

Może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Niewidzialne moje kocham, nikomu nie oddam, nie pokażę.

9 minut pozostało do godziny 15. Słuchacze podpytują, czy będą dzisiaj jakieś konkursy. Tak, tak, pojawi się quiz filmowy. O tym powiem nieco więcej po godzinie 15. A na razie moje serce to jest muzyki. Ewa Bendel.

0: dziwnym polskim przekładzie na moją głowę lecą krople deszczu. Raindrops keep falling on my head, BJ Thomas. Ja myślę, że akurat to, że pokropiło, to, że pada gdzieniegdzie, to bardzo dobra informacja przy tak olbrzymiej suszy. Deszcz na wagę złota.
1: Autopromocja.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
4: To jest XXI wiek.
5: A administracja nie pomoże.
6: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
8: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
9: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
10: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie.
0: Jest 15. Zapraszamy do wysłuchania wiadomości. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
13: Walka z wielkim pożarem na Lubelszczyźnie. Minister klimatu zapowiada szacowanie strat. Szykują się potężne utrudnienia na kluczowych łódzkich drogach. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach sprawdzimy też, ile w tym roku trzeba wydać na organizację pierwszej komunii dziecka. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Strażacy nadal gaszą wielki pożar na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, od 2 dni pali się las w Puszczy Solskiej, a według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Po ugaszeniu ognia rozpocznie się szacowanie strat oraz inwentaryzacja pogorzeliska. Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
14: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
13: Obecnie pożar w Puszczy Solskiej jest pod kontrolą, a ogień się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracują także strażacy z Łódzkiego. Łódzkich kierowców czeka trudne lato. Nadchodzą utrudnienia na dwóch ważnych trasach północ-południe. W drugiej połowie czerwca ma rozpocząć się remont estakady przy dworcu Kalińskim w ciągu Alei Włókniarzy Jana Pawła II. W najbliższych miesiącach planowane jest też rozpoczęcie budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi i wyburzanie wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
15: W przypadku estakady przy dworcu Kalińskim zamknięta zostanie nitka w kierunku górnej, a ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na sąsiednią jezdnię w stronę Bałt. Remont potrwa ponad rok i obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji, wymianę nawierzchni i odwodnienia. Drugim dużym wyzwaniem będzie budowa nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi. Prace mają rozpocząć się w wakacje i konieczne będzie m.in. wyburzenie wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego, mówi Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg Transportu.
16: Kierowcy podczas tych prac będą nadal jeździć, będą poszczególne zajęcia
4: przecięcia pasa ze względu bezpieczeństwa i tych prac rozbiórkowych. Natomiast przejazd po ulicy Kopcińskiego samochodem będzie zachowany, więc też będą mogły kursować autobusy.
15: Nie będą kursować natomiast tramwaje między skrzyżowaniem Marszałków a ulicą Narutowicza. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
13: Miasto tłumaczy, że obu inwestycji nie dało się rozdzielić w czasie, m.in. przez terminy związane z unijnym dofinansowaniem. A kiedy zakończą się te remonty, to wyjaśniamy na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
13: Komunie droższe niż kiedykolwiek. Większość rodziców na pierwszą komunię świętą w tym roku planuje przeznaczyć od 5 do 10 tysięcy złotych. Tak wynika z najnowszego raportu. Ponad 40% rodziców deklaruje wydatki w przedziale od 5 do 10 tysięcy, a niemal 1/4 twierdzi, że zmieści się w budżecie od 3 do 5 tysięcy. Zdecydowanie największym wydatkiem jest wynajem sali. Niektórzy, nie chcąc wydawać majątku, organizują imprezy komunijne w domach.
5: W domu robimy.
7: I dlaczego taka decyzja?
5: Niedużo osób, 20 osób. Rok temu mieliśmy u córki. Komunię pomieściliśmy, wszystko ładnie, pięknie wyszło.
7: Jak to wygląda kosztowo, jak się organizuje komunię w domu?
5: No to my się chyba w 3000 zmieściliśmy.
16: Na sali. Sama sala 1000. No i plus gotowanie, tak? Albo samemu, albo kucharki.
17: W tym roku było 260 zł od osoby za 3 ciepłe posiłki. Dużo chyba jak na komunię.
13: Kolejnym istotnym wydatkiem dla rodziców są stroje dla dzieci. O szczegółach piszemy na radiołódź.pl. Łódzkie uczelnie czekają na nowych studentów. Od dziś można rekrutować się na studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dla kandydatów przygotowano nieco ponad 10 tysięcy miejsc na 92 kierunkach. Aplikować można do 13 lipca, mówi Radio Łódź Mieczysław Pakosz z Centrum Rekrutacji Uniwersytetu Łódzkiego.
18: Przygotowaliśmy w tym roku 10 nowych kierunków studiów. Zachęcamy naszych potencjalnych kandydatów do odwiedzenia naszej strony internetowej. Wystarczy kliknąć strefę kandydacką. Może też znaleźć progi punktowe z ostatnich 3 lat. Opracowaliśmy również siatki programów.
13: Rekrutacja na studia w Łodzi rusza nie tylko na uniwersytecie. Od wczoraj można aplikować na Akademię Sztuk Pięknych. Z kolei 12 maja nabór rozpoczyna się na Uniwersytecie Medycznym. Na studia na Politechnice Łódzkiej można rejestrować się od 9 czerwca. Najdłużej trzeba czekać na przyjęcie do Akademii Muzycznej. Pierwsze egzaminy wstępne na uczelni startują 22 czerwca. A ja o 15.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
0: Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot, powiada ludowe porzekadło. No i rzeczywiście te burze mogą się zdarzyć także w naszej okolicy. Za radiowym oknem jakby troszkę jaśniej, ale tak też mówili synoptycy w Łodzi i w całym województwie. Pochmurno z przejaśnieniami, w ciągu dnia nadal możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Na termometrze coraz wyższe wartości, w tym momencie mamy 15 stopni. Barometr wskazuje 992 hektopaskale, wiatr słaby, umiarkowany północny i północno-zachodni.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 15 zaczynamy trzecią godzinę naszego programu. W czwartek 7 maja przypomnę, że dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Gizela, Róża oraz August. Wszystkiego najlepszego.

Między innymi zespół YouTube i Ed Sheeran na 10 minut po 15 w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego radiowego spotkania pojawi się zapowiadany przeze mnie konkurs filmowy. Nagrodę stanowi podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios na wybrany seans filmowy. Przedstawimy informacje dla kierowców, a także przypomnimy postać jednego z dzisiejszych muzycznych jubilatów. Będzie to amerykańsko-szwedzki muzyk Eagle Eye Cherry.

0: Zasłynęła hitem Twisted My Sobriety Tanita Tikaram w piosence Good Tradition. Czas na emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy już niecierpliwie czeka na zwycięzcę dzisiejszej edycji naszego quizu, który będzie dotyczył filmu, a zwłaszcza pewnej komedii. Sprawdziłem, 7 maja 1999 roku miała miejsce premiera filmu Operacja Samum w reżyserii Władysława Pasikowskiego. W roku 1994 premierowo pokazano film Kazimierza Kuca Śmierć jak kromka chleba, a w roku 1990 trzecim po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć komedię obyczajową w reżyserii Romana Załuskiego, film Komedia Małżeńska z udziałem takich gwiazd polskiego kina jak Jan Englert, Ewa Dałkowska, Zdzisław Wardeń, Krzysztof Kolberger, czy też na przykład Ewa Kasprzyk. Ewa Kasprzyk, znana i lubiana aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, która zasłynęła w takim społecznym odbiorze jeszcze nieco inną rolą, także powiązaną z bardzo popularną i do dzisiaj lubianą komedią, w której wcieliła się w postać histerycznej, zazdrosnej, bardzo podejrzliwej, skąpej i kłótliwej żony pewnego docenta. Żeby państwa tak ostatecznie naprowadzić na tę postać, posłużę się charakterystycznym cytatem, brzmiał tak: Marian, tu jest jakby luksusowo. Jaki film, jaką komedię mam w tym momencie na myśli? Jestem przekonany, że państwo

Zaśpiewał Dawid Podsiadło. Prawdopodobnie o tym lekko wspomniałem. To powtórzę, że już nie ma utrudnienia pomiędzy Łaskiem a Zduńską Wolą w kierunku Wrocławia. Prace drogowe zostały już ukończone. Ruch odbywa się normalnie. Za kilka minut w naszym programie aktualne wiadomości dla zmotoryzowanych, którzy poruszają się teraz po drogach naszego regionu i oczywiście po samej Łodzi. A ja, korzystając z okazji, dodam, że trwa remont drogi wojewódzkiej w Sieradzu, która jest ważną arterią prowadzącą w kierunku Złoczewa i Wrocławia. W tym roku zostanie przebudowanych także ponad 40 kilometrów innych dróg w kilku miastach naszego województwa. Planowany zakres prac obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowych warstw asfaltowych, umocnienie poboczy, oczyszczenie i pogłębienie rowów odwadniających oraz odnowę oznakowania poziomego. Te podobne remonty innych dróg wojewódzkich będą przeprowadzone także w Koluszkach, w Wyszanowie pod Wieruszowem i w Szczercowie. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Warto nas czytać również, warto pogłębić tutaj swoją wiedzę. Także w tym zakresie www.radioros.pl. Zapraszamy.

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Jak zwykle o tej porze zaglądamy na drogi naszego województwa i oczywiście ulicę Łodzi, aby sprawdzić, jak podróżuje się, jak jeździ się kierowcom. A to wszystko obserwuje Sebastian Dziuda. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Popołudniowe utrudnienia w Łodzi już dają się we znaki. Stoi trasa WZ na całym odcinku od Alei Włókniarzy do przecięcia z Aleją Kościuszki. Przed estakadą też są problemy. Bardzo wolno jedzie się Bandurskiego na wysokości dworca Łódź-Kaliska. Duże utrudnienia są również na Kopcińskiego. Sporo cierpliwości przyda się jadąc tą ulicę na całej długości, od skrzyżowania Marszałków do Ronda Solidarności. Uwaga też na trasach szybkiego ruchu. Między Żgowem a Gospodarzem blokuje się ruch na Katowickiej, zwłaszcza na skrzyżowaniu z Pabianicką, a nieco dalej na południe problemy z płynnym przejazdem napotkamy też na przecięciu z Tuszyńską. Kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Jest 15:30. Skrót najważniejszych informacji, Wiktoria Makowska.
12: A w skrócie zostajemy przy wiadomościach drogowych, ale tych bardziej przyszłościowych, bo szykuje się armagedon na łódzkich ulicach. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia, zmiany organizacji ruchu i większe korki na dwóch ważnych trasach północ-południe. Jeszcze w czerwcu ma rozpocząć się remont estakady w ciągu Alei Włókniarzy Jana Pawła II przy dworcu Kaliskim. Z kolei w wakacje planowany jest start budowy nowej trasy tramwajowej w Nowym Centrum Łodzi, co będzie wiązało się z wyburzeniem wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego. Remont estakady przy dworcu Łódź-Kaliska ma potrwać rok. Z kolei budowa nowego torowiska do Łodzi Fabrycznej według zapowiedzi magistratu zakończy się w 2028 roku. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie przedłużony. Poinformował o tym w Polskim Radiu RDC wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie obowiązuje do połowy maja, jednak ma zostać przedłużony o kolejny okres. Jak podkreśla wiceminister, Polacy zaoszczędzili już na cenie paliw kilka miliardów złotych. Resort energii planuje przedłużyć program, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie jest wciąż niestabilna. Kostka może zniknąć z kolejnych dróg w Łodzi. Chodzi o problematyczne ulice Jaracza i Cmentarną. Po decyzji konserwatora zabytków umożliwiającej rozbiórkę kostki brukowej na Placu Wolności, miasto chce pójść za ciosem. Przypomnijmy, że problem niszczającej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza ciągnie się od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana. Ostatnie prace prowadzone były w ubiegłym roku, a mimo to na kostce widoczne są już pierwsze uszkodzenia. W najbliższych latach na Jaracza miałby pojawić się asfalt, a ta zmiana Ona miałaby być możliwa dzięki zmianom w miejscowych planach zagospodarowania. Zmiany także w Kamieńsku. Rozpoczyna się tam budowa Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Powstanie w dawnym budynku domu handlowego znajdującego się w centrum miasta. Władze szukają teraz wykonawcy. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację tego miejsca, a prace związane z modernizacją budynku mają zakończyć się w październiku przyszłego roku. Za niecałe pół godziny zapraszam na pełne wydanie wiadomości Radia Łódź.
10: No i proszę, coraz cieplej, chociaż za oknami pochmurny dzień. 16 stopni powyżej zera. Taką wartość podaje nasz radiowy termometr. W Łodzi i w całym regionie pochmurno z rozpogodzeniami. Cały czas możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, czyli gdzieniegdzie, burze. Barometr niezmiennie wskazuje 991 hektopaskali. Mamy wiatr słaby, umiarkowany, północny i północno-zachodni.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: Słuchają nas Państwo w czwartek, 7 maja 2026 roku. Dodam, że słońce zajdzie dzisiaj 11 minut po godzinie 20. Dzień trwa 15 godzin i 18 minut. Jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 34 minuty. Wyruszamy w muzyczną podróż razem z zespołem Orchestral Maneuvers in the Dark, płyta Crash, rok 1985, no i jeden z ich największych, najpopularniejszych, najbardziej lubianych hitów, piosenka zatytułowana So in Love.

0: Bardzo, bardzo pozytywnie, że się zachmurzyło. Ja wiem, że są słuchacze, którzy uwielbiają bezchmurne niebo, piękne słońce, ale te chmury, a szczególnie deszcz, były bardzo, bardzo potrzebne. Te opady wskazane, tym bardziej, że susza hydrologiczna na terenie Polski, no i bardzo niebezpieczne zjawiska z tym powiązane. O statkach na niebie zespół Demono, a my rozwiązujemy zagadkę filmową. Jest związana z Ewą Kasprzyk, aktorką teatralną i telewizyjną, która zagrała między innymi w komedii małżeńskiej, ale także w innym filmie komediowym, filmie, który zyskał z czasem kilka części, był nakręcony w kilku dodatkowych częściach i właśnie pytałem o tytuł tego zabawnego filmu, tej zabawnej filmowej opowieści. Tutaj, żeby Państwu ułatwić, posłużyłem się cytatem. Marian, tu jest jakby luksusowo. Zobacz, babciu, jak się tutaj mieszka. Powiedziała Barbara Wolańska, oczywiście. Znana postać z filmu Kogel Mogel albo Gali Matias, czyli część druga tego Kogla Mogla. No i tutaj nasi słuchacze nie mieli absolutnie żadnych kłopotów, z czego się niezwykle cieszę. Zabawna komedia, często przypominana przez stacje telewizyjne. Inny cytat z tej serii, tym razem należący do innego bohatera, do Pawła Zawady. Ja jestem człowiek spokojny, ale do czasu, aż się zdenerwuję. Nie miałem powodu, żeby się na Państwa dzisiaj denerwować. Konkurs błyskawicznie został rozwiązany. Zagadka została bardzo szybko rozwiązana. Laureatem zostaje dzisiaj pan Michał. Nasze serdeczne gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Zaśpiewała Kasia Linsa wśród naszych dzisiejszych muzycznych jubilatów, między innymi Ireneusz Dudek, kompozytor, wokalista, muzyk i autor tekstów piosenek, który w latach 80. zaproponował taki oryginalny projekt Shaking Dudy, cieszący się dużą sympatią i dużą popularnością w Polsce. Natomiast ja chciałbym przypomnieć inną postać, to amerykańsko-szwedzki muzyk Eagle Eye Cherry, syn amerykańskiego artysty jazzowego Dona Cherry'ego i szwedzkiej artystki, a także projektantki Moki Cherry. Dodam jeszcze, że rodzina jest bardzo związana z kulturą muzyczną i w ogóle ze światem artystycznym, ponieważ Nene Cherry i Titio to także siostry naszego dzisiejszego bohatera, zawodowo związane od lat z muzyką. Jeśli chodzi o postać, o której dzisiaj mówię, to już dał o sobie znać w czasach licealnych, ponieważ parał się aktorstwem, ale ostatecznie postawił na muzykę. To ona stała się dla niego priorytetem i w 1997 roku Eagle Eye Cherry wydał album debiutancki. Od tego czasu nagrał jeszcze kilka innych płyt, współtworzył utwory dla wielu innych artystów, występował gościnnie w programach telewizyjnych typu reality show, a jego muzyka umiejętnie łączy w sobie takie rodzaje jak rock, rock alternatywny czy też pop. Sięgniemy po przebój z 7 października 1997 roku, kompozycję Safe Tonight śpiewa dzisiejszy muzyczny jubilat Eagle Eye Cherry.

0: Połowa lat 90., a dokładnie rok 1996 należał m.in. do nich i do tej piosenki z twarzą Marilyn Monroe i zespołu Meslowic. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
2: Czasem tak. Psyk 7, Brain Rot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie Fr, tylko Fry.
2: Fry.
4: Mamo, no, za mało, no.
2: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
6: Ale co byśmy bez nich zrobili?
7: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
2: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
6: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
2: Justyna Krakowiak,
6: Paulina Klimas-Stasiak.
2: Zapraszamy.
8: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Kierowcy nie mają w Łodzi od wielu, wielu lat łatwego życia i dzisiaj pewno też znajdziemy na to potwierdzenie. Sebastian Dziuda jest razem z nami, witaj.
16: Dzień dobry.
0: No to zobaczmy, przekonajmy się, jak wygląda sytuacja na drogach w naszym mieście i naszego regionu.
16: Stoi północna w stronę manufaktury na całej długości Parku Śledzia. W tych okolicach cierpliwość przyda się również kierowcom jadącym zachodnią i ogrodową. Zaglądamy też na Żubarć, tutaj uwaga na Limanowskiego. Korkuje się pas w kierunku wschodnim, a największy zator tworzy się na odcinku między dworcem Żabieniec, a skrzyżowaniem z Aleją Włókniarzy. Blokuje się też ruch w okolicach Placu Kościuszki, zarówno w Aleksandrowie, jak i Konstantynowie, co oznacza, że jest spory problem z płynnym przejazdem przez centra tych miast. Gęsto jest też w Zgierzu, gdzie korkuje się najbardziej u zbiegu Łódzkiej, Krótkiej i 3 Maja. A na drogi wracamy za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 16. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych informacji. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
17: Mimo burz i opadów deszczu w Polsce nadal sucho. W Łódzkiem obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Daniela Obajtka. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W lasach województwa łódzkiego obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Mimo dzisiejszych opadów deszczu, ściółka leśna nadal jest bardzo sucha. Nie wprowadzono jednak zakazu wstępu do lasów. Leśnicy apelują, aby podczas wybierania się do lasu zachować szczególną ostrożność, mówi Radio Łódź Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków.
18: Teraz mamy drugi stopień dzisiaj od rana, przez cały dzień zobaczymy jeszcze, jaka będzie prognoza popołudniowa. Niemniej jednak jest bardzo duże zagrożenie pożarowe. Także zastanówmy się, bo 9 na 10 pożarów powodują ludzie.
17: Na Lubelszczyźnie nadal strażacy gaszą pożar lasu w Puszczy Solskiej. Obecnie sytuacja jest pod kontrolą, a ogień się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracują także strażacy z Łódzkiego.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
17: A w sprawie polityki klimatycznej prezydent chce referendum. Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych, że zwróci się do Senatu w tej sprawie. Referendum zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślał jednak, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii. Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Polacy mieliby głosować 27 września. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Prokuratura chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za 2 przestępstwa skarbowe.
19: Według śledczych Daniel Obajtek miał zaniżyć przychody w deklaracji podatkowej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że poprzez zatajenie przez byłego prezesa Orlenu ponad 3 milionów złotych przychodów, podatek dochodowy i danina solidarnościowa zostały uszczuplone o ponad 1 milion złotych.
20: Prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych 2 zarzutów karnych. Zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Wobec powyższego został tego rodzaju wniosek złożony.
19: Do działań prokuratury odniósł się Daniel Obajtek. Na platformie X zarzucił śledczym szukanie pseudoafer. Napisał: czekam na wniosek o uchylenie immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Za zaniżenie przychodów w deklaracji podatkowej europosłowi PiS grozi do 5 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
17: Jest to trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Poprzednie skierowane zostały do Parlamentu Europejskiego w grudniu 2024 roku oraz w lipcu 2025. Trwa sezon motocyklowy. Łódzka policja apeluje do wszystkich kierowców. Od połowy kwietnia na drogach województwa pojawia się coraz więcej motocyklistów. W ostatnich tygodniach w Łódzkiem doszło już do kilku śmiertelnych wypadków z ich udziałem. Policja przypomina, nawet dobre warunki pogodowe bywają zdradliwe, a do wypadku może dojść przez nierówność na drodze czy zalegający piach, mówi sierżant sztabowy Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
21: Nawet chwile nieuwagi lub zbyt duża pewność siebie mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Przypominamy motocyklistom, aby dostosowywali prędkość do warunków, zachowali odpowiedni odstęp od innych pojazdów. Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny motocykla.
17: Motocykliści należą do niechronionych uczestników ruchu, dlatego policja apeluje również do kierowców. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. Premier mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną.
22: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu z Ojca Świętego do Polski i cieszę się, że przyjął je z radością. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
17: Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszał Karol Nawrocki. Chciałby papież przybył do Giedrzwałtu w przyszłym roku w związku z obchodami 150. rocznicy objawień Matki Bożej. Potem zaproszenie ponowił episkopat. Teraz to wszystko. Skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
0: Jeszcze kilka słów o pogodzie. Polska znajduje się dzisiaj w zasięgu niżu z nad Białorusi, natomiast nad północną, zachodnią część kraju nasuwa się zdecydowanie klin wyżowy pochodzący z nad Skandynawii. I to jest tak zwana strefa przejściowa, w której ścierają się dwie skrajne masy powietrza. One przebiegają przez Wielkopolskę, Mazowsze i ziemię łódzką. Efekt? Ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami, czyli nadal możliwe są przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Uważajmy. Na termometrach chłodniej niż wczoraj, ale wcale nie tak źle, bo w tym momencie mamy 15 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 992 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, przede wszystkim północny i północno-zachodni. Sześć minut po godzinie 16, o czym nie wierzę, ale to jest prawda, to znaczy, że zakończyliśmy dzisiejsze wydanie audycji w środku dnia z Radiem Łódź.
23: Że o czym nie wierzysz, że mnie widzisz.
0: To już inna kwestia, wierzę. Chciałem o tym powiedzieć, że Marcin Mendelbaum, którego państwo usłyszeli, jest już w naszym studiu. Dokończę tylko, że Adam Miksa nasze 3-godzinne spotkanie zrealizował i jeszcze z nami pozostanie.
23: Tak mi się spodobało.
0: A Marcin ma przed sobą pakiet zagadnień, o których dzisiaj troszkę wspominaliśmy z Agatą Zielińską. do programu słuchasz
23: trochę
0: i wiesz.
23: Trochę mam.
0: Ja słyszałem, że znów czeka nas jakiś Armagedon drogowy, Marcinie. To prawda?
23: Uwielbiam to słowo Armagedon. Ono się kiedyś pojawiło na naszej antenie, wypowiedziane chyba przez jednego z ówczesnych dyrektorów z zarządu Drugi Transportu i tak zostało.
0: I tak zostało. No dobrze, w każdym razie będzie ciężko, będzie trudno, to będzie skomplikowane, no i trochę męczące.
23: No, jak ktoś jeździ tymi trasami, to tak.
0: To tak. A o szczegółach już za moment w dzisiejszym wydaniu audycji Słuchasz i Wiesz. Piotr Stańczyk, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Słuchasz i Wiesz.
23: To oprócz Adama i mojej osoby także Agata Zielińska, wydawczyni dzisiejszego programu i reporterki oraz reporterzy Radia Łódź. A łodzianie i przyjeżdżający do miasta nie mają szansy odetchnąć od korków. Kiedy jedne remonty ulic się kończą, kolejne startują. Tego lata modernizowane będą dwie główne trasy łączące północ z południem miasta. Drogowcy remontować będą estakadę na Alei Włókniarzy przy Dworcu Kaliskim oraz burzyć będą wiadukt tramwajowy na Kopcińskiego.
4: Takich inwestycji wprost nie da się zaplanować tak, aby niestety one nie nachodziły na siebie.
5: Nie bardzo można znaleźć rozwiązanie na złagodzenie skutków tych dwóch remontów.
7: Z jednego końca w drugi będzie trudno się przemieszczać.
23: No, że ktoś z Państwa ma jakieś rozwiązanie, jak tu się sprawnie przemieszczać podczas takich remontów, można nagrać wiadomość głosową, w skrócie głosówkę. Wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl i nagrać kilka albo kilkanaście słów. Miał być wyrok w sprawie mieszkanki na Kielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim, która w lipcu ubiegłego roku wyjechała na wakacje, pozostawiając dwa psy w zamkniętym mieszkaniu bez opieki i pożywienia. Jeden pies nie przeżył, a drugi został znaleziony w stanie skrajnego wychudzenia. Wyrok miał być, ale nie ma.
24: Czynność w postaci publikacji wyroku będzie możliwa po wykonaniu tej właśnie czynności.
25: Dzisiaj w zasadzie pojawiliśmy się na ogłoszeniu wyroku. Okazuje się, że wznawiamy przewód tylko i wyłącznie z uwagi na zmianę kwalifikacji. Obawiam się, że to może być kwalifikacja łagodniejsza.
26: Pamiętajmy, że ona została zwolniona z aresztu, nie przebywa w miejscu zamieszkania, nie stawia się na rozprawę, czyli nie wyraziła też żadnej skruchy. Nie wiemy, czy na przykład nie ma następnych zwierząt i kolejny miesiąc będziemy czekać.
23: Szczegóły tej sprawy jeszcze przed 17. Od 5 do 10 tysięcy złotych zamierzają wydać w tym roku rodzice dzieci, które przystępują do pierwszej Komunii Świętej. To wydatki. A jakie są oczekiwania?
27: Ludzie zatrudniają sobie fotobudki, DJ-ów. Za dużo. Jeśli chodzi o mnie, to za dużo i za drogo.
28: Przesadzone są, tak. Słyszałam o DJ-ach na takich imprezach. Dla mnie to jest przesada.
23: To co? Przesadzamy? 606 78 78 78 studio@radiolodz.pl. A jeśli chciałem uściślić, to nie było pytanie ogrodnicze z tym przesadzaniem.

0: DJ na komunii. Ktoś napisał, no to chyba lekka przesada. Ktoś na studio@radiowicz.pl. O komunii za chwilę. Na razie to my zajmiemy się remontami.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo jak się okazuje, łódzkich kierowców czeka trudne lato. Ja myślę, że nie

0: Stakady przy dworcu Kaliskim i budowa trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi mają rozpocząć się niemal w tym samym czasie.
1: Takich inwestycji wprost nie da się zaplanować.
0: Mówi Radio Łódź Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
1: Tak, aby niestety one nie nachodziły na siebie.
2: Ruch w kierunku północ-południe utrudniony.
3: Trzeba pokończyć inwestycje, które są pozaczynane. No.
4: Najpierw trzeba posprzątać, żeby było dobrze. Będzie utrudnienie duże, bo to z jednego końca w drugi będzie trudno się przemieszczać.
0: Największe zmiany pojawią się na Alei Włókniarzy i Jana Pawła II, gdzie jedna ze stakad zostanie całkowicie zamknięta.
5: Estakada przy dworcu Kaliskim powstała w połowie lat 90.
0: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
5: Więc to najwyższa pora, abyśmy kompleksowy remont wykonali właśnie na jezdni w ciągu Alei Włókniarzy i Jana Pawła II.
0: Prace rozpoczną się w połowie czerwca i mają potrwać ponad rok.
5: Jest to kompleksowy remont wszystkich elementów estakady, począwszy od filarów, przyczółków, wzmocnienia samego obiektu, położenie nowej nawierzchni czy elementów balustrad, więc naprawdę każdy z tych elementów zostanie wymieniony albo wyremontowany.
1: Musimy też nałożyć do tego nakładkę związaną z budową poszczególnych komór związanych z koleją dużych prędkości, które też również nie sprzyjają organizacji transportu.
5: Estakada w kierunku ulicy Pabianickiej będzie zamknięta, a ruch będzie się odbywał w obu kierunkach drugą estakadą, więc w pewnym momencie przejedziemy na drugą jezdnię i cały czas ten ruch z Włókniarzy na Jana Pawła będzie zachowany.
0: Kolejnym problemem będzie budowa linii tramwajowej do nowego centrum Łodzi. W związku z inwestycją konieczne będzie wyburzenie wiaduktu tramwajowego na Kopcińskiego.
5: Będą poszczególne zajęcia pasa ze względu bezpieczeństwa i tych prac rozbiórkowych, natomiast przejazd po ulicy Kopcińskiego samochodem będzie zachowany, więc też będą mogły kursować autobusy.
0: Nie będą kursować natomiast tramwaje między skrzyżowaniem Marszałków a ulicą Narutowicza.
1: Przy realizacji tak zwanego tramwaju w nowym centrum Łodzi mamy tutaj aspekt dofinansowania unijnych, które uzyskaliśmy. Proces, który teraz jest finalizowany i czekamy tylko i wyłącznie na poszczególne terminy do wypełnienia, aby podpisać umowę. Praktycznie lada dzień upłyną i liczymy, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana i w wakacje zakładane jest właśnie wejście wykonawcy na wiadukt.
0: Profesor Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z Radiem Łódź zwraca uwagę, że nałożenie się dwóch dużych inwestycji mocno obciąży układ drogowy miasta.
6: Jak popatrzymy na sieć dróg, to nie bardzo można znaleźć rozwiązanie na złagodzenie skutków tych dwóch remontów. Wszystkich czeka sporo wyzwań i muszą się uzbroić w cierpliwość, stojąc w korkach większych niż dotychczas. Natomiast wniosek, jaki można sformułować na podstawie tego doświadczenia, jednak jest to, żeby w przyszłości dbać o to, żeby jednak tą sieć dróg w Łodzi rozbudowywać. I za przykład można podać to, że od kilkunastu lat planowana jest wybudowanie drogi nowotargowej. Gdyby ta droga była zbudowana, to ona stanowiłaby całkiem istotny bypass dla remontu, który odbywałby się na ulicy Kopcińskiego.
1: No niestety, są to takie inwestycje, które muszą być realizowane. Niestety, w jednym czasie, z utrudnieniami, ale wszystkie służby, łącznie z Biurem Inżyniera Miasta Łodzi, będą starały się na bieżąco reagować i wszystkie możliwości zwiększenia udogodnień czy ograniczeń tych uciążliwości wprowadzać.
7: Tutaj padło słowo nowotargowa. Ulica miała powstać, no ale jak wiadomo, nie powstała. Miała powstać nowokonstytucyjna, też nie powstała. No i w związku z tym teraz, kiedy trzeba będzie przebudowywać wiadukt tramwajowy na ulicy Kopcińskiego, no to korki są, że tak powiem, gwarantowane, bo alternatywnej trasy przejazdu północ-południe właściwie nie będzie, bo remont będzie trwał także na estakadzie przy dworcu Kaliskim. Ulica Niciarniana to żadna alternatywa, a następny przejazd przez tory to ulica Malownicza? Dobrze mówię? Nie, no jeszcze wcześniej jest transmisyjna, gdyby ktoś chciał. Tak jakoś wyszło. Ulica Kościuszki też zamknięta, Kilińskiego to raczej tramwaje, no więc dużo nie zostaje. Nowa trasa tramwajowa ma połączyć ulicę Kopcińskiego z Aleją Rodziny Gromanów i dalej z okolicami dworca Łódź Fabryczna. Według zapowiedzi magistratu pierwsze tramwaje mają pojechać trasą w 2028 roku. Z kolei wyremontowaną estakadą pierwsze samochody powinny przejechać w wakacje roku przyszłego. Relację przygotował reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski. Jakieś komentarze, jak się tutaj poruszać po Łodzi? Czy kierowcy są jeszcze w stanie przeżyć kolejny remont? 606-78-78-78, studio@radiolodz.pl. No i jeszcze można nagrać głosówkę. Bardzo polecam. Wystarczy wejść na stronę radiolodz.pl albo do naszej aplikacji. I tam jest taki specjalny przycisk, nagraj głosówkę.

0: Teo Marcelina i Piotr Rogucki w Radiu Łódź. Teraz będzie o tym, że nie ma wyroku dla kobiety, która zostawiła psy w mieszkaniu i wyjechała na wakacje.
1: Słuchasz i wiesz.
0: W Sądzie Rejonowym w Zgierzu od kilku miesięcy toczy się sprawa, która zostawiła swoje kobiety, która zostawiła swoje dwa psy w zamkniętym mieszkaniu i pojechała na urlop. Oskarżona opuściła zwierzęta i pozostawiła je bez opieki. Jeden pies niestety nie przeżył, drugi po długim leczeniu trafił do adopcji i znalazł nowy dom. Zgierski sąd postawił właścicielce zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Dziś miał zostać ogłoszony wyrok w tej sprawie. Sąd postanowił jednak przełożyć ogłoszenie wyroku ze względu na zmianę kwalifikacji prawnej czynu. W praktyce oznacza to, że oskarżona usłyszy łagodniejszy wyrok. W Zgierskim Sądzie Rejonowym był dziś reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski, który śledzi tę sprawę.
2: Wszystko wskazywało na to, że dziś poznamy wyrok w tej sprawie. Jak się jednak okazało, na ogłoszenie kary wobec Anny K. będzie trzeba jeszcze poczekać. Sąd zadecydował o zmianie kwalifikacji czynu, mówi sędzia Agnieszka Zakrzewska.
3: Czynność w postaci publikacji wyroku będzie możliwa po wykonaniu tej właśnie czynności. Proszę Państwa, 11 czerwca, godzina 14, sala 3.
2: Do całego zdarzenia doszło w lipcu 2025 roku w Nakielnicy, nieopodal Aleksandrowa Łódzkiego. 22-letnia kobieta wyjechała na wakacje, zostawiając dwa psy w zamkniętym mieszkaniu bez opieki i pożywienia. Zwierzęta były skrajnie wygłodzone i odwodnione. Niestety nie przeżyła tego ciężarna suczka. Drugi psiak, kilkumiesięczny szczeniak, został uratowany i za sprawą adopcji otrzymał nowy dom. O tym, że coś niepokojącego dzieje się z psami, urząd w Aleksandrowie Łódzkim powiadomili sąsiedzi. Zaalarmowali służby z powodu odoru na klatce schodowej. Urzędnicy i policja po dotarciu na miejsce zastali zwierzęta w okropnych warunkach. Mieszkanie pełne było odchodów, a wcześniej wspomniana suczka była już martwa. Zdaniem świadków nie żyła od kilku dni. Drugi pies był skrajnie wychudzony, ale jego historia na szczęście skończyła się dobrze. Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS Aleksandrów Łódzki jest zszokowana takim obrotem spraw.
4: Zmienić kwalifikację czynu zawsze można, ogłaszając wyrok. To była prosta sprawa, tak? Tutaj był ustalony sprawca, nie było żadnych tak naprawdę okoliczności łagodzących. Był wniosek obrony o uniewinnienie lub zmianę kwalifikacji czynu, który był omówiony na poprzedniej rozprawie. Potem był zamknięty przewód sądowy i nikt już nie było żadnych wniosków, więc no to, co jest dzisiaj, oskarżona powinna już w mojej ocenie ponieść karę, tak, a nie następny miesiąc na wolności. Pamiętajmy, że ona została zwolniona z aresztu, nie przebywa w miejscu zamieszkania, nie stawia się na rozprawę, czyli nie wyraziła też żadnej skruchy. Nie wiemy, czy na przykład nie ma następnych zwierząt i kolejny miesiąc będziemy czekać. Dla mnie jest to szok i to jest kolejny raz pokazywanie, jak bardzo mało dla sądu liczą się zwierzęta, tak, bo kolejne zwierzę może cierpieć w tym czasie. Obrona pierwotnie tutaj też zgodziła się na proponowany wymiar kary. Pamiętajmy, oskarżona zgodziła się na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności, zgodziło się na to obrońca, prokurator i strona, tak więc ta sprawa już na początku była, można powiedzieć, prosta, jak się okazuje, no jednak nie jest.
2: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński również jest zaskoczony, że wyrok dzisiaj nie zapadł.
5: Wydaje się, że sąd miał wszelkie możliwości wcześniej podjęcia decyzji o zmianie kwalifikacji, bo przewód sądowy został dzisiaj nawiązany tylko po to, żeby zmienić kwalifikację. No mam pewne obawy, tak, bo zmiana kwalifikacji, tej decyzji wcześniej nie było. Dzisiaj w zasadzie pojawiliśmy się na ogłoszeniu już wyroku. Okazuje się, że wznawiamy przewód tylko i wyłącznie z uwagi na zmianę kwalifikacji. Obawiam się, że to może być kwalifikacja łagodniejsza. No i cóż, i mogę być tylko zaskoczony, ale to rozumiem, że dowiemy się za miesiąc, jak będzie wyglądać sytuacja co do meritum sprawy, czyli co do wyroku, wymiaru kary i oczywiście kwalifikacji prawnej, która tutaj jest kluczowa.
2: Zmiana kwalifikacji może sugerować jedynie, że kara będzie niższa, bo zarzuty, które kobieta usłyszała, nie mogą być poważniejsze. W trakcie procesu prokuratura zaproponowała ugodę. Kara w wysokości 3 lat więzienia. Zgodziła się na to sama oskarżona. 22-latka miała odpowiadać za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi 5 lat pozbawienia wolności. Jaki będzie finalny rezultat tej sprawy, dowiemy się 11 czerwca.
0: Za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku szczególnego okrucieństwa od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Niedawno zapadł najsurowszy w historii polskiego sądownictwa wyrok za znęcanie się nad zwierzęciem na 7 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd w Poznaniu skazał Łukasza Esz za znęcanie się nad strusiem. Jak zakończy się sprawa zaniedbanych psów i jaki wyrok usłyszy oskarżona z Nakielnicy? Oczywiście będziemy o tym informować. I 25 minut po 16. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. To będzie horror, bo przecież już teraz przejechać prosto bez wiaduktu tutaj Aleją Włókniarzy przy Dworcu Kaliskim dołem, to już jest, tu już jest horror. bo tam są skręty w lewo, w prawo i światła, a ten wiadukt to jednak bardzo ułatwiał. A jak go zamkną, no to w ogóle tragedia. Coś niesamowitego. Jak tak można w ogóle zrobić, żeby jedną trasę zamknąć i drugą? Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo panie Krzysztofie za komentarz. Gdyby ktoś chciał jeszcze właśnie na przykład w sprawie remontów, to zapraszam. Można dzwonić, można pisać, można nagrywać głosówki przez stronę radiołódź.pl. A za chwilę wiadomości.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: W Radiu Łódź o tym, co na drogach, Sebastian Dziuda.
2: Zaczynamy od utrudnień w Sieradzu. Korkuje się Wojska Polskiego, wolniej jedzie się tam, zwłaszcza na odcinku od cmentarza do ronda. Uwaga też w Piotrkowie, gdzie zapełnia się przy rondzie Sulejowskim. W Łodzi długo jedzie się do Zgierza. Zagęszcza się na Zgierskiej od przecięcia z Sikorskiego do wiaduktu. Trochę czasu zostawimy też przed Andrzejowem. Stoi Rokicińska na wysokości A1, a także Malownicza i Józefiaka w pobliżu ronda Żołnierzy Wyklętych. I jeszcze informacja z Alei Włókniarzy. Korek ciągnie się na pasie w stronę Bałut od przecięcia z Mickiewicza do świateł przy Legionów. Na kolejne informacje z dróg wracamy za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
3: Strażacy nadal gaszą wielki pożar na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, od 2 dni pali się las w Puszczy Solskiej, a według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Po ugaszeniu ognia rozpocznie się szacowanie strat oraz inwentaryzacja pogorzeliska. Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że przed pożarem wobec tego obszaru były poważne plany.
4: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast no akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
3: Obecnie pożar w Puszczy Solskiej jest pod kontrolą, a ogień się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracują także strażacy z Łódzkiego. Komunie droższe niż kiedykolwiek. Większość rodziców na pierwszą komunię świętą w tym roku planuje przeznaczyć od 5 do 10 tysięcy złotych. Tak wynika z najnowszego raportu. Ponad 40% rodziców deklaruje wydatki w przedziale od 5 do 10 tysięcy, a niemal 1/4 twierdzi, że zmieści się w budżecie od 3 do 5 tysięcy. Zdecydowanie największym wydatkiem jest wynajem sali. Niektórzy nie chcą wydawać majątku i organizują imprezy komunijne w domach. Kolejnym istotnym wydatkiem dla rodziców są stroje dla dzieci. O szczegółach piszemy na radio.łódź.pl. Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po godzinie 9:00, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, zrobione prawdopodobnie przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. Jutro dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmie decyzję w kwestii powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczaniem zdjęć arkuszy w sieci. W Łódzkiem powstaną nowe żłobki i kluby dziecięce. To odpowiedź na duże potrzeby mieszkańców województwa. Jeszcze 2 lata temu ponad połowa wszystkich gmin w regionie nie miała żadnej formy opieki najmłodszych dzieci. Teraz sytuacja ma się zmienić w ciągu kilku miesięcy. Żłobki i kluby dziecięce budują się też m.in. w gminach takich jak Brójce, Rogów, Kamińsk czy Sokolniki. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: Kolejny dzień z dużą różnicą temperatury między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem w Polsce. 6,5 stopnia w Elblągu, 24 we Włodawie. Tak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W regionie łódzkim też spora różnica, jeśli chodzi o temperaturę. Krośniewice, Kutno 10 stopni, dla porównania Sulejów, czy też Radomsko stopni prawie 18. Czyli też spora różnica. W Łodzi w okolicach 14-15. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Do tego pojawią się przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich początkowo możliwe również burze. Na termometrach od 7 stopni na zachodzie województwa do 10 na wschodzie. Jutro sporo chmur, ale też większe przejaśnienia i przelotny deszcz. Termometry, uwaga, uwaga, proszę się ciepło ubrać, pokażą od 13 do 15 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Po 16 reporter Radia Łódź informował o dwóch poważnych remontach, które rozpoczną się tego roku w Łodzi i oba dotyczyć będą przejazdu z północy na południe miasta. Po pierwsze, remontowana będzie estakada przy dworcu Kaliskim na Alei Włókniarzy i Jana Pawła II. Jedna ma być wyłączona z ruchu i wtedy ruch będzie odbywał się tylko drugą. A po drugie, będzie burzony wiadukt tramwajowy na Kopcińskiego w związku z powstającą nową trasą tramwajową przez nowe centrum Łodzi. No i w tej sprawie dzwonią słuchacze. Dzień dobry.
2: O, dzień dobry, panie redaktorze. Zapomniał pan powiedzieć o Placu Wolności, że będzie remontowany. I co to będzie znowu? Placu Wolności? Znowu będzie dziura. I jak ludzie będą jeździli? Ja to proponuję, żeby 59 całkowicie zlikwidować z Placu Wolności. Żeby pojechała ulicą do Sztellinga i później, raczej północno, tak, do Sztellinga i do Placu Dąbrowskiego albo do fabrycznej, dworca fabrycznego. I ten czas by w ogóle na Placu Wolności nie byłoby obciążenia przez żadne ciężkie autobusy. Prawda?
1: No, może to jest jakieś rozwiązanie. Ja na miejscu pana bym się zgłosił już do zarządu drogi transportu ze swoim pomysłem. Proszę bardzo, można się zgłaszać. Ciekawe, czy rozpatrzą pana propozycje. Też można do nas się zgłaszać z pomysłami. Można zadzwonić 606-78-78-78. Można napisać studio@radiowodz.pl. Można nagrać głosówkę. Zapraszamy.

0: Przed chwilą zadzwonił jeden ze słuchaczy i powiedział, że chyba nie trafiłem, kierując poprzedniego słuchacza do zarządu drugiej transportu, bo tam trzeba mieć zupełnie inne kwalifikacje, żeby się dostać. No to nie wiem, jak to jest, ale spróbować można. Można na przykład też złożyć propozycję po prostu takiej, a nie innej trasy dla autobusu 59, która tutaj się pojawiła parę minut temu. Proszę to rozważyć. Być może, że ktoś w zarządzie drugi transportu przychyli się i 59 pojedzie na wspomniany już dworzec fabryczny.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tymczasem zajmiemy się pierwszą komunią świętą. W tym roku może kosztować, uwaga, nawet 10 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? Jestem ciekaw Państwa opinii. Tak wynika z najnowszego raportu Pierwsza Komunia 2026 – oczekiwania i wydatki. Ponad 40% rodziców deklaruje wydatki w przedziale od 5 do 10 tysięcy złotych, a niemal 1/4 twierdzi, że zmieści się w budżecie od 3 do 5 tysięcy. Największym wydatkiem jest wynajem sali. Za tak zwany talerzyk płaci się około 250 zł, natomiast sam wynajem sali bez jedzenia to koszt około 1500 zł. Niektórzy nie chcą wydawać majątku, więc organizują imprezy komunijne w domach.
2: W domu robimy.
3: I dlaczego taka decyzja?
2: Niedużo osób, 20 osób. Rok temu mieliśmy u córki. Komunię pomieściliśmy, wszystko ładnie, pięknie wyszło.
3: Jak to wygląda kosztowo, jak się organizuje komunię w domu?
2: No to my się chyba w 3000 zmieściliśmy.
4: Na sali.
2: Sama sala 1000. No i plus gotowanie, tak? Albo samemu, albo kucharki.
5: W tym roku było 260 zł od osoby za 3 ciepłe posiłki. Dużo chyba jak na komunię.
3: A co pani w ogóle uważa teraz o tych imprezach komunijnych? One są przesadzone często, czy jednak to niekoniecznie?
2: Przesadzone są, tak. Słyszałam o DJ-ach na takich imprezach. Dla mnie to jest przesada.
5: Uważam, że tak, ponieważ ludzie zatrudniają sobie fotobudki, DJ-ów, animatorów, zabaw. Rozumiem, że dziecko jest najważniejsze tego dnia, natomiast za dużo. Jeśli chodzi o mnie, to za dużo i za drogo.
6: Innym istotnym wydatkiem, szczególnie w przypadku dziewczynek, jest zakup strojów komunijnych. Alby dla chłopców kosztują około 250 zł, natomiast garnitury zaczynają się od 500 zł. Sukienki, te skromniejsze, kosztują około 350 zł, natomiast te bardziej wystawne nawet i 1000 zł. Jak podkreśla pani Justyna z salonu Impresja, koszty zależą od indywidualnych preferencji i wyborów klientów.
7: Znaczy tak, jeżeli są to zamówienia takie grupowe, tak, że decyduje się cała klasa, powiedzmy na jakiś jeden model, to oni wtedy zazwyczaj biorą takie te skromniejsze wersje, takie może już nawet nie klasyczne alby, bo to już chyba coraz rzadziej bardziej odchodzimy od tego, takie raczej skromniejsze sukienki, natomiast też obserwujemy, że jednak zwiększa się liczba klientów takich indywidualnych, którzy przychodzą już tutaj bezpośrednio do nas, do salonu i oni tutaj zdecydowanie jednak myślę, że idą w tą stronę takich sukienek wystawniejszych, czy jakiś tiul, gdzieś jakaś koronka, coś błyszczącego, żeby się coś więcej działo, żeby się bardziej wyróżnić, bo jak to mówią i mamy, i dziewczynki, tak, to jest taki jeden wyjątkowy dzień, więc fajnie byłoby się pokazać i poczuć bardziej wyjątkowo.
6: Jak mówił na antenie Radia Łódź ksiądz Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, przesada w dniu komunii jest niedobra.
8: Jak to jest w mojej parafii? No, ustalamy, że dzieci idą w jednolitych strojach. Proszę mi wierzyć, że naprawdę mi jest wszystko jedno, czy dziewczynki pójdą w albach, czy pójdą w sukienkach, ale dlaczego tak ustalamy i dlaczego robię z tego jakiś warunek? Kiedyś pamiętam sytuację, kiedy przygotowywałem do dzieci do pierwszej komunii świętej i jedna z dziewczynek została przywieziona limuzyną w krynolinie, fryzjer i tak dalej, a obok niej w tej samej ławce stała dziewczynka w szarej, pożyczonej sukieneczce, tak? I sobie wtedy postanowiłem, że nie, gdzie jak gdzie, ale przy ołtarzu dla Pana Boga wszyscy są równi i tutaj nie może być takiej sytuacji, że jedno dziecko będzie miało kompleks właśnie pożyczonej sukienki czy sukienki po starszej siostrze, a drugie dziecko będzie panną młodą, tak?
3: Co byś chciał dostać na komunię?
9: Na komunię bym chciał dostać na przykład piłkę jakąś, hulajnogę elektryczną.
10: Pacynkę.
3: Serio. O, pacynkę to tak nietypowo, a dlaczego akurat?
10: Bo mi się spodobała wczoraj w teatrze.
9: Rower.
3: Okej, jakiś konkretny?
9: O, niebieski taki.
0: A tymczasem z raportu Pierwsza Komunia 2026 oczekiwania i wydatki wynika, że najwięcej Polaków planuje wręczyć w tym roku w kopercie kwotę między 400 a 600 zł. Relację przygotował Kacper Józefowicz. Tak spojrzałem na nasz profil w mediach społecznościowych. Oczywiście tam najwięcej komentarzy dotyczy Armagedonu drogowego, czyli inwestycji, czyli remontów, które w tym roku mają się rozpocząć. Przypomnę, estakada na Alei Włókniarzy już w czerwcu zostanie poddana remontowi. Jedna część będzie zamknięta, ruch będzie odbywał się po drugiej. No i do tego jeszcze wyburzenie wiaduktu tramwajowego na ulicy Kopcińskiego w związku z budową nowej trasy tramwajowej w Nowym Centrum Łodzi. Pan Marcin pisze tak, ale prace będą prowadzone 24/7, prawda? I będzie więcej niż 3 osoby i 1 maszyna. To jest pytanie od pana Marcina. I drugi pan Marcin odpowiada panu Marcinowi, strasznie to zagmatwane, że prace będą prowadzone 24 godziny w tygodniu, rozpoczynając 30 do 60 dni od momentu zamknięcia estakady. Będą 2 osoby, 1 maszyna, 3 to za dużo. To tak chyba prześmiewczo troszeczkę z tym komentarzem. Tutaj pan Maciek jeszcze napisał, jak mówią, że na rok, to śmiało można stawiać, że co najmniej na 2 lata. Pan Marcin inny dodaje, żeby tylko 2 ze 4 albo 5. Makabra, będzie tragicznie, bo jednego nie kończą, a następne zaczynają. Bałagan totalny w tym naszym mieście. To pani Anna komentuje. Pan Robert, to będzie katastrofa drogowa. Zamknął estakadę przy Włókniarzy i Kopcińskiego. Łódź miastem trzeciego świata. Komentarze także na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Można komentować nie tylko sprawę dotyczącą Armagedonu, drogowego, który szykuje się nam na najbliższe miesiące.

0: To jest popołudniowy program Radia Łódź na 15 minut przed godziną 17. Zajrzymy teraz do Sieradza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo w Sieradzu po raz pierwszy wystartował budżet obywatelski. Mieszkańcy są nim żywo zainteresowani i chętnie oddają głosy, mimo chwilowych trudności technicznych w obsłudze głosowania. Głosowanie trwa od końca kwietnia i od tego czasu mieszkańcy zgłaszali problemy z głosowaniem na stronie internetowej. Jak informuje Urząd Miejski w Sieradzu, trwają w tej sprawie rozmowy z firmą zewnętrzną obsługującą całe głosowanie. A do Sieradza wybrał się reporter Radia Łódź Adam Urzyński.
2: Co można by w Sieradzu zrealizować z budżetu obywatelskiego albo z duńskiej woli?
3: Ja gram w orkiestrze dętej, to najchętniej to jakieś projekty z tym związane.
2: Coś muzycznego?
3: Dokładnie tak.
2: Na przykład?
3: Może jakiś festiwal, festyn związany typowo z muzyką orkiestrową. Na mnie to by było najciekawsze.
4: No wie pan co, tak w pierwszej kolejności, co mi przychodzi na myśl, to wszędzie się robią te akwaparki, prawda? No to coś takiego Sieradzu by można było stworzyć. Myślę, że to by było, że spełniłby swoją rolę, nie?
2: Jak pan sobie to wyobraża, gdyby tutaj stanął taki wielki napis Kocham Sieradz?
5: A jestem bardzo za.
2: O budżecie obywatelskim pan słyszał?
5: Tak, słyszałem.
2: Jak pan to ocenia? To jest pierwszy raz w Sieradzu.
5: No, że to bardzo dobre rozwiązanie, bo inne miasta zauważyłem, że to mają, a my nie mieliśmy.
6: Krzysztof Pawłowski. Z całego serca promuję napis Kocham Sieradz. Projektantem jest Arkadiusz Czyżak, który jest szefem klubu sportowego Sieradz Warta Woźniki. Natomiast no, ja jestem radnym miejskim, który również na co dzień administruje grupę Kocham Sieradz. No i strasznie mi się podobał ten pomysł i uważam, że sieradzanie chyba potrzebują tego napisu, tak jak potrzebowali zduńskowolanie, którzy już go mają, tak jak powiedzmy łodziacy, tak? Więc myślę, że no, to jest świetna atrakcja, która łączy pokolenia, można sobie zrobić fajną fotkę, to będzie wielki, podświetlany napis.
2: Ostatnio są problemy z oddaniem głosu na budżet obywatelski, na projekty. Jak to wyjaśnić?
7: Natalia Barwaśna, inspektor zespołu do spraw promocji i kultury. Tak, rzeczywiście mamy sygnały od mieszkańców odnośnie problemów w głosowaniu elektronicznym. Jednak zdecydowana większość osób biorących udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim nie ma z tym problemu, bo też jest możliwość głosowania papierowo. Kłopoty techniczne dotyczą części głosujących elektronicznie i leżą one po stronie podmiotu zewnętrznego, który obsługuje naszą platformę oraz sam proces głosowania. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, który w tej chwili intensywnie pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i przywróceniem pełnej sprawności serwisu. Niestety przepraszamy za wszelkie niedogodności, jeszcze prosimy o chwilę cierpliwości.
2: Do kiedy można dawać głosy? Kiedy to się kończy?
7: Do 15 maja.
2: Proszę powiedzieć, czy dzięki temu czuje pan jakąś sprawczość, taką jakby możliwość dołożenia się, żeby coś powstało? Jak pan to ocenia? Taki budżet obywatelski, takie działania?
3: Na pewno, może minimalną dość. Ale bardziej czuję, jeżeli ten głos będzie w radiu puszczony, to tym czuję, że mam większą sprawczość niż oddaniem głosu w budżecie obywatelskim.
2: Nie można oddać swojego głosu na wybrany projekt. Jak pan to wszystko widzi? Czy to jest, może być coś technicznego, czy może po prostu wypływa z tego jakaś nauka, bo to pierwszy raz? Jak pan ocenia ten budżet po raz pierwszy?
6: Znaczy tak, no napisałem w tej sprawie jeszcze dzisiaj interpelację do pana prezydenta z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie tego. No liczę, że to są jakieś problemy techniczne, które po prostu się więcej nie powtórzą. Uczymy się na błędach. Realizatorem jest miasto Sieradz, więc zakładam, że jest to na pewno dobra wola i wszyscy sieradzanie również mogą złożyć głos w formie papierowej.
2: Jakie są pana oczekiwania wobec, no powiedzmy, przyszłorocznego budżetu obywatelskiego?
6: Zobaczymy w tym roku tak naprawdę, jakie projekty wygrały, jakie będzie zainteresowanie, choć zainteresowanie jest duże. No myślę, że z roku na rok będzie większe zainteresowanie, po prostu ludzie zobaczą sprawczość tego budżetu. Tak jakby budżet obywatelski województwa łódzkiego, tak teraz nasze miasto ma swój własny.
0: No i teraz wiadomo, że każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy, jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny. Każdy mieszkaniec się radza. Jak słyszeliśmy, jeśli nie działa strona internetowa, zawsze można wybrać się do urzędu i oddać głos w formie papierowej, a termin głosowania mija 15 maja. Relację przygotował reporter Radia Łódź Adam Urzyński. Chwilę temu mówiliśmy o komunii, że zdecydowana większość chce wydać od 5 do 10 tysięcy złotych na pierwszą komunię świętą. No i w tej sprawie proszę bardzo, nagranie głosowe, czyli w skrócie głosówka.
8: Dzień dobry, pan Artur w sprawie komunii. Panie redaktorze, to już nie ma nic wspólnego z wiarą i po prostu z przyjęciem tego sakramentu. To jest po prostu festiwal próżności i nic więcej. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Można właśnie w ten sposób się z nami kontaktować. Szczegóły na radio.pl.

0: No i komentarze dzisiaj płyną, na przykład w sprawie pierwszej komunii świętej.
1: Komunia powinna być jak najbardziej pobożna, skromna i nie taka pycha. Po prostu to jest religia, to jest przecież przyjmowanie Pana Jezusa, to jest wejście młodych do tej komunii.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze dodatkowo generuje to dodatkowe konsekwencje po latach z cyklu Gdzie jest kasa z komunii? To już inny słuchacz.
2: Autopromocja.
3: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie angielka albo żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest galanta ulica.
3: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
9: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operalot.com.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: A o tym, co na drogach w Radiu Łódź, Sebastian Dziuda.
7: Na łódzkich drogach nadal można utknąć w popołudniowych korkach. Gęsto jest choćby na Rokiciu. Spory zapas czasu przyda się jadąc aleją Jana Pawła w kierunku południa, a największe utrudnienia napotkamy na przecięciu z Obywatelską. W tym rejonie warto zdjąć też nogę z gazu przy rondzie Lotników. Dojazd do tego skrzyżowania wydłuża się od strony zwłaszcza Alei Politechniki i Paderewskiego. Wolniej jedzie się również Piłsudskiego. Problemy z płynnym przejazdem są tam głównie na całej długości Parku Źródliska. Zaglądamy jeszcze na trasę S14 i okolice węzła Stryków. Tam jak zwykle o tej porze natrafimy na spory zator. Warto w tym miejscu uzbroić się w cierpliwość. Na koniec życzymy kierowcom szerokości i dobrej reszty dnia.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
0: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
18: Jest śledztwo w sprawie wypadku samolotu Dromader na Lubelszczyźnie. Łódź chce zmian na Jaraczej Cmentarnej. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o dzisiejszym meczu ŁKS-u Łódź. Zachmurzenie umiarkowanej duże, miejscami przelotne opady deszczu. Ostatni lot podczas akcji gaśniczej. Służby badają wrak samolotu. Dziś prokuratorzy powinni zakończyć oględziny miejsca katastrofy samolotu M18 Dromader w powiecie biłgorańskim. Przypomnijmy, do wypadku, w którym zginął 65-letni pilot maszyny, doszło we wtorek w okolicach miejscowości Kozaki podczas akcji gaszenia lasów w Nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. A szczegóły zna Tomasz Maczulski.
19: Prokuratorskie śledztwo toczy się w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu lotniczym. Choć śledczy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, co tak naprawdę było przyczyną katastrofy, to brane są pod uwagę dwie główne hipotezy, o czym mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
22: Tu wchodzi element awarii samolotu lub ewentualnie jakieś błędy po stronie pilota. Mogę potwierdzić, że w sprawie zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym przeprowadzona była sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zgon nastąpił w wyniku obrażeń wielonarządowych.
19: Prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia żadnych innych szczegółów śledztwa.
18: A śledztwo Prokuratury Okręgowej w Zamościu ma ustalić wszystkie okoliczności sprawy, w tym przebieg zdarzenia, jego przyczyny i rozważenie, czy są podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Kostka może zniknąć z kolejnych dróg w Łodzi. Chodzi o problematyczne ulice Jaracza i Cmentarną. Po decyzji konserwatora zabytków umożliwiającej rozbiórkę kostki brukowej na Placu Wolności, miasto chce pójść za ciosem. Przypomnijmy, że problem niszczającej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza ciągnie się od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana. Ostatnie prace prowadzone były w ubiegłym roku, a mimo to na kostce widoczne są już pierwsze uszkodzenia. W najbliższych latach na ulicy Jaracza miałby pojawić się asfalt, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Łódzkiego Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
24: Jesteśmy po wstępnych rozmowach z konserwatorem zabytków i tak, będziemy robić zmiany do planów i będziemy te drogi trwale naprawiać. Z pewnością będziemy iść w najprzyjemniejszy materiał, który bardzo lubimy w Łodzi, czyli asfalt.
18: Zamiana kostki na asfalt miałaby być możliwa dzięki zmianom w miejscowych planach zagospodarowania. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie przedłużony. Poinformował o tym w Polskim Radiu RDC wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie obowiązuje do połowy maja, jednak ma zostać przedłużony o kolejny okres. Jak podkreśla wiceminister, Polacy zaoszczędzili już na cenie paliw kilka miliardów złotych.
25: Przypomnę, że to jest też dość obciążające dla budżetu jednak, bo to 1,6 mld złotych miesięcznie, ale uważamy, że dla przeciętnego tankującego, że tak się wyrażę, czy dla polskiej gospodarki to było ważne, żeby na ten kryzys odpowiedzieć. I dzięki temu kilka miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków.
18: Resort Energii planuje przedłużyć program, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie jest wciąż niestabilna. Codziennie Resort Energii podaje maksymalne stawki dla benzyny i oleju napędowego. I na koniec sport. Piłkarze ŁKS-u zagrają dziś z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i to będzie trzeci z rzędu mecz na stadionie przy Alei Unii. ŁKS jest faworytem, ale będzie musiał udowodnić to na boisku. A szczegóły tego meczu zna Piotr Andrzejczak.
1: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego odrobią dzisiaj ligowe zaległości. Na Stadionie Króla zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pierwotnie to spotkanie miało się odbyć 11 kwietnia, ale wtedy na łódzkim obiekcie zmieniano trawę. Trzeba dodać, że na nowym boisku ŁKS już dwa razy z rzędu pokonał swoich rywali, a kibice liczą, że i za trzecim razem łodzianie zdobędą komplet punktów i już na dobre usadowią się w czołowej szóstce rozgrywek, która daje szansę na grę w barażach o ekstraklasę. Podopieczni trenera Grzegorza Szoki zaczęli grać efektownie i skutecznie, a poza tym na pewno będą chcieli zrewanżować się za niespodziewaną porażkę z drużyną z Grodziska Mazowieckiego w rundzie jesiennej.
18: Mecz rozpoczyna się dziś o 18 na Stadionie Króla, a skrót wiadomości w Radiu Łódź wcześniej o 17.30.
0: Na termometrach w regionie teraz od 10 do 16 stopni, 10 na północy województwa, 16 na południu, tak pokazują termometry. W nocy będzie od 7 na zachodzie do 10 na wschodzie, zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich w nocy możliwe początkowo burze. Jutro sporo chmur, ale też przejaśnienia, przelotny deszcz, termometry mają wskazać od 13 do 15 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A tu już 6 minut po godzinie 17. Adam Miksa program realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. No nie wiem, jak z tą pogodą. U nas mrozu i nie będzie mroził. Raczej ciepłe nagranie.

Nie ma, jak to dom Mrozu, nie ma miejsca, jak dom właśnie śpiewa, potwierdzając moje słowa, a ja raczej potwierdzam jego. To jest jego nowa piosenka, nie ostatnia, bo kilka rzeczy już powoli sobie nagrywa i będą to piosenki pojawiające się co jakiś czas, by później rzeczywiście może i płyta, duża płyta się pojawiła. Jeszcze wakacje, kilka koncertów, jak zapowiadał, nie zamierza zbyt dużo koncertować i rzeczywiście poświęci już później ten czas na nagrania. O nowościach będzie w dzisiejszej audycji, ale nie tylko. Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie niezwykle klimatycznie. Muzycznie, klimatycznie. Silo Green.

Bruno Mars bierze się do pracy. Tak chyba w skrócie należałoby to powiedzieć. Zaledwie wczoraj chyba w programie po 17 opowiadałem, że czekam z utęsknieniem na to, co się wydarzy z Andersonem przede wszystkim, bo ta współpraca to Silk Sonic i to piękne takie właśnie nagrania i że przecież obiecali, że będzie ciąg dalszy i że taka płyta może powstanie. Ja wiem, że Bruno Mars przez dłuższy czas to w ogóle był zajęty swoją płytą, którą gramy i która przynosi fantastyczne piosenki. Większość z nich może stać się wielkimi przebojami i to prawda, że dużo wysiłku, pracy, czasu włożył przede wszystkim wyprodukowanie tej płyty, nagranie piosenek, wyprodukowanie tej płyty. Teraz troszeczkę też czasu musi mieć, żeby zagrać różne koncerty i w różnych wydarzeniach brać udział, bo tak to jest. Nie będę mu zarzucał, że bardzo dużo czasu poświęca promocji, bo tak naprawdę dużej promocji on nie potrzebuje i chyba też nie ma w sobie takiej potrzeby wypowiadania się we wszystkich mediach i w każdym momencie. Natomiast rzeczywiście przyznał, niewiele czasu minęło, jakby słuchał wręcz mojej wypowiedzi wczorajszej, przyznał, że ten Silk Sonic to już jakoś niebawem pewnie będzie. No to cieszę się niezwykle, a do muzyki Silk Sonic na pewno będę jeszcze sobie wracał, bo to piękne rzeczy. Wcześniej CeeLo Green i też bardziej taki soulowy CeeLo Green, chociaż potrafi być niezwykle rock'n'rollowy także. Myślę, że to też jest wzorzec dla Mroza samego w sobie, a trudno powiem to, gdy będę rozmawiał, jeśli będę rozmawiał z Mrozem, to też mogę mu to wprost, nie to zawsze zarzucić, ale powiedzieć i postawić tezę. I Want You zaśpiewał CeeLo Green, a było to zaraz właśnie po prezentacji nowej piosenki Mroza, który szykuje dla nas jeszcze kilka muzycznych niespodzianek. To w takim razie już teraz mogę zapowiedzieć, że złożenie tych nowości, nie wiem czy takich porównań, ale złożenie tych nowości właśnie z piosenkami sprzed lat, które mogą stanowić wzorce dla tych utworów, to dzisiejsza audycja to właśnie wypełni muzycznie przede wszystkim do 19 program Radia Łódź. A pomiędzy stałe punkty

Ma w tych punktach też pewna piosenka o niej, Bartek Froczak za moment, a w następnej godzinie to kolejną odsłonę płyty tygodnia zaprezentuję i przypomnę, że to jest artystka, która mieszka na co dzień i tworzy w Berlinie, ale bardzo często w Polsce jednak w dalszym ciągu się pojawia. I Ina West wreszcie nagrała swój krążek. O tym w cyklu Płyta Tygodnia w tym tygodniu opowiadam.

0: Mordo, no i tyle, bo tak jest tytuł tego utworu. Wspominałem, że Bartek Froczak się pojawi. No, nie z najnowszą piosenką, ciekawą piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Historia muzyki rockowej charakteryzuje się pewną cyklicznością. Co jakiś czas pojawia się zespół czy artysta, który powraca do korzeni, szukając prostoty charakterystycznej dla muzyki lat 40., 50., 60. XX wieku. Po okresach skomplikowanych eksperymentów brzmieniowych następuje zazwyczaj zwrot ku fundamentowi gatunku. Już w latach 60. psychodelicznym poszukiwaniom hippisów naprzeciw wyszedł zespół The Velvet Underground. Podobny mechanizm działał dekadę później. Dominacja rocka progresywnego spotkała się z ripostą punk rock, reprezentowanego przez Ramonesów, Sex Pistols czy The Clash. Zwieńczeniem lat 80. stała się rewolucja grunge'owa z Nirvaną na czele. Pojawienie się nowojorskiej formacji The Strokes na przełomie wieków wywołało euforię wśród młodszej publiczności, która upatrywała w nich zbawców dla muzyki gitarowej. Starsi słuchacze dostrzegli jednak kolejną odsłonę dziejowego cyklu. Sukces grupy potwierdził tezę, że bezkompromisowe, surowe i szczere brzmienie posiada ponadczasową wartość. 10 lat po eksplozji popularności muzyki ze Seattle, świat stanął u progu kolejnej rockowej rewolucji, której liderami ogłoszono właśnie The Strokes, spadkobierców twórczości Lou Reeda i jego popa, czy wspomnianych wcześniej The Velvet Underground. Jednym z kluczowych utworów promujących debiutancką płytę zespołu pod tytułem Is This It był singiel Last Night. Kompozycja będąca pierwszym dużym sukcesem radiowym zespołu mówi o rozstaniu, o złamanym sercu, ale także o stanach depresyjnych. Od strony muzycznej utwór wzbudził natychmiastowe skojarzenia z piosenką American Girl Toma Pettiego i zespołu Heartbreakers. Członkowie The Strokes w kontaktach z mediami otwarcie przyznawali się do inspiracji twórczością Pettiego, nie zaprzeczając uderzającemu podobieństwu obu piosenek. Ta postawa spotkała się z aprobatą samego Toma Pettiego, który w wywiadach podkreślał, że szczerość młodych muzyków wzbudziła w nim sympatię, a ostatecznym dowodem uznania było zaproszenie The Strokes przez niego w charakterze gości na jego trasie koncertowej. The Strokes może nie wywiązali się do końca z pokładanych w nich nadziei, ale w końcu to nie oni kreowali się na zbawców rock'n'rolla, a publiczność i krytycy. The Strokes wciąż jednak nagrywają, koncertują, mają się dobrze. Posłuchajmy o to ich klasyczne nagranie Last Night.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
12: A w Radiu Łódź 17.30. Czyli czas na skrót najważniejszych wydarzeń, a w studiu pojawiła się... Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: No, sprawdziłem. Beata Janowska.
13: Trwa gaszenie pożaru Puszczy Solskiej. Według pracujących na miejscu strażaków sytuacja jest opanowana. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Uczestniczą w niej strażacy z wielu województw, także z łódzkiego. Według szacunków Lasów Państwowych strażacy gaszą ogień na obszarze 1500 hektarów. Spłonęło 950 hektarów lasów, zarówno państwowych, jak i prywatnych. W gaszeniu pożaru powinny pomóc zapowiadane na dziś dla Lubelszczyzny ulewne deszcze. To będzie trudne lato dla łódzkich kierowców. Szykują się zmiany w organizacji ruchu w rejonie dworca Łódź-Kaliska i na ulicy Kopcińskiego. Urzędnicy zapowiadają niemal równoczesne rozpoczęcie dwóch dużych inwestycji na ważnych trasach północ-południe. W czerwcu ma się rozpocząć kompleksowy remont estakady na Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. Prace w obu miejscach potrwają szereg miesięcy. Jak będzie wyglądała nowa organizacja ruchu, można przeczytać na naszej stronie internetowej. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony. Poinformował o tym wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie program obowiązuje do połowy maja, ale ma być przedłużony o kolejny okres. Wiceminister Wojnarowski podkreśla, że Polacy zaoszczędzili już na cenie paliw kilka miliardów złotych. A resort energii planuje przedłużenie programu, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Nawet 10 tysięcy złotych może kosztować w tym roku organizacja pierwszej komunii. Według badań opinii 2/5 rodziców planuje wydatki w przedziale od 5 do 10 tysięcy. Najdroższe będzie przyjęcie w restauracji. Koszt tak zwanego talerzyka to około 250 zł. Sporym wydatkiem są komunijne stroje, do tego dochodzą prezenty. A jeśli chodzi o salę na przyjęcie, to w Łodzi coraz trudniej jest je znaleźć. Wielu rodziców rezerwuje salę z rocznym wyprzedzeniem. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
12: W pogodzie nic się nie zmienia i wciąż ostrzeżenie o burzach i ten deszcz może nam rzeczywiście przeszkadzać. W tej chwili jeszcze cieplutko, bo na termometrze 14 stopni, ale temperatura w nocy może spaść do plus 7 stopni. W nocy również może padać. Opady deszczu na krańcach południowo-wschodnich i tam początkowo jeszcze w nocy także burze. Jutro zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i temperatura wróci do plus 15 stopni.
4: Popołudnie bez pośpiechu.

Świetnie, taki jest tytuł tej piosenki. Sunbird przypominał sobie nowością, bardzo proszę, a wcześniej Editors. Sunbird, czyli trochę polskiego grania i fajnie, że takie postaci powracają. Jedni po dłuższym czasie milczenia, inni po krótszym, ale jednak po jakiejś takiej przerwie. Wraca też na przykład Barbara Wrońska i bardzo się z tego powodu cieszę. Współtworzy, bo można powiedzieć, że w dalszym ciągu to się dzieje. Ballady i romanse z siostrą to też jest taki skład i taka postać, taki projekt, który mógłby się odnowić, ale najciekawiej to by było, jakby pustki powróciły, prawda? Lata temu taki zespół istniał i to z niezwykle ciekawymi postaciami tworzącymi ten zespół, naprawdę osobowościami, a wśród nich Barbara Wrońska. Z nową piosenką, bardzo proszę, piosenka nazywa się Tylko z Tobą.

I to Manic Street Preachers. Wielu rozpoznało, wielu ucieszyło się, że gram. Niektórzy to nawet chyba lepiej mnie znają niż ja sam, bo najpierw zastanawiałem się, czy właśnie to nagranie, czy w ogóle Manic Street Preachers dzisiaj, a pani tutaj twierdzi, że przeczuwała, że będzie Manic Street Preachers już od kilku minut. Rozumiem. Od kilku minut to można było rzeczywiście już przewidywać to właśnie. Z pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają, nawet odzywają się SMS-ami, Messengerem albo mailowo. Zapraszam do słuchania. To Florence dorzucę w takim razie. To Bon Jovi jeszcze w tej godzinie.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to znaczy, zwłaszcza to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się!
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
10: Już 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Czas na wiadomości w naszym programie. W studiu Beata Janowska.
12: Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia nocnej prohibicji na całą Łódź. Pożar w Puszczy Solskiej jest dogaszany, ale według służb to jeszcze nie jest zwycięstwo. Tylko dwa autobusy zapewnią bezpośredni dojazd na tegoroczne wielkie łódzkie juwenalia. Na południowym wschodzie regionu jeszcze możliwe burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem, ale już słabną. Łodzianie mogą wyrazić swoją opinię na temat rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Obecnie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano obowiązuje na 7 osiedlach. Teraz urzędnicy pytają, czy podobne przepisy powinny zostać wprowadzone także w pozostałych częściach Łodzi. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami zorganizowano dzisiaj w Fabryce Aktywności Miejskiej. Było wśród uczestników wielu zwolenników rozszerzenia zakazu, mówi mieszkanka Śródmieścia.
13: Widzę, jakie zmiany nastąpiły po wprowadzeniu zakazu. Zdecydowanie pozytywne, jest dużo spokojniej. Mniej takich jawnie pijanych ludzi w późnych godzinach wieczornych, no bo to o to głównie chodzi. Ja dużo spaceruję z psami wieczorem, więc widzę, po prostu jest spokojniej.
14: Pojawiły się takie głosy wśród mieszkańców Łodzi, że skoro rozpoczęliśmy pewien proces, to warto go domknąć, ponieważ mamy te miejsca graniczne, gdzie po jednej stronie ulicy można kupić alkohol wieczorem, a po drugiej nie można.
12: Dodaje radny Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej. Konsultacje potrwają do 7 czerwca. W planach są kolejne spotkania stacjonarne i internetowe. Mieszkańcy mogą też wypełnić ankietę na internetowej stronie magistratu. Trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W akcji bierze udział kilkuset strażaków z kilku województw i prawie 100 pojazdów pożarniczych. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że żywioł został opanowany, ale nadal nie można mówić o zwycięstwie.
15: Pożar został ograniczony, jeżeli chodzi co do powierzchni, czyli nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie mogą pojawić się płomienie.
12: Strażacy gaszą pożar na obszarze ponad 1000 hektarów, a powierzchnię pogorzeliska szacuje się na około 300 hektarów. Z pomocą przyjdzie deszcz, który właśnie zaczął padać. Opady mają tam potrwać kilka godzin. Tylko dwa autobusy zapewnią bezpośredni dojazd na tegoroczne wielkie łódzkie juwenalia. Studencka impreza organizowana jest wspólnie przez Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny oraz Politechnikę Łódzką przy wsparciu miasta. Wydarzenie będzie się odbywać na terenie zielonym położonym między ulicami Lutomierską i Drewnowską. Podczas dzisiejszej Komisji Transportu pracownicy Zarządu Drogi Transportu poinformowali, że impreza, na którą wybiera się 20 tysięcy uczestników, będzie miała zapewniony transport jedynie przez dwie linie autobusowe, które będą kursować co 20 minut. Jedna z linii, która dowiedzie studentów na Juvenalia, to autobusy 59. Ta linia zostanie przedłużona z Placu Wolności na Plac Hallera i do Politechniki. Druga linia 87 zostanie wydłużona na radiostację, aby obsługiwać ważne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego Lubumbowo.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Piłkarze UKS-u grają dziś u siebie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To zaległe i ważne dla łódzkiego zespołu spotkanie. Mecz dopiero się zaczął. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem, który jest na Stadionie Króla.
9: Tak, to czwarta minuta tego spotkania. Pierwszy strzał na bramkę Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Lefelsen uderzał z około 20 metrów, ale piłka przeleciała obok prawego górnego narożnika. UKS-iacy są faworytami tego spotkania. Wygrali dwa ostatnie mecze na swoim boisku. Natomiast Pogoń Grodzisk, zdaje się, w ostatnich 14 meczach rozegranych zwyciężyła zaledwie dwa razy, a w ostatnich tygodniach odebrała punkty Ruchowi Chorzów na wyjeździe, więc może być to niespodzianka. UKS-iacy bez podstawowego bramkarza, bez Aleksandra Bobka, który okazało się doznał jakiejś poważnej kontuzji kolana. No a tak poza tym skład znany. UKS-iacy są faworytami. Na razie początek tego spotkania próbują zdominować rywala, no ale oczywiście nie jest to takie proste. Tak jak tu na pewno wspominaliśmy, UKS-iacy będą chcieli zrewanżować się drużynie z Mazowsza za porażkę jesienią 0-3 na stadionie w Pruszkowie. No i cóż jeszcze? No i Łódź odwiedził trener Piotr Stokowiec, który miał nieudaną przygodę z UKS-em, a teraz przyjechał tutaj jako szkoleniowiec Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Rozpoczęła się piąta minuta spotkania. Na razie UKS Pogoń Grodzisk 0-0.
12: Relacja pisana na naszej stronie radiołódź.pl. Z Piotrem Andrzejczakiem połączymy się także za godzinę. Ale zostańmy jeszcze przy sporcie. GKS Bełchatów przegrał walkowerem. Komisja do spraw rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej uznała protest Olimpii Elbląg po meczu z bełchatowską drużyną. Na boisku bełchatowianie wygrali u siebie 3-1, ale przez dwie minuty na murawie brakowało jednego z dwóch wymaganych młodzieżowców. Z powodu złamania tego przepisu decyzja komisji nie mogła być inna. GKS nie zamierza się odwoływać, a przez zmianę wyniku i stratę punktów bełchatowianie znaleźli się w strefie spadkowej. Do bezpiecznej pozycji tracą 3 punkty. Szczegóły tych informacji na naszej stronie internetowej. Kolejne wiadomości o 19:00.
10: Niestety zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, możliwe jeszcze burze, ale mają zanikać w nocy na początku nocy. W nocy temperatura plus 7 stopni to najniższa, w tej chwili 12 stopni na plusie. W nocy wiatr słaby z kierunków północnych, a jutro w ciągu dnia z większymi jednak przejaśnieniami będziemy mieć do czynienia. Przelotne opady deszczu nadal będą się pojawiać. Temperatura do 15 stopni, jutro wiatr słaby z kierunków północnych.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7 po 18. Patrycja Wojśnic spogląda na zegar, też twierdzi 7 po 18. Możemy zaczynać drugą godzinę naszego spotkania. Piotr Bielawski, zapraszam. Nie ma to jak piękna piosenka.

Bez dwóch zdań. Przepięknie napisana piosenka. Sienna Spiro, Material Lover, jej najnowszy singiel. O dziewczynie, która lubi rzeczy tak kupowane po prostu za pieniądze. No ale nie są najważniejsze, jak się później okazuje w tym tekście, bo jak słoneczko świeci, ona oddałaby za słoneczko wszystko. Za taką wolność, chwilę, gdzieś na łonie natury. Trochę idealizuje ten tekst jednak, może za bardzo, ale coś w tym jest. Jest w tym właśnie ta myśl, że nie tylko rzeczy materialne, chociaż sprawiają przyjemność, zwłaszcza kiedy zły dzień, to można sobie coś kupić. Sienna Spiro, polecam, bo przepiękne piosenki sobie tworzy.

O, i tak to jest, z pięknymi piosenkami, pięknie napisanymi, z pięknymi melodiami. Po prostu są, pojawiają się w dalszym ciągu. Są nowe takie piosenki. W Polsce również. Kasia Kurzawska powraca. To jest dziewczyna z Sofy, zakładała Sofę między innymi z Organkiem, ale lata temu to było. To zaśpiewa nową piosenkę Między nami, a później wrócę z płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta Raj i na West ją nagrała artystka bardzo niezależna moim zdaniem, znana przede wszystkim w świecie muzyki elektronicznej, ale nie tylko. No i pokusiła się o płytę z polskimi tekstami, co rzeczywiście piękne, a płyta jest takim odwzorowaniem tego wszystkiego, co nosi w sobie. To kwestia przemyśleń, to kwestia też rozważań pewnego rodzaju filozoficznych. Ma też takie wykształcenie, więc nie dziwię się, że właśnie z nich korzystam. Pisze więc o tym, co odczuwa, pisze o świecie, który widzi, który też widzimy, ale nie tymi samymi oczami. No i zaprasza innych do współpracy, mając nadzieję, że potrafią oddać jej wizję. To bardzo intymny, osobisty świat. To taka właśnie płyta Raj. To jest miejsce, do którego zaprasza, w którym mamy poczuć się dobrze, przez moment odpocząć w tym odrealnionym wręcz świecie, by zrozumieć coś więcej. Jestem ciekawa, co artyści z innych obszarów mają do powiedzenia, czego mogę się od nich nauczyć, tłumaczy Ina West. A im więcej wiem, tym bardziej czuję, że nic nie wiem. Ciekawość wobec innych ludzi już nieraz przyniosła wspaniałe efekty. Muzycznie jednak coraz bardziej się przekonuję, że jestem już na tyle świadoma w kontekście produkcji muzycznej, nagrywania, tworzenia muzyki, miksu i tak dalej, że umiem wiele rzeczy zrobić sama. Ale to nie znaczy też, że chcę je robić sama. Kiedy znajduję się w impasie, to dzwonię wtedy do przyjaciela i mówię, że potrzebuję świeżej pary uszu. Taką świeżość miała jej nadać również Nowika w tej właśnie piosence.

0: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
3: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
16: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
17: Popołudnie bez pośpiechu.
18: Dzisiaj w poszukiwaniu pięknych piosenek, czyli bardzo melodyjnych przede wszystkim piosenek. Oczywiście kwestia tego, co się komu podoba, bo tak twierdzę, że piękno to tylko wtedy w piosence, kiedy melodia. No nie tylko, o czym na pewno przekonuję w różnych audycjach. Ale dziś tych melodii poszukuję. Jak się okazuje, nowe piosenki na dobrych wzorcach są pisane.

To Sabrina Carpenter oczywiście, bo jeśli już doszukiwać takich piosenek z melodią, to u niej jak najbardziej. Ona teraz króluje w popie już od jakiegoś czasu. Ona czy Olivia Dean. Olivia Dean bardziej jazzik, to jest taki jej kierunek działań, pop, jazz. No a Sabrina Carpenter raczej w drugą stronę z tym popem, tak w kierunku Madonny już jakiś czas temu. Tak właśnie pomyślałem. Tears, ten utwór, który przed momentem do tego mnie przekonał bardzo, a teraz Madonna pojawiła się z Sabriną Carpenter. Bo Madonna wraca, już przygotowała płytę, już ją zapowiada.

Chciałbym być miłą dziewczyną, śpiewała Aga z Plastyka. Reinaldo Sebalo grał tam na fortepianie, oni to wszystko zmiksowali i to było... No właśnie, to jest okrągła rocznica wydania tej płyty. Za miesiąc dokładnie będzie okrągła rocznica wydania tej płyty i zespół Plastik, ponieważ debiutował wtedy, postanowił swój album pokazać raz jeszcze, ale w wersji winylowej. Wtedy nie było płyty winylowej. Troszeczkę to będzie się różnić od wersji podstawowej. Zagrałem Nice Girl, bo to był utwór przebój, taki pierwszy singiel właściwie z tej płyty promujący całość, ale ta płyta była już wcale nie tylko taka, jak to jeden utwór. Była elektroniczna, ale była pełna też ciekawych, jak mi się nawet dzisiaj z perspektywy zdaje, utworów z przesłaniem. To fajnie, że wracają do tego, bo byli pionierami właściwie też takiego roztańczonego elektronicznego grania w naszym kraju. No, ta elektronika później poprowadziła ich w kilku kierunkach naraz i ciekawe rzeczy z eksperymentów, które sobie z Pawłem z kolei, bo to nie tylko Aga, ale również Paweł, to taki duet Plastik, z ciekawych eksperymentów to wszystko przecież przez lata wynikało. No to tyle, zabawiłem się, żeby przypomnieć, jaka to muzyka też będzie nam królować wakacje, bo skoro tak, to w okolicach 12 czerwca już zapowiedzieli premierę winylowej płyty, czyli powrót do tej debiutanckiej płyty i będzie świętowanie. Podobno też mają być koncerty.

I piękne saksofony można usłyszeć w tych popowych czy pop-rockowych piosenkach, czy nawet rockowych. To też trzeba przyznać. Można by stworzyć całą audycję z utworami, w których gra piękny saksofon. Jak właśnie w tym. Może to nawet najpiękniejszy saksofon Baker Street. No tak będzie kończyć się dzisiejsza audycja. Jutro między 17 a 20, bo to dłuższa audycja, tylko i wyłącznie z nowościami, singlami, płytami. No i przypomnę wszystkie ważne premiery tego tygodnia. Na pewno. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Miłego czasu z Radiem Łódź. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
5: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 19. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zatrzymanie poszukiwanego listem gończym łódzkiego prawnika, poważne utrudnienia na łódzkich ulicach zapowiadane na kilkanaście miesięcy od wakacji i głosowanie na sieradzki budżet obywatelski z problemami. Noc będzie pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik zatrzymany w województwie lubelskim. Policja zatrzymała Pawła K., adwokata znanego z określenia trumna na kółkach. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, mężczyzna skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku był poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary. Do tragicznego wypadku, o który został obwiniony, doszło 5 lat temu. Niedaleko Olsztyna zginęły wówczas dwie kobiety. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że podejrzany w ostatnim czasie często zmieniał miejsca pobytu i był przekonany, że dzięki temu uniknie zatrzymania.
7: Mężczyzna był ścigany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności. Dziś w godzinach popołudniowych policjanci przystąpili do realizacji. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
6: Po zatrzymaniu Pawełka został przewieziony do policyjnej jednostki, następnie ma trafić do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Wypadek, za który obwiniony został łódzki adwokat, poruszył opinię publiczną. Krótko po zdarzeniu prawnik zamieścił w mediach społecznościowych film, w którym stwierdził, że była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego kobiety zginęły.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: To będzie trudne lato dla łódzkich kierowców. Szykują się zmiany w organizacji ruchu w rejonie dworca Łódź-Kaliska i na ulicy Kopcińskiego. Urzędnicy zapowiadają niemal równoczesne rozpoczęcie dwóch dużych inwestycji na ważnych trasach północ-południe. W czerwcu ma ruszyć kompleksowy remont estakady na Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. Z kolei we wakacje mają się rozpocząć prace związane z budową trasy tramwajowej do nowego centrum Łodzi na ulicy Kopcińskiego, mówi Marcin Dyguda z łódzkich inwestycji.
9: Takich inwestycji wprost nie da się zaplanować tak, aby niestety one nie nachodziły na siebie.
10: Jak popatrzymy na sieć dróg, to nie bardzo można znaleźć rozwiązanie na złagodzenie skutków tych dwóch remontów. Wszystkich czeka sporo wyzwań i muszą się uzbroić w cierpliwość, stojąc w korkach większych niż dotychczas.
6: Komentuje profesor Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Remont estakady przy dworcu Kaliskim ma potrwać ponad rok. Ruch w obu kierunkach będzie prowadzony nitką w kierunku Bałut. Z kolei na Kopcińskim wyburzony zostanie wiadukt tramwajowy, co oznacza zawężenia i przerwę w kursowaniu tramwajów między Narutowicza a skrzyżowaniem Marszałków. Głosowanie na budżet obywatelski się radza z problemami. To pierwszy budżet obywatelski w historii miasta. Część mieszkańców nie może oddać głosów na projekty. Głosowanie trwa od końca kwietnia. W tym czasie dochodziło do sytuacji, że nie dało się oddać głosów elektronicznie. Natalia Barwaśna z Urzędu Miejskiego w Sieradzu wyjaśnia, że mieszkańcy już zgłosili problem. Teraz urzędnicy zastanawiają się nad jego przyczynami.
11: Kłopoty techniczne dotyczą części głosujących elektronicznie i leżą one po stronie podmiotu zewnętrznego, który obsługuje naszą platformę oraz sam proces głosowania.
6: Jeśli ktoś nie może oddać głosu w formie elektronicznej na pierwszy sieradzki budżet obywatelski, to może zrobić to tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Miasta. Głosy można oddawać do 15 maja. Na zakończenie zajrzymy na Stadion Króla w Łodzi, gdzie trwa mecz ŁKS-u z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pierwsza połowa już się zakończyła. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
12: No, za chwilę rozpocznie się druga część spotkania, bo piłka już na środku, gwizdek arbitra i rozpoczynają zawodnicy z Grodziska. A na początku drugiej połowy 1-1. W 27 minucie wyrównała Pogoń. Przypomnę, że w 9 minucie Fabian Piasecki strzela gola dla łódzkiego klubu sportowego. Po efektownej akcji trafia głową do bramki Pawła Kieszka. No ale w 27 minucie po... na takiej wyrównanej grze ŁKS-iacy nie poszli za ciosem, nie próbowali szybko strzelić drugiego gola, kiedy jeszcze drużyna z Grodziska Mazowieckiego była taka lekko oszołomiona. No i trochę przypadkowo, ale jednak efektowny strzał z ponad 20 metrów Oliwiera Oliwińskiego. Piłka ląduje w prawym górnym rogu bramki Łukasza Bomby i jest 1-1. ŁKS-iacy mieli jeszcze dwie okazje, 3 na wyrównanie, zmarnował dwie stuprocentowe okazje Artur Kraciun. Nie ma ono szczęścia ostatnio do strzelania celnie do bramki rywali, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie. ŁKS-iacy teoretycznie mieli przewagę, stworzyli więcej sytuacji, ale po 45 minutach jest 1-1.
6: Relacje można śledzić na bieżąco na radio.łódź.pl, a wynik i podsumowanie spotkania również w wiadomościach sportowych kilka minut po 20. Nocą będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura spadnie do 8 stopni, jutro również przeważnie pochmurno. Miejscami przelotny deszcz, miejscami większe przejaśnienia, a termometry pokażą maksymalnie 15 stopni.

0: Szkiełko i Oko. Radek Wilczek, witam Państwa w programie Szkiełko i Oko. Witam doktora Jacka Ciesielskiego. Witam Patrycję Wojśnic, która za szybą siedzi i realizuje nasz program, nasze spotkanie. Ale zanim pomęczę pana doktora pytaniami na temat, z którym do nas przyszedł, chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj bardzo dużo działo się w świecie naukowym, można powiedzieć, ale na pewno w świecie nauki, nauki wyższej. Okazuje się, że w Politechnice Łódzkiej, która zorganizowała kolejną edycję łódzkich splotów biznesu, czyli jednego z najważniejszych wydarzeń sektora tekstylno-odzieżowego w regionie. To akurat dzisiejsze spotkanie było zorganizowane pod hasłem Zrównoważony rozwój, nowy standard branży. Organizatorzy twierdzą, że to jest kluczowe wydarzenie tekstylno-odzieżowe i skupiające się na dostosowaniu przedsiębiorstw do nowych regulacji Unii Europejskiej, gospodarce obiegu zamkniętego, innowacyjnych materiałach oraz wdrażaniu zasad ekologii. Dziś wyjątkowo w Szkiełku i Oku, programie w końcu zajmującym się nauką i szkolnictwem, opowiem o tym Małgorzata Lefer, czyli przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. A to dlatego, że tenże urząd razem z naszą uczelnią techniczną przygotował to wydarzenie, czyli przypomnijmy, łódzkie sploty biznesu.
1: Włókiennictwo i województwo łódzkie splatają się od zawsze, nie tylko w sensie przemysłowej historii regionu, ale też w sposobie myślenia o pracy, materiale i technologii. W tym kontekście łódzkie sploty biznesu stały się wydarzeniem, które nie tylko pokazuje kondycję branży, ale próbuje ją na nowo definiować. Druga edycja spotkania odbyła się na Politechnice Łódzkiej, w przestrzeni, która symbolicznie łączy naukę z przemysłem. To właśnie tam spotkali się naukowcy, przedsiębiorcy, projektanci, studenci oraz przedstawiciele samorządów i instytucji wspierających rozwój gospodarczy regionu łódzkiego. Hasło tegorocznej edycji to zrównoważony rozwój, nowy standard branży. Łódzkie sploty biznesu pokazują więc nie tylko branżę, ale też kierunek związany od produkcji do projektowania, od masowości do odpowiedzialności, od tradycji do eksperymentu, który wciąż szuka swojej formy.
0: I to się działo w Politechnice Łódzkiej. Jak sami Państwo słyszą, no, spotkanie było najważniejsze. Spotkanie zarówno świata nauki, jak i studentów ze światem przemysłu, bo z tego najważniejsze rzeczy wychodzą, co, miejmy nadzieję, będzie skutkowało tym, że będziemy mieli w przyszłości coraz lepsze włókiennictwo. To, czyli plotki o tym, że łódzkie włókiennictwo umarło, są jak gdyby trochę jeszcze przesadzone. W innej uczelni, Uniwersytecie Łódzkim, też wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Poszedłem z mikrofonem do Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Posłuchajcie Państwo. Szkiełko i Oko trafiło w gościnne progi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. A dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo tutaj mogą ci, którzy kochają rośliny, ale przede wszystkim zwierzęta, odnieść ogromny sukces. Dlatego, że mogą nie tylko zrobić dobrze swoim pupilom, ale także mogą przy okazji też mieć kontakt z roślinami. Dlaczego tak się dzieje? Najlepiej na ten temat opowie pani profesor Justyna Polit z tegoż właśnie wydziału.
2: Tak, dlatego że w tym roku mamy 5. edycję charytatywnego kiermaszu dla zwierzaków. Weź roślinkę, nakarm psinkę i kotka też, żeby nie było, że nie. Jest to kiermasz, na którym możemy przekazać rośliny wyhodowane przez studentów, przez pracowników i w zamian za to można sobie zabrać właśnie roślinę, a przynieść karmę dla zwierzaków, wpłacić jakieś fundusze do puszki, ewentualnie można też uiścić opłatę blikiem. Także mamy 3 formy przekazania darów dla 2 fundacji. Jest to Fundacja Azyl i Fundacja Arkadia.
0: A pani reprezentuje fundację?
3: Arkadia oczywiście z Głowna. Dagmara Borowiecka, jestem wolontariuszem.
0: Dlaczego współpracujecie z Uniwersytetem Łódzkim?
3: Myślę, że to jest niesamowity program i warto do każdej akcji się przyłączyć, zwłaszcza tej, która jest organizowana przez Uniwersytet Łódzki.
0: Warto do Was przyjeżdżać do Głowna?
3: Warto, oj naprawdę warto, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy. Serdecznie wszystkich przyjmujemy z otwartymi rękami. Można wyprowadzić, można nakarmić, można przytulić i można naprawdę na zawsze zabrać najlepszego przyjaciela. Psa, kota, królika, nawet mieliśmy swego czasu kozy. Także wszystko przed Wami, drodzy Państwo, zapraszamy.
0: Mieliśmy, to znaczy co, koza znalazła nowy dom?
3: Oczywiście i to bardzo szybko, w ekspresowym tempie, tak samo jak królik. I również zwierzęta, które do nas trafiają, trafiają tylko na chwilę i trafiają później do naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobrych domów. Często są na łańcuchach, przy budach, często nie mają co jeść, nie mają co pić. Natomiast trafiając do nas, dajemy im szansę na mieszkanie w domu, spanie w łóżku, jazdę na wakacje, w góry, nad morze, za granicę. Także to jest dla nich drugie życie. Także drodzy Państwo, dajcie im drugie życie.
0: Zapraszamy.
3: Zapraszamy.
0: Pani doktor, pani też bierze udział w tej akcji?
4: Magdalena Gapińska. Tak, ale ja jestem nie organizatorem, tylko darczyńcą ewentualnym. W tym roku jeszcze mi się nie udało niczego przytargać, ale tak jak tu koleżanka mówiła, jest to już piąta edycja i w każdych poprzednich edycjach udział brałam. Uważam, że to jest bardzo szczytny cel i przy okazji rozwijający też wśród studentów empatię.
0: A sama pani naucza?
4: Jestem adiunktem badawczym.

0: I ponownie łączymy się z panią Emilią i z panem Filipem. Rozłączyła nam się rozmowa.
1: Tak.
0: Ale właśnie zacząłem od czytania listu pani Emilio, pani listu, który otrzymałem miesiąc temu. To jest niesamowity list o miłości. Może zacznijmy właśnie od pani miłości do babci Jadzi, bo była, jak słyszę i jak czytam, bardzo ważna dla pani, tak?
1: Tak, zarówno babcia, jak i dziadek to byli tacy ludzie, którzy od w sumie mojego urodzenia do swojej śmierci byli no i jednymi z najbliższych ludzi dla mnie. I ja mam takie też powiedzenie, dwa mam takie powiedzenie. Pierwszym powiedzonkiem to jest takie, że mój dziadek był tak wspaniałym człowiekiem, że ustawił tak wysoko poprzeczkę, że tylko doktor Filip dorównał. A druga moja taka refleksja to jest właśnie to, że moja babcia odchodząc w hospicjum w zamian swojej miłości dała mi drugą miłość, żeby nie pozostawić mnie właśnie z taką pustką i z taką stratą. I zadbała o to, żeby ta luka miłości została wypełniona inną miłością. I to jej się naprawdę świetnie udało.
0: No to niesamowite, muszę powiedzieć. A może pani powiedzieć, na co babcia chorowała?
1: Babcia chorowała na chorobę Alzheimera przede wszystkim. Chorowała wiele lat. Ogromna część tej choroby i to była choroba spędzona w domu przy wsparciu rodziny, gdzie no tutaj głównie osobą, która opiekowała się babcią, była moja mama. Ona poświęciła najwięcej swojego czasu, swojego zaangażowania, swojej siły w tej opiece i przy tym wspomagaliśmy ją ja, mój tata oraz mojej mamy brat. Mhm. Także taki zespół stworzyliśmy opiekuńczy, ale pomimo wszelkich chęci nie dorównaliśmy w tej opiece wspaniałemu i doskonale wykwalifikowanemu personelowi hospicjum.
0: Pięknie właśnie pani napisała o opiece, jaką babcia znalazła w hospicjum łódzkim dla dorosłych. Co było w tej opiece dla pani, dla państwa najcenniejsze?
1: Znaczy, najcenniejsze dla nas było to, że to jest taki ogromny przeskok pomiędzy tym, jak wygląda opieka nad taką osobą w domu, a jak wygląda ta opieka w momencie, kiedy osoba przechodzi, tak jak powiedziałam, pod opiekę osób, które są do tego wykwalifikowane i które do tego mają ogromne serce jeszcze przy tym wszystkim. Bo pomimo szczerych chęci nie wszystkie rzeczy potrzebne chorej osobie są w stanie wykonać bliscy w domu. Dla nas też było ogromną pomocą codzienna obecność lekarza przy babci, która ten stan na bieżąco zmieniający się zdrowia, zawsze na to była reakcja i ja odwiedzając babcię, wiele razy się jej pytałam, jak się czuje. No ona zawsze podkreślała, pomimo że kontakt z nią był bardzo utrudniony, ale podkreślała, że nie czuje bólu, że czuje się dobrze. I też z moich obserwacji też bardzo dużo ludziom, którzy często spędzają wiele lat w domu, w łóżku, ciągle z tymi samymi ludźmi, jest zmiana otoczenia na to, że pojawiają się wokół nich inne osoby. Bo to zawsze ktoś przyjdzie, zagada, zapyta, odwiedzi. No i dla tych osób to też jest takie uatrakcyjnienie w pewien sposób takiego codziennego życia i choroby, którą muszą często spędzać w czterech ścianach.

0: i w zamknięciu. My bardzo doceniliśmy również to, że babcia już u schyłku swojego życia miała możliwość skorzystać z wyjścia na dwór i pobycia na słońcu, gdzie wiele lat nie miała takiej możliwości. Babcia zmarła 9 maja, także za 2 dni mamy rocznicę jej śmierci i krótko przed śmiercią pamiętam, że było też takie piękne wiosenne popołudnie i wyjechałyśmy z nią łóżkiem na ogród hospicjum. Zażyczyła sobie jeszcze loda na patyku, także to też takie fajne wspomnienie moje.
1: A ile czasu spędziła babcia w hospicjum?
0: No babcia była od połowy stycznia do śmierci, do 9 maja w 2024 roku.
1: I odwiedzali państwo babcię codziennie, tak?
0: Codziennie ktoś u babci był. Ja sporadycznie z racji pracy, no zdarzały się takie dni, kiedy nie mogłam do niej dotrzeć, ale właśnie w hospicjum jest ta różnica pomiędzy tym, jak pacjent jest w szpitalu, że tam rodzina nigdy nie czuje się jak intruz. I fajnie jest być przy tej osobie i personel nawet jest skłonny na chwilę odłożyć swoje zajęcia, które muszą w danym momencie wykonać po to, żeby nie przeszkadzać w tych chwilach, które rodzina spędza z podopiecznym.
1: A kiedy zaiskrzyło między panią i panem doktorem Filipem, czy wtedy, kiedy przyszła pani z mamą z tortem i kopertą dziękczynną?
0: Tak, wtedy.
1: Pani Emilio, jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze zamieszkała pani u pana Filipa i od razu się pani rozchorowała, tak?
0: Oj tak, to był duży sprawdzian, ponieważ po 2 miesiącach miodowych przyszło 11 miesięcy takiego mojego ciężkiego walczenia i o sprawność i o powrót do zdrowia, ale mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że byłam pod najlepszą możliwą opieką.
1: Zdał egzamin, tak, pan Filip?
0: Idealnie.
1: Panie Filipie, a jak to się stało, że rozpoczął pan pracę w hospicjum łódzkim dla dorosłych?
2: Ja tylko dodam, że tego nie widać, ale się troszkę zarumieniłem. Panie redaktorze, ja w 2022 roku, jeszcze podczas poprzedniej specjalizacji, trafiłem do oddziału medycyny paliatywnej pod kierownictwem profesor Ciałkowskiej-Ryż, Machalera. I tam pierwszy raz zakiełkowała taka myśl, że może to jest ta ścieżka. Wiele lat myślałem o onkologii, tylko potem przerażała mnie papierologia. Mi bardziej zależało na tym, żeby jednak więcej czasu z człowiekiem spędzać. I jak uczyłem się już do mojego egzaminu specjalizacyjnego, to tak cały czas drążyła mi w głowie dziurę ta jedna myśl, że może by tam właśnie w hospicjum spróbować. Dostałem informację, że szukano pracowników, no bo świeżo wystartowało to miejsce, potrzebowało świeżej krwi. No i po moim zdanym egzaminie udałem się na rozmowę. W kwietniu 24, pod koniec kwietnia, zacząłem mój okres próbny, bo nie wiedziałem, czy wytrzymam psychicznie, bo jest to jednak miejsce bardzo trudne i obciążające. No, zdecydowałem, że tak, że w to wchodzę na dłużej. I musiałem swoje odchorować. Jak zacząłem pracę, no to zacząłem widzieć u pacjentów te wszystkie objawy, które towarzyszą ich umieraniu. Zacząłem się zastanawiać nad sensem własnego życia, jak to do tej pory wyglądało. Bo nie ukrywam, że miałem bardzo duży problem z otyłością i z takim wycofywaniem się z życia. A to miejsce pozwoliło mi przypomnieć sobie, że można spojrzeć na takie powiedzenie, że raz się żyje z drugiej strony. Że stary, żyje się raz, więc zadbaj o to życie. I praca tam właśnie pozwoliła mi troszkę przestawić spojrzenie i poszerzyć horyzonty. Zacząłem dbać o siebie. Musiałem oczywiście odchorować swój okres hipochondrii i szukania objawów wszelkich możliwych chorób, ale powoli zacząłem zmieniać swoje życie. Natomiast były takie ciężkie momenty, że ciężko mi było samemu wytrzymać. Wtedy pojawiła się Emilka.
1: Ratunek.
2: I, no, znaczy nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że wyłącznie jak ratunek, bo jeszcze jak babcia Jadzia żyła, no to mijaliśmy się, tak? Głównie ja jako dyżurny, tam zagadywaliśmy do siebie czasami. Wtedy jeszcze to wszystko było na pan-pani, ale no, coś się dało wyczuć, prawda?
0: Że coś wisi w powietrzu.
2: No coś wisi w powietrzu, dokładnie.
1: A te trudne sytuacje, o których pan doktor mówi, to pewnie także trudni pacjenci też tak się pewnie zdarza, tak?
2: Panie redaktorze, z jednej strony trudni pacjenci, z drugiej strony trudne rodziny. Ja zawsze mawiałem, że jak pacjent choruje na nowotwór, to właśnie razem z całą rodziną choruje. Jest jakaś stygmatyzacja w naszym społeczeństwie, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, bo jak ktoś umiera na obturacyjną chorobę płuc spowodowaną paleniem papierosów, to to nie jest takie popularne. Jak ludzie umierają na zawały, na niewydolność serca, giną w wypadkach, no to aż tak to się nie niesie. A jednak nowotwór to jest takie uderzenie, że człowiek, jak to się mawia, zderza się z parowozem życia i nagle to życie mu się zatrzymuje. Jest zamrożone w czasie. Jeszcze tyle planów do zrealizowania, a nie wiem, czy zdążę zrealizować. U jednych jest właśnie taka rezygnacja, u drugich bunt. I trzeba to nad tym wszystkim spróbować zapanować. A każdy człowiek jest inny i każdy wymaga indywidualnego podejścia. Nie zawsze się da. A i oprócz tego jeszcze są rodziny, które chcą walczyć o tego pacjenta, czasami bardziej niż sam pacjent. To jest oczywiście bardzo zrozumiałe. Ja sam miałem w rodzinie wujka, który młodo zmarł z powodu nowotworu żołądka i pamiętam taki moment, kiedy szukałem dla niego alternatyw, jeżeli chodzi o leczenie, że może tego spróbować, może tamtego spróbować, bo taka nowa terapia jest, bo tu są jakieś dane, że taka substancja może zadziałać. A to on wiedział, że on zakończy to życie. On się nie oszukiwał, a ja tak. I to też trochę mi pomaga zrozumieć podejście niektórych rodzin, które chcą do ostatniej chwili o tego pacjenta walczyć. Tylko że tutaj wchodzi nasza rola jako personelu, żeby powiedzieć stop. Bo czasami to przedłużanie na siłę skutkuje tylko tym, że człowiek bardziej cierpi. A nie o to u nas chodzi. Chodzi o to, żeby tyle czasu, ile mu zostało, przeżył w spokoju. A ile mu zostało, to już najwyższa instancja decyduje.
1: Jak mówili państwo w Radio Nocą, z pana hospicjum, szczególnie trudne są sytuacje, gdy odchodzi młoda pacjentka czy pacjent.
2: To prawda. Nasza najmłodsza pacjentka chyba miała 25 lat. Była u nas pół roku. Była z mamą, która nie opuszczała jej na krok. I to była dla mnie lekcja, jak bardzo można oddać no, cały swój czas i całe swoje życie swojemu jedynemu dziecku. I kilku takich pacjentów mieliśmy. I ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie nawet takiej sytuacji, że rodzic jest zmuszony do pochowania własnego dziecka. A już najtrudniejsze jest to, co się dzieje po odejściu takiej osoby. Kiedy matka mówi, że dziękuję za wszystko i że nawet nie ma pan pojęcia, ile, jak bardzo córka panu ufała. To jest czasami tak trudne do przyjęcia, że niby pochwała, tak? Niby podziękowanie. A głos mi się łamie, jak sobie to przypominam. To jest ta sytuacja, o której pani ordynator dr Drechna Musiałowicz poprzedniej audycji mówiła, że ja też uroniłem łzę. Tak było.
1: Panie Emilio, Dumna jest pani ze swojego narzeczonego Filipa?
0: Jestem strasznie dumna, bardzo dumna i ja myślę, że ja mogę go tylko tutaj wspomagać, ale to, z czym on przychodzi, co dźwiga, to tylko on wie. No.
1: Przed państwem teraz ślub, tak? Mogę zapytać kiedy?
2: 14 czerwca. Mhm.
1: Już przygotowania w toku, tak?
0: Przygotowania pełną parą, bo trochę późno się zabraliśmy, ale myślę, że na spokojnie damy radę.
1: A potem będzie miesiąc miodowy?
0: Będzie niecały tydzień miodowy, bo wstępny miesiąc miodowy za nami. Wymarzona podróż, także tylko chwila na odpoczynek i wracamy do obowiązków.
1: Panie Emilio, panie Filipie, ja wiem, że tutaj można łatwo, że tak powiem, przerysować słowa, ale jesteście pięknymi ludźmi i wasza historia jest piękna. Niech będzie wspaniałą inspiracją dla wielu z nas. Jednocześnie państwa historia jest także piękną opowieścią o ludziach pracujących w Hospicjum Łódzkim dla Dorosłych, których reprezentację gościliśmy w lutym w Radiu Nocą. Jedna z naszych ówczesnych gości, pani Anna Manes, napisała: Emilko, dziękujemy. Dziękujemy, że dzielisz się historią waszej rodziny. Wierzę, że ta opowieść pozwoli ludziom na podejmowanie trudnych decyzji w chwili choroby. Ja w takich sytuacjach bardzo dziękuję rodzinom, że nam zaufali i pozwolili na opiekę nad ich najbliższymi. A doktor Filip to naprawdę gość. Zresztą nieskromnie dodam, że wszyscy pracownicy naszego hospicjum to ludzie, którzy pracują tu, bo chcą. To ludzie z ogromnymi sercami. Dzisiaj też byłam na pogrzebie przyjaciela hospicjum i też na życzenie rodziny wspierano nasze hospicjum. Nie mogłam uwierzyć, jak rodzina, przyjaciele, uczestnicy pogrzebu hojnie wrzucali pieniądze do puszki. Piękny, wzruszający gest. Dziękuję. Panie Emilio, panie Filipie, muszę państwu powiedzieć na potwierdzenie słów Anny, że wczoraj zamieściłem na moich profilach społecznościowych zapowiedź między innymi tej naszej rozmowy, cytując także list pani Emilii do mnie. I został on wyświetlony ponad 4000 razy od wczoraj. Także tą naszą rozmowę w Radiu Nocą pokazali państwo po raz kolejny już piękną twarz ludzi pracujących w Hospicjum Łódzkim dla Dorosłych w Łodzi. Życzę państwu...
2: Ja tak? Pracuję tam 3 lata, panie redaktorze, i na tyle, na ile poznałem tych ludzi, to ja jestem przekonany, że nikt tam nie trafia z przypadku. Każdy niesie w sobie, myślę, że jakąś tam rysę z przeszłości. Nie potrafię powiedzieć jaką, ale chcą w to miejsce i chcą tym ludziom tam przebywającym dać całe serce. O tym jestem przekonany.
1: To jest to, co też powiedział pan doktor teraz w naszej rozmowie, że opieka paliatywna, praca w hospicjum pozwala patrzeć na pacjenta całościowo, czego czasami nie doświadcza doktor pracujący w innych, że tak powiem, specjalnościach, że macie czas nie tylko zastanawiać się nad chorobą pacjenta, ale także nad całym jego życiem, tak?
2: Oczywiście. Z roku na rok wydaje mi się, że zjawisko takiej wypalenia w ogóle w służbie zdrowia jest coraz większe, a przez to pacjent cierpi. My jako osoby, które spotykamy się z tym pacjentem na końcu jego drogi, możemy całą jego historię wysłuchać z jego perspektywy, z perspektywy rodziny, że w szpitalu niejednokrotnie było tak, że wszystko było robione na szybko, że nikt nie miał czasu wytłumaczyć temu pacjentowi, na czym jego sprawa stoi, jak zaawansowana jest ta choroba, czy jeszcze są jakieś szanse, jakieś alternatywy. I dopiero jak człowiek trafia do nas, gdzie aż tak bardzo nie skupiamy się na papierologii, tylko właśnie na tej osobie, na jego dolegliwościach, na jego przeszłości, aspektach socjalnych, psychologicznych, to widzę, że tam jest trochę więcej humanizmu. Ja sam też pracowałem w szpitalu i wiem, że czasami tempo pracy w szpitalu jest po prostu zabójcze. My byśmy chcieli więcej czasu pacjentowi poświęcać. Tylko wydaje się, że cała konstrukcja pracy szpitala na to nie pozwala. A tutaj w hospicjum możemy się skupić na tym pacjencie.
1: Panie doktorze Filipie, panie Emilio, przed państwem ślub. Tak więc proszę przyjąć jeszcze życzenie. Ja jestem pewien, że w imieniu wszystkich nas w Radiu Nocą teraz tu w studiu i w imieniu słuchaczy życzymy Państwu szczęśliwego, wspaniałego życia, w miłości do końca świata, jeden dzień dłużej.
2: Dzięki serdecznie.
0: Dziękujemy
1: i mam nadzieję do usłyszenia ponownie w Radiu Nocą. No, jestem pewien wręcz, że musimy się usłyszeć i za jakiś czas powiedzieć, jak to
0: my
1: wszystko wam się
0: również serdecznie
1: powiodło.
0: Dziękujemy. I ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że dla nas jako rodziny to tak funkcjonuje takie dziwne odczucie w społeczeństwie, że człowieka chorego się gdzieś oddaje, tak jakby się chciało pozbyć problemu. I dla nas jako dla rodziny to przekazanie babci pod opiekę nie było łatwe, ale była to najlepsza możliwa decyzja, bo swoje ostatnie chwile spędziła naprawdę w maksymalnym komforcie, jaki mogła mieć zapewniony.
1: No i zostawiła panią pod dobrą opieką.
0: Tak.
1: Pana doktora Filipa. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy ślicznie.
2: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego
1: dziękuję dobrego. Bardzo. Do usłyszenia i może do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
0: Również.
1: Dziękuję. A państwa, dziękuję bardzo. A państwa, drogi słuchacze, zapraszam do naszej rozmowy dzisiaj na dowolny, na każdy temat. Przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, przy naszym telefonie jest z nami teraz pan Krzysztof Wolski. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
1: Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór państwu.
0: Panie Krzysztofie, po raz pierwszy mamy okazję rozmawiać w Radiu Nocą, tak więc może pytanie na bazie wstępne. Co u pana słychać? Czym się pan zajmuje? Czym pasjonuje?
1: Czym się pasjonuje? Pasji mam wiele. Co u mnie słychać? No tak zawodowo zajmuję się, pracuję w schronisku dla zwierząt w Łodzi, w dziale adopcji. A tak jak powiedziałem, pasji jest wiele, wiele innych. Sport, zwierzęta, muzyka, no i wiele różnych.
0: Pracuje pan w schronisku zawodowo, czy jako wolontariusz?
1: Zawodowo. Zawodowo w dziale adopcji, a czasami również jako wolontariusz.
0: A jak to się stało, że właśnie postanowił pan pracować w opiece nad zwierzętami? To była od zawsze pana pasja?
1: Tak, generalnie zwierzaki towarzyszą mi właściwie od dziecka. Psy, nie wiem, akwarystyka, ptaki, gryzonie. No i tak się stało, że ta pasja, miłość do zwierząt była od dzieciaka i teraz przekształciła się w taką w danej chwili pracę zawodową.
0: Mm-hmm. A jak pan się realizuje w tej drugiej pasji, w sporcie?
1: Sport chwilowo, że tak powiem, poszedł troszkę w odstawkę, aczkolwiek cały czas staram się być aktywny, codzienne dojazdy, między innymi rowerem, pociągiem, gdzieś tam czasem się pobiega, kiedyś tam więcej pływałem, no i tyle lat bawiłem się w triatlon, w kwadratlon.
0: Mhm. I jeśli może pan nam pomóc, bo kwadraton, rzadziej słyszę, jakie dyscypliny obejmuje.
1: Na kwadraton składa się pływanie w pław w jeziorze, głównie kolarstwo, kajakarstwo i bieg.
0: I tutaj ma pan swoje osiągnięcia
1: tak, w tej dziedzinie? Tak, muszę przyznać. Tak, zgadza się tutaj, że takim moim przeżyciem właściwie największym było zdobycie kilka lat temu Mistrzostwa Świata na dystansie sprinterskim właśnie w dyscyplinie kwadratlon.
0: Wow. Gratuluję.
1: Dziękuję.
0: No to wielka sprawa. Czy kontynuuje tak, pan dalej? Tak.
1: Wielka sprawa, na wielkie przeżycie na pewno, także gdzieś tam jest to cały czas w głowie, tak, i na ciężką pracą się to na pewno zdobyło. Wiele lat startów i w triatlonach, i w biegach, wiele lat zbierania doświadczenia, pracowania nad swoją kondycją psychiczną, fizyczną, także.
0: Ale czy kontynuuje pan dalej swoją karierę sportową?
1: No nie, tak jak powiedziałem, od kilku lat troszkę była zmiana priorytetów w życiu, więc gdzieś tam ten sport musiał iść troszkę w odstawkę. Ale tak jak powiedziałem, gdzieś staram się cały czas aktywnie spędzać czas. Zresztą to siedzi tak w człowieku, że tego się nie da odpuścić tak zupełnie. To już jest też we krwi.
0: I teraz zwierzaki stały się ważniejsze, tak?
1: Tak, aktualnie troszkę zwierzaki, tak, no wiadomo, gdzieś tam życie prywatne, osobiste, no troszkę inne priorytety, tak, no praca, no nie da się ukryć, że też sport wymagał nakładu olbrzymiego i czasu, sił, środków finansowych. No całe życie było podporządkowane pod treningi, pod udział w zawodach, pod wyjazdy, tak. To jest no dość fajna zabawa, ale dość kosztowna, że tak powiem.
0: Ma pan także swoje zwierzaki domowe pod opieką?
1: Tak, pod opieką mam aktualnie 5 psiaków, 2 kociaki, akwaria, gryzonie, ptaki. Także troszkę taki mały zwierzyniec jest to w domu.
0: Menażeria piękna.
1: Zajmować. Mhm. Tak, zgadza się.
0: A czy są to psiaki są adoptowane ze schroniska?
1: Tak, psiaki generalnie są wszystkie fundacyjne, schroniskowe, przygarnięte ostatnim takim, w cudzysłowie powiem, nabytkiem. Właśnie jak rok temu w kwietniu rozpocząłem pracę w schronisku, poznałem tam Libera, który od 8 lat siedział, czekał chyba tylko właśnie na mnie. Był dość trudnym psem. Jedna, dwie wolontariuszki się nim tak naprawdę zajmowały. No miał bardzo, bardzo małe szanse na adopcję i stwierdziłem, że przygarnę go do swojego stada. Przygarnąłem, udało się i jest teraz najszczęśliwszym, mówię, liberem na świecie. To ten powtarzam.
0: A co na to inni domownicy? Na te psiaki i całe to bogactwo zwierzaków?
1: Generalnie no, z partnerem, którym jestem od 18 lat, jak najbardziej też te psiaki akceptuję. Tak? Znaczy mieszkamy oddzielnie, że tak powiem, ale gdzieś tam też się spotykamy, kontaktujemy. Też on krzaki kocha, krzaki jego, także i te zwierzaki inne też gdzieś tam są akceptowane, tak?
0: A czy mogę zapytać, jak się panom żyje w waszym związku?
1: Myślę, że aktualnie całkiem dobrze. No po ostatnich latach troszkę takich cięższych, że tak powiem, troszkę były kryzysy przez ostatnie 3 lata, ale powiedzmy gdzieś tam wychodzimy, tak mi się wydaje, na prosto. No jest to moje takie marzenie, żeby jednak było dobrze, fajnie i żebyśmy to życie dalej spędzili razem, tak? Mhm. Mam nadzieję, że tak będzie. No.
0: A czy mieli, czy mają panowie problemy z akceptacją waszego związku przez wasze rodziny, otoczenie?
1: Nie, tutaj akurat nie było tego problemu. To, tak naprawdę od samego początku zarówno rodzice Pawła, jak i moi rodzice już świętej pamięci zresztą jak najbardziej akceptowali, cała rodzina zresztą nie robiła żadnych problemów, czy tam najbliżsi znajomi, którymi się otaczamy. Także gdzieś tam była od początku akceptacja, tak, co też nam w sumie pomogło przetrwać te kilkanaście już ponad lat.
0: Panie Krzysztofie, bardzo się cieszę, że jest pan także słuchaczem Radia Nocą. Często jest pan z nami w nocy?
1: Tak, generalnie no od jakiegoś tam dłuższego czasu Radio Łódź jest w moim życiu. Uwielbiam właśnie słuchać wieczornych audycji, szczególnie muzycznych. Również jeśli dotrwam siłowo, no to też Radio Nocą staram się też regularnie wysłuchiwać. I w ciągu dnia radio jest w moim życiu i to w radiotorniku w domu i gdzieś tam w telefonie przez aplikację i w radio w samochodzie. Także no i to radio też jest mi bliskie, tak jestem też emocjonalnie związany. I jestem z tym, co właśnie się dzieje w radio i próbuję, znaczy staram się uczestniczyć też aktywnie.
0: Bardzo się cieszę. Czy któraś z naszych rozmów Radio Nocą szczególnie pana zainteresowała?
1: Tak szczególnie może nie, no mówię, każdy temat jest ważny. Ja akurat jestem takim typem człowieka, że dla mnie każdy, praktycznie wiele sfer w życiu jest ważnych, tak? Na wiele tematów fajnie jest porozmawiać, na pewno jest wiele problemów, które fajnie jest poruszyć. Także no ciężko mi jest powiedzieć tak konkretnie, tak? Które te rozmowy byłyby takie jakieś, nie wiem, wyjątkowe, tak? Bo każda jest ważna tak naprawdę. Dotyczą to sfery życia, nie wiem, sfery zdrowia, tego psychicznego, fizycznego. No wiele, wiele tematów takich jest naprawdę otwarty na wiele różnych sfer.
0: A czy jest też temat, który powinien się znaleźć w Radiu Nocą, pana zdaniem?
1: Fajnie by było częściej może porozmawiać na temat tego, co się dzieje właśnie współcześnie, tego pędu całego życia, tego pośpiechu wywołanego no, przez nas samych tak naprawdę. Sami sobie narzucamy ten pośpiech, tą ilość, nie wiem, zajęć, pracy, obowiązków. Mamy coraz mniej czasu na takie, żeby zwolnić, trochę przemyśleć to wszystko. Na spokojniej podejść do tego życia, tak? No, ciągle tak się spieszymy, pędzimy nie wiadomo do czego, gdzie, jak, w jakim kierunku. Także troszkę więcej takich przemyśleń chyba byłoby warte wrócić do czegoś takiego.
0: A na pewno. Nawet przed Radiem Nocą dosłownie rozmawialiśmy chwilę o tym z Bartoszem Florczakiem, bo trochę obaj też padamy ofiarą tego pędu, który sobie sami też fundujemy. Nieprawda? Właśnie, że sami tak sobie fundujemy.
1: Tak, zgadza się. Sami sobie narzucamy. No mówię, ja też gdzieś tam staram się troszkę czasami zwolnić. Natomiast też sam sobie narzucam wiele różnych obowiązków właśnie. Jakiejś pracy. No też taki typ troszkę właśnie sportowca przede wszystkim, bo wiem, że do jakiegoś celu, jak już coś robię, staram się to robić dobrze. No ale żeby to robić dobrze, no to trzeba jednak się mocno w to zaangażować. Trzeba poświęcić i swój czas, swoją siłę, energię. Sam się tak człowiek nakręca po prostu i okej, no zdaję sobie sprawę, że trzeba troszkę czasem zwolnić, ale też z drugiej strony no człowiek sobie tak dużo narzuca, że nie ma czasu, żeby zwolnić i na spokojnie powiedzieć. Także no jest, troszkę to jesteśmy w takim zamkniętym kole, tak?
0: To na pewno jest temat na rozmowę w Radiu Nocą, także myślę, że się kiedyś tego tematu podejmiemy. Tak samo jak temat opieki nad zwierzętami czy relacji człowiek-zwierzę pojawiał się już w Radiu Nocą, ale od dłuższego czasu myślę, że temu tematowi powinniśmy kiedyś poświęcić całe Radio Nocą. Co pan o tym sądzi?
1: Tak, bardzo fajny pomysł. Będąc w tym środowisku od zeszłego roku, tak też troszkę bardziej aktywniej, właśnie pracując w schronisku, patrząc, jak ludzie adoptują te zwierzaki, tak, starając się adoptować jak najwięcej tych zwierzaków, widzę, że to podejście też się zmienia, tak, ale warto cały czas o tym rozmawiać. To, co pan Mariusz tutaj wspomniał, właśnie o naszym podejściu do tych zwierzaków, do tego, kim one są, jakie one są. Także, bo czasem za bardzo chcemy je uczłowieczać i czasem przeradza się to w taką chorą miłość w stosunku do tych braci mniejszych naszych. Mm-hmm. Także o tym też trzeba rozmawiać, mówić i gdzieś tam uświadamiać, tak?
0: Rozumiem, że tutaj możemy także na pana liczyć w przygotowaniu się do tego Radio Nocą, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej będę się cieszył, że też będę mógł w tym uczestniczyć.
0: Bardzo się cieszę. Panie Krzysztofie, do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Nocą. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś.
0: A czego panu dzisiaj życzyć przede wszystkim?
1: Myślę przede wszystkim zdrowia, siły i energii, no bo to jest najważniejsze. Tak? Gdzieś tam jest zawsze człowiek też myśli o tych braciach mniejszych, ale też właśnie staram się myśleć o sobie, bo jeśli zacznę chorować, mnie braknie, no to co wtedy te zwierzaczki sobie beze mnie zrobią, tak?
0: No właśnie. To tego panu też życzę. I dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pięknie. I do zobaczenia, panie Krzysztofie.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Zapraszam państwa do włączania się w naszą rozmowę. Dzisiaj na dowolny każdy temat 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Radio Nocą nadawal na każdy temat. To czas na rozmowy, czym Państwo obecnie żyją, co Państwa słychać. To także czas na dzielenie się przemyśleniami po naszych dotychczasowych rozmowach, na proponowanie gości tematów kolejnych, co dzisiaj ma także właśnie miejsce. Zapraszam Państwa do naszych telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Melduje się stara wiara, radio nocą, oczywiście stara stażem. Dobry wieczór, Mario. Witam cię.
1: Podpisuję listę obecności i oczywiście witam cię, Mariuszu, mój ulubiony redaktorze. No i tak, do meritum sprawy od razu przechodzę. Może najpierw powiem, że podobały mi się wcześniejsze programy, które tyle co się odbyły. I teraz tak, dzięki tobie, Mariusz, miałam możliwość i piękne spotkanie z ulubionym moim satyrykiem numer jeden, no oprócz Artura Andrusa oczywiście, z panem Andrzejem Poniedzielskim. Żyłam chyba kilka dni jeszcze tym krótkim spotkaniem, bo ja się dodzwoniłam dosyć późno, ale, no, ale spotkanie się odbyło, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: I to, co pan Andrzej Poniedzielski no, wyznał na antenie, dosłownie pod tym się ja podpisuję, mam to, takie samo myślenie, takie same odczucia, także no, byłam pod wielkim wrażeniem, i no, bo ty mi to umożliwiłeś na antenie. A teraz chodzi o... W tytule dzisiejszej audycji jest co u nas słychać, prawda?
0: Tak jest.
1: W ostatnim, w którymś tam programie, to było chyba 3 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, ale nie, 2 chyba, wręczałam ordery na antenie twojej Radia Łódź, no i w twoim programie. Nazywałam je orderami uśmiechu, ale troszeczkę przeredagowałam ten tytuł, i to są ordery za szlachetną osobowość serca.
0: Tak.
1: Takie statuetki udało mi się prawie, że już, bo są na ukończeniu, wyprodukować. Przyznałam je wtedy 4 osobom. Wśród tych 4 osób, a raczej na pierwszym miejscu, bo od ciebie się zaczęło, Mariuszu, jesteś ty.
0: Wow.
1: Myślę, że będę miała tę wielką przyjemność wręczyć tobie osobiście tą statuetkę od ambasadorki osób z niepełnosprawnościami. No ja reprezentuję tu kilkanaście, może i nawet kilkadziesiąt osób, także będzie mi bardzo przyjemnie. One już się produkują, także to chciałam oznajmić, że jestem na końcowym etapie.
0: No, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo.
1: Ale ciąg dalszy nastąpi, bo to jeszcze nie koniec. Pomysłów jest bardzo dużo. To dopiero dobry początek. Od orderów się zacznie, a myślę, że na wiele, wiele jeszcze mam pomysłów i no zresztą te szczególne osoby, które to nie wyróżnienie, to jest nagrodzenie, bo myślę, że z tych osób utworzy się naprawdę bardzo nieduży, tylko ogromny łańcuch takich ludzkich serc.
0: No niesamowite, muszę ci powiedzieć, ta twoja energetyczność i cały czas tworzenie takiego pozytywnego obrazu świata jest niesamowite. Jestem pod wielkim wrażeniem, także bardzo dziękuję i serdecznie będę ci kibicował w tworzeniu tego łańcucha.
1: A ja czerpę dużo z twoich audycji, ponieważ bardzo dużo do myślenia dało mi właśnie to spotkanie z osobami, pracownikami hospicjum łódzkiego. To no, na początku było spotkanie z panią Emilią i z panem doktorem Filipem, ale dużo, dużo wyniosłam z tego ostatniego. Tam było kilka osób, prawda?
0: Tak, tak. Mówisz o tym lutowym Radiu Nocą, tak?
1: Kiedy... Tak, tak. Tam wszystko było, wiesz, do przemyślenia, do refleksji, do... Tam były takie lekcje pokory, które, no nie wiem, wiesz, twoje audycje powinny być dookoła, na okrągło puszczane, żeby ludzie mogli właśnie z tego czerpać.
0: Mariusiu, są podcasty, także zawsze można do tego wracać.
1: Ja wiem, ale ja już się nauczyłam, że niektórym osobom trzeba palcem wskazać, co, gdzie ma sięgnąć i tak dalej. Więc mówię, no rzeczywiście tu dobrze, że mnie poprawiłeś troszkę, no to będę przypominać o podcastach.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
1: A jeszcze marzy mi się tutaj, bo ja kiedyś współpracowałam, byłam nawet przewodniczącą w Związku Niewidomych, byłam przewodniczącą komisji rewizyjnej, to się tak wtedy nazywało, ale niestety ten związek, to koło u nas już nie działa od dawna i marzy mi się coś takiego na wzór, oczywiście profil jest trochę inny, ale też jakby zaczerpnąłem z tego, co ty mówiłeś, a raczej stomatolog, który ci powiedział, jak było spotkanie z fundacją, nie, to jest stowarzyszenie chyba, koło STOP.
0: Tak.
1: Prawda? Mhm. I marzy mi się spotkać tak wiele ludzi w jednym czasie, żeby coś podobnego stworzyć tutaj. Są fundacje oczywiście inne, ale ja jeszcze coś dla siebie takiego wyjątkowego szukam. Myślę, że znajdę. Tam jest zespół tych ludzi, właśnie jak stomatolog twój powiedział, to są siłacze.
0: No świetnie, pamiętasz to wszystko, naprawdę jestem pod wrażeniem. Także twórz tę grupę wsparcia, bo to tak naprawdę o taką grupę wsparcia chodzi. I tutaj będziemy cię kibicować w takim razie. Dziękuję.
1: Ja staram się, Mariuszu, bardzo mocno. Zresztą chyba w swoim DNA mam zapisane jakąś, może misję, może no właśnie tą pomoc, bo ja naprawdę potrafię odłożyć swoje rzeczy i jeżeli istnieje potrzeba, tu i teraz i trzeba komuś gdzieś w czymś pomóc, no to ja to robię bez zastanowienia, tak szybko, ad hoc, no nie?
0: No i to jest niesamowite, że z osoby, która wydawałoby się potrzebuje tak wiele pomocy, stajesz się osobą, która chce wszystkim naoko pomagać. Podobnym do ciebie z wszystkim, którzy mają, że tak powiem, problemy rozwiązywać swoje?
1: Ja może małe postscriptum takie powiem swoje, że no my oprócz tego, że mamy cechę i oznaczeni jesteśmy jako OZN, czyli osoby z niepełnosprawnościami, to oprócz tej cechy posiadamy wiele innych fajnych cech.
0: No w to nie wątpię, bo słyszę. Marysiu, bardzo ci dziękuję.
1: No i myślę, drogi redaktorze, że no na tym spotkaniu kameralnym, no bo opowiem dużo więcej, bo też może nie jestem za zbyt wylewna, bo w momencie, kiedy przychodzi potrzeba pomocy i tak dalej, no ja w ramach potrzeb osób, które tego potrzebują, robię to od razu. Na cuda trzeba trochę poczekać, ale takie rzeczy się załatwia od ręki, prawda?
0: To, co można oczywiście, nieprawda?
1: Tak.
0: Jasne.
1: Ale i nie wszystko teraz powiem, bo zresztą i czasu na to nie ma, ale dużo więcej dopowiem, także może poproszę o to, żeby pan redaktor powiedział, czy mogę to zrobić osobiście. Tą statuetkę wręczyć.
0: No, ależ oczywiście, no myślę, że tutaj zaaranżujemy taki moment, kiedy to będzie możliwe, także bardzo się cieszę, będę czuł się zaszczycony, także dziękuję bardzo, Marysiu.
1: Dogramy termin, czyli tak?
0: Tak, ale to może już nie teraz.
1: Nie, ja nie trzymam tutaj, Mariuszu, ciebie za słowo, tylko chciałam, żeby wszyscy to usłyszeli, że no w sposób może niespektakularny, bo tu dużo osób wie, że ja mam taką te statuetki już naszykowane, także no jeszcze wymyślę coś nowego do tego, ale no to jak dojdzie do wręczenia, to powiem więcej.
0: Dobrze, oczywiście. Także umówimy się i z przyjemnością przyjadę do ciebie, także dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się nisko.
0: Dziękuję, Marysiu, wszystkiego dobrego życia. Ci życzę.
1: I tak trzymać, redaktorze, bo audycje są po prostu świetne.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, staram się.
1: Pozdrawiam słuchaczy, bo chyba już jestem uzależniona, Mariuszu. Uzależniona od twoich audycji.
0: No akurat to uzależnienie, powiem szczerze, bardzo mi się podoba, także z tego nie zamierzam proponować, żebyśmy się leczyli akurat, także...
1: Wręcz przeciwnie, musimy dbać o to, żeby, no wiesz, żeby cały czas, jak to przysłowie mówi, miało trwać, pamać, tak?
0: Dobrze, Marysiu, umówimy
1: się. Panią się nisko.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, samych dobrych rzeczy, sukcesów i...
0: Dziękuję ci bardzo, życzę dobrej nocy. No i oczywiście słuchaj nas dalej, także dziękuję bardzo.
1: I słuchaczy pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Marysiu. Państwa zapraszam oczywiście do naszych telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Proszę Państwa, przepraszam, telefon, jest z nami teraz pan Michał. O możliwości
1: dobry
0: naszej.
1: Wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Michale. O możliwości naszej rozmowy mówiłem już we wprowadzeniu na początku Radia Nocą dzisiaj. I cieszę się bardzo, że słyszę pana, panie Michale.
1: No ja też się cieszę.
0: W Radiu Nocą. Tak jak powiedziałem, panie Michale, poczułem się wyróżniony i zaszczycony, gdy stanął pan przede mną po jednym z publicznych spotkań i powiedział, że jestem jedynym człowiekiem, któremu zwierza się pan ze swojego problemu, że zmaga pan się z uzależnieniem od pornografii. Zapytał pan również, czy moglibyśmy także tym problemem zająć się w Radiu Nocą. Proszę powiedzieć, jak wygląda pana uzależnienie od pornografii?
1: Oj, to jest takie bardzo ogólne pytanie, ale może ja zacznę tak, bo pani kilka minut temu na antenie była rozmowa ze stałą...
0: Tak, Marią.
1: Tak, z panią Marią. I pani Maria troszkę tak mnie jakby wywołała, no bo rzuciła hasło uzależnienie, tak? Uzależnienia, no bo one mogą być bardzo różne, tak? I ja jakby tak sobie te uzależnienia rozgraniczam na te takie pozytywne, no czyli dobre, no ale są też te złe, tak? Na pewno dobrym uzależnieniem jest słuchanie radia, Radia Nocą też, jak najbardziej.
0: To popieram.
1: Tak, ja niewątpliwie jestem uzależniony od Radia Łodzi, w ogóle radia, to tak ogólnie od, no, od wielu, wielu lat, to chyba jeszcze tata tak mi zaszczepił. Radio zawsze u mnie w domu towarzyszyło i tak jest. I w zasadzie w każdym pomieszczeniu mam odbiornik radiowy. I o tym też można by pogadać, bo to się zmienia. Jakby tak popytać, powiedzmy, pokolenie dwudziestolatków, czy oni słuchają radia, to się zmienia. To się zmienia. Dzisiaj jest, wiadomo, era podcastów.
0: Tak.
1: Tak. Aha.
0: Tu akurat dobrze, muszę powiedzieć, pan Michale wyczuwa, bo akurat o tym jeszcze będę mówił na koniec programu, ale akurat za tydzień będziemy właśnie mówili o radiu, będziemy, no, z oczywistych powodów, z jednego powodu, że właśnie dokładnie w tych, że tak powiem, dniach,

0: dniach Polskie Radio obchodzi swoje stulecie, a Radio Łódź, rozgłośnia Łódzka Polskiego Radia swoje 90-lecie, także za tydzień w Radiu Nocą będziemy o tym rozmawiać. Ale wracając do pana uzależnienia, tutaj od razu chciałbym powiedzieć, bo oczywiście temat jest bardzo delikatny i jeśli w jakimś pytaniu się posunę za daleko, to proszę, proszę mnie zatrzymać. W takim razie, jak często pan ogląda treści pornograficzne?
1: No praktycznie codziennie, tak? No to nie ma dnia, żeby tego żeby to się nie odbyło. No to już jest taki prawie nawyk już niejako z automatu. Oczywiście próbuję z tym walczyć. No różnie to bywa. Czasami mi się udaje odnieść sukces, ale najczęściej no nie. I to bywa i jest uciążliwe. No.
0: Ale czy to bardziej wynika z potrzeby rozładowania napięcia, czy z nudów?
1: I to. I, no tak. Ja nawet się nawet nad tym nie zastanawiam, bo to jest już takie mechaniczne, że ale na pewno wolny czas, tak? I jakieś takie sprzyjające okoliczności, no bo wiadomo, że w jakimś skupisku ludzi no tego się nie robi.
0: A czy mogę zapytać, czy temu oglądaniu pornografii towarzyszy też masturbacja?
1: No często tak. Tak. To bez wątpienia.
0: A od kiedy ma pan poczucie, że jest pan uzależniony od pornografii?
1: No, nie zdawałem sobie z tego sprawy, tak, bo no, nie uważałem, że przez ten czas, przez te lata, ja nie uważałem, że to jest jakiś problem, tak. Powiedzmy, że od kilku lat tak zauważyłem, że to jest problem, no, że to mi wręcz przeszkadza w życiu, tak. No.
0: A kiedy i jak się zaczęło oglądanie pornografii przez pana, to rozumiem, że trwa długo, tak?
1: No tak, no zaczęło się bardzo niewinnie, tak jak myślę każdego nastolatka, to nie jest nic niezwykłego, no myślę, że każdy z nas w pewnym wieku zaczyna się tym interesować. Ja jestem z tego pokolenia, że no to był czas oczywiście kaset
0: VHS,
1: wideo, tak jest, jak najbardziej.
0: I zdjęcia pewnie, tak, i magazyny.
1: Tak, no to cały regał gazetek, tak.
0: Czyli
1: no.
0: to już trwa dekady, rozumiem, tak?
1: No tak.
0: A czy w tym czasie starał się pan ułożyć swoje życie z partnerką?
1: Tak, oczywiście, że tak. No i tutaj napotkałem problemy, no bo nagle okazało się, że ten świat no, pornograficzny nijak się ma do tego świata realnego. I tu zauważyłem, że tu jest bardzo duży problem.
0: Czyli nie udało się, tak?
1: No nie.
0: A czy starał pan się leczyć z tego uzależnienia? Czy poszedł pan po pomoc do psychiatry, do seksuologa?
1: Starałem się, tak. Był taki czas, że po specjalistach, że tak powiem, chodziłem. No nie wydaje mi się, żebym tutaj uzyskał jakąś konkretną pomoc. Ktoś, pamiętam, kiedyś mi proponował terapię, ale okazuje się, że no, terapia, no, jeśli chodzi o uzależnienie od pornografii, jest płatna, no i to nie są małe pieniądze. Także sobie dałem z tym spokój, no walczę sam, nie wiem, no ktoś jeszcze mi powiedział, że też dobrze jest sobie założyć blokadę na telefon. No taką blokadę to można założyć kilkunastoletniemu chłopakowi, a nie już dorosłemu facetowi.
0: Czyli te porady nie pomogły, tak?
1: Nie.
0: Żyje pan teraz samotnie?
1: Tak, tak. Specjalnie z tego powodu nie ubolewam, no bo jakoś się tam nauczyłem z tym żyć, tak. Choć jak tak sobie myślę, no fajnie by było mieć tą partnerkę, ale no właśnie, tutaj jest bardzo duża obawa, jak to będzie, ponieważ już tak jestem przesiąknięty tą pornografią. Jestem no, stosunkowo młodym człowiekiem, no niemniej jednak już te jakieś swoje lata mam i no nie wiem, czy no, chciałbym się oczywiście z tego wyleczyć, ale to zdaję sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwe.
0: Rozumiem, że z partnerkami czy partnerką, z którą pan starał się ułożyć relacje, nie rozmawiał pan o tym, tak?
1: No, wie pan co, z taką jedną partnerką były takie rozmowy, bo ona to zauważyła, zorientowała się, co się ze mną dzieje. No, jak tak sobie teraz przypominam, ona mi chciała pomóc i tutaj z jej strony wsparcie było i bardzo to doceniałem, no, ale potem i tak się rozstaliśmy, ale to już chyba nawet nie z tego powodu, jakieś tam inne rzeczy doszły.
0: Czy nie ma teraz takiej osoby gdzieś obok pana, nie wiem, kolegi, przyjaciela, z kim może pan porozmawiać o tym, tak?
1: No nie, to zdecydowanie to pan, panie Mariuszu, jest tą osobą.
0: No, tak jak powiedziałem, panie Michale, to nie chcę tutaj oczywiście potraniać tych słów, no ale to oczywiście dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt, że pan o tym powiedział mi osobiście, a teraz możemy rozmawiać w Radiu Nocą. To jest bardzo ważne. Myślę, że przy uzależnieniach, o których rozmawialiśmy dotychczas w Radiu Nocą, od alkoholu czy narkotyków, kluczową rolę odgrywają grupy wsparcia. Te stałe spotkania, rozmowy z ludźmi, którzy mierzą się z takimi samymi problemami, są często podstawowym sposobem, aby mogli trwać w trzeźwości. Przepraszam. To ja też jakaś chrypka mnie dopada.
1: Grupy wsparcia. Boże, to już,
0: tak.
1: To już głos. Tak.
0: Ale też jestem przejęty tą rozmową, proszę mi wierzyć. Grupy wsparcia są także niezwykle ważne dla ludzi walczących z otyłością czy różnymi niepełnosprawnościami. Rozmawialiśmy także o tym w Radiu Nocą. Czy szukał pan na przykład w internecie czy na platformach społecznościowych kontaktu z ludźmi, którzy z takim uzależnieniem się zmagają, chcą się uporać?
1: Były takie próby, ale no, mnie się wydaje, że no nie ma takich grup, bo jest to temat niezwykle wstydliwy, może nawet bagatelizowany. Ludzie o tym no, najzwyczajniej w świecie głośno nie mówią. No ja sam sobie się dziwię, że no teraz z panem no i jeszcze na antenie rozmawiam. No ale może to jest dobry krok, żeby ten stan naprawić. No może dzięki naszej dzisiejszej rozmowie ktoś się odważy, bo ja myślę, że jest bardzo dużo takich osób jak ja. No tylko najzwyczajniej w świecie jest opór, jest, no, no jest wstyd, tak?
0: No, no. Tak, tak, no właśnie tym bardziej tutaj pana szanuję za odwagę, że rozmawiamy. Bo rzeczywiście, panie Michale, w przestrzeni publicznej nie słychać za bardzo rozmów o uzależnieniu od pornografii, czy masturbacji, czy szerzej od seksu. A przecież to musi być poważniejszy problem, skoro aż 80% Polaków regularnie lub sporadycznie ogląda treści pornograficzne, a codzienną praktykę oglądania filmów czy zdjęć pornograficznych deklaruje niemal co czwarty nastolatek. Także to musi być no, problem znacznie szerszy i głębszy. Myślę więc, że tak jak odbyliśmy w Radiu Nocy już trzy kręgi wyznań osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, tak powinniśmy stworzyć w Radiu Nocą taki podobny krąg wyznań, taką swoistą grupę wsparcia dla osób uzależnionych od pornografii czy szerzej seksu. Czy tutaj mógłbym liczyć na pana wsparcie?
1: Jak najbardziej. Ja jak najbardziej, no, chciałbym, żeby to tak, no, żeby to dobrze wybrzmiało, tak, i no i żeby coś się w tym kierunku zadziało. Ja tak, bo tak, no nie mam, bo no chciałbym kogoś za to obwinić, no ale to, no to nie tędy droga, ale jeszcze chcę tak powiedzieć, no bo tutaj jakby internet temu sprzyja i taki swobodny dostęp, tak. Teraz to urządzenie, które mam przy uchu, umożliwia mi ten taki bardzo swobodny dostęp do pornografii. No, nie wiem, tak sobie myślę, jakby nie było telefonów, jakby nie było internetu, ale no nie, no to, no to wtedy też bym poszukiwał innych dróg, ale no bez wątpienia teraz ta droga jest bardzo łatwa. No.
0: A proszę powiedzieć, czy w tym takim no, codziennym praktycznie oglądaniu treści pornograficznych, czy na przykład czułby taką potrzebę, żeby te treści były coraz bardziej, no nie wiem, takie hardkorowe?
1: Nie, raczej nie, no hardkorowe, nie, no w zasadzie to, jak tak teraz sobie myślę, no właśnie, czego można poszukiwać w pornografii? No bo tak naprawdę to trzeba sobie powiedzieć, że tam jest cały czas to samo, tak? No, no ktoś by mógł powiedzieć tak z przekąsem nuda. No i ja to też zauważyłem, że no tam jest nuda, tak? Że już mnie to no, nie bawi, no bo cały czas to samo, a mimo wszystko jakoś tak się w to zapętliłem, że no, że jest mi naprawdę ciężko z tego wyjść, tak?
0: Panie Michale, bo no, widziałem to zresztą, bo widziałem pana twarz i wtedy, kiedy rozmawialiśmy i pana oczy, więc nie mam wątpliwości, że to jest dla pana wielki problem. Myślę, że stworzenie takiego kręgu wyznań w Radiu Nocy będzie zapewne dużo trudniejsze niż kręgu wyznań osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. Być może nam się to uda zrobić dopiero po wakacjach. A być może już teraz odważy się do nas zadzwonić ktoś z państwa i opowiedzieć nam o swoim uzależnieniu od pornografii czy seksu, bo to jest trudne przełamanie, odważenie się na taką nawet anonimową rozmowę, tak, panie Michale? Mhm.
1: Tak. No to. Ale no, myślę, że Radio Nocą sprzyja takim rozmowom na pewno, no bo mamy w Radiu Łódź w ciągu dnia również takie bardzo fajne, potrzebne audycje, gdzie można zadzwonić i na przeróżne tematy porozmawiać, ale w ciągu dnia na pewno by się to nie udało, a noc na pewno sprzyja, także ja bardzo dziękuję panie Mariuszu, że zainteresowałem pana tym tematem, no i przede wszystkim udostępnił pan antenę.
0: No ja bardzo panu dziękuję. Myślę, że parę osób też panu jest wdzięczna z naszych słuchaczy. Panie Michale, podejmijmy się tego wyzwania, stworzenia takiego kręgu wyznań. Na razie bez terminów, bo to tak jak mówię, wyobrażam sobie, że będzie to trudne. Pozwolę sobie być z panem w tej sprawie w kontakcie. Tak.
1: Dobrze. No dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję. Będę słuchał na pewno.
0: A czego teraz panu życzyć?
1: Teraz no na pewno zdrowia, bo ono się zawsze przydaje. Spokoju. Do pierwszej jeszcze posłucham. Oj, chyba dzisiaj tak szybko nie zasnę, no ale mimo wszystko dobrych i kolorowych snów. Tylko można mi życzyć.
0: Wzajemnie, panie Michale, i tego też panu życzę. I dziękuję bardzo za rozmowę i za tę odwagę pana, która może być bezcenna dla innych zmagających się z takim samym problemem. Mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Nocą, panie Michale.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
0: I proszę pozostać jeszcze z nami do pierwszej przynajmniej. Bardzo dziękuję. Zapraszam państwa do naszych telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78 78.

Proszę Państwa, tak jak powiedziałem we wprowadzeniu, piszą Państwo także listy do Radia Nocą. Czasami są obszerne, czasami krótkie, ale nie są to standardowe maile. Zawierają pewną głębszą refleksję, dlatego nazywam je listami. Za wszystkie serdecznie Państwu dziękuję. Może teraz zajrzymy do trzech takich listów. Pierwszy jest bardzo obszerny. List pani Ewy Teixeiry z Lizbony, który napisała 24 kwietnia w nocy, zaraz po Radiu Nocą, jak żyć z Parkinsonem. List jest bardzo długi, ale myślę, że jest tak wartościowy, że chciałbym w całości go Państwu przeczytać. Drogi panie redaktorze, słuchałem dziś Radio Nocą, chociaż bez poniedzielskiego. Tutaj na marginesie dodam, że pani Ewa słucha każdego programu z udziałem Andrzeja Poniedzielskiego, każdego Radio Nocą i potem jeszcze długo korespondowaliśmy. Co prawda rzadko to robię, przyznaję, jeśli chodzi w ogóle o słuchanie radia, choć kiedyś radio było nieodzownym moim towarzyszem, ale dziś włączyłam. Nie tylko dlatego, że znajomy temat, chciałam też oderwać myśli, zająć je czymś innym. Nie do końca się udało, ale dziękuję za tę audycję. Dzisiejsza, a ściśle mówiąc wczorajsza, gdyż u mnie już od 2 godzin piątek, wiadomość o śmierci Łukasza Litewki tak mnie rozbiła, że do tej pory nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nawet nie umiem jeszcze wyrazić tych wszystkich myśli, które kłębią się w mojej głowie. Od dawna śledziłam jego działalność, której efektami dzielił się na Facebooku, a przede wszystkim jego niebywałą skutecznością w jednoczeniu ludzi w słusznej sprawie. Czasami w miarę możliwości dorzucałam się do organizowanych przez niego zrzutek, choćby przedwczoraj, kiedy tak wzruszająco kajał się, że musi żebrać i że po raz pierwszy chyba nie uda mu się zebrać potrzebnej kwoty dla młodego chłopaka. I kiedy patrzyłem, jak licznik szaleje, nie nadąża pokazywać kolejnych wpadów, pomyślałem, jakiś to niesamowity człowiek w tej polityce się trafił, że może coś zmieni się w końcu na lepsze w sprawie chorych pozostawionych samym sobie, a przede wszystkim w sprawie tych, którzy sami się nie mogą o siebie upomnieć, czyli w sprawie zwierząt. A potem wsiadasz sobie na rower i 3 kropki. No, ale nie o tym miało być. Wracając do audycji, 30 lat temu zmarła moja babcia, chorowała na Parkinsona. W sumie choroba zaczęła być widoczna około 12 lat wcześniej. Prosta wiejska kobieta, w wieku 12 lat musiała iść z domu na służbę. Z tego co wiem, nie widziała już więcej swoich bliskich. Po wojnie wraz z moim dziadkiem musiała też opuścić swoje rodzinne podtarnowskie strony i przenieść się na podwrocławskie ziemie odzyskane. Praca na roli, 10 dzieci, z których tylko 5 przeżyło, w tym moja mama. Mama po ślubie przeniosła się do Warszawy, więc tam wiedliśmy życie, a z dziadkami spędzaliśmy tylko po miesiącu wakacje. Czekaliśmy, kiedy zdadzą ziemię i może zaczną nas odwiedzać, albo w ogóle gdziekolwiek sobie pojeżdżą, albo po prostu odpoczną i wtedy do akcji wkroczył Parkinson. Wtedy ponad 40 lat temu niewiele o tej chorobie wiedzieliśmy. Brała lekarstwa, z roku na rok widziałam ją coraz słabszą, a przede wszystkim zawstydzoną i zalęknioną, kiedy próbowała ukryć drżenie rąk, rozlaną zupę, kiedy wstydziła się pić ze specjalnego, zamajkanego kubka z dzióbkiem. Potem doszła trzęsąca się głowa, a potem już ciało odmówiło posłuszeństwa i ostatnie lata babcia spędziła w łóżku. Kiedy nieoczekiwanie zmarł dziadek, który dzielnie opiekował się babcią, zaczęły się też problemy innego rodzaju. Nie ma co się rozpisywać w sumie o tym, bo wiadomo, kiedy choruje poważnie członek rodziny, to i reszta też choruje, choć w inny sposób. Patrzenie na cierpienie bliskiego, brak wiedzy, jak pomóc. I wie pan, chałupa po niemiecka na wsi z wysokimi progami, wychodek w odległym ogródku, jakiś na prędce skonstruowany wózek, żeby babcia mogła choć na chwilę wyjść, ale nie bardzo było komu dźwigać tego wózka i tego typu historie. Tak sobie myślę, czy gdybyśmy mieli wtedy dzisiejszą wiedzę, chociażby dostęp do internetu, inne możliwości, czy ostatnie lata jej życia byłyby znośniejsze. Dziś chorują jej 2 córki, moje ciotki, ale Parkinson jest u nich chorobą zdecydowanie o innym obliczu. Tak słuchałem pana audycji dziś w nocy i wydawało się, że to choroba niemal jak każda inna. Da się żyć, da się zachować humor, być aktywnym, a nawet twórczym. Wiem, że to źle zabrzmi, ale czasem takie posłuchanie o ludzkich zmaganiach z chorobami i przeciwnościami losu pozwala trochę bardziej doceniać to, co się ma. Człowiek narzeka, wymyśla sobie problemy, przejmuje się głupotami, korkami na drodze, złą pogodą, spóźnioną wiosną, że musi wstać, aby pospał, że musi iść do pracy, aby gdzieś wyjechał. Trzeba doceniać to, co się ma i cieszyć się dniem dzisiejszym, bo pewnego dnia może mu nagle łyżka wypaść z trzęsącej się dłoni, albo może wsiąść na rower. Przepraszam, że znów panu zawracam głowę swoimi wywodami, ale tak mi
Dzisiejszy, wczorajszy dzień i radio nocą skłoniły do wspomnień i refleksji. Musiałam się trochę wypisać z serdeczności. Ewa. Pani Ewa to jedna z tych słuchaczek też radio nocą, która powiedziała, napisała mi kiedyś, że nie odważy się zabrać głosu na antenie radio nocą, ale pisze piękne listy. Mam nadzieję, że może kiedyś się pani Ewa odważy i porozmawiamy sobie. Pan Emil Skrzyński napisał wczoraj: dzień dobry, 10 lat minęło od śmierci księdza Jana Kaczkowskiego. Jest bardzo dobra książka wydawnictwa Wam Nadzieja, słowa na pożegnanie. Piękne, poruszające wspomnienie i świadectwo wielkości kapłana, ojca, człowieka. Warto przypomnieć, czytać, mieć na półce domowej biblioteki. Wspaniała książka na prezent. Pozdrawiam serdecznie, Emil. Tak na marginesie dodam, że ksiądz Jan Kaczkowski zmarł w wieku 38 lat w swoim rodzinnym domu w Sopocie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, w poniedziałek wielkanocny. W kwietniu 2016 roku przyczyną śmierci był glejak wielopostaciowy mózgu. Jego życie i praca koncentrowały się na opiece nad osobami terminalnie chorymi oraz edukacji w zakresie etyki medycznej. Był założycielem hospicjum Puckiego. I trzeci list pani Zofia Górska napisała 21 kwietnia. Cytując tylko fragment felietonu Dariusza Pawłowskiego, radio się rozkrzyczało z Dziennika Łódzkiego z 4 kwietnia 2008 roku. Pragnę zwrócić uwagę, że radio naprawdę potrzebuje trochę ciszy mimo wszystko. Radio ma w sobie coś intymnego, coś z przyjaciela. Trudno się jednak zaprzyjaźnić z kimś, kto jest w stanie spełniać co najwyżej rolę tła. Przy kimś takim ani się nie chce, ani nie ma potrzeby się zatrzymać. Może dlatego, że ludzie, którzy dziś robią radio, nie są spokojni i pozytywni? A może dlatego, że dziś rzadko oczekujemy od muzyki, by była piękna, wystarczy, że jest fajna? Dziś radio jest częścią wszechogarniającego hałasu. Na szczęście jest jeszcze cisza. A cisza to również radio, a radio ciszą. Właśnie jaka piękna nazwa dla rozgłośni Radio Cisza. Ode mnie jest też cisza, radio nocą na szczęście. Jakże to wciąż aktualny felieton z 2008 roku, a można pomyśleć, że z 2026, a jednak pozdrawiam radiosłuchaczka Zofia. Bardzo dziękuję Państwu za te niesamowite listy i oczywiście zapraszam także Państwa serdecznie do korespondencji, ale ponieważ czas biegnie nieubłaganie, to pozwolą Państwo, że płynnie przejdę do tego, co tradycyjnie w Radiu Nocą na dowolny każdy temat staram się choć wstępnie robić, czyli zapowiedzieć gości i tematy trzech naszych kolejnych nocnych, tym razem majowych rozmów. To, co w Radiu Nocą za tydzień, powiem jak zwykle już na zakończenie. Teraz o tym, co za dwa tygodnie, 21 maja. Gdy powiem, że będzie to Radio Nocą trochę podwyższonego ryzyka, to już zapewne stali słuchacze będą wiedzieć, że przymierzamy się do zapowiadanego już tematu, zaproponowanego przez tego słuchacza Jarosława Michalaka, aby w Radiu Nocą spotkali się kibice w imieniu alfabetycznie UKS-u i Widzewa i z wzajemnym szacunkiem porozmawiali o swoich klubach, pasjach, o piłkarskiej Łodzi. Mamy już kibiców zainteresowanych udziałem w takiej właśnie rozmowie tu z nami w studiu. Mam nadzieję, że kibice obu drużyn będą także licznie dołączać do nas telefonicznie. W studiu będą także ze mną pomysłodawca tego Radio Nocą Jarosław Michalak oraz wybitny dziennikarz sportowy Historia Sportu w Radiu Łódź Dariusz Postolski. W przygotowaniu tego programu pomaga mi także dziennikarz sportowy Radia Łódź młodego pokolenia Kamil Kijanka. Czeka nas zapewne noc pełna emocji, jak to w piłce nożnej. Mam nadzieję, że będą to bardzo pozytywne emocje. To za dwa tygodnie, 21 maja. Za trzy tygodnie z kolei, 28 maja, po tych bardziej męskich emocjach piłkarskich, czas na feministyczny punkt widzenia. Ale nie będzie to tylko powieść o feministycznym spojrzeniu w kontekście równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Będzie to feministyczny punkt widzenia na cały nasz obecny, bardzo trudny, często bezlitosny i agresywny świat. Naszym gościem będzie pani profesor Aleksandra Dera, polska filozofka, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka bardzo świeżej książki pod tytułem Szczułością i wspólnie Feminizm na XXI wiek. W rozmowie z panią profesor poznamy stanowiska mówiące o opresyjności i żarłoczności obecnego świata, o eksploatacji i wyzysku wszystkich istot słabszych na całej planecie, o autorytarnych nawykach, o walce o prawa i sprawiedliwość dla kobiet oraz ochronę planety przed ludzką dewastacją, o koniecznym nowym spojrzeniu, o koniecznej współpracy, o wspólnotach opartych na trosce i opiece.
Rozmawiać będziemy o feminizmie, który, jak czytam, powinien dołączyć do każdego ruchu, który walczy o dobrostan i prawa 99% ludzkości, dołączając się do walk o sprawiedliwą, środowiskową, wysokiej jakości, darmową edukację, szerokie usługi publiczne, tanie mieszkalnictwo, prawa pracownicze, bezpłatną powszechną opiekę zdrowotną, czy świat bez rasizmu i wojen. Przyznają Państwo, że ciekawie zapowiada się nasza rozmowa z profesorem Aleksandrą Derą w Radiu Nocą z Czułością wspólnie za 3 tygodnie 28 maja. Już teraz Państwa do tej rozmowy serdecznie zapraszam.

Proszę Państwa, a co w Radiu Nocą za tydzień? 18 kwietnia 1926 roku rozpoczęło regularne nadawanie programu Polskie Radio. Tak więc Polskie Radio skończyło właśnie dokładnie 100 lat. 5 lat później rozpoczęła nadawanie własnych audycji lokalnych rozgłośnia Łódzka Polskiego Radia, dlatego też Radio Łódź obchodzi w tym roku swoje 95-lecie. Na początku przyszłego tygodnia Uniwersytet Łódzki organizuje konferencję naukową 100 lat radia, teksty, technologie, społeczności. Podczas konferencji badacze mediów, kulturoznawcy oraz praktycy związani z radiofonią będą rozmawiać o współczesnym kształcie radia, o przemianach jego form gatunkowych oraz o relacjach z dynamicznie rozwijającymi się technologiami cyfrowymi. Z kolei w przyszły piątek, 15 maja, Radio Łódź organizuje już drugie spotkanie słuchaczy z dziennikarzami, pracownikami Radia Łódź, z którymi wywiady przeprowadził i zamieścił w książce Radio to Ludzie Mariusz Janik. Spotkanie to odbędzie się tym razem w Mediatece Memo w Łodzi przy ulicy Moniuszki 5 o godzinie 18. I na to spotkanie serdecznie Państwa w piątek zapraszam, ale wcześniej w czwartek, 14 maja, między oboma wydarzeniami. Konferencją z okazji stulecia radia w Polsce i kolejne spotkanie w ramach obchodów 95-lecia Radia Łódź zapraszam Państwa do Radio Nocą, w którym gościć będziemy organizatorkę konferencji 100 lat radia, badaczkę radia, dr Natalię Kowalską-Elkader oraz mocną ekipę Radia Łódź na czele z szefem, redaktorem naczelnym Radia Łódź Jackiem Grudniem. Zapraszam Państwa serdecznie do tej naszej rozmowy o radiu, jego znaczeniu, przemianach, o Radiu Łódź i jego ludziach. To za tydzień. A dzisiaj w Radiu Nocą to już wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu Patrycja Wojśnic, Bartosz Florczak i Mariusz Wośniczka. Do usłyszenia w Radiu Nocą o radiu i Radiu Łódź za tydzień w czwartek 14 maja o 23:05. Dobranoc Państwu.